Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarty.

Lepiej chodźmy, bo papiera zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, bieska, stół.

proszę pana na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie, niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Dźwignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNV ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batat, jak syrop.

0: dzięki której moglibyśmy jako państwo blokować natychmiast, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, takie treści w internecie, których szkodliwość mogą być nawet źródłem właśnie zbrodni, nie podlegała wątpliwości. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował także tę ustawę i to w dodatku posługując się bałamutnie hasłem, wiecie, wolności słowa, swobody w internecie.
1: Przyjęte przepisy mają m.in. zapobiegać incydentom, do których doszło niedawno w szkołach. W ciągu ostatnich 2 dni doszło do 2 ataków na 100-letnich nożowników na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszy był Jakub Z., 19-letni uczeń z zawodówki w Ostrołęce, który w środę zaatakował nożem 9 osób. Ponadto chłopak miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Wczoraj usłyszał zarzuty, o których mówi rzeczniczka prokuratury w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
2: Łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, 1 nauczycielka i 10 uczniów.
1: Wczoraj 15-latek zaatakował 3 pracowników szkoły we wsi Leszczy-Dółnowiny. 37-letnia woźna nie przeżyła ataku. Sprawca miał na głowie kask z kamerką. Chciał filmować całe zdarzenie. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Ponadto mazowieccy policjanci zatrzymali 17-latka z powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem filmu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję zawierającego groźby ataku w liceum w Przasnyszu. Tego samego dnia udaremniony został atak w szkole w sierpcu. Nastolatek miał rozpowiadać, że zrobi coś złego. Nauczyciele zgłosili to na policję. Służby znalazły u niego 2 noże. Prokuratura federalna w Nowym Jorku opublikowała nowe zarzuty wobec pojmanego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony Cili Flores. Para została oskarżona o udział w brutalnym torturowaniu obywateli USA i opozycjonistów przetrzymywanych przez reżim w Caracas, tłumienia sprzeciwu, ochrony interesów biznesowych i utrzymania władzy. Amerykański wymiar sprawiedliwości zarzuca im też dokonywanie porwań. Według oskarżycieli Maduro i Flores w niektórych przypadkach mieli osobiście instruować oprawców, by wyciągali informacje od torturowanych. Proces pary ma się rozpocząć w Nowym Jorku w czerwcu przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Nie popada tylko na południowym zachodzie, gdzie słońca będzie najwięcej. W Karpatach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr zapowiadany jest jako umiarkowany i dość silny i porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 15 stopni, ale z wyjątkami. Na lokalnie? Lokalnie.
5: Na południu.
4: Podlasiu. Termometry wskażą najwyżej 10, a w obszarach podgórskich Karpat 8 stopni.
5: A mówiłem.

poranna manna.

0: Jesteśmy, jesteśmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ex.
0: Hejka.
1: Hej, hejcia. No Jezu, nie.
0: Kuba Jędelas jest wydawcą, Hightech Strzel

0: realizuje.
1: To się nie zmienia, ale dzisiaj mamy zmianę pewną, ponieważ 224-280-280 odbiera nie Wiktoria znienacka.
0: Nie? A co się stało?
1: Wiktoria...
0: Odpoczywa?
1: Tak. A. Albo słucha nas, bo wstała, bo jest przyzwyczajona i mam miły poranek teraz właśnie się zaczyna.
0: Tak, to jest przy telefonach 224?
1: 224 Diana Giurow dzisiaj odbiera.
0: A, no proszę. To witamy w jej imieniu, a mailowo odbiera ten, co zawsze.
1: Tak.
0: www.nowyświat.online. Marian podał prognozy i tu mam komentarz.
1: Słucham.
0: Powiedziałbym, że po wysłuchaniu dość ponurych treści w naszym serwisie, bo to i te ataki w szkołach, i prezydent, który wszystko wetuje, i Maduro, który torturował, jedyną pogodną, w cudzysłowie i nie w cudzysłowie, rzeczą była prognoza.
1: Ale ma pan na myśli formę jej czy treść?
0: Wszystko.
1: O,
0: to było takie odejście od tego smutnego serwisu, który oczywiście nie jest manipulowany, tylko odzwierciedla złe rzeczy, które się dzieją u nas i na świecie.
1: Tak, nie jest najlepiej, ale postaramy się troszkę to jakoś...
0: No my choćby taki stworzymy taki malutki azyl, troszeczkę mniej ponury, może tak.
1: Niech tak będzie.
0: Postaramy się.

0: Bardzo liczę na naszych słuchaczy, że rozpowiedzą nas po tym takim naszym zareagowaniu na dość ponure informacje ze świata. Czy przyszło coś pocieszającego?
1: No, bo
0: nie martwcie się, bądźcie jak zwykle ładni i weseli, coś takiego.
1: Że do nas. No. Ale z drugiej strony na tyle to są jednak poważne i nieprzyjemne informacje, że czy trzeba tak wszystko od razu klajstrować lukrem?
0: To nie chodzi o klajstrowanie, chodzi o podnoszenie na duchu.
1: A, to nie, no to podnosić myślę, że
0: nie
1: można.
0: Nie ma, tak?
1: Nie, jeszcze mi się nie załadowało. My natomiast możemy podnieść na duchu, bo właśnie wrzucam post nasz poranny i chyba jest okej. Okay. Uwaga, robię klik.
0: I już jest?
1: No jeszcze jest publikowanie i się kręci takie kółeczko, w prawo się kręci. Cały czas się kręci w prawo i jak się przestanie kręcić, to Państwo zobaczą
0: Właściwie.
1: To chciałem jakoś opisać to, ale może lepiej, nie?
0: Nie, lepiej nie. Kręci się?
1: Kręci się, ale nie wiem co to. O, przestało się kręcić.
0: A, to już jesteśmy u Was. Hejka!
1: Okay.

0: love.
1: Tak sobie myślałem przed audycją, że porozmawiamy ze słuchaczami na jakiś taki miły, nieagresywny temat, może nawet lifestyle'owy, ale ciągle nie mam pomysłu, bo różne mi przychodziły do głowy, ale odchodziły.
2: A pan jest lifestyle'owy?
1: Ja właśnie za mały jestem lifestyle'owy, chciałbym się wciągnąć w to. Myślałem może o modzie jesiennej, a może, nie wiem, jak ty sądzisz?
2: A co jest właściwie lifestyle'owe?
1: No lifestyle'owe to jest...
2: Jeansy na przykład są lifestyle'owe?
1: Ale to mówisz o odzieży.
2: Tak.
1: Ale o ludziach lifestyle'owych.
2: A. No to nie,
1: czyli,
2: no to...
1: Czyli chodzi o... Począwszy od głowy, fryzury, wygląd twarzy, ewentualnie jakieś korekty, bo lifestyle'owe, głównie panie, to sobie robią całą masę różnych fajnych rzeczy.
2: No tak, ale to, czyli pan mówi ogólnie o człowieku, a nie o konkretnych ludziach lifestyle'owych. Bo już myślałem, że kieruje pan moją i naszą uwagę w stronę serwisów plotkarskich może różnych, żeby jednak się podeprzeć.
1: Serwisy plotkarskie są takim dodatkiem do lifestyle'u.
2: Aha.
1: Ale jednak lifestyle'owcy wiedzą, jak mieszkanie powinno wyglądać, jakie powinno być fengu.
2: Przepraszam.
1: To taka jest nazwa, że wszystko musi być fengu.
2: Przepraszam, zatrzymajmy się przy tym na chwilkę. Jak to się pisze?
1: Fengu.
2: Aha. I co to znaczy?
1: I to znaczy, że musi być harmonia między korytarzem a przejściem, kuchnią, wszystkim.
2: Aha. Czyli to jest to. To jest jakieś takie. To jest jakieś takie uproszczenie tego, że feng shui i że i tak. I
1: to, to właśnie tak jak powiedziałeś, tylko zapomniałem tej drugiej części.
2: A, okej. Okay. Czyli fengu. Podoba mi, jakby fengu jest okej. Okay. Nawet wydaje się być bardziej lifestyle'owe niż w pełnej swojej wersji.
1: No ale też lifestyle'owe jest.
2: Krótsze, takie bardziej dynamiczne.
1: Fengu?
2: Fengu jest fengu, tak. Właśnie, bo podwójne.
1: Ale
2: musi
1: do
2: być.
1: Tego bym dodał na przykład mody pewne pro lifestyle'owe. Czyli że jeżdżenie rowerem wszędzie. Ja tego nie krytykuję, absolutnie, tylko mówię.
2: Że to lifestyle?
1: Lifestyle.
2: Ja wiem, kto jest fengu całkiem chyba. Tylko nie wiem, czy to jest sens się znęcać nad nimi dalej. Jest taka para teraz, o której się sporo mówi.
1: U nas?
2: No nie u nas w radiu, tylko u nas w kraju.
1: Na Mazowszu czy w kraju?
2: Na Mazowszu. Ale to może państwo chwilę pozgadują.
1: A jaka para?
2: Podcast teraz nagrywają. Drugi odcinek właśnie wyszedł podobno. Opowiadają o tym, jak się poznali.
1: Oj, chyba wiem.
2: Tak, tam jest nie najlepiej.
1: Z nimi jest nie najlepiej?
2: No, ale są bardzo lifestyle'owi.
1: Czyli są okej.
2: Okay. Są fengu. Bardzo fengu.
1: No to może to będzie tematem.
2: No, spróbujmy.

0: Aż mi się w głowie kotłuje od tych myśli, bo lifestyle lifestylem, ale z drugiej strony fengu dotyczy nie tylko tego, jak masz pomalowane ściany, ale ja bym to rozszerzył w ogóle na styl zachowania, mówienia i tak dalej. I teraz, jeżeli prezydent jest takim orędownikiem wolności słowa, jak słyszeliśmy, i zawetował tam ograniczenie dostępu do pewnych treści, to znaczy, że prezydent dopuszcza tych różnych nowo urodzonych redaktorów YouTube'owych do tego, żeby mówili, co im ślina na język przeniesie, i opatrywali to wulgaryzmami. Czyli tak jest, okej, to jest wolność słowa.
1: No a nie jest, ale są YouTuberzy, którzy tak robią i różne rzeczy mówią i czasem używają wulgaryzmów i nie są kompletnymi głupkami.
0: Ale zastanawiam się, bo...
1: Bo tak wrzuca pan ich do jednego wora.
0: Nie do jednego wora, żadnego wora.
1: Bo pan, rozumiem, panu się nie zdarza.
0: Ja staram się unikać, a może tak łagodnie powiem, staram się unikać nadmiaru, a nawet w ogóle używania takich słów.
1: A czym jest nadmiar? Ile to jest za dużo?
0: To jest tak, jak mnie coś razi.
1: No, ale to jest subiektywne, to nie jest w ustawie napisane.
0: Ja nie widzę potrzeby opatrywania co drugiego zdania takimi wyrazami. Bo może, może to świadczyć o niepewności mówiącego, który usiłuje tym przerywnikiem przyciągnąć uwagę albo odzyskać uwagę słuchacza.
1: Ale ja znam takich autorów, którzy używają takiego, będę ich bronił, takiego języka. Nawet wiem, że został taki zaproszony i to nie przez tam, nie powiedzieć byle kogo, ale to by źle zabrzmiało, ale przez nas został zaproszony taki autor do Radia Nowy Świat. Co prawda nie utrzymał się zbyt długo, bo miał jakieś swoje inne jeszcze ważne sprawy, ale jest taki pan od samochodów. I on używa takiego języka, powiedziałbym...
0: Ale u nas nie używał.
1: No u nas nie używał, ale...
0: A dlaczego?
1: No bo się...
0: Bo może uznał...
1: No tak, ale, ale na YouTubie używa.
0: Na YouTubie używa.
1: No i tak. Co teraz? Łyso troszeczkę w czapeczkę.
0: Nie, w ogóle nie jest łyso mi. W ogóle nie jest łyso mi. Ale rzeczywiście, może ja jestem... omszałym, starym...
1: Dwulicowym.
0: Głazem dwulicowym jeszcze do tego.
1: Tak.
0: Bo jak tylko wyłączę mikrofon, to ja mam kloakę w ustach.
1: No nie taką kompletną, ale czasem mydłem można by coś tam wyszorować, no.
0: Ale to wtedy, kiedy nie robię tego publicznie.
1: Oczywiście, publicznie to co innego.
0: Ale mówimy o wolności słowa. Czy wolność słowa powinna być całkowicie nieograniczona?
1: No...
0: No bo jak wolność słowa, to może na przykład w przemówieniu do narodu w orędziu też można sobie bluznąć, bo w końcu ci ludzie, którzy mnie słuchają,
1: no można właśnie,
0: znają
1: no.
0: I używają. No, więc no, przestańmy tak. Się szczypać.
1: Ma pan rację, zgadzam się.
0: Z tym, że ja nie posunę się do przestania się szczypać w tej audycji.
1: No ale to w audycji co innego, w orędziu co innego.
0: Czyli jak wyłączymy mikrofony, to mogę sobie huknąć orędzie.
1: Tak.
0: Dobrze.

0: wezwany trochę do tablicy przez panów redaktorów. Przesyłam wam dwie garści słońca, nie tylko garść, ale dwie garści słońca. W Grecji właśnie z żoną ruszamy odwiedzić pałac w Knossos. Staliśmy tak nieco wcześniej niż chyba wszyscy inni. Tu jest przepiękna pogoda i tę pogodę przywieziemy wam do Polski.
1: To chyba długo będą państwo na wczasach.
2: Dlaczego?
1: Skoro taką piękną pogodę chcą nam przywieźć, to pewnie wracają dopiero w marcu.
2: Co ty kombinujesz? To ładny gest słuchacza, a ty już majstrujesz przy tym. Nieważne. Przesyła nam piękną pogodę, dwie garści, jak powiedział, przed wizytą w Pałacu Knossos, a ty co? Gdzie zamiast się uśmiechnąć, podziękować
1: to i w ogóle... Szukam dziury w całym.
2: Właśnie, szukasz dziury. Nawet paluchem dłubiesz, żeby zrobić dziurę.
1: W tej dziurze? Tak. Gdzie jest Knossos?
2: W Grecji.
1: A, ale Grecja jest duża.
2: Jaka duża?
1: No chyba spora jest Grecja.
2: Są kraje większe od Grecji. A, no tylko tak. Grecja jest troszeczkę poszatkowana, bo na wyspy. Ale to...
1: To nie znaczy, że... Aha, no tak. A jakby tak połączyć...
2: Wszystkie wyspy? Ja nie wiem, czy oni byliby zadowoleni.
1: Ale czy Grecja to też nie jest to, co pomiędzy wyspami?
2: W pewnym sensie tak. Są wody terytorialne, które należą do kraju, który... obtacza te wody.
1: Ale woda nie jest grecka.
2: Jak to nie jest grecka? Oczywiście, że grecka.
1: A powietrze w Grecji jest greckie? Jak
2: słup powietrza należy do Grecji.
1: Ale on cyrkuluje, on się przemieszcza.
2: Nie szkodzi, ale jest przestrzeń w górę. I my mamy polskie powietrze, nasze.
1: No, ale nasze polskie powietrze na przykład było przed chwilą w Niemczech. Albo w Rosji.
2: Albo widocznie jest w Schengen.
1: Nie daj Boże.
2: Do Rosji nie. Rosji my nie chcemy.
1: Ale nie ma ściany tam takiej na górze.
2: A co ty możesz wiedzieć?
1: Aha.
2: No. Słuchaj.
1: Dno greckie, dno jest...
2: Jest greckie.
1: Aha, greckie jest.
2: Jakiś pełzak taki po dnie...
1: I on jest grecki?
2: Przechodzi z Grecji do nie-Grecji.
1: Do Niemiec na przykład.
2: To... Nie ma bezpośredniej granicy między Grecją a Niemcami.
1: A skąd pan wie?
2: Pod wodą?
1: A może w powietrzu jest?
2: To tam, jak jest Schengen, to ten pełza sobie spokojnie. Aha. A jak nie ma Schengen, to on musi pokazać swój...
1: Paszport.
2: Co?
1: Paszport.
2: No tak.
1: Przepraszam, rozśmieszyło mnie to.
2: Jeśli się głupio śmiejesz z tego, co ludzie wynaleźli.
1: Jak do sera kto?
2: No tak, właśnie. Adriana teraz ma przygotowany materiał.
1: Już nie przeszkadzam.
2: Zastanów nad sobą.
1: Idę po paszport.
2: Adriana Bąkowska.
3: W ciągu ostatnich 20 lat Polska zmieniła się nie do poznania. Nowe budynki, wygodna sieć dróg, zrewitalizowana kolej i coraz więcej zadbanej zieleni to coś, z czego możemy być dumni. Niestety nie każdy potrafi uszanować naszą wspólną własność. W przestrzeni publicznej nadal pojawia się mnóstwo śmieci, rozlepianych byle gdzie reklam czy budzących poważne wątpliwości estetyczne graffiti. Na szczęście są osoby, które zamiast utyskiwać na niszczenie mienia, biorą sprawy w swoje ręce.
4: No, nazywam się Mateusz i założyłem sobie taką grupę upiększenia miasta. Jest to dla mnie takie narzędzie, żeby po prostu spełniać takie moje marzenie o tworzeniu przyjaźniejszych i piękniejszych przestrzeni w naszych polskich miastach. Próbuję angażować w to jak najwięcej ludzi z różnych środowisk, próbuję działać z inicjatywami, z mieszkańcami, pokazuję jak zdapać jakąś obraźliwą wlepkę albo jak zdejmować takie reklamy czy oczyścić słup. Biorę z sobą plecak, gdzie mam kilka jakichś takich najpotrzebniejszych rzeczy. Skrobak. Jakiś prosty nożyk, żeby po prostu odcinać taśmę i zdejmować te nielegalne ogłoszenia. No oczywiście jakieś rękawice, wodę z jakimś zwykłym cifem, czy tam płynem do mycia naczyń. I czasami może kiedy mam zaplanowane coś, to biorę z sobą kilka jakichś takich chemikaliów, które usprawniają usuwanie markerów, czy małych tagów ze skrzynek, czy na przykład z przystanków.
3: Skala zniszczeń w Polsce jest ogromna, o czym świadczyć może fakt, że w tym roku powołany został parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania wandalizmowi i nielegalnemu graffiti. Do tej pory odbyły się dwa posiedzenia, na których przedstawiono m.in. statystyki wykroczeń i przestępstw, do których dochodzi w obrębie infrastruktury kolejowej. Jak poinformowała Magdalena Borsów ze Straży Ochrony Kolei PKP, w latach 2022-2025 średnio dochodziło rocznie do ponad 7 tysięcy różnego rodzaju incydentów.
5: Blisko 20% tych zdarzeń stanowiły namalowanie graffiti na pociągach, na stacjach i przystankach osobowych, innych obiektach kolejowych. W 2023 roku 1447 zgłoszeń, w 2024 roku 1326 zgłoszeń, a w 2025 roku mieliśmy 1629 zgłoszeń. Tendencja niestety rosnąca. Też jeżeli chodzi o tutaj wykrywalność sprawców, no to tak jak wygrać szóstkę w totolotka.
3: Mateusz z grupy upiększania miasta Guma zwraca uwagę na bierność służb. Od policji i straży miejskiej, przez samorządy, aż po ustawodawców. A przecież istnieją sposoby na to, by ucywilizować uliczną twórczość.
4: Ja nie chcę walczyć z tą sztuką alternatywną, uliczną. Ja chcę tworzyć granice i przestrzeń. Czyli no moim zdaniem no taką granicą jest na przykład zabytek, czy jest odnowiony budynek albo jakiś prywatny, nowo budowany blok, ale możemy tworzyć na przykład dużo legalnych przestrzeni, takie ściany czy całe strefy legalnego graffiti. Ja jestem właśnie trochę w takim trudnym miejscu, bo próbuję jakby pogodzić dwa zwaśnione rody i czasami kłócę się z jedną stroną, która chce, żeby miasta były idealnie sterylne i czyste, a czasami się kłócę z drugą stroną, która by chciała tak naprawdę wszystko nagle zamalować i dla nich nawet nie ma to znaczenia, że to jest zabytek. I myślę, że właśnie to jest bardzo potrzebna dyskusja w społeczeństwie, żeby te granice wyznaczać, a tych granic no niestety nie ma, bo nasze służby i politycy no to ignorują.
3: Guma działa na razie na niewielką skalę, ale to może się zmienić. Wystarczy, że na najbliższy spacer wezmą Państwo ze sobą skrobak, gąbkę i pierwszy lepszy detergent. Ani się Państwo obejrzą, a zostaną nieformalnymi członkami grupy upiększania miasta. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
2: I znowu mam wątpliwości.
1: No, grzebie Pan w dziurze jakieś, tak?
2: Nie, nie grzebie w dziurze, tylko powracam do sprawy weta prezydenta, który broni wolności słowa. A przecież jak ktoś chce napisać na ścianie coś, co mu siedzi na sercu albo w głowie, to jest wolność słowa.
1: No ale jednak trochę wandalizm, bo to jest nie jego ściana. Jak to jest jego ściana, to on sobie może napisać na niej, co chce.
2: Nawet jak ma zabytkową ścianę?
1: No jeśli jest jego, to chyba tak.
2: Aha. Czyli wolność domku w swoim domku.
1: Tak, tak. Zastanawiam się z drugiej strony, jak to jest z tym powietrzem, bo jeśli ja mówię słowo, które jest niecenzuralne, na przykład obraźliwe, może kogoś obrażam, a może to jest autoobraza, a może cokolwiek, to z drugiej strony, no i wracam do mojego pytania o to, czyje jest powietrze. Bo jeśli powietrze w Grecji z momencik. Jeśli powietrze jest greckie i Grek w swoim ogródku obrazi Greka za płotem, to używa powietrza ze swojego ogródka, czyli może. Ale gdybyśmy założyli, że powietrze jednak nie ma narodowości, tylko jest ogólnie takim dobrem ogólnym, trochę jak planeta, chociaż no, na niebie jest podzielona, ale jednak załóżmy, że planeta. Gdzieś tam postarajmy się tak o tym myśleć, to wtedy zużywanie tlenu na głupie słowa i głupie zdania i głupie wyrazy powinno być zakazane.
2: Ale można nie zużywać tlenu.
1: Ale to jak powiem, nie używając tlenu?
2: No wypychasz z siebie dwutlenek.
1: Ale musiałem... Aha.
2: Nie ale... używasz tlenu.
1: No nie, ale musiałem, ale jak wcześniej pobrałem powietrze, to...
2: Ale mogłeś pobrać swoje powietrze, pójść za płot i wtedy wypuszczasz dwutlenek i te słowa ze swojego powietrza.
1: No tak, jak powietrze jest moje, tak jak w Grecji, to wtedy to jest okej.
2: Okay. Ale nie chodzi o Grecji. Pamiętasz, były takie, chyba Skandynawia, to były puszki ze szwedzkim powietrzem.
1: Tak, tak, tak.
2: No i można było sobie przywieźć do Polski, otworzyć puszkę i wypuścić trochę szwedzkiego powietrza.
1: Aha, to może taki patent na przykład. Tak. Czyli jak chcę komuś żeby mu w pięty poszło.
2: To bierze ze sobą puszkę polskiego powietrza w dowolnym miejscu na świecie, wciągasz i mówisz mu, ażeż tyła chudro.
1: Niezłe, to niezły patent na biznes.
2: Widzisz, wolność słowa i wolność używania własnego powietrza.
1: Można by to brandować też jakoś tak.
2: To sobie obrędujesz.

0: Dzień dobry, u nas w Kwidzynie deszczowy, pochmurny, wietrzny. Ja mam takie pytanie, bo na Facebooku wyskoczyło mi zdjęcie Mariana, który ma nieco inną fryzurę. Ja miałem przez kilkanaście dobrych lat fryzurę bardzo podobną do tej, którą on prezentował jeszcze chwilę temu, czyli miałem długie włosy za łopatki, ale w związku z tym, że rozpocząłem naukę pływania i chciałem o 15 minut pływać dłużej, żeby nie suszyć tych włosów, to je po prostu ściąłem, ale dusza ma czarna nadal pozostała. Pytanie brzmi, jaki był powód obcięcia włosów przez Mariana?
1: To jest powód Mariana. Ja nie wiem, czy mam prawo mówić o tym, a ty chcesz odpowiedzieć słuchaczowi?
2: A pan zna powód?
1: Ja znam.
2: Bo ja nie wiem, jaki. Ja wiem, jaki był powód w sumie.
1: Nie, ty nie wiesz, jak wiesz.
2: Głupio by było, jakbym nie wiedział. Ale bo ja nie wiem, czy my ten sam powód znamy. A to nie jest takie trochę teraz, no słuchacz zapytał, więc to taki flex na to, że się jest...
1: Że co?
2: No dobra, a czemu chciałem włosy?
1: Mam powiedzieć?
2: Bo Magda Jeton mnie goniła?
1: Nie. U nas jest wolność włosów.
2: Ale to też była prawda akurat.
1: Tutaj jesteśmy zgodni z intencją prezydenta. Wolność włosów jest u nas.
2: No dobra, to czemu chciałem?
1: Ale mam powiedzieć to, co wiem, prawdę?
2: No nie wiem, czy to jest prawda, więc jestem ciekawy.
1: Otóż wedle mojej wiedzy, bo tak się mówi teraz, mam wiedzę, że Marian te włosy najpierw dlatego nosił dłuższe, że lubił, a potem doszedł do wniosku, nie po raz pierwszy, że jeśli jeszcze pozwoli im więcej rosnąć, to po określonej długości, jeśli ją osiągnie, będzie mógł je przekazać tym wszystkim służbom, czy akcjom, czy miejscom, które robią włosy dla dotkniętych nieszczęściem nowotworu.
2: No tak, tak było rzeczywiście. Drugi raz mi się to zdarzyło w życiu. Zwiększony został trochę limit minimalny, więc musiałem dłużej chodzić z tym kołtunem moim na głowie, bo 35...
1: Dlaczego mówisz kołtun?
2: No tak Magda Jeton mówiła.
1: A, mi się podobało.
2: No i ja też lubiłem, no ale zaczynam od początku. Jest taka fundacja Rock and Roll. Państwo pewnie znają, słyszeli, można albo samemu zapleść sobie warkoczyki, tylko ważne, żeby to było minimalnie 35 cm od nasady, bo potem oni je łączą w pary, bo to nie jest tak, że jedna głowa, jedna peruka, tylko te włosy są łączone z innymi i rzeczywiście robi się peruki dla osób, które głównie ze względów różnych chemicznych, okropnych, tych włosów już nie mają.
1: I teraz ciekawe, czy słuchacz postąpi tak jak ty, jednak będzie dłużej suszył, aby oddać na rock and roll.

0: Jest taka trochę niepokojąca informacja, ale ona nie powinna niepokoić na dłuższą metę, że dziś obydwoje profesorowie są na wyjazdach i nie wystąpią w naszym piątkowym... Ale wrócą, obiecali, więc to nie jest żadna jakaś taka zmiana trwała. Ale profesorowie mają prawo sobie czasem gdzieś pojechać.
1: Zmiana nastąpiła u Roberta również, zapowiadał, że tak będzie. Dziś mija 6. dzień jego pobytu w Transylwanii i tak będzie przez około rok jego delegacji.
0: Około roku.
1: Cytuję, tak jak Robert pisze, z błędami, bo jest w Transylwanii i ma prawo.
0: Aha, ale ja mam taki odruch belferski,
1: To źle? Pochwalić się, że ja wiem.
0: Wiesz co? Fęgu ci powiem.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Sejm nie poparł bowiem wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zgodnie z przyjętym planem drugie czytanie ma się odbyć 2 grudnia, a trzecie 4 grudnia. 4 dni później dokument ma trafić do Senatu, a prace nad przyszłorocznym budżetem mają potrwać do 15 stycznia. Sejm uchwalił też wczoraj ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny. Przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustawa ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny. Ich głównymi beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Sejm zareagował także na ostatnią serię

0: bohaterami wyobraźni młodych. Są tacy ludzie jak Breivik albo wielokrotni gwałciciele, zbrodniarze. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego tak często triumfuje. Przemoc wydaje się atrakcyjna i ta przemoc przenosi się z cyberprzestrzeni powoli na ulicę, do szkół, do domów.
1: W szkołach mają obowiązywać nowe procedury ewakuacji i reagowania na zagrożenia. Dyrektorzy dostali już instrukcje dotyczące m.in. alarmów, syren i alertów RCB. W planach są też ćwiczenia ewakuacyjne i zajęcia dla uczniów. Jak zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka, szkoły mogą liczyć na wsparcie służb.
2: Bardzo starannie przygotowana instrukcja reagowania i procedura przygotowania i reagowania trafiły do szkół w ubiegły poniedziałek, w poprzednim tygodniu. Straż Pożarna wesprze nauczycieli i dyrektorów szkół też przy przeglądzie tych procedur, więc za każdym razem, kiedy dyrektor szkoły ma poczucie, że potrzeba wsparcia ze strony straży, bardzo prosiłabym, żeby zgłaszali się bezpośrednio do swoich najbliższych jednostek, to wsparcie mają deklarowane.
1: Policja i strażacy mają pomagać szkołom w szkoleniach i działaniach edukacyjnych. 17 października odbędzie się też rodzinny trening reagowania na sytuacje kryzysowe. Za paliwo zapłacimy dziś nieco więcej niż w czwartek. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,90, 98 7,77, a diesla 7,82. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dziś około południa i określi ceny na weekend i na poniedziałek. Norwegia sparaliżowała wczoraj awarię sieci komórkowej Telenor. Przestały działać telefony alarmowe, policji i pogotowia ratunkowego. W całym kraju wstrzymano ruch pociągów. Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Przyczyna awarii nie została jeszcze ujawniona. Telenor przekazał jednak, że na razie nic nie wskazuje na to, by była wynikiem ataku hakerskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na piątkowym niebie słońce będzie przeplatać się z...
4: Chmura.
3: Chmura. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie, może spaść...
4: Śnieg.
3: Deszcz. A w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty. Nad morzem chwilami po...
4: Popada.
3: Powieje z prędkością nawet do 80 km na godzinę. Po
4: poniedziałku?
3: Dobnie w górach i na północnym wschodzie. Termometry w ciągu dnia na ogół wskażą od 13 do 15 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Mogłem zrobić.
4: Ta Suwalszczyzna to ciągle jest jakiś.
3: Podlasiu.
4: Podlasiu.
3: Od 10 do 12 stopni, a także w karpackich koło.
4: A, w Kotlinach?
3: Tak.
4: O, to tam będzie śnieg.
3: 8-9 będzie.
4: Aha.
5: Poranna manna.
4: Minęła siódma. Dobra? Trzeba podawać czas.
3: Trzeba, nie robimy tego prawie wcale.
4: No właśnie powiedziałem teraz.
3: Niektórzy tylko podają czas i nie mówią nic więcej.
4: A my odwrotnie.
3: Nie wiem, czy to jest okej. Okay. Może nie, może tak. Nie wiem.
4: 224-280-280.
3: Tam stacjonuje Diana Giurow dzisiaj. My natomiast... Czemu pan zdjął słuchawkę?
4: No bo chciałem usłyszeć wszystko dookoła.
3: Piszą fęgu, państwo... Fęgu. Fęgu, właśnie to fęgu ma...
4: Jest przestronne bardzo.
3: Ale coś jest w tym obrzydliwego.
4: Tak?
3: Tak.
4: Mogę, mam przestać
3: nie,
4: mówić?
3: Nie, proszę, ale jakoś tak mi się dziwnie kojarzy.
4: Ale wiesz co, przypomniałem sobie twoją aluzyjkę do jakiejś pary, która występuje gdzie? Ma podcasta?
3: Fęgu.
4: I to chodzi o to, że oni są...
3: Oni są znani.
4: Influencerami?
3: No to za dużo powiedziane.
4: Za dużo.
3: Tak.
4: A są znani po prostu tako.
3: Tak. Tako to jest bardzo dobre określenie tego, dlaczego są znani.
4: Czy tam o czym oni rozmawiają ze sobą? O sobie?
3: Poznają się właściwie w tym podcaście.
4: Znaczy, to jest pożyteczny podcast.
3: Dosyć tak, bo zawarli związek małżeński chwilę wcześniej. A okazuje się,
4: ze sobą?
3: Tak.
4: Aha.
3: I oni się tam teraz poznają.
4: No to tak, to się nazywało Randka w ciemno, taki program był kiedyś.
3: No to oni są tego takim żywym przykładem chodzącym, prawdopodobnie. Zresztą jakieś takie plotki wychodzą na...

0: To będzie kącik plotkarski, państwo wybaczą, 7.06, ale ja wiem, że wszyscy...
1: Kącik plotkarski zrobimy?
0: No nie, no jakby on trwa permanentnie, to właściwie to już nie jest kącik, to jest taki plotkarski...
1: Ale czy to jest naganny, że oni się chcą poznać wobec kamer?
0: Nie, chciałbym go dokończyć, myślę, że to jest taki raczej plotkarski ekshibicjonizm już na tym etapie, to nie jest kącik.
1: Ekshibicjonizm, tak.
0: Tak, tak, więc myślę, że wszyscy o tym już słyszeli i wiedzą, bo ta pizza z kebabem to już okrążyła internet 7000 razy. Myśmy jakoś tak specjalnie nie poświęcili temu za dużo czasu, bo ja nie wiem...
1: Ale czy to warte jest komentowania?
0: No właśnie... Dlatego właśnie, że nie bardzo jest, to się jakby można to oglądać, ale żeby jeszcze to bardziej jakoś tak
1: wiesz co, odbijać. My, żebyśmy przypadkiem nie wpadli w takie mędrkowanie, że my jesteśmy lepsi od tego innego,
0: nie.
1: Bo jest tyle rzeczy, które wedle mojej miary są kiepskie.
0: No jest ich sporo rzeczywiście.
1: Że ja bardzo jestem szczęśliwy, iż jeszcze mogę wyłączać te urządzenia, które to pokazują.
0: No już niedługo.
1: Bo jak wielki brat w końcu już wejdzie wszędzie,
0: tak,
1: to wyłącznika nie będę miał.
0: I będzie pan musiał oglądać tych państwa cały czas.
1: Jak będą się ciągle poznawać.
0: Tak, i być oślepiony ich blaskiem wspólnym. I trochę jego i zębów.
1: Tak. Fęgu, fęgu.

0: panowie redaktorzy chwilę temu mówili o puszkach z powietrzem, że fajnie byłoby sobie taką puszkę polskim powietrzem zabrać na wakacje, czy szwedzką przywieźć do Polski. Wszystko pięknie, tylko obawiam się, że w naszym dziwnym świecie te wszystkie puszki będą powstawały w jednej fabryce w Chinach.
1: Tylko pytanie, czy oni, ci Chińczycy, wezmą sobie transport polskiego powietrza do Chin i tam napełnią te puszki, czy oszukają nas i napełnią puszki chińskim powietrzem jako polskie.
2: Ale mogły to by być też puszki napełnialne, czyli takie, że można sobie samemu ją...
1: Tak jak ma teraz denty, pompka i...
2: Tak, nadmuchać sobie ją po prostu.
1: Ale w Chinach?
2: No tam, gdzie pan będzie akurat.
1: Ale to wtedy nie będę miał polskiego powietrza.
2: No ale może pan napełnić w Polsce i zabrać ze sobą gdzie indziej. Niech to będzie puszka wielorazowego użytku.
1: No mogę zabrać, ale ewentualnie, chociaż to byłoby trudne, gdyby nabrać powietrza, wstrzymać oddech, polecieć do Chin i wypuścić do puszki.
2: Aha, nie, ale to już nie do puszki, tylko...
1: Co, w chińskie powietrze wpuścić swoje? No, oni mają dużo więcej tego powietrza, to on tam zginie.
2: No ale tu nie chodzi o powietrze, tylko o to, co razem z tym dwutlenkiem zostanie...
1: Ale nie, chodzi o powietrze polskie, bo chińskie powietrze, przypuszczam, jest gorsze.
2: Państwo nie wiedzą, i nie obudzili się o 7:10, włączyli radio i myślą sobie, matko...
1: O czym oni mówią?
2: Skupieli. Rozmawialiśmy o tym, że jak ktoś chce kogoś obrazić, to jeśli obraża go powietrzem narodowym, które jest narodu, a może
1: ale
2: nawet...
1: Ale nie, ale może własnym, z zapłota.
2: No właśnie, no jeśli jest zapłota, właściwie nie z zapłota, tylko z wewnątrz płota.
1: Z wewnątrz.
2: To jest okej, bo to jest moje powietrze. Ja moim powietrzem mogę stworzyć ciśnienie, jakby właściwie moim dwutlenkiem węgla.
1: Tak,
2: i mu powiedzieć, czy tam jest, czy jest brudny, czy głupi, czy... czy Alfons, czy kurtyzana i tak jakby dużo nie. Jest różnych wersji.
1: Ale słuchaj, ale jeżeli ty na przykład masz samochód, jesteś dostatnio zaopatrzony finansowo, wsiadasz do samochodu u siebie i chyba tym samochodem wieziesz swoje powietrze.
2: Tylko muszę mieć ten guzik naciśnięty taki z tą strzałką taką do środka.
1: Że co?
2: Że się cyrkulacja zamyka.
1: No wewnętrzną zostawisz i przyjeżdżasz sobie dokądś tam z tym swoim powietrzem.
2: Tak, i mogę nawrzucać.
1: I możesz nawrzucać.
2: Tak. Ale jeśli powietrze, wracam do tego, państwo, którzy byli wcześniej już na nogach, wybaczą, że się powtarzamy. Jeśli założymy, że powietrze jest dobrem wspólnym, no to powinien być zakaz jednak, czyli nie wolność słowa. Czyli jednak nie wolno
1: czyli,
2: zużywać.
1: Czyli prezydent. Nie prezydent, nie, odwrotnie.
2: No bo prezydent...
1: On mówi wolność potrzebna.
2: Tak, no i słusznie właściwie, ale może to jest błąd.
1: Wiesz co, wpadamy w bardzo trudne zakręty. Może pomyślmy trochę.
2: Spróbujmy.

0: Zagapił sierżem trochę, ale zanim zagapił sierżem, to jeszcze mail od patromana Tomka, bo tak się podpisał, że jego syn zapuszczał piękne kasztanowe włosy do komunii, od komunii do końca szóstej klasy. 3 lata. W szkole dokuczali, śmiali się, ale się nie poddawał i dał radę. Wyhodował 42 cm, wymagane minimum to 35, jak się okazuje, nie tylko w fundacji Rock'n'Roll, bo syn Tomka nie podał imienia, ale to dobrze, bo trzeba dbać o anonimowość dzieci. Ściął i oddał na fundację Herosi, którzy zbierają włosy tylko dla dzieci. I pisze Tomek, że dla mnie jest bohaterem.
1: Szczególnie, że wytrzymał, jeśli tam presję drwili z niego dalej. Tak.
0: Więc no pięknie. I to też ważna wiadomość, że przecież tych fundacji jest więcej, więc można sobie wybrać własną i oddać tam, gdzie się chce, ale co ciekawe, rzeczywiście to 35 centymetrów już jest chyba minimum. Ale skoro przy dzieciach jesteśmy...
1: Właśnie.
0: Sierżem zagapił sierżem. Państwo mnie przypominają. Może... No jeszcze to nie weszło w nawyk. Ale po siódmej przecież mieliśmy tutaj sobie wspólnie recytować.
1: I państwo przesyłają nawet oferty, propozycje tych wierszy. Tak. Nie wiem, czy to twój wybór, czy kogoś.
0: To pan mi podsunął, bo to chyba panu ktoś wysłał, albo nam wspólnie.
1: Ktoś wysłał. Aha, ja nie wiedziałem, że skorzystasz.
0: Tak.
1: No to mamy, tak.
0: Bo pan powiedział, że żeby Stefka, ale widzę, że to... Aha, Jacek wysyłał. Szanowny redaktorze, Marianie drogi, proponuję na piątkowy poranek wierszyk klasyk od Marii Konopnickiej. Ja cały czas czekam na straszną zabę, ale widzę, nie jest ona mi dana.
1: Na razie zrób to, co wymyśliłeś.
0: Mam już swoje lata i uwielbiam to dzieło. Nie wiem czemu, ale słuchając, czytając, zawsze przed oczami mam Zbyszka, kiedyś z Węgier, a teraz za oceanu. Pozdrawiam serdecznie, uściski dla nadredaktora. No dobrze, to będzie premierowe wydanie też dla mnie, bo
1: nie ćwiczyłeś?
0: No nie miałem kiedy. Pan mi to podsunął przed audycją.
1: No dobrze.
0: Uwaga, próbujemy. Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki, ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko kiedy pości. Szakal? Wilk? Straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz na ocean jadę. I nie będę Stefkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi, niespodzianie patrzy, a tu jakieś zwierzę. Do śniadania mu się bierze, jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys, krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może, miał kopyta straszne, 3, 4 nogi, paszczę taką przytem rogi. Gdzie to było? Tam na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała, polna myszka. Siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.

0: Byłeś na grupie?
1: O, tak pan przechodzi obojętnie, widzę obok swojej propozycji muzycznej.
0: Taki... Muzyczna jak muzyczna. Lubię zespół. Podobało mi się, że wzięli na warsztat klasykę i zrobili zupełnie przyzwoitą
1: wersję. Przyzwoitą zupełnie. Taką, po swojemu, taką trochę fęgu-fęgu.
0: Trochę fęgu-fęgu, tak.
1: Dobrze, zaglądam na grupę, czy właśnie, czy bo jeszcze widziałem, że coś było o chińskich puszkach, ale może, no dobra, bo pan jakoś tak zawsze zadaje mi to pytanie na antenie i ja muszę odświeżać stronę.
0: No jest... zawsze cię zaskakuje.
1: No tak.
0: A ja próbuję trafić na moment, kiedy będziesz przygotowany i nie mogę trafić.
1: Kot od Asi, 33 punkty ma.
0: No, dlaczego koty ciągle?
1: Kot, no bo koty są ważne. Pan nie rozumie.
0: Nie rozumiem.
1: Pan jest dead inside.
0: Tak?
1: No nie kompletnie, ale najwyraźniej trochę, skoro się pyta pan, czemu koty.
0: Nie jestem przeciwny dominacji jednego tematu.
1: No dobra, są też to są flamingi? Nie, co to są? Żurawie chyba.
0: A, nie rozróżniasz.
1: No bo to jest obrazek mały. Jak zrobiłem większy, to chyba to są żurawie. Dzień dobry, dzień doberek. Pączki sobie państwo wysyłają, różyczki. Jak ktoś tego słucha i nigdy nie był, to sobie myśli, że... Właściwie nie wiem, co sobie myśli. O, widzę, że jesienne liście się pojawiły. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tam jest raczej, tam jest uprzejmie. W naszej grupie jest uprzejmie.
0: No dobrze. To może uprzejmie porozmawiamy teraz o czym?
1: A nie, przepraszam, jest jeszcze kawałek sera z myszą.
0: A to a propos burszy muchy.
1: Tak, Zbigniew właśnie. No bo to też to nie jest tak, że tam cały czas jest dzień dobry i liście. Jest profanacja Pink Floyd o 7.25 od Adama.
0: Profanacja?
1: No, wiedziałem, że jakiś...
0: To zawsze się znajdzie ktoś.
1: Jak chciałem powiedzieć? Purysta? Nie.
0: Nie purysta, tylko konserwatysta może raczej.
1: Ciepłe ciasto z daktylami, orkiszem, miodem i orzechami. I się trafiło też.
0: O czym teraz porozmawiamy?
1: A i jeszcze się Ania pytała, czy jest jedyną osobą w Polsce, która nie wie, o kim mówicie. To a propos naszych rozważań dotyczących...
0: Powietrza?
1: Nie, tej pary, co to oślepia blaskiem.
0: Oj, to się dowie i tak.
1: Ale
0: to
1: do niej to można nie wiedzieć?
0: Nie wiem, może można.
1: Na H nazwisko. A teraz będą...
0: Pieniądze. A nie powiedziałem tego, co nie chciałeś.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Choć inflacja powyżej 4% na koniec października i podwyższenie stóp procentowych w listopadzie były bardzo prawdopodobne, od tygodnia działa CPN 3.0 i pojawiają się nowe prognozy. O środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej opowiadałem wczoraj, ale już po poranku przemówił prezes NBP Adam Glapiński i mówił sporo i w swoim stylu, ale jedno, czego możemy się złapać, to że choć nie wykluczył podwyżek stóp procentowych już w listopadzie, to jednak szanse na to ocenił jako bliskie zera. Najnowsze szacunki przy, no, dość naiwnym założeniu, że nie wydarzy się nic szokowego, zakładają powrót inflacji do celu, ale w górnym ograniczeniu. Mówię naiwnym, bo choćby jedna wypowiedź Donalda Trumpa z czwartku o możliwej eskalacji na Bliskim Wschodzie podniosła ceny ropy o kilka dolarów. Ale że kręci się ta wycena jak nie powiem co w przeręblu, to inna sprawa, bo nikt już pana Trumpa na zbyt poważnie nie bierze. Gorzej, gdy robi coś konkretnego, a nie tylko gada. No i o to w gruncie rzeczy chodzi, więc jeśli niczego głupiego nie zrobi, to przynajmniej do końca roku możemy spodziewać się względnego oddechu. Do końca roku, bo do wtedy jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o program CPN i jego finansowanie, bo ten podatek od nadzwyczajnych zysków to właściwie da radę zasypać tylko tę dziurę, która powstałaby właśnie do końca roku, jakieś 2,5 miesiąca? No ale to, co już zostało wydane wcześniej na CPN 1.0 i 2.0, to i tak będziemy musieli zasypać z podatków. No tak jest. No i nie podzielam też optymizmu części analityków, bo uważam, że mamy jeszcze za mało informacji i zbyt dużo zmiennych, no ale jednak ten dystans do końca roku jest dość krótki i możemy sobie tak powróżyć, że te 3,5% inflacji, czyli właśnie górny odchył celu NBP, uda się utrzymać no, w listopadzie i grudniu. Jeszcze kwestia stóp procentowych. Ich podniesienie zdławiłoby inflację, owszem, ale już wczoraj podkreślałem, że zbyt szybki ruch to więcej szkody niż pożytku. Listopad wciąż stoi pod znakiem zapytania, a wiadomo to dlatego, że Rada bardzo długo dyskutowała już na tym październikowym posiedzeniu. Nie jest to wiedza tajemna, posiedzenie było dwudniowe, dane znane, a decyzja przeciągana, to znaczy późno jak na Radę opublikowana, co oznacza, że obrady były burzliwe i niejednoznaczne. Sam CPN, czyli niższy VAT, ma obniżyć inflację o jakieś 0,7%. To jednak nie działa zero-jedynkowo, na wzrost cen składają się jeszcze inne czynniki, więc konsensus na poziomie 3,5% jest na dziś realny, ale wciąż nie pewny. Pewne są podatki i wyższe rachunki. No co, nie mam ostatnio wiele wybitnie dobrych informacji. Na teraz dane mówią, że mamy nadwyżki finansowe, zarabiamy statystycznie oczywiście na tyle dobrze, by co miesiąc co nieco odłożyć. I z tego korzystajmy. Jak najdłużej, bo nadwyżki, czyli tak zwaną poduszkę finansową, szykuje się, by miękko lądować, gdy przychodzą gorsze czasy.

0: Wynegocjowałem dla Państwa kalendarium teraz, bo często napotykam na taką odpowiedź teraz, a może później, a tu mi się nie ładuje, a tu mi się nie odświeża, a teraz sukces. Jest kalendarium?
1: No jest, mamy to, udało się.
0: No, świetnie.
1: Światowy Dzień Jaja dzisiaj jest.
0: Co jest?
1: Światowy Dzień Jaja.
0: Jaja w sensie dosłownym?
1: W sensie dosłownym.
0: To, co wychodzi z różnych ptaków?
1: Tak. Nie tylko chyba z ptaków.
0: No, tam z żółwia może.
1: Z węża. To jest w ogóle cała dyskusja.
0: Tak.
1: Co jeszcze, jakie są nietypowe jaja, o których...
0: Nietypowi...
1: Muchi.
0: Jaja, muchi robią, takie małe jaja robią, tak.
1: Tak.
0: Oj, to rzeczywiście nam się bardzo ten obszar...
1: Żaby też są właściwie...
0: Nie, to skrzek jest.
1: No to nie wiem, ale taki jajowaty. No właśnie, no ryby też.
0: No jakie ryby? No ryby, no ikra, tak, rzeczywiście.
1: No ale to też, no jest podobne. No,
0: taki... Czyli jest Światowy Dzień całej masy stworzeń.
1: Tak.
0: Ale poza ludźmi.
1: Ludzie nie. Mogliby się wypluwać chyba. Ale może byłoby trudniej. No nie będę w to wchodził.
0: Idźmy dalej z tym kalendarzem.
1: Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.
0: No to już są zanikające zupełnie zjawiska, szczególnie w Polsce. Poczta w Polsce wygląda jak tani bazar.
1: Tak. A to ciekawe, bo pan dawno nie był chyba na poczcie, a trafia pan w sedno. Można kupić bardzo różowy portfel na przykład, z takim frędzelkiem kolorowym.
0: Można w ogóle kupić... całą masę badziewia.
1: Tak, można kupić kolorowankę z papieżem Janem Pawłem II i sobie go pomalować na przykład. Jakąś książeczkę, baterie można kupić.
0: No można, potrzebne jest bateria.
1: Tak, no tak, to by było na tyle. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, no tak, to by pasowało. No to mamy nietypowe święta załatwione, a teraz przejdźmy do kalendarium takiego już poprawnego. Oczywiście czwartek mi się wyświetla w kalendarium.
0: Ach, to zawsze to samo.
1: Ale mamy dzisiaj nie dziewiąty, tylko dziesiąty.
0: Jaki dziesiąty?
1: Nie, no, dziewiąty.
0: No co to?
1: No to pomyliło mi się.
0: Czwartek, dziewiąty?
1: Nie, piątek, dziewiąty.
0: Dobra.
1: Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Jan, Ludwik, Piotr... Przepraszam. Przedpełk?
0: O, to słowiański.
1: Przepraszam, wszystkich przedpełków. Sara, Sybilla i Wincenty.
0: Przedpełk
1: jest zaskakujący rzeczywiście. Staropolski, no tak, staropolski. Złożony no, przed łatwy, a pełk jest od pułku, od regimentu wojska.
0: Czyli taki, co idzie przed wojskiem?
1: Stawiający wyżej pułk wojsko lub ten, który dowodzi pułkiem, albo ten, który jest lepszy od całego pułku. Przedpełk. No, naprawdę? Fantazję mieliśmy kiedyś.
0: To mnie naprawdę interesuje, czy jest w Polsce jakiś przedpełk?
1: Bardzo prosimy o zgłoszenie się i jakby nie wiem, co mogę zrobić, żeby jakoś...
0: Nagrodę mamy, tylko nie wymyślić konkursu.
1: A, mamy nagrodę, no tak. Mamy nagrodę.
0: Ale konkursu nie ma.
1: Może ktoś zna przedpełka, to byśmy wysłali przedpełkowi po prostu.
0: Ten. Ale nie, to jest na siłę, tak. A nagroda jest piękna.
1: No piękna.
0: Mówimy jaka?
1: No to niech pan powie, bo to od pana.
0: Mamy nagrodę, tylko nie mamy konkursu. Nagroda to jest dopiero co wydana, remasterowana, czyszczona, poprawiana wersja beatlesowskiej płyty Rubber Soul. Nie ta super, super, super, co tam są chyba cztery albumy, ale taka półsuper, więc też atrakcyjne.
1: Dwupłytowe wydanie chyba, prawda?
0: Tak, tak. I to ładnie gra. No.
1: Może państwo wymyślą konkurs?
0: No przedpełk nie przejdzie chyba.
1: A
0: może się ktoś podszyć pod przedpełka i wtedy nie udowodni nam, my nie mu i będzie kłopot. A tak jakby konkurs ktoś wymyślił jakiś.
1: No to czekamy na zgłoszenia.

0: Jak tam z konkursem?
1: Na razie to Marek mnie podpuszcza, bo się pyta, jakby brzmiał Stefek Burczymucha, gdyby opowiadać go tak, jakby to była zwykła historia opowiadana koledze przy stole. Czyli w drugą stronę, bez takiego
0: Porzucić rymy?
1: Nie, tylko bez takiego nadmiernego, bez tej pozy teatralnej.
0: Ale nie podobało się?
1: Nie wiem, po prostu. Konkurs John Paul Ringo George, wygrałam, pyta się Joanna.
0: No to jest chwyt taki bardzo, powiedziałbym, elementarny, ale i sama zadała sobie pytanie trudne, odpowiedziała i wygrała.
1: Ania napisała, ja chcę.
0: Aha, to też jest ciekawy udział w konkursie.
1: Zbyszek pisze, dziś obchodziłby urodziny John Lennon, pomysł na konkurs, kto z czwórki z Liverpoolu obchodzi dziś urodziny.
0: A który Zbyszek?
1: No, jak pan myśli?
0: Ten co zawsze,
1: Zbyszek.
0: Ale chyba najtrafniej.
1: No ale to już rozwiązał. Chyba, że czekamy na pierwszy mail.
0: Ale mamy weryfikację dzisiaj, bo ja nie sprawdzałem z tymi urodzinami, czy nas trochę balona nie robi.
1: Sprawdzam. Oktober 9. To by się zgadzało.
0: To co, Zbyszek wygrał?
1: No ale co, zadał sam pytanie i odpowiedział i wygrał? Może tak być, no. Będzie łatwo, szybko rozwiążemy konkurs. Ale trochę to podważa wszystkie nasze przyszłe konkursy.
0: Jak to podważa?
1: No, zadał pytanie, odpowiedział sam sobie i wygrywa.
0: Ale odpowiedział prawidłowo.
1: No tak.
0: A jeszcze najpierw wpadł na tę zbieżność dat. Więc chyba...
1: No dobra, Zbyszek, chyba wygrywasz w takim razie. Przepraszam wszystkich innych, bo był jeszcze fajny pomysł w grupie patronów, że konkurs na najbardziej oryginalne imię trzeba wrzucić zdjęcie imienia z dowodu paszportu.
0: No ale nikt nie ma na imię konkurs. Czy to miał być przedpułk?
1: No Jezu.
0: Fęgu, fęgu?
1: Tak, tak, zróbmy fęgu, fęgu. Well, it's a

0: I tu powinien wystąpić sygnał profesora Koziołka i profesor, ale mówiliśmy, że dzisiaj nie. I w związku z tym ja mam coś do powiedzenia.
1: Słuchamy pana.
0: Otóż ja z profesorem rozmawiam nie tylko na antenie, ale zdarza nam się rozmawiać w inne dni. I pytałem profesora o nagrodę Nike, bo ciekawiła mnie ta książka, która wygrała, czyli Szczepana Twardocha Nul, bo jestem taki raczej zapóźniony z wieloma tytułami. I profesor powiedział, że jego zdaniem to jest bardzo dobra literatura, trudna dla tych, którzy unikają ciężkich tematów, ale dobra, bo to jest książka o Ukrainie, o wojnie, która tam trwa. I rzeczywiście sięgnąłem po to, może wstyd powiedzieć, że trochę taki owczy pęd. O, Nike to trzeba przeczytać. Ale rzeczywiście wcześniej już myślałem o tym, a teraz sięgnąłem, bo nie sięgnąłem po lalkę, tak jak wielu moich rodaków, bo ją kiedyś już czytałem. I ten Nul rzeczywiście wciąga jak takie jakby trzęsawisko, bo to nie jest miła opowieść, tylko trudna bardzo. I wydaje mi się, że powinni to przeczytać ludzie, którzy chcą czytać, jeśli mogę tak powiedzieć, jako taki właściwie trochę amator czytelnik, bo nie jestem ani profesorem, ani literaturoznawcą, ale bardzo lubię książki, które mi się podobają. To jest bardzo mądre stwierdzenie, nie wiem, czy zauważyłeś?
1: Tak, trochę przypomina mi się program taki z telewizji kiedyś. Tam to prowadził, ale nie wiem, czy tam pan nie występował też. Kocham to, co lubię.
0: Tak, to był cytat pewnej też celebryckiej osoby, ale ten Twardoch jest rzeczywiście bardzo męski, a nawet profesor Koziołek uważam to za duży komplement. Dla niektórych nie, ale duży, który powiedział, że to jest takie hemingwayowskie. Trochę w stylu komu bije dzwon, czy coś, i to od razu nabiera szczególnej wagi.
1: I porzucił pan swoje różne, nawet to nie są thrillery przecież, tylko...
0: Ja przyznaję, że czytam różne sensacyjne książki, bo one dają mi odpoczynek,
1: sensacyjne.
0: Ale już powiedziałem to na antenie, zdarza mi się cięższy kaliber, trudniejszy.
1: Bo u Szczepana Twardocha nie ma agentów.
0: Ale będą. I o to chodzi, bo też profesora spytałem, ponieważ przeczytałem zapowiedź, że następna książka Szczepana Twardocha, która już niedługo ukaże, jest w pewnym sensie thrillerem. Więc już ostrzę sobie pazury na następnego.
1: Bo... Czyli będzie o ratowaniu świata?
0: Nie, nie wiem, czy o ratowaniu świata, ale będzie thriller i bardzo na to czekam. I chciałem państwa w sumie, tak jak profesor to robi, tylko gorzej, zachęcić do czytania, bo jednak czytanie to jest rodzaj rozrywki takiej wypieranej przez inne, a powinna dać odpór.
1: A ja tak nieśmiało przypomnę, bo zdarza mi się to robić i nie jest to kłamstwo. Myślę, że wciąż za mało, ale jednak, że czytać można nie tylko sobie. Można czytać i tym młodszym, ale można pewnie i czytać tym starszym, takim, którzy już...
0: Takim, co już nie czytają.
1: Takim, co już nie czytają, ale myślę, że w jedną i w drugą stronę warto poświęcić trochę czasu i tym młodszym, i tym starszym, bo...
0: Bo czytanie jest w porządku.
1: Tak.

Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął nowelizację ustawy, która kompleksowo reguluje rynek najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie zyskują narzędzia do całkowitego zakazywania kwater na doby w swoich budynkach. Właścicielom za łamanie nowych zasad i działalność na czarno będą grozić kary rzędu nawet 50 tysięcy złotych. Sejm przyjął też zaostrzenie kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle ma grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku skazania za katastrofę na przejeździe kierowca otrzyma co najmniej 3-letni obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Sejm ponadto przyjął ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa, oraz podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Posłowie zareagowali także na ostatnią serię ataków w szkołach, uchwalając ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Wszystkie te ustawy trafią teraz do Senatu. Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA 3 listopada. Oznajmił, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy.

0: dopilnujemy, żeby ludzie mogli to zobaczyć, powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Literacka Nagroda Nobla trafiła w tym roku do Kanady. Komitet wskazał na Anne Carson, poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Więcej na ten temat Klaudia Kowalczyk.
1: Akademia Szwedzka nagrodziła ją za odważną i pomysłową twórczość, która w pełnym zabawie dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Komentuje profesor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ona szuka form paraliterackich, szuka form... No, retelling domaga się czegoś takiego, proszę państwa, by opowiadając na nowo być cały czas pomiędzy. Więc formy klasyczne są tu przedmiotem szczególnego typu pastiszu.
1: Anne Carson urodziła się w 1950 roku, jest filolożką klasyczną i wykłada starożytną grekę. Po polsku ukazały się jej 4 książki, a sama autorka także u nas gościła. W ubiegłym roku w Warszawie odebrała Międzynarodową Literacką Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta.
0: Klaudia Kowalczyk, dziękuję za relację. Tydzień noblowski trwa, dziś poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Najcieplej będzie dziś
5: w centrum.
4: W Gdańsku, Bydgoszczy i Rzeszowie.
5: No właśnie.
4: 15 stopni maksymalnie, odrobinę chłodniej. Dzień zapowiada się w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Krakowie. Tam 14, a w Warszawie, Białymstoku i Lublinie
5: będzie 12.
4: 13.
5: 13.
4: Jeszcze niższa temperatura prognozowana jest w Suwałkach.
5: No bo tam te Suwałki to z tymi Suwałkami.
4: 11. W Zakopanem z kolei 9. Na niebie dziś sporo chmur, ale nie zabraknie słońca. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Aha, to słońce i deszcz?
5: W górach. Wiatr chwilami też.
4: W górach, aha, czyli wszystko będzie. Będzie śnieg, będzie deszcz ze śniegiem, będzie wiatr umiarkowany, dość silny, będzie słońce, szczególnie na północnym wschodzie, wybrzeżu oraz w Karpatach. Wszędzie będzie wszystko.
5: Wiatr.
6: Poranna manna.
5: Jest już po godzinie 8.
4: Fajna pogoda, wszędzie będzie wszystko. Taka...
5: Pogoda?
4: Konkretna.
5: Tak.
4: No dobrze. W zeszłym tygodniu z Tomkiem Giemzą, właściwie to Tomek takie wyzwanie rzucił.
5: Czy to było wyzwanie? Żebyście zamienili się...
4: Rolami trochę.
5: I stylami.
4: Tak. Rolami to może nie, bo ja nie będę tak długo i pięknie jak Tomek potrafił opowiedzieć. Zwłaszcza, że mam za pasem już 2 godziny i jeszcze przed sobą trochę, a Tomek te 4 godziny jest w stanie skumulować w tych kilku minutach, kiedy państwu opowiada z najdrobniejszymi szczegółami różne przygotowane przez siebie opowieści. Ale trochę mi klina to nie, ale zastanawiałem się, jak z tego wybrnąć. Z zadania zamiany przynajmniej stylami.
5: Przypomnijmy tę sytuację.
4: Tak, Tomek powiedział, że przyniesie techno i oczekuje wobec mnie, że przyniosę coś raczej rock'n'rollowego. Przynajmniej tak zapamiętałem. Mam nadzieję, że nie pomyliłem zbyt gatunków, ale i tak będę się trochę tutaj wił i to słowo też wróci w trzecim moim wiciu się, niech tak będzie. Bo zamiast jednego utworu przygotowałem 3.
5: Aha.
4: Skorzystałem z okazji, żeby się trochę tu porozpychać. I zacznę propozycją, która jest chyba jednym z najstarszych przykładów utworu rock'n'rollowego, ale którego jak słuchałem wtedy, to nie wiedziałem jeszcze i nikt nie wiedział. I ja nie rozumiałem, dlaczego on mi się tak podoba. I w jaki sposób to będzie prowadziło do mojego buntu wobec melodii, jakimi, może nie to, że przepełniony był dom, bo tego w domu było sporo najróżniejszej maści utworów i gatunków i styli i tak dalej, ale jednak artysta ten bliski sercu mojego ojca, myślę, że, no nie wiem, no w grobie to by się może nie przekręcał na taką wersję, ale no nie jest to oryginał. Jest to wersja zremiksowana tego utworu, o czym ja wtedy nie wiedziałem, jak tego słuchałem.
5: Ale wtedy słuchałeś zremiksowany.

Słuchałem zremiksowanej, bo ten utwór w swoim oryginale nie był chyba aż takim jednak wielkim przebojem. Nawet chyba można powiedzieć, że był dość przeciętny, a po kilkudziesięciu latach stał się globalnym, klubowym i popkulturowym hitem. W ogóle to ten numer oryginalnie był napisany ponoć dla Arity Franklin, ale może nie będę za dużo opowiadał, niech sobie Państwo wyobrażą mnie, takiego małego, bo to było gimnazjum, jak ja kradłem ojcu płyty i ukradłem mu taką jedną płytę tegoż właśnie artysty, którego on ma taki box, co to przynosi z niego raz na jakiś czas piosenki do niedzielnej audycji, a nie, przepraszam, to mi się mylą postaci, ale bardzo go lubi. Ja mu ukradłem tą płytę z jego hitami i tam chyba na ostatnim miejscu było takie coś.

0: No i ja taki 12-13-letni, może nawet wcześniej, 11, myślałem sobie...
1: A to
0: sobie,
1: już wtedy były takie remiksy?
0: Ale ten Elvis to daje czadu.
1: No bo dawał, no zawsze dawał.
0: To był, bo to jest z 2002 roku, więc by się zgadzało, że jak ta płyta wyszła, bo to było na tej składance hitów różnych, wydane chyba po raz pierwszy jako wydane, bo ten numer był użyty w filmie Ocean's Eleven, występował w reklamie Nike'a związanej z mundialem 2002 roku. Więc tak, no w 2002, jak to wyszło na tej płycie Elvis One, to ja miałem lat 11. Co jeszcze z takich ciekawostek drobnych, żeby spróbować być trochę chociaż Tomkiem, to był B-side singla Almost in Love i ta piosenka w oryginale dotarła zaledwie do 69 miejsca na liście Billboardu i szybko o niej świat zapomniał. No i dopiero w tych wczesnych latach 2000 okazało się, że Elvis Presley Enterprises zgodzili się, czyli spadkobiercy, na to, żeby po raz pierwszy w historii oficjalnie zremiksować ścieżkę wokalną króla. No i co jeszcze ciekawe, to był tak zwany take drugi, alternatywne, bardziej dynamiczne nagranie, które oryginalnie było zarejestrowane na potrzeby telewizyjnego programu, a nie ten oryginalny kawałek, który się nie przedorał przez...
1: A ja muszę powiedzieć, że zgadzam się w pełni z uwagą, którą rzucił Kajtek po drodze na nasze słuchawki, że ty wywinąłeś się z tego zadania.
0: Wywinąłem,
1: chytrze,
0: tak.
1: Bo właśnie puściłeś techno. Co z tego, że Elvisa wzięli na warsztat, ale to było po twojemu. A powinien być autentyczny, prawdziwy rock'n'roll. I twój ojciec na pewno wie, jak to powinno wyglądać i dziwi mu się, że dopuścił do takiego matactwa.
0: No cóż, zobaczmy, jak wywinął się Tomek.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: No i teraz sprawdzimy, Tomek, jak ty się spisałeś w tym challenge'u.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzień podobnie dobry. Jak Marian trochę się wiłem i wyszło na to, że my się chyba dziś z Marianem w środku spotkamy, w połowie drogi.
0: No to jest takie pierwsze obwąchiwanie się i próby, a kolejne, bo ja mam zapasy rock'n'rolla prawdziwego, ale to by było zbyt łatwe na początek, żeby tak po prostu...
3: Możemy poszaleć w takim razie, a jeśli chodzi o tę piosenkę, którą ty wybrałeś, ja bardzo dobrze pamiętam tę reklamę z Ronaldinho, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I również szalałem za tym numerem, ale potem jednak stwierdziłem, że ta nieremiksowana wersja jest lepsza. Ale to już kwestia gustu, oczywiście.
0: No to oczywiście, ale ja po prostu pamiętam, że nie wiedziałem jeszcze, dlaczego mi się to wtedy tak podoba, jak byłem mały, no i byłem pod wrażeniem tego, jak ten Elvis na tych bębnach wywija.
1: Tomek zrobił coś lepszego, bo wrócił do oryginału.
3: Ale zanim przejdę do tego, co wybrałem, to panowie po szóstej starali się być tacy bardziej lifestyle'owi. Potem zdaje się, że się ta koncepcja panom trochę rozmyła. Ale ja stwierdziłem, że to wykorzystam i trochę się panom podłożę i zapytam, czy panowie mają dla mnie jakieś porady modowe.
1: No chyba mamy. Tylko co to teraz powiedzieć? O kolorach na ten sezon?
3: No właśnie.
1: Wiem.
3: Bo ja nie wiem, co ja mam nosić.
0: Ja bym się nie skupiał na tym, co masz nosić, ja bym się skupił na tym, co pod ubraniem jednak. To...
1: Jak to pod ubraniem?
3: Serce i rozum.
1: Ciało.
0: Nie,
1: ludzkie.
0: No właśnie depilacja, wybielanie.
1: A tak. Usuwanie różnych rzeczy albo tak. Doczepianie.
0: Albo doczepianie nowych. Jakby.
3: To ja jednak chyba chciałbym uciec od tego smoltoku, który sam zaproponowałem.
1: Już za późno. Tomek, a co myślisz o piercingu?
3: Co myślę o piercingu? Nie mam w tym względzie głębokich przemyśleń.
1: Czyli wszystko przed tobą.
0: Bo widzisz, piercing można łączyć ze sobą i na przykład to, co pod ubraniem, możesz połączyć na przykład z jakąś częścią twarzy.
1: Na przykład do piercingu przyczepić łańcuszek do zegarka, który jest w kieszeni spodni.
0: Na przykład. To może być...
3: Modne i praktyczne.
0: Tak.
1: I bolesne.
0: Bolesne, jeśli ktoś próbuje ten zegarek ukraść, na przykład. Ale z drugiej strony
1: jest to no, też... Wiesz co, przestańmy, bo tak jakoś...
0: Rodzaj zabezpieczenia.
1: Nie. Tomek, wróć do swojego tematu.
3: Wracam do muzyki. Już Marian tłumaczył, że tak postanowiliśmy się zamienić. Marian miał przynieść rock'n'rolla, troszkę się wywinął. Ja miałem przynieść techno, również troszkę się wywinąłem. Aczkolwiek początkowo bardzo poważnie to zadanie potraktowałem. Nawet nasi słuchacze postanowili mi podpowiadać. Wczoraj dostałem mail od pana Huberta, za który bardzo dziękuję, bo pan Hubert zapoznał mnie z polskim techno z lat 90. A ponieważ ja tak mam, że jeżeli coś poznaję, to lubię wracać do korzeni, to wczoraj słuchałem również chicagowskiego Acid House, taka wymowa zdaje się jest prawidłowa, oraz muzyki techno z Detroit z lat 80., więc jestem roztechniony po wczorajszym wieczorze. Mhm. Ale co do mojego dzisiejszego wyboru, to jeśli stwierdzisz, Marian, że to ma niedostateczne znamiona muzyki techno, to wyznaczysz mi termin poprawkowy, dobrze?
0: Ale ja myślę, że my się możemy z góry umówić, że w przyszłym tygodniu już bez wywijania, bo ja widzę, co przyniosłeś i jest to bardzo ładny rodzaj wywinięcia się, bo ta grupa też miejsce w moim sercu ma ze względu na kilka swoich kawałków, więc za tydzień ty przynosisz surowe Detroit albo Chicago techno, a ja przynoszę czystego,
1: surowego
0: rock'n'rolla.
3: Tak jest. W takim razie to była... To jest wstęp, a część właściwa będzie za tydzień, więc przechodząc do tego wstępu, jeśli mówimy o samych gatunkach muzycznych, których niektórzy chcą się trzymać dogmatycznie i traktują te gatunki jak jakieś święte chorągwie, czego ja nigdy nie rozumiałem, to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można otrzymać. Jakiej muzyki słuchasz? Ja przez całe życie na to pytanie nie potrafiłem odpowiedzieć. I przypomina mi się taki nowoorleański muzyk Alain Toussaint, który pytany przez dziennikarza, jak to jest, że on tyle różnych stylów łączy w swojej muzyce, on odpowiedział, że kiedy jako mały chłopiec zaczynał grać, to nie wiedział, nikt mu nie powiedział, że są jakieś gatunki muzyczne i ta koncepcja gatunków była mu zupełnie nieznana, więc dla niego to było naturalne, że się gra trochę boogie-woogie, trochę Mozarta, trochę soulu i tak dalej. Myślę, że to jest piękna koncepcja. Zgadzają się panowie?
1: Tak, zgadzamy.
0: Mam nawet kilku takich artystów, którzy tak robią, ale nie wiem, czy byście dali radę.
3: Bo właśnie tutaj dochodzimy do sedna, że ten synkretyzm muzyczny potrafi być niebezpieczny, bo jeżeli wyjmiemy wszystko, co mamy w lodówce i wrzucimy to do jednego garnka, to nie zawsze będzie smaczne, prawda?
1: Tak, rzeczywiście, teraz to sobie wyobraziłem.
0: Mi się przypomina, przepraszam szybko, taka dygresja, taka była scena we Friendsach, kiedy Joey jadł zrobioną potrawę przez chyba Rachel, tylko że jej się kartki zlepiły i tam była połączona marmolada z mięsem, z serem, jakiś taki koszmarek wyszedł. Ale on po kolei, wkładając kolejne łyżki do buzi, mówił: dżem super, mięso super, ser super.
3: I taka jest ta muzyka, którą ja dziś wybrałem, że ona łączy wiele rzeczy, ale jednak łączy je moim zdaniem w sposób bardzo umiejętny, bo to jest brytyjski zespół Alabama Three i dwaj ojcowie założyciele tego zespołu, czyli Jake Black i Rob Sprague, oni się spotkali na rave'ie. Panowie, czy my powinniśmy słuchaczom wytłumaczyć, co to jest rave? Pan Wojciech na rave wychadzał, zdaje się.
1: Niektórym można wytłumaczyć. Ja tak, ja chodziłem.
0: To jest trochę co innego niż dyskoteka, bo dyskoteka zazwyczaj trwa od 18 do północy, a rave trwa od północy do 6, nie, do południa.
1: Tak
0: w skrócie.
3: Ale zdaje się, że tam się słucha surowego techno, prawda?
0: Nie, no mogą być różne rave. Aha. To nie ma jakby, wiesz, jednej tej. Ale to rave jest rzeczywiście raczej dłuższy taki, to jest rave jest dla długodystansowców.
3: Będę się doktoryzował z tego tematu. Na razie wiem tyle, że Jake Black i Rob Sprague spotkali się właśnie na rave'ie, ale pomimo, że spotkali się na rave'ie, to od słowa do słowa doszli do tego, że obaj uwielbiają amerykańską muzykę country i bardzo szybko postanowili, że będą wspólnie robić muzykę. Pierwszy pomysł, który już na owym rave'ie pojawił się w ich głowach, był taki, aby wziąć sample z J.J. Cale'a, czyli znanego bluesmana, oraz Hanka Williamsa, znanego pieśniarza country, i przerobić to na dubstep. Więc totalne wariactwo. Pierwszy zespół, który założyli, nazwali, i uwaga, to się panom i państwu spodoba, The First Presbyterian Church of Elvis D. Divine. Czyli pierwszy presleitariański kościół Elvisa Błogosławionego. Więc tu również się z Marianem zgadzamy, że znowu się pojawia Elvis, ale proszę zauważyć, ileż tu jest sprzeczności w działaniu tych panów, to znaczy rave, country, Elvis, i oni to wszystko postanowili ze sobą mieszać. Ponieważ pod taką nazwą nikt nie traktował ich poważnie, to wkrótce tę nazwę zmienili na Alabama 3 i pomimo, że są z londyńskiego Brixton, to udawali, że są z Ameryki, z Alabamy rzeczonej. To był trochę bunt przeciwko Britpopowi, którego nie znosili, i tutaj ja się z nimi zgadzam. Przepraszam fanów Oasis za to, co powiem, ale uważam, że mało jest na tym świecie nudniejszych rzeczy niż Britpop.
1: Przepraszam. Tak się radość, wsparcie.
3: Bardzo dziękuję. I no, oni właśnie byli antytezą nudy. Oni byli ciekawi i jeszcze udawali, że są z Alabamy. To było chwytem marketingowym, bo kiedy w jakiejś londyńskiej tanzbudzie mówiono, że wystąpi zespół z Alabamy, to robiło większe wrażenie, niż gdyby powiedziano szczerze, że ten zespół pochodzi po prostu z sąsiadującej dzielnicy Londynu. I wychodzili na scenę w kowbojskich kapeluszach, grając muzykę, która miała w sobie dużo elementów muzyki elektronicznej. Jeśli wsłuchamy się w ich teksty, oni bez przerwy nawiązują do historii muzyki, i to do muzyki rozmaitej. W ich tekstach pojawia się Howlin' Wolf, Muddy Waters, czyli bluesmeni, pojawia się też Charles Mingus, czyli wielki jazzman, Woody Guthrie, Johnny Cash, ale nawiązują też do wspomnianej na początku historii muzyki elektronicznej. I dlatego sięgnąłem po utwór Yolanda, ponieważ po raz pierwszy, kiedy go słyszałem, to w wersach wysłyszałem coś takakiego jak Detroit 808. Czy ty, Marianie, wiesz, co to jest to Detroit 808?
0: Syntezator perkusyjny.
3: Tak, i oni mówią, że to było bardzo ważne w rozwoju muzyki techno.
0: Było. Nie tylko techno. Na tym stoi
3: elektronika.
0: Większość, tak, muzyki popularnej, elektronicznej, około elektronicznej, ale nie tylko. Mnóstwo artystów, których byście uznali za totalnych analogowców, korzystało
1: to
0: z tych narzędzi.
1: Popisuje.
3: I ci Alabama 3, oni też, zdaje się, że trochę się popisują swoim eklektyzmem muzycznym, ponieważ śpiewając o swoich inspiracjach w utworze, który wybrałem, zaczną od Paula Robesona, czyli wielkiego śpiewaka, który swoim bas-barytonem śpiewał na przykład Old Man River w musicalu Showboat. Potem będą śpiewać o bluesie, o Howlin' Wolfie, o Johnnie Lee Hookerze, ale też dodadzą do tego Wu-Tang Clan, wymienią też dub, reggae, bass i wspomniany Detroit 808. I w drugiej zwrotce zaśpiewają, że to wszystko u nich ląduje w jednym garnku i zostaje dobrze wymieszane. A jaki jest efekt muzycznie, to już zaraz sami panowie ocenią. Ten z początku nieco wojskowy beat w drugiej zwrotce zacznie fluktuować i zrobi się bardzo elektronicznie. No teraz tak się wije, że to jednak trochę są tu jakieś elementy techno, ale tak jak mówię, niech tu sędzią będzie Marian. A jakimś punktem przewodnim tych nawiązań w ich utworze jest po prostu bunt, który owa muzyka, nieważne czy elektroniczna, czy bluesowa, czy jazzowa, przez lata ten bunt w sobie nosiła. To co, słuchamy?
1: Tak, brawo bunt.
3: Brawo bunt, pięknie panom dziękuję.

0: Troszeczkę odnoszę wrażenie, że w tej godzinie jestem zepchnięty.
1: Tylko trochę.
0: Trochę na boczny tor, ale no, na razie mi to nie przeszkadza i zezwoliłem, proszę Państwa, Marianowi, żeby troszkę poszerzył swoją ofertę w kontrze do Tomka, chociaż za tydzień znowu będą się mieniać stylami, ale ja jestem otwarte serce, jestem złoty chłopak. Więc pozwalam.
1: No ja dzisiaj, to się ładnie składa. Po pierwsze, Alabama Free jakby super. Sobie pozwolę na sformułowanie, że zawsze na propsie, bo oni robią naprawdę super rzeczy i ja bardzo lubię to połączenie. No tak i powiem to, prawdziwych instrumentów z tymi nieprawdziwymi. Aha. Jak się pojawia coś takiego jak harmonika. Zresztą zdarzyło mi się, a właściwie mojemu alter ego, prezentować taką grupę jak Dirtwire. Panu chyba zresztą też, oni robią podobne rzeczy i ładnie łączą takie granie, no powiedzmy, że rock'n'rollowe w jakimś stopniu z elektroniką. Ale tutaj obok wspomnianej 808 w słowach, a może i w dźwięku, był jeszcze jeden instrument, którego nazwę pan na pewno kojarzy.
0: 303.
1: 303 nam tam zagrała, oczywiście. To był ten taki squelch i ten dźwięk właśnie rejwowy, bo to 303.
0: Tak, ja wiem, na rejwach zawsze to jest. Ja wiem.
1: No ale skoro jesteśmy przy rejwach, przy 303 i przy Wielkiej Brytanii, bo przecież właśnie stamtąd Alabama Free, konkretnie z Brixton, to w West Yorkshire, konkretnie w Leeds, również w Wielkiej Brytanii. Słucham?
0: Powtórzyłem nazwę.
1: West Yorkshire.
0: Tak.
1: Powstała kilka lat temu grupa nieznana mi wcześniej, Adult DVD. Co ciekawe, pojawiła się już na naszej antenie, co było dla mnie niespodzianką, ale nie w tym utworze, który ja gdzieś wygrzebałem, przez przypadek zupełnie.
0: A gdzie się pojawiła?
1: Na naszej antenie gdzie?
0: Naszej audycji jakiejś?
1: Nie. Na antenie. Redakcja muzyczna ewidentnie też na niej gdzieś natrafiła i się pojawili i grali we wrześniu tego roku z numerem, ale nie tym, który ja wybrałem, tylko innym. Nie wiem, dlaczego to pominęli.
0: Wracam
1: do 303, do połączeń gitar i ostrzejszego grania rock'n'rollowego i ewidentnie syntezator, który odpowiedzialny jest za kulturę rejwową w Wielkiej Brytanii, wraca na salony, jeśli można tak powiedzieć, chociaż chyba nie wyszedł. I przenika do gatunków, tak jak i w Alabama Free, do których w teorii przynajmniej nie pasuje.

0: Jesus Christ, ale tym razem Supercar, a nie Superstar.
1: Mnie się wydaje, że trochę działam przeciwko sobie, ale nie czułem obrzydzenia.
0: No bo to było bardziej rock'n'rollowe i rockowe. No właśnie, takie niż...
1: ale to może być tak, że ty tak wysuwasz takie pojedyncze macki,
0: czułki,
1: żeby mnie wykolegować całkowicie.
0: Nie, to by...
1: Będę musiał się zaprzeć i jednak swoje forsować też, bo to jest okropne, jak
0: ale to jest...
1: podstępem młode pokolenie nas wycina.
0: Ale to jest nasze, panie redaktorze.
1: A nasze,
0: to
1: tak?
0: Jest nasze, aha, to jest wszystko nasze.
1: A nasze, czyli to jest nasze powietrze.
0: Nasze powietrze, nasze radio, nasza audycja, nasz sport.
1: Nasi słuchacze.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: I nasz Kuba Jędras.
1: Jędras, nasz.
3: Dzień dobry, nasza ostra gra teraz będzie.
1: Tak.
3: Zacznę od naszej piłki ręcznej. Nasi wicemistrzowie Polski w tej dyscyplinie nie zawiedli swoich kibiców w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Zawodnicy Orlen Wisły Płock w świetnym stylu pokonali na wyjeździe macedoński Vardar Skopje 32-26, już do przerwy prowadząc dwiema bramkami. Nafciarze wygrali mimo fanatycznej publiczności miejscowej, no i mimo bajecznej dyspozycji głównego snajpera ekipy gospodarzy, Francuza Matteo Faduila, który rzucił 14 bramek, a więc ponad połowę dla swojej drużyny. Ale w zespole z Płocka odpowiedzialność za zdobywanie bramek rozłożyła się na większą liczbę zawodników i okazało się, że ta dobra dyspozycja całej drużyny przyniosła rezultat. Po trzech kolejkach w tabeli grupy B bardzo ciasno trzy zespoły, czyli niemiecki Melsungen, francuski Nantes i oczywiście polski Orlen Wisła Płock mają po 4 punkty, a Vardar Skopje na razie bez punktu. Przejdę do pływania, bo tutaj kolejny duży sukces. Katarzyna Wasik śrubuje rekord wygranych wyścigów z cyklu o Puchar Świata. Nasza czołowa sprinterka triumfowała po raz 8 z rzędu, a drugi w tym sezonie. Wczoraj wystartowała w Taszkencie, a na mecie rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym, czyli w jej koronnej konkurencji, była szybsza o 0,05 sekundy od Kanadyjki Taylor Rack. Wbrew pozorom w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym to nie jest aż taka malutka różnica, te 500. Bywały mniejsza wielokrotnie. W każdym sezonie odbywają się po 3 wyścigi na 50 metrów w ramach Pucharu Świata. Polka wygrała wszystkie w 2024, wszystkie w 2025, a teraz ma już na koncie 2 w bieżącym roku. Za tydzień zawody w Astanie, no i wtedy zobaczymy, czy Katarzynie Wasik uda się po raz 3 z rzędu, a 4 w karierze zgarnąć koronę sprintu, czyli właśnie komplet zwycięstw w jednej z najbardziej emocjonujących konkurencji, jeśli chodzi o pływanie. Z wody do lodu przechodzimy, bo od tygodnia śledzę dla Państwa turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata Par Mieszanych w curlingu. Z udziałem polskiej pary Klaudia Wajda, Konrad Stych radzili sobie naprawdę świetnie. Dotarli do meczu o trzecie miejsce decydującego o awansie do Mistrzostw Świata. Wcześniej przegrali niestety nieznacznie półfinał przeciwko Amerykanom. No a rywalami w bezpośredniej potyczce o awans była para francuska. Zaczęło się naprawdę nieźle. Na półmetku po 4 endach Polska prowadziła 3-1. Niestety przyszedł krytyczny 5. End wygrany przez rywali aż 4-0. No i choć kolejne 2 padły łupem polskiej ekipy, to w ostatnim decydującym triumfowała Francja, która ostatecznie wygrała 7-6 i zapewniła sobie udział w mistrzostwach.
1: O, żeż ty.
3: A niestety zabraknie w nich naszego świetnego duetu. Klaudia Wajda, Konrad Stych, który łączy młodość z doświadczeniem, bo Klaudia Wajda to jeszcze właściwie juniorka, a Konrad Stych to już bardzo doświadczony kapitan męskiej reprezentacji. Ale kibice curlinga wiedzą, że sezon dopiero się zaczyna i jeszcze wiele emocji przed nimi, bo już czekają na Mistrzostwa Europy z udziałem polskiej męskiej drużyny. Można też kibicować osobiście, bo turniej odbędzie się w czeskiej Ostrawie, tuż obok polskiej granicy, jeszcze pod koniec października. Więc zachęcamy tych, którzy mają blisko do Ostrawy, żeby pokibicowali naszym z trybun. No i tenis. Tenis na koniec. Wczoraj w czasie ostrej gry Hubert Hurkacz był na najlepszej drodze do wygranej w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju i dał radę. Po pierwszym secie wygranym 6-3 z Jamesem Duckworthem. W drugim nie było co prawda już tak łatwo, bo Australijczyka pokonał dopiero po tej breaku, ale najważniejsze, że jest ten awans do drugiej rundy, a tam czeka już kto?
1: Iga Świątek.
3: Nowak Dziokowicz. Szykuje się ciekawy pojedynek, bo Hubert Hurkacz wraca do swojej wielkiej formy, ale dobrą passę ma także Nowak Dziokowicz, który wygrał ostatnio turniej w Pekinie. Hurkacz, co ciekawe, nigdy nie wygrał z Serbem, chociaż spotykali się na korcie 8 razy. Ale przypomnijmy, że Hubert Hurkacz kiedyś zakończył karierę Rogera Federera w turnieju wimbledońskim. Wygrał też jedyny mecz, jaki rozegrał z Rafaelem Nadalem w karierze, więc Djokovic jest na jego liście zdecydowanie i kiedyś trzeba to zrobić. Zwłaszcza, że Djokovic wiecznie grać nie będzie. Czy uda się dzisiaj? Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12 polskiego czasu, więc kibice tenisa zapewne będą śledzić ten pojedynek, ale mniej więcej w tym samym czasie, bo też wczesnym popołudniem swój mecz ćwierćfinałowy turnieju w Pekinie powinna rozpocząć Iga Świątek. Ona w świetnym stylu awansowała do najlepszej ósemki i nie dała szans Iwiejowicz, a dzisiaj zmierzy się z Elise Mertens. Polka jest faworytką w pojedynku z Belgijką, ale trzeba pamiętać, że Mertens dopiero co pokonała Coco Gauff, więc na pewno łatwo nie będzie. Statystyka po stronie Polki, panie zmierzyły się dotąd 2 razy, a Iga Świątek nie przegrała choćby seta. Ale jak wiemy, statystyki nie grają, tylko
1: tak,
3: trzeba wyjść na kort.
1: Właśnie.
3: Zwyciężczyni zagrał finał z Quinn Wenzheng albo z Eliną Świtoliną. Tymczasem poznaliśmy pierwszą parę półfinałową. Rosjanka Mira Andrijewa zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunkową, która jest rewelacją tego turnieju. Trzeba też powiedzieć, że te październikowe turnieje to jest nie tylko walka o tytuły w azjatyckich miastach, ale dla niektórych tenisistek też ostatnia szansa na załapanie się do WTA Finals, czyli wieńczącego sezon turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek tegoż właśnie sezonu. Zostały 2 miejsca, a kandydatki do tych przepustek są 4 i wśród nich właśnie Iga Świątek. Każde zwycięstwo będzie ją przybliżać do finałów, które w tym roku odbędą się w listopadzie w Indian Wells. No i tej wyprawy na koniec sezonu do Stanów Zjednoczonych i ze Świątek bardzo, bardzo życzymy.
1: A nasza Raszynianka co musi zrobić, żeby się...
3: Nasza Raszynianka najlepiej, żeby wygrywała wszystko jak leci. Trochę jej rywalki pomagają, bo odpadła Karolina Muchowa właśnie z Nikolą Bartunkową i w tym turnieju już nie zdobędzie punktów. No, ale jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze 2 zostają panie, między innymi ta Elina Świtolina, która jest w najlepszej pozycji, jeśli chodzi o te pretendujące, a być może Iga, jeżeli wygra dzisiaj, to być może zmierzy się właśnie w półfinale z Eliną Świtoliną, więc miałaby kolejną rywalkę bezpośrednią na rozkładzie, ale to wszystko oczywiście gdyby, bo to musi Iga Świątek zrobić sama.
1: Tak, słusznie.
3: A my możemy tylko kibicować.
1: Będziemy kibicować. Dziękujemy ci, Kuba.
3: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki, Kuba.
3: Do usłyszenia.
0: A ja w takim razie teraz, korzystając
1: z tego, że się rozepchnąłeś.
0: Z nieuwagi, ale to jest nasze i to się będzie panu podobało, bo to jest lokalny patriotyzm. Co prawda jako propozycja pod rock'n'rolla może trochę naciągane, ale z drugiej strony nie, bo są prawdziwe instrumenty, jest prawdziwa wokalistka. I nawet ją państwo znają od nas z radia.
1: A ja też znam, prawda?
0: Maria Lengren i zespół Wii.
1: Nasza Marysia.

0: Chciałbym skorygować nieco ewentualne złe zrozumienie twojego sformułowania lokalny patriotyzm, bo nie dlatego sięgnęliśmy po to nagranie grupy, że po kumotersku, tylko że po prostu uznaliśmy, że to jest okej.
1: To jest dobre nowe nagranie, bo Wi wypuszcza nowe single od kilku tygodni, zresztą z teledyskami, które można sobie zobaczyć w internecie. I widziałem gdzieś na Facebooku Marii zachwyt nad jednym z komentarzy i to zresztą właśnie pod tym numerem, o czym sama napisała, że pod klipem do Włazu dostaliśmy najwspanialszy komplement. Dla tych słów warto było znosić porównania, od których nieraz wypływały mi flaki. Pozdrawiam cię osobą, kimkolwiek jesteś. A komentarz ten brzmi, bo wciąż tam jest. Nie sądziłem, że Polacy mogą mieć tyle luzu.
0: No proszę.
1: No naprawdę, no i fajnie grają, więc tak, Wi polecamy.
0: A luz polski ma takie, powiedziałbym...
1: Białe zęby. Przepraszam.
0: Białe zęby w pewnych kręgach, tak. Ale ja chciałem powiedzieć, że w ogóle są takie plamy luzu. Nie to, że mamy luz narodowy, bo często właśnie kompletny brak jego jest widziany przez media, kamery i tak dalej, ale wyskakuje na jednym biegunie ten biały ząb, a na drugim ktoś taki jak Wi, który ma po prostu luz. I wydaje mi się, że... A, nie wiem, czy powinienem to mówić, bo tylu zachwytów nie słyszałem od dawna, że amerykański piosenkarz zaśpiewał piosenkę naszego wielkiego gwiazdora.
1: Z Kolima?
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No Jezu, myślałem, to był żart.
0: Ale zaśpiewał ją chyba do YouTube'a, czy coś, tak zaśpiewał.
1: A co zaśpiewał?
0: Słucham?
1: A co zaśpiewał?
0: Taki amerykański piosenkarz, który podobno jest znany. Miał polskie pochodzenie jeszcze do tego.
1: David Kushner, znany z hitu Daylight, opublikował na TikToku nagranie, w którym słucha i śpiewa piosenkę z Colin. Matko, co za koszmar.
0: I wiesz co? I sobie pomyślałem, że my się nie wyzbędziemy takiego prowincjonalnego zachwytu, że ktoś, kto ma amerykański paszport, zauważył polską piosenkę. Tak jakbyśmy byli jakimiś jaskiniowcami, którzy nic nie umieją i nagle ten Amerykanin swoim światłem, które z jego oczu bije, dojrzał z Kolima naszego.
1: No w końcu ktoś go dojrzał.
0: No, jego dojrzała duża część naszego społeczeństwa.
1: No wiem. No. Może by wyjechał za granicę w takim razie, może tam by robił muzykę.
0: Ale musiałby wziąć polską publiczność ze sobą.
1: Nie, aha. A może?
0: A ten Amerykanin to jest znany, bo ja nie wszystkich znanych Amerykanów znam.
1: Nie wiem, przykro mi. Ale chyba już wystarczy.
0: Polskiego pochodzenia, to też jest powód do dymu.
1: Do dymu, to jest powód do dymu. Ma pan.
0: Ale nie wyżywajmy się na tym, że ktoś ma polskie. Ty też masz polskie pochodzenie.
1: No tak, ja nie wyjadę za Skolimem, niestety.
0: Nie wyjedziesz.
1: Tak.
0: To teraz będzie piosenka, która nawiąże muzycznie i trochę do tego wydarzenia fonograficznego i trochę do nagrody Zbyszka, a zespół na razie nie wyjaśni, o czym mówię, bo zespół nosi nazwę Koń Kaliguli. Tak jakby to miało coś wspólnego z tym, co usłyszymy.

0: Chciałabym się włączyć w dyskusję na temat czytania, nie tylko własnego, ale i dla mojego wnuka w tym wypadku. Jestem Dorota z Nadpacyfiku, patronka, i mój wnuk mieszka w Manchesterze. Słabo mówił po polsku, ale po którymś świętach, które spędziliśmy właśnie u nich, u córki, z Harrym, który teraz ma 10 lat, czytaliśmy mu właśnie klasykę, Stefka Burczymuchę i tak dalej. Jak wróciliśmy do domu, od tego czasu, każdego wieczoru, nagrywaliśmy mu klasykę Tuwima, Brzechwę i bardzo mu się podobały te bajeczki. I mamy z tego wielką frajdę. My mamy frajdę czytając mu, a on nam za to dziękuje i widać, że chce słuchać, cieszy się, coraz lepiej mówi, już możemy się komunikować nawet na trudne tematy i to jest wielka, wielka przyjemność.
1: I tu jest właśnie odwrotność tego prowincjonalizmu, bo to jest chęć, aby potomkowie czy młodzież, która narodzi się za granicą, miała szansę rozumieć Polski. Ja tu nie widzę takiego, wiesz, prowincjonalnego mówienia, o, Amerykanin nas zobaczył, tylko to jest po prostu, chcemy, żeby ktoś, kto jest naszą krwią de facto, bo to jest wnuk tej pani, żeby nie był odcięty całkowicie i ten język polski, który jest trudny, może się mu przydać.
2: No nawet jeśli się go nie nauczy tak biegle, to jednak te bajki to nawet nie, ale te różne rymowanki, wierszyki zostają w głowie i nawet jeśli się nie potrafi ich idealnie wyrecytować, to jest to taki, no może nie ślad, ale...
1: To jest świadomość tego, skąd się to wzięło.
2: No tak, ale robi się taki pomost, potem gdzieś jak się to dziecku czyta, to zostaje to w głowie. Może jak to usłyszy jako dorosły, nawet nie używający języka, to mu się zaświeci jakaś lampka, że o, chyba to kojarzy.
1: A może jak usłyszy polską piosenkę, to ją zapamięta. I teraz zgodnie z tym patriotyzmem lokalnym, artysta, który niestety przestał działać, bo go zabrały jakieś siły, talent, nie zdążył się pięknie rozwinąć, ale warto o nim pamiętać. Sosnowski.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szkoły na Mazowszu wprowadziły dziś dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z ich funkcjonowaniem. Część z nich została zamknięta, przy niektórych pojawiają się patrole policji. To pokłosie serii ataków na szkoły i gruźb pojawiających się w sieci, m.in. pogłosek o krwawym piątku, które zaczęły się rozprzestrzeniać po ataku nożownika w szkole w Leszczydole-Nowinach. Uczniowie mieli trudności z odróżnieniem prawdziwych informacji od niepotwierdzonych. Policja informuje, że doniesienia o rzekomym niepokojącym internetowym wyzwaniu nie zostały potwierdzone. Służby apelują o spokój, ostrzegają też przed konsekwencjami prawnymi celowego wywoływania paniki. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma dziś przyjąć sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. We wtorek komisja ta zakończyła zbieranie materiałów dowodowych i przesłuchiwanie świadków oraz przeprowadziła dyskusję na temat projektu sprawozdania. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Większość Polaków jest przeciwnych potencjalnemu spotkaniu Nawrockiego z Władimirem Putinem, wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej, którego wyniki opublikowano w dzisiejszym wydaniu. Ponad 63% respondentów uważa, że do takiego spotkania nie powinno dojść, ale też niemal 30% wskazuje, że powinien się z Putinem spotkać. Nie ma zdania blisko 7% pytanych. W stolicy Hiszpanii, Madrycie, tysiące osób uczciło pamięć Marii Carmen Abascal, zmarłej w środę 87-latki, której eksmisja z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat, doprowadziło do masowych protestów w całym kraju. Kobieta stała się symbolem walki o prawo do mieszkania. W marszu ulicami Madrytu przeszło według władz około 20 tysięcy.

0: Urty, które przypominają różnego rodzaju schronienia dzikich zwierząt. One będą zrobione z materiałów bardzo naturalnych, w bardzo naturalnych również kolorach. Tam będzie można się trochę skryć, będzie można trochę poszeleścić, posłuchać tych materiałów, będzie można oczywiście ich dotknąć, będzie można też zatańczyć w tej całej instalacji z performerami. I myślę, że to jest fantastyczna propozycja na właśnie pierwszą przygodę z teatrem.
1: Instalację będzie można zobaczyć w sobotę i w niedzielę w Teatrze Pinokio w Łodzi, gdzie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się dziś w różnych częściach kraju. Parasole nie będą potrzebne tylko na południowym zachodzie. W Karpatach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem.
3: Ze śniegiem, właśnie.
2: Śniegu.
3: Po południu?
2: Mimo opadów nie zabraknie też słońca, które będzie co jakiś czas
3: przeświecać
2: się zza chmur. Wiatr będzie na ogół umiarkowany i dość silny, z mocniejszymi porywami.
3: Porywy, tak.
2: Zwłaszcza na północnym wschodzie, wybrzeżu oraz w górach. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół...
3: Suwałka będzie najchłodniej.
2: Od 13 do 15, z wyjątkiem lokalnych na Podlasiu termometrów, bo tam będzie 10-11, a w obszarach podgórskich Karpat 8-9.
3: Tam śnieg.
4: Poranna manna.
3: W ogóle, ale to w ogóle nie czytasz maili.
2: Nie mówi się w ogóle.
3: wojciech.man@nowyswiat.online.
2: W ogóle albo w ogóle.
3: A tefelon?
2: Co tefelon?
3: 224?
2: A, 280, 280. Ostatnia godzinka. Nie było Urszuli Zajączkowskiej.
3: Nie było właśnie, ale mówiliśmy o tym. Minęła dziewiąta.
2: Minęła.
3: Tak się też powinno być. Minęła.
2: Tak. W ogóle minęła.
3: A jak się to pisze? Minęła? Minęła?
2: Chyba teraz eł i dwa eł. Minęła.
3: Dwa eł?
2: Minęła. Minęła. Nie, jedno eł.
3: A to jest dwa n. Minęł.
2: Ojej. Nie. A jest jakieś słowo, które ma dwa eł?
3: Słowo?
2: Tak. Nie.
3: No jest.
2: Jakie ma dwa eł?
3: Imię Ała.
2: To nie jest imię.
3: Nie? Ała Pugaczowa. Ale to nie, bo to ruskie.
2: Jakie słowo ma dwa eł?
3: Słowo dwa eł zmeł.
2: Znaczy obok siebie też ważne, bo może być na przykład wała, ale nie wiem. To
3: zmeł.
2: Zmeł, no dobra, zmeł.
3: Tak zmeł.
2: Tak szybko pan znalazł takie słowo?
3: No bo ja mam szybką głowę.
2: Łąka? Nie.
3: Nie, łąka. Tak.
2: No, to może Szczycik?
3: Może tak, Szczycik.
2: Może
3: tak.
2: Szczycik. Tym razem Zuza i znowu się zamieniliśmy z Zuzą miejscami. I właściwie ciałami, mózgiem. Czym się zamieniliśmy? Bo ja przyniosłem snuja z Indii, którego ona powiedziała, że i tak był słabym snujem, bo jej były lepsze. Ale Zuza nie przyniosła snuja, tylko przyniosła metal. A Zuza nie lubi metalu.
3: Ale przyniosła.
2: Przyniosła. I wszyscy pisali, że... Bo w ogóle to jest podejrzenie, że ja przyniosłem kiedyś Bloody Wood do szczytu, tylko nie ma śladu, ale jest w pamięci, więc możliwe, że to jest efekt Mandeli, albo wszyscy jesteśmy lekko nienormalni. Natomiast Bloody Wood było w szczycie wszystkiego, a Bloody Wood pan zna, bo...
3: Ja sam nadawałem ich.
2: Dlatego właśnie Bloody Wood.

0: Adia Karen, ho gaya record.
1: Ze śpiewnika Bukartyka.
2: Piotr Bukartyk, bardzo poruszony tym ostrym utworem. Nie wiem, czy to się przerzuci na jego propozycję, ale dzień dobry.
3: Ale dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry kolegom. Powiem ci, że rzeczywiście jestem pod wielkim wrażeniem. Ten numer zrobił wrażenie i zastanawiam się, bo jestem po całej nocy nie najweselszych przemyśleń związanych z coraz ciaśniej otaczającą nas rzeczywistością. Nie wiem, czy dotarły do was historie okołoszkolne, na pewno, bo wszędzie się
2: o tym mówimy.
3: Więc zgodnie z małżonką postanowiliśmy, że nie puścimy dzisiaj naszego już, nieomal pełnoletniego syna do szkoły, gdyż z różnych komunikatów, których wiarygodność trudno potwierdzić bądź jej zaprzeczyć, wynikało, że w planach jakichś kretynów są napaście z nożem również w szkołach na Mokotowie, więc ogłosiliśmy dziecku, że zostaje w domu, bo w dalszym ciągu według nas jest dzieckiem i będziemy się czuć bezpieczniej. Także zastanawiałem się, słuchając tego numeru, przez chwilę naszła mnie taka refleksja, czy ten numer jest ilustracją pewnych stanów, czy on je po prostu przy okazji podsyca albo powoduje wręcz?
2: Czy, ja ci powiem, no, zawsze można nagiąć interpretację, tak, i zrobić z czegoś albo wroga, albo sprzymierzeńca. Więc ja się nie wypowiadam.
4: Ale mogę ci podpowiedzieć. No. Ja nie prześledziłem tego, tylko bazuję na tym, co Zuza, przynosząc ten numer, nam podpowiedziała wczoraj, że to raczej miało, numer ten opowiada o New Delhi i tym, jak po prostu w takim mieście wyglądają, no może nawet nie napięcia, ale po prostu kontrast w życiu, no więc ta muzyka odpowiada trochę temu.
3: Czyli jest ilustracją zastanej rzeczywistości. Tak. No na mnie zrobił jak najlepsze wrażenie pod względem realizacyjnym i tej ekspresji, to sam miałem pomysł, słuchajcie, ale nie przyniosłem niczego nowego, już się tłumaczę, ponieważ owszem, napisałem piosenkę, ale dla koleżanki, którą być może jak już to nagra, bo właśnie to nagrywa, zaproszę ją kiedyś. Ja dla Katarzyny Żak napisałem piosenkę i no, nie dało się napisać dwóch różnych. Napisałem pół jakiejś takiej innej, ale powstrzymałem się przed decyzją o tym, żeby ją państwu przedstawić, bo doszedłem do wniosku, że mam za mało dystansu do opisywanych w tej piosence zjawisk i wyszedłbym na hałaśliwego frustrata, a może ten numer, który sam w sobie uważam pomysł za udany, odleży, poleży tydzień, zrobię to troszeczkę inaczej i zdystansuję się troszeczkę, bo mam już i mam riff i spory kawał tekstu. Ale zagram coś zupełnie innego. Zagram piosenkę, którą napisałem jakiś czas temu, żeby uciec przed tymi problemami ze świata, obrzydliwymi, przed jakimiś parlamentarnymi też historiami, nad którymi trudno przejść do porządku, nad rezydentem pałacu, który gdzieś tam się napieprza w ringu z niejakim Pacquiao, który kojarzy mi się jak najgorzej, mimo tam różnych tytułów. No świat generalnie psieje na naszych oczach i pomyślałem sobie, żeby zamknąć się w świecie własnych
2: spraw. Ale nie obrażaj psów.
3: Tak, obraziłem zwierzę, bardzo przepraszam. Gniewosz zwłaszcza, mój ulubieniec. Jestem po spacerze z psem, także mam coś na swoją obronę. Ale mam piosenkę taką hołdującą wartością, myślę. Tak jak być powinno jest w tej piosence, chociaż oczywiście są też i w niej problemy na linii damsko-męskiej, ale piosenka nosi pogodny tytuł Tylko o nas i nigdy jej nie zagrałem tak, jak zrobię to teraz, bo nawet kiedy pierwszy raz ją u ciebie grałem, to nie byłem wtedy sam. Ale spróbuję, dobra? To już zagram, bo gadam, bardzo przepraszam. Ballada miłosna zatytułowana Tylko o nas. No, próbujemy.

Tylko proszę cię nie o dziewczynach. To temat mina i strach, co będzie, gdy się stanie na jej. Tego, co było przed, nie wspominam. Od ciebie zaczął się świat i skończy się tak. Jeśli zaraz nie przestaniesz, to wiesz, że nie kłamię, że w całym świecie jesteś przecież tylko ty, kochanie. I to ja mam lepiej od tych pod sklepem. Kolesi, którym przed nich zębów brak, i że bez ciebie też bym skończył tak.

jakoś nigdy cię to nie bawiło. Że czy żartuje, czy nie, a zwłaszcza czy kpie, nie wiadomo. I trudno cały ten cyrk brać za miłość, gdy potem jadę gdzieś tam, siadam i gram, Bóg wie komu, wiem to słowa, lecz spróbuj chociaż, no chodź tu zobacz swe odbicie w moich oczach, a może wtedy cię przekonam, że się w zasadzie nie prowadzę źle, że my

Może kiedyś cię przekonę, że się w zasadzie nie prowadzę źle i myślę tylko o nas.

0: tylko o nas. O, takie coś.
1: No niby tak lirycznie, niby tak uczciwie, ale właśnie słowo niby.
0: No.
1: I tam to tak było, że w zasadzie się nie prowadzę źle.
0: No więc właśnie, tak, żeby, no bo wiesz,
2: twoim, no. W tym twoim no była taka nutka masochizmu, jak to powiedziałeś.
0: No tak, ale...
1: Ale oszustwo zwykłe.
0: Nie, to nie jest oszustwo, słuchajcie, bo ja chciałem zilustrować taki naturalny stan, tak się po prostu dzieje, że osoby, z którymi spędzamy na przykład większą część życia, to jednak mają zastrzeżenia do czegoś, z czym nie miały nic wspólnego, bo nawet się jeszcze wtedy nie znaliśmy, a co się po prostu zdarzyło wcześniej, co przy różnicy wieku między partnerami jest zupełnie naturalne. Bo przecież...
1: Ależ ty kluczysz.
0: Kluczę, bo muszę,
2: nie wiem,
0: ale
2: czy,
0: tak
2: nie wiem,
0: czy inaczej...
2: Nie pakujesz jeszcze bardziej.
0: Nie, skąd? Marta zaakceptowała tę piosenkę i dostrzegła w niej moje szczere, dobre intencje.
1: Ale miała wyjście?
0: Oczywiście, że miała. Przecież znasz ją.
1: Ja nie miałem wyjścia.
0: Ja piszę, bo nie mam wyjścia, a ona jest osobą na tyle pryncypialną, że to raczej ja obawiam się o to, czy uda mi się znaleźć z danej sytuacji jakieś wyjście, niż ona. Ona po prostu...
2: No tutaj rzeczywiście
0: tak.
2: Chyba...
1: Nie będę tego komentował, bo mogę być uznany za podżegacza.
0: Nie, Wojtku.
1: Wsadzam drąg.
0: Za długo się już znamy i te sytuacje takie, jak że teraz pochojraczysz, to wiem, że wrócisz do domu i będzie zgoła odmiennie niż teraz.
2: Ale przyłapany.
0: Prawda?
2: Tak, to było fangu?
1: No. Fangu.
2: Fangu.
0: No. A chłopaki, no pamiętajmy też, że niedługo, że nawet publicznie daliśmy temu wyraz kilkakrotnie i że to się znowu powtórzy. Prawda?
1: Już niedługo. Ja się w zasadzie nie prowadzę źle.
0: Że się w zasadzie źle nie poprowadzisz. A będziesz, słuchaj, bo tak miałem cię spytać jeszcze. Jest takie pytanie od kolegów również zaangażowanych w nasze przedsięwzięcia. Czy w tym teatrze to tym razem przyjedziesz, czy dalej jeszcze nie wiesz? 12 do Teatru Wielkiego w Poznaniu.
1: Ja się zorientuję i dam wam znać.
0: A, bo jeszcze jest, wiesz, Wrocław, Nowe Horyzonty, takie kino.
1: Też się zorientuję.
2: 15,
0: tak. To bardzo byśmy cię poprosili o jakąś wskazówkę, gdyż koncert, w którego tytule w ogóle zaznacza się twoją obecność, dobrze by było, żebyś zaszczycił swoją obecnością.
1: Zobacz, jak będę miał co nałożyć, to tak.
0: Dobrze, czego służę moją szafą?
2: Powiedziałbym, że jako szofer mógłbym to zagwarantować, ale niestety...
0: Jesteś wspaniałym szoferem.
2: Staram się.
0: Jesteś gwiazdą polskich szos.
1: Wchodzimy w bardzo takie przypominające tamtych tych influencerów rozmowy.
0: To jest nieuniknione. To jest świat mediów i po prostu jesteś częścią tego show biznesu.
2: Są też takie momenty, kiedy jako szofer mam ochotę pasażera wysadzić gdzieś na poboczu.
0: Czy ten moment, czy wspomniałeś o tym w związku z dzisiaj już trwającą dosyć długą audycją, czy nie?
2: Nie. Podróż samochodem, chociaż nie.
1: Czasem pasażer ma ochotę szofera wysadzić w powietrze. Też tak bywa.
2: Jak długo się jedzie do Poznania?
0: To raz dwa, to pstryk i już.
1: Chciałbym podsumować pewną deklarację z mojej strony.
0: Tak.
1: Nie mam zrobionych zębów.
0: No to musisz się skontaktować z Danielem Obajtkiem. On ci wskaże łatwy kierunek do zrobienia tego bez ponoszenia opłat.
1: Turcja jest najlepsza.
2: Bez opłat to podobno też ten pan na H, co dzisiaj troszkę o nim rozmawialiśmy. On ma chyba bielsze niż pan Obajtek.
1: Dajmy spokój. Ja ciągle nie zrobiłem zębów i nie mam piercingu. Dziękuję, Piotr.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: Powtarzalny blik, blik, blik, powtarzalny blik, blik, blik, powtarzalny.
1: Co, że mamy znowu mówić o tym?
0: No, jest 9:28, a nie było ani razu.
1: A może w trakcie audycji bardzo państwo się przyblikowali?
0: Blik, blik, powtarzalny. Właśnie mogę to sprawdzić chyba. Właściwie to mam jakiś taki arkusz.
1: My ciągle agitujemy i mówimy, że jak państwo przeskoczą na blika, ten stałe wpłaty, to że blik wpłaci nam, nie państwu niestety, ale nam.
0: Jest nieźle. Generalnie jest nieźle.
1: Ale w ciągu audycji jest nieźle?
0: W ciągu audycji nie wiem. Wiem, że w zeszłym tygodniu było bardzo nieźle, bo moje prośby zostały wysłuchane i państwo...
1: Twoje tylko, zaraz... tak?
0: No, dobrze. Dobra, nasze nie będzie.
1: Twoje, tak.
0: Dobra, na mnie, bo nasze. Twoje. Nasze. I rzeczywiście, przeskoczyliśmy środziaków. Środziaki super, ale piątaki jednak okejsze, jak to powiedział pan redaktor w zeszłym tygodniu, tak?
1: Aha.
0: No, więc udało się ich raz przeskoczyć. I teraz nie widzę na tym wykresie, co prawda na stronie, nowyświat.online, łamany na blik, bo tam jest taki wykres i można sobie zobaczyć, na jakim jesteśmy etapie.
1: A czwartaków żeśmy przeskoczyli?
0: Czwartaków?
1: Czy tylko środziaków?
0: Nie wiem. O, muszę to sprawdzić. Ale bardzo proszę, żeby państwo jeszcze nie zapominali o tym, że ta akcja trwa.
1: Bliki, bliki.
0: I znowu bliki. Przypomnę, nie, jakby fajnie sobie coś tam wymyślić, żeby stworzyć osobę, ale jednak zachęcamy do tego bardzo, żeby to komuś albo sprezentować taki patronat i poprosić może, żeby włączyła ta osoba te powtarzalne bliki. To drobny bonus dla radia, ale koniec końców chodzi o to, żeby spróbować dobre słowo Radia Nowy Świat szerzyć z...
1: Ja chciałem coś dodać. Chciałem dać słowo honoru.
0: A nie popsuje pan?
1: Nie, chyba nie, bo to szlachetne, co ja powiem. Chciałem powiedzieć państwu, że mimo tych blików, jeśli nawet pokonamy środziaków, a może i czwartaków, to ja nie zeskrobię z tego ani grosika i nie zrobię sobie zębów.
0: O, to ja też nie zrobię. O. I w dodatku proszę zwrócić uwagę, jak bardzo się staramy, żeby tym państwu nie zadręczać dnia o poranku. Mówimy tylko raz, o 9:30 i już ani razu więcej tego nie powtórzymy. Liczymy na to, że państwo to docenią.
1: Zęby.
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I wszyscy wiedzą, że to Klaudiusz Ślezak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko panom. Zastanawiałem się długo, od czego dzisiaj zacząć rozmowę z panami, bo wybór bardzo duży. No i postanowiłem zacząć od tego, co potem chyba nas trochę nastroi do pozostałych innych tematów, czyli od afery. Słyszeli panowie o najnowszej aferze, jaka jest?
0: Ja się trochę już...
1: Afera za aferą jest, ja nie wiem, jaka jest najnowsza.
3: Sedesowa.
0: Ominęła mnie Sedesowa.
3: Tak coś czułem, że panowie mogli nie słyszeć o tej aferze. No bo otóż posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli z kontrolami do Ministerstwa Rolnictwa, żeby zobaczyć, co tam minister Krajewski jak się urządził. No i odkryli, że minister i ministerstwo kupili i zainstalowali w budynku toaletę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten Sedes ma pełen pilot do różnych czynności. Nawet są zdjęcia w internecie, posłowie te zdjęcia zrobili. I ja przyznam, że nie wiedziałem, że Sedes może takie rzeczy robić.
1: Ale chwileczkę, bo to potworne domysły budzi.
3: No właśnie. No tak, właśnie.
1: Co może zrobić?
3: No co może zrobić taki Sedes?
1: Nie może zastąpić człowieka.
3: Nie, człowieka nie zastąpi. No, ale pomaga człowiekowi w różnych czynnościach.
0: Ale może też przeszkodzić.
1: Ja czytałem o takich i wiem, że może on na przykład puścić strumień ciepłej wody.
3: To już jest jeden.
1: Umyć tę część. Może też puścić, może jakieś takie dezodoro może puścić.
0: Ale mógłby, ja w drugą stronę na przykład myślę, że gdyby, jeśli się o niego nie dba i się go nie, zaniedba wręcz do pewnego poziomu, to może uszczypnąć.
1: SRD?
3: No nie wiem. Nie wyobrażam sobie tego do końca, jak może uszczypnąć.
1: A może on na przykład umie grać jakąś piosenkę.
0: Jak się... Aha. No, no to no, są, to były takie... ale to jest bliskie rzeczywiście, bo były takie ławeczki grające.
1: Ale to nie były sedesy.
0: No nie, ale tu się siada, tu
1: ale
0: się
1: siada. Ale wiesz co, nie, przypomniałem, że kiedyś, za bardzo dawnych czasów, jak chłopczyka czy dziewczynkę się sadzało na nocnik, to się robiło... Może sedes tak robi, żeby się wysikał ten ktoś.
3: Może, a ewentualnie po wszystkim mogą też być oklaski.
1: No mogą. Wszystko jest możliwe. On może jest do sieci podłączony.
0: Takie malutkie konfetti mogłoby też wylatywać.
1: Albo może ma kamerę.
3: No, to różne rzeczy są dobrze. Ja widzę, że to bardzo w niebezpieczną stronę tak, idziemy. Tak. Bardzo niebezpieczną. Ja muszę to przerwać.
0: Ale widzisz, że no są takie, które mają kamery.
3: Wracamy, szaleni, wracamy do ministerstwa. Posłowie PiS-u nagrali filmiki, opisują, co ten SED zrobi.
4: Słuchajcie, byliśmy na interwencji poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i musicie, drodzy rolnicy, przede wszystkim to zobaczyć, jakie luksusy montują sobie ministrowie i wiceministrowie w tym resorcie.
5: Kierownictwo, w tym Małgorzata Gromadzka, bardzo dbają, nie o rolników, o swoje cztery litery.
6: Właśnie dbają o swoje cztery litery, ale o rolnikach całkowicie zapomnieli.
4: Luksusy te, które są zamontowane z te kilka tysięcy w Ministerstwie Rolnictwa, obejmują m.in. mycie tylne, mycie damskie, dysza 3 w jednym, regulacja siły strumienia, regulacja pozycji dyszy, regulacja temperatury wody, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny, tryb turbo, napowietrzanie strumienia, podgrzewane siedzisko z regulacją temperatury, suszenie ciepłym powietrzem z regulacją, czujnik zajętości, żeby sprawdzić, czy minister w tym czasie pracuje, czy siedzi na sedesie.
5: Pewnie już Czarzasty jest zazdrosny i montuje za chwilę u siebie tego typu toalety.
6: A to wszystko na koszt podatnika za jedyne 1000 zł.
0: Muszę powiedzieć, że moją uwagę najbardziej zwrócił tryb turbo.
3: A moją mycie oscylacyjne, ja przyznaję.
0: Nie, ja to
3: nie do końca wiem, na czym polega.
1: Ale rzeczywiście, czy to jest bezdotykowe, czy wychodzi łapa?
0: Ale tryb turbo, panowie, no.
1: No turbo.
0: Czy to jest tak, że powstaje próżnia i jakby...
1: Nie, może obraca całym sedesem.
0: Nie, to jest w ogóle... Nie.
3: No ale, i takie rzeczy w Ministerstwie Rolnictwa, żeby nie było.
1: Ale PiS ma uciechę, no i to jest ważne.
3: Tak, no więc tak, rozmarzyliśmy się trochę tutaj. Nie wiem, jakoś mi się te sprawy związały, muszę panu powiedzieć. Sami się panowie muszą domyślić, w jaki sposób one mi się powiązały, bo co jakiś czas odbywa się proces Grzegorza Brauna. On się odbywa w sądzie w Warszawie na Pradze. No i za każdym razem, jak ten proces się odbywa, w różnych sprawach oczywiście, w których Grzegorz Braun jest oskarżony, jest manifestacja przed tymże sądem. On to wykorzystuje do wykrzyczenia swoich przemyśleń różnorakich i do zwołania swoich zwolenników, ale ostatnimi czasy na te manifestacje przychodzi także Arkadiusz Szczurek. Tego człowieka pewnie panowie mogą kojarzyć z różnych akcji Lotnej Brygady Opozycji. Oni tam różne akcje zagłuszające, między innymi miesięcznice przeprowadzali, różne takie happeningi polityczne. No więc pan Szczurek postanowił, że teraz będzie chodził na manifestację pana Brauna. I to zderzenie tych dwóch osobowości, pozostanę przy tym słowie, jest bardzo ciekawe, bo jak pan Braun zaczyna mówić, to pan Szczurek zaczyna podkładać muzykę i pewnie panowie się zorientują, cóż to za muzykę pan Szczurek pod pana Brauna podkłada. Przyznam, że to tak ode mnie będzie komentarz, że jakoś pasuje to wszystko do siebie.
7: Myślę, że cierpliwie zniesiemy ten kolejny dzień, nasty już dzień tego serialu, sitcomu, w którym uczestniczymy mimo woli. I tak to właśnie jest w polskim życiu publicznym, że ma w tym życiu nie być dla nas miejsca. Mamy nie mieć głosu, mamy nie mieć możliwości komunikowania się z naszymi rodakami, spotkania. Ma nas nie być.
3: Pewnie panowie poznali hymn Rosji w trakcie wystąpienia Grzegorza Brauna. Jakoś to wszystko ze sobą pasuje. Zwłaszcza w kontekście ostatnich wypowiedzi Grzegorza Brauna, że należy wrócić do przesyłania gazu przez Nord Stream, bo potrzebujemy rosyjskiego gazu.
1: A czy w czasie tego hymnu pan Braun nie kładzie ręki na sercu?
3: Nie, mówi tylko o tym, że przeszkadzają mu mówić o prawdziwie polskich sprawach.
1: No tak.
3: Nie wiem, czy panowie też zarejestrowali inną. Tym razem to już doszliśmy do tego, że to jest słowo inba i skąd pochodzi to jakiś czas temu. Teraz już wiemy, że w internecie są te inby, ale tym razem inba jest o pizzce. Pizzce pana Książula. Tak, bo chyba Książulą się nazywa, prawda?
1: To taki... Tak, przezywa.
0: Chociaż gdzieniegdzie teraz podobno przezywają go Żabkula.
3: No właśnie. No więc pan był takim jedzeniowym influencerem.
0: No jeszcze gdzieś... jest chyba.
3: Chyba jeszcze jest, tak. Chociaż ta jego pozycja została mocno zachwiana w związku z wypuszczeniem na rynek tejże pizzy, bo to pizza mrożona i już widziałem mnóstwo filmików bardzo mocno te pizzy krytykujących, więc no to takie niebezpieczne z takiego krytyka nagle wypuścić na rynek coś, co inni mogą krytykować, ale to jest jakby problem pana Książula, ja tutaj nie będę w to wchodził.
0: Zawistny natomiast... naród nie lubi sukcesów.
3: Być może. Nigdy nie jadłem ani w żadnych miejscach polecanych przez tego pana, przyznaję, z pewnym być może wstydem, ani tej pizzy też nie jadłem, a dlatego o samej pizzy ani różnych innych kebabach wypowiadać się nie będę, natomiast wypowiem się o tym, jak to zostało politycznie wykorzystane. No bo jak można wykorzystać pizzę do polityki i jak ją jeszcze połączyć z rozwodami? Mają panowie jakiś pomysł?
1: To jest bardzo ciekawe. Bardzo.
3: No, jak można pizzę z rozwodami? Proszę bardzo.
0: Ja nie wiem, czy my mamy, jak to ładnie powiedzieć, prawo wręcz.
1: Jak to prawo?
0: Nie no, że my nie jesteśmy wystarczająco, nie wiem, lotni, żeby to zrobić, żeby to połączyć. No,
1: my jesteśmy mało lotni,
0: no właśnie, wiadomo. Nie jesteśmy godni takich porównań, więc jakby...
3: No więc może... na ten pomysł wpadł wiceminister sprawiedliwości, niejaki Arkadiusz Myrcha, który uznał, że ta awantura o pizzę pana Książula jest warta wykorzystania, żeby opowiedzieć o nowych rozwiązaniach w prawie. Nagrał w tej sprawie filmik. Jakość tego filmiku i dźwięk, no tak, tak jest w oryginale, więc tu nic nie poprawiałem, więc z góry przepraszam za tę jakość. No sami panowie posłuchają.
8: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3. A jeżeli macie ochotę na pizzę, to polecam Toruńskie Piccolo.
3: Tak.
1: Ojej.
0: Czyli 12 zamiast 3.
3: 12 zamiast 3. Jak o tym opowiedzieć? No właśnie trzymając pizzę w rękach. No dobra, no każdy sposób może jest dobry, jakby nie wiem, może to był dobry patent. Ale proszę państwa, jest 12 miesięcy na powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie. To jest jakby ważna informacja. Jeśli się komuś kojarzy z plasterkami na pizzy, salami, no to też okej. Okay.
1: Ale to ja mam pomysł na patriotyczną, żeby zrobić biało-czerwoną pizzę.
0: Na pewno, ale to można, wystarczy ją z biało-czerwonym sosem zjeść.
3: Tylko w przypadku pizzy to jest niebezpieczne, bo to nie wiadomo jak to ustawi. Czy białe będzie u góry, czy przekręci.
1: Nie, no to jest na okręgu, czyli sobie każdy przekręci jak chce.
0: Ale tak nie powinno być, tak nie można.
3: Nie powinno.
0: Nie, Klaudiusz ma rację.
1: To powinno być zaznaczone, gdzie jest dół, gdzie góra?
0: No wtedy się robi z orłem.
1: Można, no orzeł to wiadomo, gdzie ma łeb, a gdzie ma ten.
0: Ale to można go ułożyć na przykład wtedy na takiej pizzy z cebuli.
1: Ale na biało-czerwonej.
0: No tak, tak.
1: I
0: no.
1: Na dole czerwone buraki, na górze biała czekolada i na to orzeł.
0: No ale właśnie, jaki będzie orzeł? Nie, ja co? Jaka
1: srebrnawy. Taki.
0: Czekolada, pan powiedział?
1: Biała.
0: Dlaczego? Majonez.
1: A majonez jest żółtawy.
0: Nie, musi być biały.
1: Co? Daj mi spokój. Żółto-czerwone, nasza flaga.
0: Dobra, a dziób będzie miał? Dziób będzie miał z cebuli.
1: Dziób może mieć
0: z cebuli. Koronę może mieć z cebuli, a ciało? Z czego będzie miał?
1: Srebrne.
0: To nie wiem.
3: Z oliwek może jakichś takich.
1: Nie, srebrne to...
3: Ale z tych takich ciemnych oliwek.
1: Albo sardynek.
0: A są polskie sardynki?
3: To musiały być szprotki.
1: Może szprotki. Ale w ogóle z ryby srebrnej, z ryby. Skarpa?
3: Dobra.
0: Dobra, my lecimy dalej.
1: Dobrze.
3: Niech to będzie karpa. A propos orła. No tak, tu będzie pewien opis. Tego opisu dokona wicemarszałkini Dorota Niedziela, która wdała się w pewną dyskusję z panem, co do którego mamy klauzulę sumienia, no ale tutaj właściwie nie będziemy go cytowali tylko fragmentami, a raczej opis jego, ponieważ niejaki pan Mejza przyniósł do Sejmu kwiaty. No i nawet próbując je wręczyć kobiecie, no jednak jak się okazuje, ma to znaczenie, kto wręcza. I wicemarszałkini Niedziela podzieliła się tym wrażeniem. Nie chciała tych kwiatów. Musiała interweniować Straż Marszałkowska, zabierając te kwiaty ze stołu, gdzie siedzi marszałek z jego pozycji. No więc, a potem jest opis. I ten, a propos orła, ten opis właśnie tak będzie wyglądał.
9: Zastanawiam się, że jak pan ten stand-up zrobił, to może by pan więcej zarobił na Netflixie na stand-upie niż na pracy w Sejmie, to po pierwsze. Po drugie, zastanawiałam się, do czego doprowadza sytuacja, w której jest pan w stanie nawet kwiatami kogoś obrażać. I to właśnie pan zrobił, to pod następna rzecz. I mówił pan o smrodzie. Nie będę przytaczała tych słów, które pan wypowiadał, bo uważam, że ta Izba tego nie zasługuje na te słowa. Właśnie taki smród pan zostawił. I daje panu 2 minuty. Przerywam obrady i zabiera pan stąd te kwiaty. Rozumie pan? Zrozumiał pan, czy mam panu czytać? Panie pośle, na podstawie artykułu 175, ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że nie umożliwia pan prowadzenia obrad. Przerwa 2 minuty. Panie pośle Mejza, mnie wcale nie jest miło, ponieważ schował się pan w swoim pokoju, zamiast przyjść i zabrać kwiaty, do które pana prosiłam. Musiałam angażować Straż Marszałkowską, bo pan jest po prostu zwykłym tchórzem. Dziękuję, zapraszam pan poseł Frydery. Opresyjnością nie jest zabranie kwiatów, bo pan jest po prostu tchórzem w dużych okularach i z dużym orłem na klapie.
3: Jest taki opis, prawda?
1: Czyli orzeł się objawił, tak? Ale jak można obrazić kwiatami? Ciekawi mnie, co tam było jeszcze.
3: Bo to były kwiaty, które marszałkini miała przekazać prokuratorowi, który jest właśnie wobec posła Mejzy niedobry.
1: A, w ten sposób. No oni tam się bawią w swoim gronie, rzeczywiście to jest.
3: No więc kwiaty musiała sprzątnąć Straż Marszałkowska, to w Sejmie, a w Krakowie pojechał posprzątać ktoś inny. Co ciekawe, europoseł Sienkiewicz przejechał się przy okazji tego sprzątania także po byłym prezydencie Miszalskim. Brzmi to tak.
10: Tak się złożyło, że uchodzę za specjalistę od sprzątania. W Krakowie jest co sprzątać. Nie tylko po dziesięcioleciach, ale mówię to z przykrością, po ostatniej ekipie też. No ale zostali odwołani. Gwarantuję wam, że mam

0: województwa mazowieckiego. Oczywiście, mazowieckiego. Z Zelicy do Krakowa.
1: Więc myliła się z tym, gdzie jest, czy na pewno mazowieckie, czy małopolskie. Ustaliła, że jest z mazowieckim i tutaj warszawskie struktury będzie tworzyć. A jak już to ustaliła na tej konferencji prasowej, to mówiła tak.
0: Po dzisiejszej konferencji każdy z nas jedzie do swojego okręgu, a właściwie jedziemy do siebie do domu. Ja jestem pełnomocnikiem Obwarzanka, czyli gmin podwarszawskich. Mieszkam w powiecie pruszkowskim.
1: No właśnie, no i tak to się porobiło. Potem całkiem niedawno, to był środa, to była tak, tłumaczyła w Faktach po Faktach, że mieszka trochę tu, ale serce ma w Krakowie. No nie wiem, na ile krakowianie w te wszystkie tłumaczenia uwierzą. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie w drugiej turze wyboru prezydenta. Coś czuję, że chyba pan Gibała tym prezydentem zostanie na resztę kadencji po panu Miszalskim. No więc tak to się skończyło. To jeszcze jedna rzecz, gdzie niektórzy tu było o sprzątaniu i o tym zapomnieli wyczyścić, ale jest jeden pan, który doskonale sobie pamięć wyczyścił. I to w jakim ekspresowym tempie sobie mógł pamięć wyczyścić. Przyznaję, szapoba, bo to przecież kilkadziesiąt dni, a już zapomniał, gdzie był. I teraz w RMF-ie mówił tak.
2: Są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązania. Tutaj w Powered by Poland mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach.
1: Kto był premierem tego rządu? Coś mi panowie mogą przypomnieć?
3: Ja pamiętam takiego pana, który bardzo gładko wyrażał swoje poglądy. Właściwie stalowe miał poglądy, tylko to była giętka stal.
1: No, bardzo giętka, przyznaję. Teraz się ta stal w U wygięła, mam wrażenie.
3: Tak. No, ale z takim przekonaniem mówi, że elektorat chyba rośnie.
1: Chyba tak. Chyba są w stanie uwierzyć, że to nie był on wtedy.
3: No, no właśnie.
1: Inni rządzili. To jest, przyznaję, naprawdę mistrzostwo świata. Konie też rozpalały wyobraźnię polityków w tym tygodniu. Konie prezydenta oczywiście. A wczoraj w Sejmie głosowania do późnych godzin przy okazji wizyty ministra Boguckiego z kancelarii prezydenta marszałek Czarzasty też pozwolił sobie na pewne uwagi. Troszkę dłuższa sytuacja Sejmu niż zazwyczaj, ale panowie pewnie, a może nie wiem, czy docenicie ten kunszt marszałka. W każdym razie niewątpliwie wytrzymał ciśnienie, jeżeli chodzi o własny żart, bo było widać, że tak mu się własny żart spodobał, że ledwo tę powagę utrzymał. Bardzo proszę.
4: Opuścił nas pan minister Bogucki. Ciekawe, czy dzisiaj był wierzchem. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3076-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Bardzo proszę panią poseł Sylwię Bielawską o przedstawienie sprawozdania komisji.
5: Szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W trakcie drugiego czytania wprowadzono 3 poprawki. Komisja rekomenduje przyjęcie tych 3 poprawek oraz zagłosowanie za przyjęciem projektu ustawy. Szkoda, że pan minister Bogucki uciekł, bo chciałabym go również poprosić o to, żeby pan prezydent tę ustawę podpisał. Dziękuję bardzo.
4: Nie uciekł. Nie uciekł, odjechał. Może i dobrze to by, bo by się zagalopował.

0: Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3076.
1: No i tak to wesoło było.
2: No tak, ale to znaczy, jest takie określenie ciągnąć flaka i tutaj pan marszałek pociągnął go uporczywie.
1: Uporczywie go pociągnął, tak. Zdecydowanie wykorzystał do końca tę sytuację. Choć rozumiem, że to ciągnąć flaka jest raczej niczym pochlebnym, czyli takim przeciągnięciem tematu, tak bym to rozumiał.
2: No ja bym tak to też rozumiał, no ale marszałek tak się ucieszył na początku, że nie mógł się tej radości pozbyć.
1: Na sam koniec musimy opisać tę sytuację, bo ona się wydarzyła, choć też się zastanawiałem, czy w ogóle o tym mówić, ale chyba trzeba to pokazać i trzeba to powiedzieć. Choć mimo, że na co dzień obracam się przecież stykam z tymi różnymi sytuacjami, to ta jednak no, przekracza pewną granicę też smaku i właściwie wszystkiego innego. A rzecz dotyczy sytuacji pomiędzy Justyną Dobroszoracz, dziennikarką TVP, a panem Berkowiczem z Konfederacji, znanym z różnych, jakby to powiedzieć, wystąpień w sklepie meblowym, tak to nazwijmy bardzo oględnie. Sytuacja brzmiała tak, Justyna ją przedstawiła w swoim programie, więc na początku jest wprowadzenie Justyny, a potem już sama sytuacja z panem Berkowiczem.
3: Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przekroczył dziś dotąd nieprzekraczalną granicę. Zobaczcie państwo zresztą sami. Panie pośle, był pan w wojsku? Dzień dobry.
4: Proszę?
3: Czy był pan w wojsku?
4: To teraz nie mam czasu.
3: Ale to nie wie pan, czy no,
4: teraz
3: co
4: nie mam czasu
3: tak,
4: odpowiadać,
3: nie?
4: Bo się
3: to sekunda to jest.
4: Głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurty za nami.
3: No wie pan, co pan mnie oprasza i pan zostanie pozwany.
1: No więc tak się, w taki oto sposób się odezwał. Swoje stanowisko potem w mediach społecznościowych podtrzymywał. Jego partia niby wyraża oburzenie, ale konsekwencji żadnych nie ma. Tak to właśnie brzmiało. Ja sobie pomyślałem tak generalnie, że chyba nawet lepiej być kurtyzaną niż chamem i złodziejem, ale to tak też od serca.
5: Mój tak, ja bym też, ja bym wolał być kurtyzaną niż chamem i złodziejem.
2: Ja bym też mógł być kurtyzaną, mimo że nie zrobiłem sobie zębów.
5: Ale kurtyzana nie musi mieć takich zębów, a cham i złodziej jednak powinien.
2: A cham to nawet jak ma zęby, to jest chamem.
5: Tak, tak. No nic, dziękujemy ci bardzo, Klaudiusz.
2: Dziękujemy ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Rzuciliśmy klątwę na tych, którzy sobie robią zęby, ale cham sobie może robić zęby z przodu i z tyłu, a nawet z dołu i będzie chamem.
5: Oj.
2: Daj.
5: Klaudiusz
2: Szerzak,
5: Kuba Jędras,
2: Paweł Olichowski,
5: Diana Giurow, nie było profesorów,
2: nie było
5: Adriana Bąkowska,
2: Piotr Bukartyk,
5: Paweł był,
2: Tomek Giemza. Marian.
5: Pan Wojtek.
2: No i jeszcze był...
5: Blik.
2: Serwisy miał.
5: Blik był. Serwisy też. Robert Kawka.
2: Robert Kawka. No to i my już kończymy.
5: Ja nie mówię, już że Blik.
2: Godzina gdzie?
5: Już jesteśmy 11 sekund po czasie. O, już zjadamy Mikołajowi.
2: Do widzenia,
5: 14, 15, 16, 17.
2: Fęgu.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Seria policyjnych zatrzymań nastolatków w Warszawie i okolicach w związku z publikowaniem przez nich w mediach społecznościowych filmików z groźbami pozbawienia życia innych osób. Rano warszawska komenda przekazała informację o zatrzymaniu 14-latka z Józefowa, 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. 14-latek chciał przynieść do szkoły nóż, pozostali publikowali filmy z groźbami. Po ostatnich aktach przemocy w szkołach na Mazowszu pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u wśród uczniów. Jego kulminacją miało być rzekomo Krwawy Piątek. I z tego powodu policja wnikliwie przeczesuje internet i weryfikuje informacje o możliwych zagrożeniach. Do tej pory policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. W całym kraju zatrzymali 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych. Poważny wypadek na autostradzie A18 w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Na wysokości Iłowej bus uderzył tam w barierę, a następnie dachował. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy Polski. Alertami objęte zostały 4 województwa. Alerty drugiego stopnia obejmują nadmorską część Pomorza i powiat sławeński na Pomorzu Zachodnim. Prognozuje się tam wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości do 40, a w porywach nawet do 90 km na godzinę. W strefie nadmorskiej wiatr będzie silniejszy, w porywach nawet do 105. Alerty pierwszego stopnia przed wichurami obejmują prawie całe województwo warmińsko-mazurskie, bez krańców południowych oraz północne rejony Podlasia. Synoptycy spodziewają się tutaj silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać nawet do 85. Ostrzeżenia wygasną dziś po południu. W przyszłym tygodniu startuje w Łodzi 36. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To festiwal interdyscyplinarny, prezentujący głównie filmy dokumentalne, ale i też reportaże telewizyjne oraz radiowe poświęcone współpracy.

0: Bo pokażemy też film, który dotyczy 30. rocznicy zamordowania Itzhaka Rabina, premiera Izraela, który szukał porozumienia z Palestyńczykami.
1: Projekcje Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbywać się będą w dniach od 14 do 18 października w dwóch miejscach, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 oraz w Muzeum Kinematografii w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Soulówka.

Co z tego, że mamy już październik, ale w tym tygodniu pogoda była naprawdę satysfakcjonująca, więc i nasze spotkanie należałoby rozpocząć w dobrym tempie i przy dobrych rytmach. A zaczęliśmy od grupy LOK. To bardzo ciekawy projekt związany z wytwórnią Soul Soul Records, którym zarządzał Leroy Burgess, znakomity dyskotekowy producent, a także jeden z ulubionych projektów Larry'ego Levana, też ważnej postaci dla muzyki disco. To jest grupa, która w czasie swojej kariery wydała tylko jeden album, który ukazał się w 1981 roku, a który nosi tytuł LOK. To jest muzyka, która w dużej mierze opiera się na pewnych rozwiązaniach muzyki disco początku lat 80., przełomu lat 70. i początku 80., ale też ze sporymi elementami wpływu muzyki jazzowej, ale też przede wszystkim funkowej, takiej klasycznej, trochę na wzór Curtisa Mayfielda i innych zespołów, które w latach 70. święciły triumfy. A my zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od utworu I Know You Will, który był pierwszym promującym ten krążek. Dzień dobry Państwu, kilka minut po godzinie 10 w piątek. To jest Soulówka, jak w każdy piątek o tej porze. Witam się z Państwem serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński i do 11 będę Państwa

to była grupa The Jones Girls, która powstała w 1970 roku w Detroit w stanie Michigan. Jednak najważniejszy moment w ich karierze to była przeprowadzka do Filadelfii i moment, w którym związały się z kultową wytwórnią Philadelphia International Records, którą zarządzał Kenny Gamble, a także Leon Huff, postacie doskonale znane słuchaczom soulówki. A początki The Jones Girls miały następujący kształt, ponieważ one zaczynały w ogóle jako wokalistki sesyjne, jako chórzystki. Występowały u boku Lou Rawlsa, Teddy'ego Pendergrassa czy Aretha Franklin, ale też współpracowały chociażby z Dianą Ross czy z Lindą Clifford, z którą też kiedyś współpracował Curtis Mayfield. Grupa The Jones Girls to są trzy siostry. To jest trio wokalne, które składało się z Brandy, Shirley i Valerie Jones. My dzisiaj sięgnęliśmy po ich album, bardzo dobry zresztą, który ukazał się w 1984, a który nosi tytuł Keep It Comin', a my z niego zagraliśmy utwór zatytułowany Won't Let You Take It Back. Fantastyczna disco drugiej połowy lat 80. z dużym

tymi wpływami nurtu soulful disco i z taką pewną estetyką, jeżeli chodzi o sposób produkowania, jeżeli chodzi o sposób aranżowania tych utworów rodem z Filadelfii. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać. Jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram Mikołaj Tyczker spisany przez CK. No i oczywiście grupa patronów Radia Nowy Świat. To są ścieżki komunikacyjne. A przed nami teraz grupa Vicky D. To był zespół, który powstał w Nowym Jorku w 1981. No i działał tylko przez rok, do 82. To był zespół, który prezentował muzykę post, disco, garage, house. Bardzo ciekawa taka mieszanka, jeżeli chodzi o pewną rytmikę disco i pewne zabiegi z rodzącej się muzyki klubowej. Posłuchamy sobie ich singla This Beat Is Mine, który całkiem nieźle sobie radził na listach przebojów, bo on się uplasował chociażby na 11. miejscu utworów klubowych listy Billboard Club Play Singles, no ale też był 42. najlepszym singlem w Wielkiej Brytanii. No to co? The Beat Is Mine.

Vicky Dim, czyli niszowe posty disco rodem z Nowego Jorku i single This Beat Is Mine, który ukazał się w 1981. Fantastycznie się słucha tej mieszanki muzyki disco i pewnych elementów rodzącej się kultury klubowej. A przed nami teraz grupa Shalamar, do której co jakiś czas zaglądamy w czasie naszych piątkowych spotkań. To był zespół, który początkowo powstał jako zespół taneczny z inicjatywy łowcy talentów Dicka Griffeya z programu Soul Train i twórcy show Dona Corneliusa. I to była grupa, która niezwykle prężnie sobie radziła, jeżeli chodzi o muzykę disco na przełomie lat 70., a także 80. My dzisiaj posłuchamy ich w wydaniu bardziej dyskotekowym. To będzie płyta The Look z roku 1983. Bardzo dobry przykład urban disco z elementami soulful disco, a my gramy Over and Over.

Grupę Szalamary od dosyć długiego czasu darzę niezwykłym uczuciem. To jest muzyka, która porywa do tańca, ale też potrafi być bardzo romantyczna, tak jak w przypadku utworu Over and Over, który znalazł swoje miejsce na płycie The Look z roku 1983. Fantastyczna mieszanka soulful disco i urban disco. Urban disco, no taki nurt w muzyce dyskotekowej, który narodził się mniej więcej w drugiej połowie lat 80. No a do grupy Szalamar pewnie jeszcze wrócimy, co czynimy w ostatnich miesiącach dosyć regularnie. A przed nami teraz postać Ronalda Banksa. To jest artysta, którego Państwo kojarzą, pewnie nie zmienia i nazwiska, ale to był wokalista i jeden ze współzałożycieli legendarnej grupy The Dramatics, która była związana z wytwórnią Stax, znana chociażby z przeboju What You See Is What You Get. Jednak Ron Banks miał taki moment w drugiej połowie lat 80., kiedy zaczął nagrywać solowe płyty. Bardzo ciekawe też swoją drogą. To były płyty z nurtu muzyki dyskotekowej, tak jak w przypadku Truly Bad z roku 1983. I to jest kapitalne granie, które poza tą gruwowością, jeżeli mogę tak powiedzieć, muzyki dyskotekowej i pewnymi zabiegami produkcyjnymi i aranżacyjnymi, też ma sporo wrażliwości jazzowej. Chodzi mi o saksofon, który, jeżeli chodzi o utwory disco, też był popularny. Albo i też takie pop dyskotekowe, jak w Careless Whispers George'a Michaela. A my z płyty Truly Bad posłuchamy sobie This Love Is For Real.

This Love Is For Real z płyty Truly Bad z roku 1983 autorstwa Rona Banksa, wokalisty, który przez lata był związany z kultową grupą The Dramatics. Ja bardzo lubię takie historie, kiedy artyści ze znanych zespołów nagrywali potem solowe płyty. One się nie przebijały do świadomości mainstreamu, ale one są naprawdę kapitalne. No i w przypadku Truly Bad trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę dobre, rasowe disco. A my teraz spoglądamy ku soulówkowej płycie tygodnia. Tym razem będzie to drugie solowe wydawnictwo Shaki Khan, zatytułowane Naughty z roku 1980. To jest płyta, tak jak Państwu powiedziałem, druga w dorobku tej znakomitej artystki. Po tym, jak była związana przez lata z grupą Rufus, bardzo ważną dyskotekową, bardzo ważnym dyskotekowym zespołem. No i w przypadku albumu Naughty to jest mieszanka pewnej funkowej dzikości i soulowej Shaki Khan, ale z elementami disco, co było słychać na poprzedniej płycie Shaka i w przypadku wielkiego przeboju I'm Every Woman, wyprodukowanego przez duet Ashford Simpson. No a płyta Naughty jest bardzo ciekawa. Ona może jest mniej przebojowa, mniejszy jest ten pazur, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jest płyta, która łączy gdzieś disco, ale też soulową wrażliwość. Jest romantyczna, ale i jednocześnie groove'owa, o czym się Państwo za momencik przekonają. A my zagramy sobie, tak jak zawsze, dwa utwory. Najpierw będzie to Move Me No Mountain, a później Nothing's Gonna Take You Away.

Jezu, jak ja kocham saksofon, a tutaj na koniec on idealnie pasuje i sprawia, że gdzieś ta muzyczna puenta jest jeszcze wyraźniejsza. To było wydawnictwo Noti, które wybrałem naszą soulówkową płytą tygodnia. Tak jak Państwu mówiłem, to jest drugi solowy album w dorobku Shaki Khan, z którego zagraliśmy Move Me No Mountain, a także Nothing's Gonna Take You Away. Fantastyczna płyta, która pokazuje bardzo zróżnicowane oblicze Shaki Khan, bo tą dzikość jej funkową, ale też elementy A Quiet Stormu, pewnej romantyczności, no i przede wszystkim elementy muzyki disco, która zyskiwała coraz to większe uznanie. A przed nami teraz zespół Juicy, który powstał w 1982. To był tak naprawdę duet składający się z Jerry'ego Barnesa, który był związany z zespołem Chic, a także z Catrice Barnes. Bardzo ciekawy duet dyskotekowy, który nagrał parę płyt, między innymi Spread the Love, który to album ukazał się w 1987. I to już jest takie bardzo późne disco, które trochę idzie w stronę nowoczesnego, jak na tamte czasy R&B, no i to takie rasowe urban disco granie. A my posłuchamy sobie After Loving You.

A to grupa Juicy prawie na sam koniec dzisiejszego spotkania. Słuchaliśmy After Loving You z płyty Spread the Love, która ukazała się w 1987. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński, a to była Soulówka. A pożegnamy się utworem fantastycznym artystki, którą niezwykle sobie cenię, Patrice Rushen, która zaczynała jako pianistka jazzowa, jednak w drugiej połowie lat 70. poszła w stronę muzyki rozrywkowej, no a na przełomie lat 70. i 80. nagrywała rasowe disco. Tak jak to było w przypadku kompozycji Feel So Real Wouldn't Let Go, które wybrzmi na pożegnanie. Do usłyszenia. Dobrego weekendu Państwu życzę.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Za chwilę dowiemy się, kto otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W tym momencie w Oslo powinna się zaczynać konferencja Norweskiego Komitetu Noblowskiego i tę najważniejszą informację przekażemy jeszcze w tym serwisie. Po atakach w szkołach na Mazowszu w całym kraju trwa sprawdzanie zgłoszeń o groźbach i możliwych zagrożeniach. Policja dementuje doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u, czyli wyzwaniu. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
1: W ostatnich dniach doszło do 2 ataków nożowników w szkołach. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób, a w Leszczydole, Nowinach zginęła pracownica szkoły zaatakowana przez 15-latka. Policja skontrolowała już ponad 10 tysięcy placówek i zatrzymała 10 osób w związku z groźbami. Funkcjonariusze monitorują internet, ale podkreślają, że nie ma dowodów na istnienie rzekomego brutalnego challenge'u. Sprawę komentują też politycy. Były minister edukacji Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości apeluje o spokój i rozmowy z młodzieżą, a jednocześnie postuluje pilne działania na rzecz bezpieczeństwa w szkołach.
2: Trzeba wielkiej refleksji, trzeba wielkiego zastanowienia. Z jednej strony spokoju, rozmowy z dziećmi, z drugiej strony trzeba również pewnych działań, które będą działaniami systemowymi, uruchomionymi od razu. To będą działania, które mogą obowiązywać na początek. Nie chcielibyśmy, aby szkoły stały się twierdzami warownymi.
1: Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński apeluje, by nie rozpowszechniać

0: niesprawdzonych informacji, zwłaszcza tych dotyczących internetowego trendu. Policja ostrzega, że za celowe wywoływanie paniki i kierowanie gróźb grozi odpowiedzialność karna.
1: Wracamy do Oslo. Jak przed chwilą ogłosił Komitet Noblowski, tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla trafi do Navadnete Navi Pillay za jej wysiłki w obszarze promocji pokoju i prawa międzynarodowego. Do tego tematu wrócimy już za kilka minut w audycji Cały Nasz Świat. Ja przypomnę, że pokojową Nagrodę Nobla przyznaje Komitet Noblowski od 125 lat. W tym roku zgłoszono prawie 300 organizacji, dokładniej 208 osób i 79 instytucji. Zgodnie z wolą Alfreda Nobla nazwy i nazwiska nominowanych poznamy dopiero za pół wieku, czyli w roku 2076. Na koniec serwisu jeszcze Sejm. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Posłowie zarzucają prezesowi Narodowego Banku Polskiego naruszenie konstytucji i ustaw, do czego miało dojść m.in. poprzez dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP. Mówi przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jednym z ostatnich świadków przesłuchiwanych we wrześniu jeszcze przez komisję była minister finansów, bo uznaliśmy, że jest istotnym świadkiem w tej sprawie, zeznawała i przekazała kolejne informacje ważne z punktu widzenia zarzutu. Także pan Adam Glapiński był informowany na każdym etapie, nie skorzystał z żadnego prawa udziału w tym postępowaniu.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że postępowanie może zablokować pracę NBP. Adam Glapiński powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

0: 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry ponownie w piątek. Czas niby ten sam, godzina ta sama, ale zestaw tematów, które dziś będziemy poruszać, jak co tydzień inny. Przypomnijmy, parę minut temu w Oslo ogłoszono, kto w tym roku został laureatem, czy właściwie w tym wypadku laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Ona trafi do nawanatem Navi Pillay, pierwsza kobieta wykonująca zawód prawniczy w prowincji RPA Natal oraz pierwsza niebiała kobieta w Sądzie Najwyższym. W maju roku 1995 została wybrana na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni w Rwandzie, a w latach 1999-2003 była prezydentem tegoż Trybunału i to właśnie do niej trafiła w tym roku pokojowa Nagroda Nobla. Dzień dobry, zapraszamy do godziny 12. Jan Janczy.
1: Damian Kwiek i oczywiście o Noblu Pokojowym będziemy w dzisiejszej audycji mówili więcej, ale nie tylko o tym. Porozmawiamy także o pomocy humanitarnej dotyczącej Palestyny. Wrócimy do wyborów w Bośni i Hercegowinie. To wybory z niedzieli, które mają swoje konsekwencje także w tym tygodniu. Przejrzymy trochę nietypowo, przejrzymy książki tym razem, nie media międzynarodowe, a kartka z kalendarza, czyli jak zawsze ostatni punkt w naszej audycji, będzie specyficzna, prawda?
0: Tak.
1: Będzie bardzo dotyczyła ważnego problemu,
0: tak,
1: ale myślę, że takie słowo, zagadka w tym miejscu powinno zostać. No i rozpoczynamy od przeglądu informacji ze świata.
0: Ramallah. Niemal 1500 Palestyńczyków zginęło od czasu wprowadzenia zawieszenia broni. Jutro minie dokładnie rok, odkąd formalnie obowiązuje rozejm, jednak izraelskie ataki nie ustają. Przedwczoraj w Izraelu oddano hołd ofiarom ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Zginęło w nim 1200 osób, a ponad 250 zostało wziętych jako zakładnicy. W izraelskim odwecie śmierć poniosło około 75 tysięcy Palestyńczyków. Pod koniec września w Strefie Gazy oraz na zachodnim brzegu Jordanu formalnie rozpoczął się rok szkolny. Przy tej okazji władze podsumowały, że przez ostatnie 3 lata zabito 20 tysięcy uczniów, ponad 1000 studentów i również ponad 1000 pracowników szkół i uniwersytetu. Niemal 200 szkół zostało całkowicie zniszczonych. O tym, jak wygląda życie Palestyńczyków 3 lata od wybuchu wojny w Strefie Gazy i rok od wprowadzenia rozejmu, już za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: A teraz Kijów. Coraz więcej rosyjskich ataków na ludność cywilną w Ukrainie. Wczoraj w

0: Amatorsku tak zwana bomba kierowana uderzyła w dwa autobusy. Zginęły 33 osoby, a 18 zostało rannych. Szef władz wojskowych obwodu donieckiego nakazał wstrzymanie transportu publicznego w Kramatorsku i pobliskim Słowiańsku. Te miasta to obszar, do którego Moskwa rości sobie prawa. W rejonie przeważa ludność rosyjskojęzyczna, co było pretekstem do inwazji na Ukrainę. Komisja Europejska przypomniała, że celowe ataki na ludność i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że konflikt znajduje się w fazie niebezpiecznego impasu. Dziś w Miami z przedstawicielami Ukrainy mają rozmawiać wysłannicy Donalda Trumpa. Prezydent USA natomiast zapowiedział, że w najbliższym czasie porozmawia przez telefon z Władimirem Putinem.
1: Waszyngton. Szef Pentagonu zapowiada transmisję na żywo egzekucji byłego majora amerykańskiej armii, który pracował w wojsku jako psychiatra. Nidal Hassan został skazany na śmierć za to, że w 2009 roku w bazie Fort Hood w budynku przychodni zastrzelił 13 nieuzbrojonych wojskowych. Obrońca skazanego podkreślił, że byłby zaskoczony, gdyby doszło do wykonania wyroku, ponieważ wciąż jest on nieprawomocny. Pete Hegseth z kolei przekazał, że data egzekucji jest już wyznaczona na 3 grudnia i że ludzie będą mogli ją obejrzeć podczas transmisji, aby zrozumieli, że tego typu czyny pociągają za sobą poważne konsekwencje. W ubiegłym roku w 17 krajach świata wykonano ponad 2700 egzekucji. Tylko w 2 państwach zdarzyły się przypadki egzekucji publicznych – w Iranie i w Afganistanie.
0: Madryt. Kolejna fala protestów w Hiszpanii w związku z kryzysem mieszkaniowym. Demonstranci uczcili pamięć 87-letniej kobiety, Marii Carmen Abascal. Pod koniec września została ona eksmitowana z mieszkania, w którym żyła przez ponad 70 lat. To wydarzenie wywołało liczne manifestacje w całym kraju. Starsza kobieta trafiła do szpitala, zmarła w środę. Wczoraj protestujący w Madrycie skandowali: to nie są zgony, to morderstwa. Oraz ani jednej eksmisji więcej. Na Puerta del Sol grupa młodych ludzi rozbiła kolejne namioty. Obecnie na tym placu w stolicy jest już miasteczko składające się z kilkuset namiotów, a noce spędza w nich około 2000 ludzi. W Hiszpanii zaczęła się kampania wyborcza. Premier Pedro Sánchez rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory. Zostały zaplanowane na 29 listopada.
1: Ateny. Nowa afera wokół amerykańskiej ambasador w Grecji. Jak podaje Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle namawiała amerykańskiego, republikańskiego polityka, aby na jej rachunek w American Express przelał 100 tysięcy dolarów. W taki sposób, aby nie pozostawić śladu. W zamian obiecywała dostęp i wpływ na najważniejszych ludzi administracji Trumpa, od prokuratora generalnego po szefa FBI. Oferta pojawiła się jeszcze zanim objęła ona stanowisko w ambasadzie w Atenach. Kimberly Guilfoyle to była narzeczona Donalda Trumpa juniora. Nie miała wcześniej żadnego doświadczenia w dyplomacji. Nie po raz pierwszy jest o niej głośno. W przeszłości miała grozić greckiemu ministrowi energii, że może doprowadzić do upadku rządu w Atenach, sugerując, że wcześniejsza zmiana władzy w Rumunii to jej zasługa.
0: Tel Awiw. Większość brytyjskich dyplomatów musi opuścić budynek konsulatu w okupowanej Jerozolimie Wschodniej. Szef izraelskiego MSZ-u przekazał, że placówka została zamknięta. Minister spraw zagranicznych w Londynie odpowiedział, że to nieprawda i że brytyjska misja nadal będzie działała. Choć z blisko 30 pracowników na miejscu pozostało tylko 7 osób. 20, w tym konsul generalny, musiało gmach opuścić. Brytyjski konsulat we wschodniej Jerozolimie istnieje w tym budynku od niemal 200 lat. Placówka zajmuje się przede wszystkim relacjami z narodem palestyńskim. We wrześniu Izrael zapowiedział, że zamknie konsulat w odwecie za sankcje Londynu wobec izraelskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Konsulat działa odrębnie od ambasady Wielkiej Brytanii w Tel Awiwie. Jej izraelski odwet nie dotyczył. I tak ponownie znaleźliśmy się na ziemi uznawanej za świętą zarówno przez wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, jak i islamu.
2: Cały nasz świat.
1: Przy przyznaniu tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, w jej uzasadnieniu, Norweski Komitet Noblowski przypomniał i tak motywował tę decyzję o przyznaniu Nagrody Navi Pillay, że tu chodzi o przypominanie o praworządności i tej krajowej i międzynarodowej, bo to ona stanowi podstawę systemu, który stworzyliśmy. W taki sposób, by zapewnić pokój i rozwiązywać konflikty w sposób bez przemocy, bo pokój wymaga sprawiedliwości. I o tej sprawiedliwości i niesprawiedliwości właściwie będziemy mówić przy okazji naszego pierwszego spotkania, naszej pierwszej rozmowy. Dzisiejszy program rozpoczynamy od Izraela i od Palestyny. 7 października minęły 3 lata od ataku Hamasu na Izrael. Jutro z kolei 10 października minie rok od zawieszenia broni w Strefie Gazy, wynegocjowanego między innymi przy udziale USA, Kataru i Egiptu. Barbara Gregorczyk miała okazję porozmawiać z Bają Amrą z organizacji Palestinian Medical Relief Society, organizacji, która już od ponad 4 dekad niesie pomoc humanitarną tym, którzy jej najbardziej potrzebują, tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom Palestyny. I o tej właśnie pomocy opowie nasza pierwsza rozmówczyni, a także o niestety niesprawiedliwości życiowej, która cały czas dotyka mieszkańców tego regionu.
3: Hello. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: To zaszczyt móc z Panią porozmawiać. Doświadcza Pani na co dzień tego, co my tylko widzimy w mediach. Koordynuje Pani pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Chciałabym na początek zapytać Panią o Palestinian Medical Relief Society, o organizację, w której Pani działa. Czym właściwie ona się zajmuje?
5: Our organization, Palestinian Medical Relief Society.
3: Nasza organizacja, Palestinian Medical Relief Society, jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym, która działa już od 47 lat. Zaczynaliśmy w 1979 roku jako grupa lekarzy wolontariuszy, a dziś jesteśmy największą organizacją medyczną działającą w Palestynie.
5: Working in Gaza, West Bank and Jerusalem within 600 communities around all Palestine.
3: Pracujemy w Gazie, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie, docierając do około 600 społeczności na terenie całej Palestyny. Działamy na wielu płaszczyznach, natomiast przede wszystkim koncentrujemy się na podstawowej opiece zdrowotnej. Współpracujemy przy tym z różnymi organizacjami spoza Palestyny, m.in. z Polską Misją Medyczną. Jednym z obszarów naszej działalności jest wzmacnianie pozycji kobiet poprzez mobilną przychodnię działającą na obszarze C, która znajduje się pod kontrolą Izraela. Podział na obszary A, B i C na Zachodnim Brzegu został wprowadzony w następstwie porozumień z Oslo. Mieszkańcy obszaru C mają bardzo ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Mamy około 21 mobilnych przychodni. Jedna z nich działa we współpracy z Polską Misją Medyczną i jej głównym celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej kobietom. Prowadzimy edukację zdrowotną, badania oraz zapewniamy wsparcie kobietom w ciąży i ich dzieciom. Zauważamy, że kobiety często napotykają bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Ze względu na skalę zniszczeń i ograniczenia w obszarze C, nie mogą one swobodnie się przemieszczać, a wiele z nich znajduje się również w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego za pomocą mobilnych przychodni dostarczamy usługi medyczne bezpośrednio do nich.
4: Wspomniała Pani, że Palestinian Medical Relief Society działa już 47 lat. Jak Pani praca zmieniła się w ostatnim czasie? Jak ludobójstwo zmieniło realia dostarczania pomocy humanitarnej?
5: Of course, always as a PMRS ready working for also for emergency.
3: PMRS od zawsze przygotowywała się na sytuacje kryzysowe, na świadczenie pomocy w czasie kryzysów właśnie. To, co wydarzyło się w Gazie, nie jest dla nas czymś zupełnie nowym. Gaza doświadczała kolejnych wojen i operacji wojskowych, między innymi w 2006, w 2008, 2014 i 2023 roku. I nie dotyczy to tylko Gazy, pracujemy również na Zachodnim Brzegu, gdzie doświadczaliśmy różnych okresów konfliktu, między innymi podczas pierwszej i drugiej intifady oraz kolejnych operacji wojskowych. W tym czasie byliśmy przygotowani na kryzysy. Ale to ludobójstwo było czymś zupełnie innym. Większość z naszych pracowników w Gazie, czyli około 150 osób pracujących w naszych oddziałach, została wysiedlona z miasta Gaza, gdzie znajdowała się nasza główna siedziba i inne placówki. Nasze biura i kliniki zostały zrównane z ziemią, a wielu naszych pracowników przesiedlonych na południe, do Khan Yunis i Rafah. Następnie byli przesiedlani ponownie i ponownie.
5: Again and again
3: Przenieśliśmy więc niemal całą pracę humanitarną z zachodniego brzegu do Gazy. Komunikacja z ludźmi była tam bardzo trudna, ale na różne sposoby udało nam się kontynuować pracę. Potrzeba była naprawdę wszystkiego. Byliśmy też zmęczeni szukaniem tak wielu zasobów u różnych darczyńców, ale udało się podjąć współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Pracujemy na pełnych obrotach, dzień po dniu i dlatego też nasza organizacja jest największą organizacją świadczącą usługi podstawowej opieki zdrowotnej w Palestynie i dzięki temu byliśmy w stanie nadal odpowiadać na potrzeby ludzi.
4: Wyobrażam sobie również, że pacjenci zgłaszają się do Państwa z innymi schorzeniami niż wcześniej.
5: People, they are, you know, coming within different cases, you know, chronic disease, cancer.
3: Ludzie zgłaszają się z chorobami przewlekłymi, nowotworami, ale równie często wymagają pomocy przy urazach spowodowanych bombardowaniami. Od 2023 roku w Strefie Gazy udzielamy dużo więcej pomocy kobietom w ciąży, dzieciom. Działamy w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.
5: So a lot of cases because now it's increased more because of the situation within the economy.
3: Liczba naszych pacjentów wzrosła z powodu obecnej sytuacji i pogarszających się warunków ekonomicznych. Ludzi nie stać na zakup leków. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zmaga się z kryzysem finansowym, dlatego coraz więcej osób przychodzi do naszych klinik po potrzebną pomoc i leki. Ogólnie rzecz biorąc, każdy, kto czuje się chory i potrzebuje pomocy medycznej, może zgłosić się do naszych klinik.
5: So in general, every case they feel themselves sick, they will come to.
4: Jak przeglądam wiadomości o tym, co się dzieje w Gazie, zazwyczaj mam do czynienia ze statystykami. Czy pamięta Pani jakąś szczególną historię Pani pacjentki, pacjenta?
5: You know, a lot of stories we have in Palestine, even always saying never it's happened anywhere just in Palestine.
3: W Palestynie jest tak wiele takich historii. Czasami mam wrażenie, że dzieją się tutaj rzeczy, których nigdy nie spodziewalibyśmy się zobaczyć gdziekolwiek indziej. Mieliśmy przypadki, w których nie mogliśmy przetransportować pacjentów do szpitala. Ludzie umierali w swoich domach albo na punktach kontrolnych. Zdarzało się, że ludzie pozostawali ranni i krwawiący na ulicy, bez karetki i bez dostępu do pomocy medycznej.
5: Many stories, many cases that you know, touch us as a Palestinian and also touch as who believed in a humanitarian.
3: Jest tak wiele historii i przypadków, które poruszają nas zarówno jako Palestyńczyków, jak i ludzi wierzących w pomoc humanitarną. Wśród tysięcy zabitych są również dzieci, takie jak Hind Rajab. Jest tak wiele ludzkich historii, które łamią serce.
5: When women, she give birth in the street.
3: Wiele kobiet rodzi po prostu na ulicach. Próbujemy koordynować działania i kontaktować się z różnymi osobami, aby uzyskać pomoc, ale czasami jedyne, co możemy zrobić, to zapewnić wsparcie razem z położnymi na ulicy, tak jak miało to miejsce w Gazie.
5: If it's closed, you have, you know, a lot of cases give birth in the cars.
3: A teraz podobne sytuacje obserwujemy na zachodnim brzegu. Kobiety w ciąży mogą zostać zatrzymane, ponieważ drogi lub punkty kontrolne są zamykane. Dochodziło do przypadków, w których kobiety rodziły w samochodach. Proszę sobie wyobrazić kobietę, która musi dotrzeć do szpitala, ale nie może się do niego dostać. W niektórych przypadkach ludzie mogą być zatrzymani na punkcie kontrolnym przez około 5 godzin, jeśli ostatecznie zostaną przepuszczeni. Jeśli nie, mogą zostać zmuszeni spędzić noc pod drzewami albo znaleźć inną dzielnicę, gdzie ktoś otworzy przed nimi swój dom.
5: If they allow them, if not, they have to stay to sleep under the trees or to go to another neighborhood that they can open their homes to sleep there.
3: Nasza walka dotyczy również godności, ochrony ludzkiej godności i prawa do życia z godnością.
5: So our struggle is also with our dignity, to protect our dignity, to struggle for our dignity.
4: Myślę, że w Polsce może być ciężko nam to sobie nawet wyobrazić. Jest to dla nas tak odległe.
5: Yeah, they can feel it. You know, people outside, they can feel it even if they will come and see. and to be witness what it's going on in Palestine.
3: Ludzie spoza Palestyny mogą to zrozumieć, szczególnie jeśli przyjadą tutaj, zobaczą to i będą świadkami tego, co się dzieje. Media nie zawsze pokazują ludziom spoza Palestyny, jak naprawdę wygląda codzienne życie. Ale nawet po obecnej wojnie w Gazie jest tak wiele rzeczy, o których ludzie powinni wiedzieć.
5: 1.7 million people who lives in shelters, lack of water, lack of food, lack of medication.
3: Około 1.7 million ludzi mieszka w schronieniach. Brakuje wody, żywności i leków, a teraz nadchodzi zima, to jednak nie są odpowiednie schronienia, to namioty. Przygotowujemy się teraz do zimy, ponieważ ludzie nie mają koców ani odpowiedniej ochrony przed pogodą. Kiedy zacznie padać, istnieje ryzyko, że cała Gaza zostanie zalana. To kolejne ogromne wyzwanie. Jak wesprzeć ludzi na początku sezonu zimowego?
5: So this is also a big challenge for us, what we will do in the beginning of season, the winter.
4: To przerażające, tym bardziej, że w Gazie 40% ludności stanowią dzieci. To jeden z najbardziej zaludnionych regionów świata.
5: The last figures from UNICEF and the UN agency.
3: Według najnowszych danych UNICEF-u i wspomnianej agencji ONZ, 58 tysięcy dzieci straciło jedno z rodziców albo oboje rodziców. Czasami zarówno matkę, jak i ojca zostają więc same.
5: And I'm speaking here because imagine, you know, children without father, mothers, how the mental health.
3: Mówię o tym, ponieważ wyobraźcie sobie dzieci bez ojca i matki, jak bardzo wpływa to na ich zdrowie psychiczne i jak dużo wsparcia potrzebują. Około 20 tysięcy dzieci straciło również kończyny. I co dalej?
5: Sometimes I'm thinking about these children, what they will tell, which story. Everybody asking about a human story.
3: Czasami myślę o tych dzieciach, co powiedzą, jaką historię opowiedzą. Każdego porusza ludzka historia, ale pomyślcie o tych dzieciach, które nie mają obu rąk, o innych, które straciły nogi. 20 tysięcy. To nie jest tylko liczba. Za każdą z tych liczb kryje się historia. Historia o tym, jak będą żyć dalej i co powiedzą ludziom o sobie. Jak wiele będzie w nich nienawiści i jak ta nienawiść będzie narastać.
5: Sometimes we are thinking about the next generation.
3: Czasem myślimy o następnym pokoleniu, także o młodych ludziach na zachodnim brzegu. W związku z całą tą depresją, ludobójstwo w Gazie już wpłynęło na ludzi młodych i dzieci na zachodnim brzegu, ponieważ oni ciągle słyszą groźby, że będą następni. Tak wygląda ich życie.
4: A jak wyglądają teraz realia dostarczania pomocy humanitarnej? W Polsce żyliśmy historią Damiana Sobula, który został zabity w trakcie dostarczania żywności do najbardziej potrzebujących miejsc w Gazie. Wyobrażam sobie, że z palestyńskim paszportem musi być to jeszcze trudniejsze.
5: In the beginning most of the international organization they back ran away.
3: Na początku wojny w Gazie wiele organizacji międzynarodowych się wycofało. Tymi, którzy pozostali, byli głównie lokalni Palestyńczycy, pracownicy ochrony zdrowia i krajowe organizacje. Dla palestyńskich pracowników w Gazie ryzyko jest niezwykle wysokie.
5: But without doing this, people they will lost hope.
3: Ale jeśli przestaniemy działać, ludzie stracą nadzieję. Jako pracownicy ochrony zdrowia musimy wspierać ludzi, dawać im nadzieję i wzmacniać ich odporność psychiczną. Dlatego musimy kontynuować pracę.
5: This is the most needed that to find health worker in the tents in the communities. There is no place safe in Gaza.
3: Myślę, że najbardziej potrzebni są właśnie pracownicy ochrony zdrowia. Potrzebujemy pracowników medycznych w namiotach i w lokalnych społecznościach. W Gazie nie ma bezpiecznego miejsca. Wszędzie istnieje jakieś zagrożenie, nigdzie nie jest całkowicie bezpiecznie. Staramy się chronić naszych pracowników jak tylko możemy, ale nikt nie wie, co może się wydarzyć z chwili na chwilę.
5: Nobody knows what will happen at any moment.
4: Mówi pani, że zadaniem organizacji jest dostarczanie nadziei. A co daje nadzieję pani?
5: What we believed. We believed we have our rights to continue fight and to continue struggle for our freedom.
3: Nadzieję daje nam oczywiście to, w co wierzymy. Wierzymy, że mamy swoje prawa i że musimy kontynuować walkę o wolność. To właśnie stąd czerpiemy nadzieję. Wierzymy, że jesteśmy ludźmi i że musimy kontynuować naszą walkę.
5: We are human beings. and we have to continue our struggle.
4: Dziękuję.
3: Dziękuję.
5: Thank you.
1: O organizacji Palestinian Medical Relief Society opowiadała Baya Amra, a my przypomnijmy, niespełna pół godziny temu Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla Navanetem Navi Pillay, południowoafrykańskiej prawniczce. W uzasadnieniu czytamy, że ta nagroda trafia w jej ręce za niezwykłą odwagę, uczciwość, z którą wytyczała drogę ku bardziej kompleksowemu globalnemu porządkowi prawnemu. I tegoroczna laureatka odegrała także kluczową rolę w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Tak tę decyzję uzasadnia Norweski Komitet Noblowski.
0: A szczegół, który tutaj możemy przytoczyć, który pasuje do tego uzasadnienia, to fakt, że Navanetem Navi Pillay była przewodniczącą Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw Rwandy. Chodzi o ludobójstwo z 1994 roku. Trybunał Navanetem była w składzie Trybunału od 1995 do 2003 roku, a zatem aż przez 8 lat, no jak wspomniałem, pełniła funkcję przewodniczącej. W ramach badania tego, co wydarzyło się w połowie lat 90. w Rwandzie, była m.in. sprawa Jean-Paula Akayesu, który był burmistrzem gminy Taba w Rwandzie. No i ta sprawa była bardzo istotna, ponieważ wyrok wydany w jego sprawie w 1998 roku był przełomowy dla światowego wymiaru sprawiedliwości z dwóch powodów. Po pierwsze, był to pierwszy wyrok za ludobójstwo wydany za te zbrodnie przez Międzynarodowy Trybunał na podstawie konwencji ONZ z 1948 roku. A co nie mniej ważne, uznano gwałt jako narzędzie ludobójstwa. Trybunał orzekł, że systematyczne gwałty i przemoc seksualna wobec kobiet z plemienia Tutsi nie były jedynie efektem ubocznym wojny, ale celowym narzędziem mającym na celu zniszczenie grupy etnicznej, co stanowi zbrodnie ludobójstwa. Wiemy, jak to jest potężny problem na wszelkich wojnach. No i dzisiejsza pokojowa noblistka Navanetem Navi Pillay bardzo wyraźnie przyczyniła się do tego, aby ten problem i ten dramat zauważać.
1: Dodajmy jeszcze, że w tym samym uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego czytamy o wysiłkach tegorocznej noblistki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. W ciągu 28 lat pracy jako prawniczka właśnie w Republice Południowej Afryki broniła działaczy apartheidowych, działaczy walczących o zniesienie apartheidu, m.in. z Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Ruchu Jedności oraz Ruchu Świadomości Czarnych. Pomagała również w ujawnianiu przypadków stosowania tortur oraz złych warunków, w jakich przetrzymywano więźniów politycznych. I tak wyglądało to w sprawie z roku 1973, którą na marginesie wygrała. Dotyczyła ona więźniów politycznych uwięzionych na Robben Island, do których to więźniów należał między innymi także Nelson Mandela.
0: My jesteśmy w radiu, więc opowiadamy, natomiast nie możemy Państwu w prosty sposób pokazać Navanetem Navi Pillay, ale jeśli Państwo widzą na przykład jej zdjęcie w internecie albo zobaczą za jakiś czas w telewizji, no to zauważą Państwo, że Navanetem Navi Pillay, nazwisko zresztą też na to wskazuje, ma pochodzenie nie afrykańskie, ale indyjsko-tamilskie.
1: A urodziła się, dodajmy jeszcze, w Durbanie.
0: To
1: w RPA, tak. No, osoba światowa, mówiąc krótko.
0: Gratulujemy, bo to słowo chyba nie padło jeszcze.
1: Tak, to słowo nie padło akurat po polsku, choć pewnie w wielu innych językach już Navi Pillay je słyszała. Do jej postaci będziemy jeszcze dziś w Radiu Nowy Świat wracać. A za moment słów parę o wyborach w Bośni i Hercegowinie.

0: poniedziałek Bośnia i Hercegowina wygrała z Polską 1-0 w piłkę nożną w Zenicy w Lidze Narodów. Ale o tym nie będziemy teraz rozmawiali. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej, czyli o wyborach w Bośni i Hercegowinie. Skomplikowanych wyborach, natomiast chodziło między innymi o wybór przedstawicieli na szczeblu krajowym. I w tej sprawie naszym gościem jest teraz Michał Kucharski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I na początek zapytam Pana o rzecz, powiem to słuchaczom, nie uprzedzałem Pana, ponieważ mamy Nagrodę Nobla, więc chciałbym do tego też nawiązać. Czy Pan widzi kogoś na Bałkanach w tej chwili, kto zasługiwałby na taką nagrodę, żeby dać Panu chwilę czasu, żeby pomyśleć o odpowiedzi? Z pamięci sam powiem, że jeden Nobel przynajmniej już był Martti Ahtisaari, były prezydent Finlandii, który dostał Nobla za negocjacje pokojowe w okolicach 2000 roku, czyli wojna kosowsko-serbska. Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie zakładałem, żeby Nobel do tego regionu powędrował, no ale może jest tam ktoś, kto na takiego Nobla by zasługiwał.
1: Zgadza się, już ten jeden Nobel był, ale dzisiaj bym powiedział, że takiej osoby niestety nie ma. No, nie tylko dlatego, że mamy różnego rodzaju nadal trwające spory na podłożu etnicznym w całym tym regionie, ale także dlatego, że no niestety widać w mniejszym bądź większym stopniu konsekwencje wojen z lat 90. we współczesnej polityce w regionie, czy to w Kosowie, czy to w Bośni i Hercegowinie, o której zaraz będziemy rozmawiali, i te konsekwencje niekoniecznie są pozytywne, w przeciwieństwie oczywiście do dzisiejszej laureatki. Być może można byłoby szukać w kontekście właśnie Trybunału Międzynarodowego, który zajmował się zbrodniami w byłej Jugosławii.
0: Ale raczej nie byłby to bohater z Bałkanów, niestety, jak rozumiem. A proszę powiedzieć, już przechodząc do naszego zasadniczego tematu, czyli wyborów z ubiegłej niedzieli, co Pana najbardziej zaciekawiło w tych wyborach albo w kampanii, która toczyła się wcześniej, albo w komentarzach, po co zasługuje w Pana ocenie jako analityka na szczególną uwagę?
1: No, przed wyborami, samymi w trakcie kampanii, myślę, że tutaj ciekawym tematem była zmiana systemu wyborczego, wprowadzenie elektronicznej weryfikacji wyborców, i wydawało się, że może mieć to istotny wpływ na wynik, w związku z tym, że toczy się wiele procesów w Bośni i Hercegowinie z poprzednich jeszcze wyborów, a dotyczących to procesów fałszerstw wyborczych, głosowania przez tak zwane martwe dusze, czy głosowania w kilku lokalach wyborczych. Ale ta weryfikacja elektroniczna no, nie zmieniła w jakiś drastyczny sposób sytuacji politycznej. Drugim takim tematem...
0: A zatrzymajmy się jeszcze przy tym, przepraszam, że panu wchodzę w słowo. Jeżeli nie wpłynęło to w żaden sposób, ten pilotażowy program, o którym pan wspomniał, na wynik wyborów, to o czym to świadczy? No bo nadzieje były takie, że środowiska nacjonalistyczne może są nadreprezentowane, no ale zdaje się, że wyniki ugruntowały bardzo często te siły, które w Bośni po prostu są zarówno w Federacji Bośniacko-Chorwackiej, jak i w Republice Serbskiej były do tej pory najmocniejsze.
1: Zgadza się, ugruntowały. No, nawet bym powiedział, że po części wzmocniły. Oczywiście spadła nieco frekwencja, i to też może być w niewielkim, ale jednak stopniu spowodowane tym pilotażowym programem weryfikacji tożsamości. Ale też ten system na pewno w jakiś sposób wpłynął na wyniki ugrupowań nacjonalistycznych i na ich kampanię, tak, która była, bym powiedział, niezwykle z perspektywy nawet bośniackiej nieciekawa i mało merytoryczna, bo pojawiały się między innymi filmiki wykorzystujące sztuczną inteligencję do wkładania w usta poszczególnych kandydatów rzeczy, których realnie nie powiedzieli.
0: Czyli światowo było.
1: Ale tak, było światowo. No, mieliśmy do czynienia na pewno też z zaangażowaniem amerykańskim i rosyjskim po stronie nacjonalistów serbskich, ale ten system biometryczny no nie wpłynął w takim stopniu i pokazuje to na pewno, że niestety ta narracja nacjonalistyczna na pewno w tych wyborach była najsilniejsza.
0: To w takim razie zatrzymajmy się w Republice Serbskiej, czyli w tej części Bośni i Hercegowiny, która jest w dominujący sposób zamieszkiwana przez bośniackich Serbów. Wspomniał pan o zainteresowaniu Amerykanów i Rosjan przed tymi wyborami. To jest chyba niezwykle ciekawe, że no bo zainteresowanie Rosji jest dość naturalne, jeśli chodzi o zarówno Serbię właściwą, jak i Republikę Serbską w Bośni, ale to, że Amerykanie, przedstawiciele ruchu MAGA przyjechali przed wyborami i podobno pomagali ugrupowaniu Milorada Dodika, no to jest ciekawe, bo to jest rywalizacja taka, z którą chyba na tę skalę wcześniej się nie spotykaliśmy, czy mylę się?
1: Nie spotykaliśmy się, zwłaszcza w kontekście tutaj wsparcia jednego konkretnego ugrupowania, bo z różnego rodzaju interwencjami amerykańskimi mieliśmy wcześniej do czynienia przy okazji tworzenia się poprzedniej koalicji, tej ustępującej, rządzącej i amerykańska ambasada gdzieś tam w tym uczestniczyła, ale taka bezpośrednia interwencja konkretnego ruchu, czyli MAGA, osób z nim związanych, zresztą też wizyt z całej plejady osobistości związanych gdzieś z obecną administracją w Białym Domu, bo też mieliśmy do czynienia z wizytą w poprzednich miesiącach syna Donalda Trumpa juniora. Mieliśmy wielokrotnie do czynienia z wizytami Roda Blagojewicza, byłego gubernatora Illinois, który też jest członkiem tego ruchu. Mieliśmy do czynienia z wizytami już byłego burmistrza Nowego Jorku, Giulianiego, który też jest związany z tym ruchem MAGA.
0: I co z tych wizyt i z tej rywalizacji wyniknęło, jeśli popatrzymy na to i przez pryzmat wyników, czyli no bardzo dobrego wyniku partii Dodika, no i tego, co powiedział po wyborach, po zakończeniu głosowania, że dziękuję zarówno Trumpowi, jak i Putinowi. No to też dosyć niezwykła deklaracja.
1: Zgadza się, no podziękował obydwu, bo może z Trumpem nie łączą go aż tak bezpośrednie relacje, ale Republika Serbska i partia Dodika wydaje bardzo duże kwoty pieniędzy na lobbying w Waszyngtonie. A z kolei z Putinem no, od 2022 roku i także w tym roku Dodik spotykał się wielokrotnie, jest to co najmniej 10 razy, osobiście na Kremlu, więc te podwójne jego sympatie do obecnej administracji Białego Domu i do administracji kremlowskiej są niewątpliwe i wykorzystuje to bardzo sprawnie do prowadzenia kampanii, pokazywania też swojej rzekomej roli na arenie międzynarodowej, co na pewno wzmacnia jego pozycję też w samej Republice Serbskiej. Na pewno za tym stoją też ze strony Amerykanów tych konkretnych osób jakieś technologie wyborcze.
0: Pewno mamy do czynienia z kolejną wersją gry na dwóch albo może wielu fortepianach w tym przypadku. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, co wydarzyło się po stronie i bośniackiej, i chorwackiej w tych wyborach, jeszcze chciałem pana zapytać o cytat, który mnie się wydaje najciekawszy, może niekoniecznie w dobrym sensie, bo może niepokojący, ale Dodik powiedział też, to jeżeli dobrze pamiętam, to było w trakcie wieczoru wyborczego, że Bośnia i Hercegowina jest martwym państwem, że jest skorupą i że jej istnienie to jest konieczność. Jak pan czyta te słowa?
1: No, to nie pierwszy raz, kiedy Dodik w ten sposób komentuje całą strukturę państwową i istnienie Bośni i Hercegowiny. No, on się krytycznie wypowiada już od lat i sugeruje, że konieczne byłoby. Zresztą tak też mówił w jednym z ostatnich wywiadów dla mediów izraelskich, bo Dodik korzysta także ze wsparcia rządu Benjamina Netanyahu w swojej działalności politycznej i w izraelskich mediach podkreślał, że to jest jedno z jego marzeń, by Republika Serbska była państwem niepodległym, a nie częścią Bośni i Hercegowiny. Na pewno jest to podbijanie nacjonalistycznego bębenka z jego strony, ale zarówno Amerykanie, tutaj przede wszystkim Departament Stanu, jak i Unia Europejska, no nie są zainteresowane tym, żeby Bośnię i Hercegowinę podzielić, są zainteresowane w mniejszym bądź większym stopniu wzmacnianiem jednak instytucji centralnych, co nie będzie łatwe także przy wynikach tych wyborów, ale też no, zachowaniem integralności państwa, ponieważ wywoływanie jakiegokolwiek konfliktu, nie tylko zbrojnego, i demontowanie granic obowiązujących w tej części Europy na pewno nie będzie sprzyjało stabilności.
0: A na co trzeba zwrócić uwagę i co ewentualnie wyróżnić, jeśli chodzi o kwestie głosowania po stronie bośniackiej, czy w Federacji Bośni i Hercegowiny? No, jeżeli chodzi o tę stronę chorwacką, no mamy między innymi wygraną Darijanę Filipowicz z HDZ w wyborach do prezydium. To komentuje się to w ten sposób, że to może poprawić relacje Zagrzebia z Sarajewem.
1: Teoretycznie tak, ale na pewno nie wzmacnia samego Sarajewa, bo Zagrzeb od lat nie uznawał innych przedstawicieli w prezydium Bośni i Hercegowiny, narodu chorwackiego, jeżeli nie byli to przedstawiciele narodu chorwackiego wybrani z partii siostrzanej, która rządzi w Zagrzebiu, Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej, HDZ, która działa też w Bośni i Hercegowinie. I wówczas po prostu ignorowano takiego członka prezydium. Był to dotychczas Željko Komšić. Zresztą też polityk bardzo specyficzny, ponieważ owszem, chorwackiego pochodzenia, ale mocno zaangażowany w budowę Bośni i Hercegowiny opartej nie o podziały etniczne, narodowościowe, a o wspólnotę obywatelską. No i to też, co widać, to niestety jego ugrupowanie poniosło w tych wyborach porażkę. Jest to jeden z najgorszych wyników od początku istnienia tej partii, co niestety też pokazuje gdzieś tam wycofanie się, zwłaszcza Bośniaków, bo to oni najczęściej na to ugrupowanie głosowali, z idei właśnie państwa, społeczeństwa opartego na wspólnocie geograficznej i politycznej, a nie etnicznej.
0: Analizował i komentował w Radiu Nowy Świat Michał Kucharski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Dlaka, Bośnia i Hercegowina przed momentem, ale audycja jest międzynarodowa, więc o całym świecie tutaj Państwu opowiadamy, a opowiadamy także, a właściwie opowie za moment ktoś przez pryzmat książek. Co czytać, aby wiedzieć więcej o świecie? To nasz comiesięczny przegląd literatury międzynarodowej.
1: Dzień dobry, Klaudia Kowalczyk. Zapraszam na nasz comiesięczny przegląd książkowy. Inaczej niż Komisja Noblowska postaram się dziś wyjść poza zachodni krąg kulturowy. Co miesiąc przelew do domu dla milionów Filipińczyków pracujących za granicą to oczywistość, z którą nie ma co dyskutować. Helena Pacer w książce Troska na odległość, transnarodowe światy filipińskich migrantów w Stanach Zjednoczonych sprawdza, co się za tym przelewem kryje i co się dzieje, kiedy z czasem przestaje on przychodzić. Badaczka spędziła z filipińskimi migrantami 7 lat. Zaczęła w Bostonie, potem pojechała za ich rodzinami do Manili i na prowincję. Rozmawiała z tymi, którzy wyjechali i z tymi, którzy zostali. Najciekawszą obserwacją jednak jest to, że ta troska często zmienia adres. Na początku pieniądze idą do matki, rodzeństwa czy kuzynów. Jednak kto osiądzie w Stanach na dobre i dorobi się pozycji, ten rodzinie pomaga już od święta, a zaczyna za to wspierać organizacje, które na przykład budują na Filipinach domy dla najbiedniejszych. Sami migranci mówią o tym jak o spłacaniu długu wobec kraju. A autorka pyta, kto w takim razie ma władzę? Ten, kto daje, czy ten, kto bierze? Warto sięgnąć po tę pracę naukową, zwłaszcza, że autorka sięga też po polskie porównania, choćby do małopolskiego Zaborowa, którego mieszkańcy od pokoleń jeździli do Chicago. Drugą książką, którą chcę Państwu polecić, to historia o niezwykle dzielnej kobiecie. Wiedzieli Państwo, że w irańskim więzieniu dla kobiet nie wolno podawać ogórków? To nawet nie jest żart, ale taki punkt regulaminu mówi nam doskonale, z jakim systemem mamy do czynienia. Nigdy nie przestanę walczyć to autobiografia Narges Mohammadi, irańskiej dziennikarki i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2023 roku. Pisała ją w Evin, w więzieniu w Teheranie. Kartki trzeba było przemycać za mur i wysyłać za granicę, kawałek po kawałku. Mohammadi opowiada w książce, jak dorastała w kraju, w którym z roku na rok było coraz mniej wolno i jak zaczęła się przeciw temu buntować. Rachunek jest wysoki, bo są to m.in. wyroki na łącznie 44 lata, 154 baty czy miesiące w izolatce. Aktywistka pisze także o wyrzutach sumienia i o tym, czy w ogóle wolno jej było zostać matką. Wspomina również szminkę w celi, bo pomalowane usta to był czasem jedyny dostępny sposób, żeby się nie poddać. Walka i pobyty w więzieniach zresztą nadszarpnęły mocno jej zdrowie. Obecnie noblistka przebywa na wolności, a Patrykowi Rabiedze udało się z nią porozmawiać. Przed rozmową, która za tydzień, warto wobec tego sięgnąć po książkę. Tymczasem słyszymy się za miesiąc. Klaudia Kowalczyk.
0: Ten segment książkowy wróci, jak mówiła Klaudia, za miesiąc, ale wspominania przez nią autorka Narges Mohammadi wróci w przyszłym tygodniu. Wyemitujemy rozmowę z autorką książki Nigdy nie przestanę walczyć, autorką notabene także laureatką Pokojowej Nagrody Nobla.
2: Cały nasz świat.
3: A teraz cofniemy się do lat 30. w Hiszpanii. W niedzielę, 11 października, miną dokładnie 92 lata, odkąd rząd Alejandro Leroux przywrócił w kraju karę śmierci przez duszenie. W Hiszpanii ta metoda stosowana była wówczas już od dekad. Sama kara śmierci wróciła do wątków w mediach w związku ze sprawą egzekucji Christie Pike w Stanach Zjednoczonych, a Helena Wnorowska opowie Państwu teraz o tym w kartce z kalendarza. Musimy zaznaczyć, że materiał zawiera brutalne opisy wykonywania wyroków. Na uwadze trzeba mieć, powinny to mieć szczególnie osoby wrażliwe.
4: It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the manner prescribed by law, and that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee prison for women.
5: 30 lat temu za brutalne zabójstwo swojej koleżanki z klasy Christa Pike otrzymała wyrok śmierci. Miała wówczas zaledwie 20 lat. Dziś ma 50 i nadal żyje po nieudanej próbie wykonania wyroku. Według BBC jest jedyną osobą w historii USA, która przeżyła egzekucję z użyciem śmiertelnych dawek leków podanych dożylnie. Teraz Amerykanie w stanie Tennessee pytają, co dalej? Czy skoro zdarzają się przypadki nieskutecznego wykonania wyroku, to należy zrezygnować z kary śmierci, a może stosować inne narzędzia, jak krzesło elektryczne czy szubienice? Inne narzędzia stosowali m.in. Hiszpanie. W niedzielę minął dokładnie 92 lata, odkąd rząd, którym przewodził Alejandro Lerroux, przywrócił w kraju karę śmierci przez uduszenie, a używano do tego garoty.
6: Hello, Carlo.
5: To scena z Ojca Chrzestnego. Ginie Carlo Rizzi. Siedzący na tylnym siedzeniu auta, Peter Clemenza dusi go sznurem. To właśnie jest garota. Na podobnej zasadzie działała ona w Hiszpanii. Skazany siadał na krześle, a kat zaciskał na nim metalowy kołnierz. Umiejscowiona z tyłu śruba powoli wbijała się w szyję i ostatecznie łamała kark. Garota upowszechniła się w XIX wieku. Ówczesny król Ferdynand VII zniósł karę śmierci przez powieszenie stosowaną w przypadku klas niższych i zastąpił ją właśnie garotą. Ta zmiana miała wówczas wymiar niemalże humanitarny. Garota uznawana była bowiem za nie aż tak hańbiącą jak szubienica i stała się symbolem zniesienia podziału klasowego. Choć nadal inne jej warianty stosowano dla szlachty, a inne dla ludu. W XX wieku została na krótko zniesiona, ale po czasie wróciła w reakcji na falę strajków z 1934. Hiszpanie strajkowali wówczas przeciwko skrajnej prawicy. Garota wróciła i tak już została niemal do końca rządów ostatniego dyktatora Hiszpanii, generała Francisco Franco.
7: Un estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías.
5: Podczas egzekucji przy użyciu garoty również pojawiały się komplikacje. Zdarzało się na przykład, że śruba mająca wbijać się w kark nie zadziałała, a na wpół przytomny skazaniec musiał wrócić do celi i poczekać na jej naprawę. Ostatnim skazanym na śmierć w ten sposób w Hiszpanii był Katalończyk Salvador Puig. Należał do grupy anarchistycznej, która rabowała banki, by sfinansować swoją działalność i wspierać ludzi z klasy robotniczej. Został oskarżony o zabicie policjanta podczas aresztowania. Zginął 2 marca 1974. Ale egzekucje tego dnia były dwie. Wcześniej stracony został Georg Welzel, Niemiec, który jednak podawał się za Polaka ze Szczecina, to taki polski wątek w tej sprawie. Jego wyrok był długi i bolesny. Przy brakującym elemencie garoty dyrektor więzienia zdecydował o wykonaniu kary z użyciem opaski uciskowej. Na domiar złego kat nowicjusz długo walczył z opornie działającą korbą, a do utrzymania więźnia na pozycji trzeba było aż 6 oficerów. Georg Welzel i Salvador Puig byli ostatnimi skazanymi, na których wykonano wyrok z użyciem garoty w Hiszpanii i na świecie. Sama kara śmierci została całkowicie zniesiona w Hiszpanii przez nową konstytucję w 1978, ale nie zniknęła ona ze świata. Nadal obowiązuje w kilkudziesięciu państwach. Najwięcej z nich znajduje się w Azji. W Europie przeprowadzana jest tylko w jednym państwie i jest nim Białoruś. Kara śmierci dopuszczalna jest również w większości stanów USA, w tym właśnie w Tennessee.
0: I tym sposobem wróciliśmy do punktu wyjścia, do medialnej sprawy egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Do czasu zakończenia śledztwa w tej sprawie wszystkie egzekucje w stanie Tennessee pozostają wstrzymane. Na ten moment nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie samej Christy Pike. Jej prawnicy chcą zmiany wyroku na dożywocie.
3: A na koniec audycji wracamy jeszcze do informacji dnia, czyli pokojowego Nobla. Cały czas w trakcie całego naszego świata researchujemy, co dzieje się w światowych mediach. Pomaga nam w tym Tomasz Ławnicki. No i musimy zauważyć, że w Rwandzie i w RPA ten wątek nie budzi dużego zainteresowania. W RPA jest odnotowywany, ale na przykład budzi emocje w Izraelu. Izraelski dziennik Haaretz podkreśla, że Nawanetem Navi Pillay, czyli laureatka z RPA, przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ, a ta w 2025 roku ustaliła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Z kolei Times of Israel zauważa, że Pillay pełniła funkcję wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka i w tym czasie często krytykowała działania Izraela.
0: A do tej krytyki należało między innymi oskarżenie Izraela o ludobójstwo w wojnie z Hamasem w Strefie Gazy, którym to oskarżeniom Izrael oczywiście zaprzeczał, na co noblistka stwierdziła wówczas, że istnieje zamiar, owszem, zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy poprzez działania spełniające kryteria określone w konwencji w sprawach ludobójstwa. To wszystko, co dla Państwa już na dziś przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy. Kajtek Strzelczyk, Helena Wnorowska, Klaudia Kowalczyk, Tomasz Ławnicki, Damian Kwiek, Jan Janczy. Do usłyszenia.
2: Radio Nowy Świat.
5: Pion i poziom.
8: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka i była wysoka komisarz ONZ-u do spraw praw człowieka. Norweski Komitet Noblowski docenił ją za walkę o takie prawa. Trwały pokój wymaga poszanowania prawa międzynarodowego, zwrócił na to uwagę przewodniczący komitetu Jörgen Watne-Friednes. Konflikty należy rozwiązywać przez negocjacje i dyplomację, a nie walkę zbrojną czy przemoc. Poszanowanie prawa międzynarodowego jest fundamentem pokojowego świata. W czasach coraz liczniejszych wojen i konfliktów prawo międzynarodowe nie jest już tylko uzupełnieniem bezpieczeństwa. Jest absolutnie niezbędne. In a long time, international law is no longer just a supplement to peace and security. It is an absolute necessity. Jako sędzia Trybunału w Rwandzie Navi Pillay pomagała ścigać sprawców ludobójstwa, a później pełniła funkcję wysokiej komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Przed rokiem wyborczym rządzący przygotowują się na walkę z fałszywym przekazem w internecie. Działania kilku instytucji, w tym służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, ma koordynować Centrum Walki z Dezinformacją, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Podobnie jak w roku 2025, współpraca Państwowej Komisji Wyborczej będzie bardzo ścisła. PKW będzie na bieżąco informowana o pojawiających się kampaniach dezinformacyjnych, manipulacjach, fałszywych narracjach oraz o innych zagrożeniach mogących zakłócić przebieg procesu wyborczego.
8: Służby monitorowały cyberprzestrzeń w trakcie ubiegłorocznych wyborów prezydenckich oraz w czasie kampanii przed wyborami między styczniem a majem 2025 roku. Do administratorów platform internetowych zgłoszono ponad 16 tysięcy kont powiązanych z różnymi operacjami wywierania wpływu na Facebooku, platformie X czy na TikToku. Na koniec serwisu Poznań, 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego rozpoczęty. W rywalizacji bierze udział 48 osób, w tym 8 uczestników z Polski, mówi wiceprezydent Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
10: W świecie coraz silniej kształtowanym przez technologię szczególnego znaczenia nabiera właśnie możliwość bezpośredniego spotkania z artystą i jego sztuką. Celem nie jest zero-jedynkowa perfekcja. Wyżej cenimy odwagę interpretacji, wyczucie niuansu i siłę emocji.
8: W tym momencie trwa pierwsza sesja przesłuchań. Występy artystów możemy śledzić w internecie. Uczestników oceni międzynarodowe jury pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła, czyli laureata pierwszej nagrody konkursu Wieniawskiego z 1991 roku. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
11: Dziś, proszę Państwa, no tak jest w pogodzie, więc przeczytam to jesienne załamanie pogody zapowiadane, czyli duże zachmurzenie, to już widzimy, przelotne opady deszczu, szczególnie we wschodnich regionach Polski, a także silny, porywisty wiatr zachodni. Jedynie na południowym zachodzie Polski utrzyma się dzisiaj pogodna aura i nie powinno tam padać. Na termometrach dziś od

0: Say shishi.
1: Shishi.
0: Bardzo dobrze.
1: Cut and Rewind, proszę Państwa, tak dziś rozpoczynamy. Obiecałem sobie przed audycją, że poproszę Agnieszkę, żebyśmy zrobili audycję poważniejszą, bez tego, bez tych wygłupów, bez tego jakiegoś... No i już się zaczęło, prawda? Więc
0: tak, zdecydowanie.
2: W środku dnia.
0: 8 minut po godzinie 12 się zbliża, żeby poważniej było. Dzisiaj piątek.
3: Zbliża.
0: 9 października 2026 roku. To jest program W środku dnia na antenie Radia Nowy Świat. Dzień dobry, mówią Państwu
1: Jan Niebudek,
0: Rafał Lewandowski i Agnieszka Lipka-Barnett. Zapraszamy do 14.

0: Family Company and Sam Pounds, Pieces of Us, 12,5 minuty po godzinie 12, proszę Państwa, a my mamy dobre wieści.
1: Same dobre wieści, w sensie serwis dobrych wiadomości będzie po 13 oczywiście w wykonaniu Olgi Szygendy, ale już za chwilę w tym studiu pojawi się dziewczyna, której już nie ma. Chociaż właściwie to nie, bo jest inna, tylko tamtej już nie ma, a ta jest inna. Dobrze to rozumiem?
0: Bardzo pięknie to i też pięknie zapowiedziałaś.
1: Rewelacja.
0: A z tych dobrych wiadomości, proszę Państwa, poza tym, że za sekundę Natalia Grosiak, o nią chodzi, pojawi się tutaj, to jeszcze informacja odnośnie naszej współpracy, naszej kampanii z Blikiem. nowyświat.online/blik to jest ten adres, pod niego można wejść.
1: Tak, można.
0: Można tam kliknąć, bo wiedzą Państwo, co się robi, że się wpisuje, klika tam i... I tam jest taka ikonka aktywuj patronat, można aktywować patronat, jak ktoś nie jest naszym patronem, chciałby na przykład bardzo, chcę zostać patronem, nie wiem co mam robić, no
1: albo
0: to można tam spróbować.
1: Był, ale jakiś czas temu się skończyło i być może nawet nie zauważył tego, że
0: nawet
1: się skończyło,
0: właśnie.
1: No bo to tak bywa.
0: Też jest taka opcja i wtedy wchodzimy tam, aktywuj patronat, płatność powtarzalna Blik i dlaczego tak na tym nam zależy, bo serwis Blik do każdej pierwszej płatności dodaje...
1: 30 zł.
0: Tak, 30 zł. No i rzecz ważna, od wczoraj ilu... nie pamiętam, ile było wczoraj, ale
1: ja
0: wiem,
1: też nie
0: że
1: pamiętam,
0: bardzo
1: ale wiem, ile jest
0: dużo
1: dzisiaj.
0: Przybyło dzisiaj patronów, proszę Państwa. Myślę, że pod setkę to są takie przyrosty, więc jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi z tego. 977 osób już od początku tej akcji do nas dołączyło, czyli prawie jesteśmy w 2/3 już tej liczby patronów, do której serwis Blik nam owe 30 zł dorzuci. Wtedy na przykład, no co się stanie, 45 tysięcy złotych dostaniemy jako radio. Więc...
1: 1530 złotówek dostaniemy od Blika, dokładniej rzecz ujmując, czyli właśnie 45 tysięcy złotych. Taka jest kwota zadeklarowana przez Blik, no i zależy nam na tym, żeby oczywiście całą tę kwotę zgarnąć. I dlatego tak Państwa namawiamy na to, żeby właśnie teraz, w tej chwili, w tym momencie zostać patronem Radia Nowy Świat przy pomocy płatności powtarzalnych Blik.
0: Amen.
1: Amen.
0: A teraz Coffin Dodger i Adult DVD. Cóż to za nazwa ciekawa?

0: Herald DVD, kim jesteś? Właśnie już zaczął już...
1: Idealny gość
2: krótkie pytanie.
1: Radiowy, idealna gościni Radio Nowy Świat to jest taka, proszę państwa, która niepytana, to znaczy właściwie sama zaczyna stawiać pytania, których my jeszcze nie zdążyliśmy nawet
3: zadać.
1: Postawić.
3: Kim jesteś człowieku?
1: Jesteś Natalią Grosiak.
3: Jesteś Natalią Grosiak. Ja pytałam.
1: Najtrudniejsze pytanie.
3: Prawda?
1: Nie można takiego pytania. Ale jest... Jeszcze dziennikarzom radiowym
3: kiedyś
1: zadawać.
3: Kiedyś ktoś
2: jesteśmy
3: zaskoczył.
2: Od zadawania pytań, wiesz?
1: Wyłączony już z tej audycji.
3: Ja pamiętam, kiedyś byłam na takich spotkaniach. Na takich
1: Natalia Grosiak.
3: Dobra,
1: jest
3: nie
1: z nami.
3: Nie dadzą mi dojść do słowa.
1: To jest... Tamtej dziewczyny już nie ma, ale ta jest i nas ugotowała.
2: Radio na żywo, drodzy państwo. Dobrze, Natalia Grosiak jest z nami. Dzień dobry.
3: Hello.
1: Ja takie miałem fajne pytanie. I teraz
2: to się wytnie. No to bardzo tak. Proszę, bo Jan ma do ciebie pytanie.
1: Mam do ciebie pytanie. Przychodzisz do nas z płytą i ta płyta...
3: Tylko nie
1: to jest
3: pytaj
1: moje
3: się...
1: spostrzeżenie. Moje spostrzeżenie, nie pytanie nawet do ciebie, ale... może to jest banał nad banałami, ale powiedzieć, że to jest płyta o wolności...
3: No jest.
1: Albo o uwalnianiu się, no chyba tak trochę, prawda?
3: Tak. Jest to płyta o przemianie, którą przechodzę od paru lat. Jest to płyta, która opowiada o moim procesie, o bardzo trudnym czasie i o tym, że w tym całym procesie i w tych wszystkich trudności widać już światełko w tunelu.
2: Właśnie, żeby było ciekawiej, to co ja zauważyłam w tej płycie, to jest to, że tak naprawdę ty jesteś i podmiotem lirycznym, i główną bohaterką, i tak naprawdę ta płyta oscyluje wokół ciebie. W sensie, no, wokół
3: jest bardzo,
2: Natalii
3: Grosiak. Tak, jestem bardzo skupiona na sobie.
2: Ale to jest bardzo dobre w tym wypadku.
3: No tak, bo ta płyta jest autoterapeutyczna. Ja się bardzo regulowałam tymi piosenkami przez ostatnie lata. Tych piosenek powstało wiele więcej. Natomiast trzeba było się zdecydować na taką ilość piosenek. Jedna piosenka, jedna bardzo ważna piosenka nie została umieszczona na płycie. Przerzucamy ją w ogóle na następny rok. Więc jeszcze poznamy kolejne treści.
1: Czyli to jest taka era twoja, otwarcie ery.
3: No, można to tak nazwać. Można to nazywać sobie tak, jak chcemy. Ale ewidentnie w lutym tego roku zaczął się dla mnie rok ognistego konia. Patataj.
1: No tak. Ta płyta no jest, tak jak powiedziałaś, takim zapisem twojego procesu, twojej przemiany, twojej drogi. Wiele osób się boi tego, to znaczy wielu artystów, no oczywiście to jest jasna sprawa, że się tworzy z siebie i że czerpie się z siebie i o swoich zmaganiach, dylematach, rozterkach się opowiada. Natomiast niektórzy się boją...
3: Takiego otwarcia, prawda?
1: Zrobić tego właśnie już tak po prostu po całości. Twarz, a ty to zrobiłaś. No. I to jest, no i jest taka siła, jest coś takiego po bandzie w tej płycie też.
3: Myślisz?
1: Tak.
3: O, wow. Widzisz, ja tego tak nie widzę, ale może dlatego, że jestem tam bardzo w środku, prawda? I ktoś, kto jest na zewnątrz, to może to zinterpretować wreszcie i może mi powiedzieć, jak on to widzi z zewnątrz. Więc dziękuję. A jeżeli mówisz, że to jest po bandzie, to jest dla mnie duży komplement, bo ja zawsze chciałam być w piosenkach szczera i bezkompromisowa. I był taki moment w moim życiu z Micromusic, że totalnie owijałam w bawełnę to, co ja chcę tam, wiesz, opowiedzieć w piosence i wychodziły jakieś dziwaczne rzeczy. I to dzięki Marysi Pesze, która tam zaczęła śpiewać po bandzie, stwierdziłam, Boże, czyli jednak można. Czyli można mieć wszystko dookoła w głębokim poważaniu i wyrazić siebie tak, jak się chce. I rzeczywiście to Marysia mi pokazała drogę. Jestem jej bardzo za to wdzięczna. Świat się nie kończy, jak zaśpiewasz piosenkę Dupa, Boże, słowo Dupa w piosence.
1: Pip. Albo jak czule przemówisz w piosence.
3: Albo czule przemówię la la la od siebie. Po prostu ewentualnie tego nie puszczą w radiu.
1: No, w ogóle, no,
2: chyba,
1: tak
2: że przygotujesz po prostu wersję radiową.
1: Bo właśnie, to jest cała
3: wersje
1: historia.
3: Radiowe, tak.
1: Słuchajcie, bo jest cała historia z tym związana. To znaczy, może zacznijmy od na przykład utworu
0: i je to wszystko.
3: Tak, to jest Marysia.
0: Tak. Peszek. No, z nim też był duży problem, żeby go grać w radiu. Graliśmy, przed pamiętam 22. raz, ale nie raz, kiedy była Marysia tak. tutaj w studiu, zagraliśmy ten utwór i opatrzyliśmy go tym ostrzeżeniem, mhm. że teraz wszystkie dzieci, jeżeli
3: idą
0: słuchają,
3: spać.
0: A wszystkie dzieci, mama chce słuchać właśnie tego utworu. Pewnie tak było. Natomiast
2: tak
0: ty
2: było.
0: Masz z kolei utwór Czule mówię, który zawiera... A może zróbmy,
3: Czułe
0: Rafał,
3: słowo.
0: I wyciągniemy...
2: to już moment, wiesz?
0: Wyciągnijmy
2: bo to,
0: może ten utwór.
2: To już chwilka, dobrze? Musisz mi dać chwilę, bo to ja tutaj nadzoruję tym, że tak powiem,
0: chyba,
2: sprawuję
0: że
2: nad
0: po prostu
2: tym kuratele.
0: Może powiemy, jakie słowa się pojawiają. Będzie uwaga wulgaryzm, proszę państwa. No pada tutaj słowo po prostu w refrenie, powtarzane jak mantra, odpierdol się od siebie.
3: Mhm, tak jest.
0: Po prostu.
3: No i co? I to jest
0: mądre. I co właśnie?
3: I to, nic, no.
0: No nic.
3: Ale to jest wspaniale rano sobie stanąć w lustrze i powiedzieć sobie, jesteś piękna. Akceptuję cię taką, jaką jesteś. Co? Nie podoba ci się ta fałdka? Odpierdol się od siebie. No i od razu jest lepiej, prawda?
0: I nie ma w tym żadnej złej energii, wręcz przeciwnie. To też pokazuje jakby siłę wulgaryzmów, jaka...
3: Prawda?
2: No czasem po prostu nie da się inaczej, umówmy się. Nie
3: ja wiem, w ogóle bardzo, jak jestem emocjonalna, to bardzo dużo przeklinam. I to jest dla mnie takie uwalniające. I uważam, że każdy z nas ma prawo po prostu emocjonalnie czasami sobie poprzeklinać. No.
2: Ja ci powiem, poczekaj, bo ja chciałam jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bo Jan już wyraził swoją perspektywę. Ja ze swojej perspektywy, która jest całkiem inna od perspektywy Janka, powiem ci, że ta płyta może trafić i bardzo mocno się zakotwiczyć, zakorzenić, coś zrobić bardzo wielu kobietom.
3: Oby, bo chciałabym, to znaczy to nie był mój zamiar, ale
2: tak
3: wiesz,
2: wyszło.
3: Ale tą płytą ja pokazuję mój proces, prawda? I ja wiem, że teraz kobiety mają bardzo trudny czas, ponieważ z jednej strony jest bardzo rozległa rewolucja takiego uwalniania się. Kobiety chodzą na terapię, chodzą na różne kursy, czytają i naprawdę są o parę oczek wyżej, przepraszam cię, od mężczyzn emocjonalnie. Mężczyźni oczywiście też odrabiają tą lekcję, ale o wiele mniejszym zakresie, prawda?
2: No bo niektórzy po prostu jeszcze
3: którzy
2: tkwią.
3: Zaczynają mówić o swoich emocjach, rozpoznawać swoje emocje.
0: Tej presji gdzieś tam ze strony otoczenia.
3: Tak.
0: Ale mają inne presje swoje, które z kolei też później kanalizują w jakiś okropny sposób. Mm-hmm.
3: I kobiety w moim wieku, właśnie takie między 40 a 50, które już odchowały dzieci, mają swoje kariery, zauważają, że one już poszły bardzo daleko i w swoim rozwoju duchowym, emocjonalnym, są niezależne i wracają do domu i się okazują, że one mają 3 razy więcej pracy niż mężczyzna, prawda? Bo to one są, zarządzają domem, zarządzają dziećmi, mają swoją pracę, utrzymują to wszystko, rozwijają się i wracają do domu i nie mają partnera, tylko mają trzecie dziecko na przykład albo czwarte w domu. I to dotyczy wielu, wielu, wielu osób, wielu kobiet. I taka jest też moja historia uwalniania się z tego systemu, takiego bardzo opresyjnego wobec kobiet. I kobiety wolą się uwolnić od tego i być same.
0: A system też wpaja wtedy poczucie winy, prawda?
3: Poczucie winy, że na przykład stawiam na siebie. Ale w ogóle ja
0: albo
3: jest...
0: że na przykład że się odchodzi z takiego układu, że się zmienia swoje życie.
3: Można odejść z takiego układu, ale ja też trzymam ogromne kciuki za mężczyzn. Bo mężczyźni naprawdę mogą w tym wszystkim rozwijać się razem z kobietami i równolegle dążyć do tego, żeby było wreszcie na świecie to partnerstwo, żeby feminizm już nie był tak bardzo potrzebny, bo wiadomo, że ta szala musi przechodzić od 0 do 100, żeby w końcu gdzieś tam wyrównać i skończyć w tym środku, prawda? Wszystko musi się jakoś skalibrować. Ale super by było, gdybyśmy się rozwijali równolegle, prawda? Żeby mężczyźni właśnie sięgali do swojego wnętrza i pytali się, co czuję, czego potrzebuję.
0: Można mieć też 2 osobne pojemniki na pranie na przykład, żeby nie robić razem go. I wtedy jak macie osobne...
3: Ale u mnie w domu to już jest od wielu lat, że u mnie w domu każdy członek rodziny, gdy skończy 10 lat, pierze sam sobie.
0: O. Mhm.
2: Bardzo dobrze. I to
3: wspaniały system, polecam.
2: Powiem ci, że to idealne słowa, ponieważ w niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. 11 października przypada właśnie Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, także panowie, podążajcie za nami. A właściwie to kroczcie przed nami, dlaczego nie? Albo kroczcie najlepiej panowie, obok nas chyba, nie?
3: Panowie, ja myślę, że panowie, może inaczej bym powiedziała, zadbajcie też o siebie. Mhm. Tak.
0: No. Budujmy razem lepszy świat.
3: Dokładnie, budujmy lepszy świat, taki, żeby każdy poznał swoje emocje i je nazwał. To od tego zacznijmy.
0: Słuchajcie, słuchamy utworu Koreańskie seriale.
3: O.
0: Natalia Grosiak. Kto by pomyślał, że akurat Natalię Grosiak zagramy? Proszę.

0: Natalia Grosiak jest z nami w studiu. To utwór Koreańskie seriale, a tamtej dziewczyny już nie ma. A ta dziewczyna jest w studiu cały czas.
1: A dzień dobry.
0: I rozmawiamy trochę o tym materiale, który jest tak blisko życia, a zarazem czy masz poczucie, że on się, będąc już na płycie, jakoś uniwersalizuje i że to jest już jakaś w przestrzeni pewna opowieść, która w jakiś sposób no już jest gotowa, żeby, wiesz, żeby innych ludzi dotyczyła.
2: Żeby ją puścić po prostu w
0: świat.
1: Tak. Ja traktuję zawsze swoje płyty i piosenki jako takie dorosłe dzieci, które, wiesz, trzeba było odchować, nałożyć, wiesz, plecaczek na plecy i pum, i sobie w świat, prawda? I działaj sobie teraz. Jesteś już dorosły, dorosła. Powinnaś zrobić ze swoim potencjałem to, co należy. I to są właśnie te piosenki. One sobie idą w świat, spotykają różnych ludzi po drodze, no i sobie działają, prawda? Ja dostaję mnóstwo wspaniałego feedbacku od ludzi, że te piosenki towarzyszą. Towarzyszą w trudnych momentach, wspierają, więc bardzo się cieszę, że robiąc coś dla siebie przede wszystkim, bo to pisanie piosenek to jest coś, co robię dla siebie, działa wielowymiarowo, że nie tylko mi dobrze robi i nie tylko mnie reguluje, ale idzie gdzieś tam do ludzi i też swoje robi.
2: A co takiego jest w tych koreańskich serialach?
1: W tych koreańskich serialach? A, chodzi ci o te prawdziwe koreańskie seriale,
2: tak, które oglądasz według tego, co napisałaś.
1: To jest taka historia sprzed paru lat, kiedy byłam w dużym kryzysie psychicznym i nie byłam w stanie wykonywać w swoim życiu nic. Nie byłam w stanie, wiesz, pisać piosenek, czytać książek, rozwijać się w jakikolwiek sposób. I uciekałam do koreańskich seriali, gdzie bohaterowie są piękni. On jest takim wspaniałym mężczyzną.
0: No też są pokręcone,
1: nie? On tak ją kocha. Ale wiesz, ja oglądam obyczajówki koreańskie. Okay. Tam dużo jedzą, jeżdżą w przepiękne są lokalizacje, jakieś super mieszkania. I wiesz, i przez tam cały sezon, przez 20 odcinków jesteś w jakimś takim świecie, w którym główni bohaterowie tak bardzo się kochają i tak bardzo siebie dbają. I można uciec w ten świat, uciekając z swoich własnych problemów, prawda? I ja tak zrobiłam i trwało to parę dobrych tygodni. Oczywiście u mnie oznaką zdrowienia jest to, i to się teraz dzieje, że ja prawie w ogóle nie oglądam seriali. Czytam książki i w ogóle, wiesz, zupełnie inaczej gospodaruję swoim wolnym czasem.
0: No tak, bo to też one nam potrafią zabierać nieźle.
1: Totalnie.
0: Nasze zasoby. Ale powiedz mi, bo możemy się chyba wszyscy umówić co do tego, że trwa jakaś, albo możemy to nazwać rewolucją, w każdym razie jest jakiś czas taki, kiedy zaglądamy w siebie, zajmujemy się swoim zdrowiem, to przybiera różne postaci, także takie bardziej popularne, instagramowe, pojawiają się tabuny różnych coachów, tak, trenerów,
1: tak,
0: i tak dalej.
1: Mnóstwo, tak.
0: No i łatwo nawet to wszystko, nie wiem, obśmiać, odrzucić, a w twoim przypadku to wspaniałe, bo sama prawda się wyłania i to działa jakoś.
1: Tak. No wiesz, jest rzeczywiście taka era przebudzenia się. Oczywiście tych treści na Instagramie nie jest dużo i też jest bardzo dużo durnych takich, wiesz, porad, więc trzeba też z tym uważać, bo ja widzę, że teraz na Instagramie, wiesz, otwierasz Instagrama i każdy jest ekspertem. Dlatego warto sprawdzać, kto do nas mówi, czy to jest na przykład ktoś, kto się tym zajmuje zawodowo, czy napisał jakąś książkę, czy pracuje jako terapeuta. Bo naprawdę można wiele bzdur usłyszeć na Instagramie. Czytanie książek jest super, prawda? I w ogóle też ja polecam każdemu jednak jakąś pracę z terapeutą, żeby właśnie siebie poukładać, co też...
0: Ale sprawdzałaś też swojego terapeutę wcześniej i googlowałaś.
1: Ja ci powiem tak, że mojej terapeutki nie znajdziesz prawie nigdzie. Ona jest polecona i to też jest niesamowite, że są terapeuci bardzo dobrzy, którzy się nigdzie nie muszą reklamować, nigdzie nagrywać żadnych rolek na Instagramie, tylko po prostu oni bardzo dobrze pracują i zazwyczaj to, wiesz, jedna osoba poleca drugiej.
3: Marketing szeptany, tak zwany. Mm-hmm.
1: I moja terapeutka właśnie jej nigdzie nie znajdziesz, a jest osobą niesamowitą, która wykonała ogromną pracę, cały czas z nią pracuje teraz. I dzięki niej w ogóle, wiesz, dowiedziałam się bardzo dużo o sobie, o swojej, że mam granice w ogóle, a później gdzie są te granice, gdzie ja sama je przekraczam i gdzie są przekraczane. To jest chyba bardzo jedna z ważniejszych w ogóle informacji, które dostałam. I to, że mam potrzeby, bo jest najtrudniejsze pytanie w czasie terapii zawsze, z którym sobie totalnie nie radziłam, brzmiało, czego teraz potrzebujesz?
0: Boże, dobrze, że mnie tak nie zapytałaś na początku rozmowy, tylko kim jesteś?
1: Tak, kim jesteś?
0: Już ale, zgłupiałem
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, zgłupiałeś, ale potrafisz mi teraz powiedzieć, czego teraz potrzebujesz?
0: Tak, ale nie chcę głośno powiedzieć.
1: No, oprócz, no, nie wiem, kawy, ale tak wiesz, tak.
0: Tak, życiu. Potrafię.
1: A, potrafisz, potrafię, no to wspaniale.
0: Potrafię. Jeżeli mogę jeszcze zapytać o jedno, chciałbym cię zapytać o twój głos,
1: no,
0: który jest rozpoznawalnym głosem, kochanym głosem, który koi i kojarzy się wielu osobom. Może można by jakieś porównania, nie wiem, do strumyka gdzieś w górach czynić i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no jakoś robisz tym głosem pewną rewolucję. Więc kontrast tego, co takie miękkie, nie wiem, czy mogę powiedzieć kobiece w tym sensie, no, ale o to
1: no,
0: mi chodzi,
1: tak
0: o taką
1: chcesz,
0: miękkość,
1: no,
0: a jednocześnie kolosalna siła i jakaś rewolucja z niego płynie na tej płycie. Masz takie poczucie też?
1: Sobie posłuchałam o swoim głosie. Słuchaj, na szczęście mam takie poczucie, że wiem, w czym jestem dobra i wiem, że to, co robię, w tym jestem dobra, że umiem śpiewać. Mam świadomość swoich ograniczeń wokalnych, że nie zaśpiewam wszystkiego. I z jednej strony wiem, że potrafię bardzo delikatnie, ale też totalnie wiem, że drzemnie we mnie taka siła jakaś prasłowiańska. Że kocham się tak wydrzeć. Nigdy nie uczyłam się techniki śpiewania białym głosem, ale ja wiem, że jak gdzieś to mam, to takie wydarcie się i tego też używam w swoich piosenkach, więc rzeczywiście jest we mnie i taka delikatność, ale też słowiańska siła.
0: I też ten głos, jakoś mam wrażenie, że budzisz w takim metaforycznym sensie też tu, jako pewną właśnie siłę wewnętrzną.
1: No tak, ten mój głos to jest rzeczywiście moja tożsamość w jakimś sensie. Tak sobie uświadamiam teraz.
2: A ja chcę cię zapytać o udział Beli Komorzyńskiej w tej płycie, ponieważ wszystkie teksty są twojego autorstwa, ale jeden jest
1: wspólny,
2: właśnie napisany z Belą Komorzyńską, notabene ona też napisała
1: i Bela też napisała muzykę.
0: Tak, i coś was łączy też
2: do tego
0: Bela
2: utworu. No więc właśnie tak, chciałam kolejne jakby takie kropki połączyć, bo Bela wydaje swoją pierwszą solową płytę i ty wydałaś właśnie swoją pierwszą solową płytę. Jakoś
1: widzisz?
2: Tak razem
1: dzieje
2: kroczycie.
0: To jest spisek po prostu.
2: No właśnie.
1: Tak, my kobiety teraz zaczynamy spiskować się przeciwko światu. A prawda jest taka, że kobiety nie robią tego przeciwko komuś, tylko dla siebie. I to jest super, super sprawa. No my z Belą i z Katią też spędziłyśmy ze sobą 9 miesięcy, przygotowując, wiesz, koncerty i piosenki do projektu Babielato. I spędzając ze sobą tak dużo czasu prywatnie, no wiesz, te nasze historie są na tapecie i razem przeżywamy swoje wspólne historie. No i Bela ma taki potencjał do pisania piosenek. Ona tak piękne rzeczy robi i chciałam właśnie z tego skorzystać. No i to zrobiłam.
0: Teraz jesteś kobietą w drodze, można powiedzieć, w drodze do Bydgoszczy konkretnie.
1: Tak, po rozmowie z wami jadę sobie do Bydgoszczy. Chciałam powiedzieć, że w studiu z nami jest pies, tak? Nie wiem, czy słuchacze słyszą.
2: Zapewne
0: można
2: słyszą.
0: Chyba, no, prawda?
2: Tak. Słucham.
0: I że jest Lorka.
2: Lorka jest.
0: Mhm. Bardzo Lorka bardzo refleksyjny ma wyraz twarzy i ona też ma swoje przebudzenie dzisiaj, jak cię słucha.
1: Ale ona nic nie słyszy. Ona jest głucha.
2: Ona słyszy to, co chce słyszeć, tak bym rzekła. Co do jej niesłyszenia są pewne wątpliwości. Ale ona też
1: może
2: jest kobietą.
1: Może dobiegły
2: więc
1: do niej drgania, wiesz?
2: Tak, no, to na pewno.
1: Wibracje.
0: Może się dowiemy, na jakim poziomie działamy też właśnie.
2: Na psy?
0: Dobrze, czyli do Bydgoszczy się wybierasz dzisiaj. Tak. Powtórzmy tylko ten.
1: Do Bydgoszczy, dzisiaj śpiewam z Micromusic Acoustic Trio w Bydgoszczy. Jutro jadę do Opola na koncert Banku Talentów. Parę jeszcze koncertów z Micromusic przed nami. W następnym roku Micromusic świętuje 25-lecie i 10-lecie płyty Tak mi się nie chce. Więc będziemy grać koncerty z materiałem z Tak mi się nie chce. Sobie wrócimy do naszej chyba najlepszej płyty na koncertach. A Grosiak Natalia z solowym projektem rusza w trasę w lutym. Zaczynam od Poznania 7 lutego.
2: Właśnie ciekawa jestem, jak ten materiał się sprawdzi na koncertach. Ja to widzę jako takie intymne spotkania, szczerze mówiąc. Żadne wielkie sale. Nie dlatego, że ty...
0: Zapotrzebowanie jest ogromne.
2: Tylko właśnie chodzi o to, że ten materiał jakoś tak mi się kojarzy z takimi spotkaniami w bardziej kameralnym gronie. Ale może się mylę. Właściwie mogę
1: ja
2: się
1: myślę,
2: mylić.
1: Że to będzie i bardzo intymnie, ale też będzie bardzo energetycznie, więc to będzie różna dynamika tego koncertu. Będzie zróżnicowana.
0: Natalia Grosiak, proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Tamtej dziewczyny już nie ma.
1: Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się, że w dniu premiery mogę sobie z Wami tutaj pogadać.
2: My też bardzo się cieszymy.
0: Bardzo się z Tobą cieszymy. No i gramy ostatnią piosenkę o Tobie.
1: O mnie.
2: No, o Tobie.
0: Właśnie. Rafał, czy mogę opowiedzieć, jak zareagowałeś, jak usłyszałeś?
2: Tak,
0: powiedzieliśmy ostatnią piosenkę o Tobie, a Rafał spytał o mnie?
2: O mnie? No pewnie,
0: powiedzmy,
2: że o Tobie.
0: O każdym to może być. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że się uniwersalizuje, wiesz, że...
1: Tak.
0: No, może
2: o Tobie.
0: Być o każdym.
2: Po prostu.
1: Lorka mówi, że już koniec tego wywiadu. Bo
2: tak.
1: Tutaj...
0: Nie o Tobie, Lorka, ale...
2: ale to o niej też.
0: To o niej też, dobra, niech Ci będzie.

0: Natalia Grosiak i ostatnia piosenka o tobie. I może na tym zakończmy rozważania, o kim ta ostatnia piosenka, bo to chyba nie ma sensu. Każdy chyba z nas ma jakąś taką piosenkę.
1: Każdy ma jakiegoś tobie.
0: Każdy ma jakiegoś ciebie.
1: Ciebie.
0: Dobrze. Na zegarze za 11 minut, godzina 13. No to co? To Love Spells i Heart for Eyes.

Love Spells i Heart for Eyes na 7 minut przed godziną 13, a teraz, proszę Państwa, wielki dzień dla fanów Troya Sivana, ponieważ dzisiaj ukazuje się płyta She's the Best, zresztą z polską artystką, fotografką, personą nowojorską Anną Blodą na okładce. No a na tej płycie Troya znalazł się utwór Cowboy.

0: tak oto nagle i niepostrzeżenie na zegarze mamy 3,5 minuty do godziny 13.
1: Nie wiem, kiedy to się stało.
0: Szok. No to cóż, to zostawiamy Państwa w takim razie w towarzystwie Saint Panther. Whoever said silence is peace. To jest bardzo dobry utwór na koniec godziny, nie uważasz?
1: Uważam tak, bardzo. Się w 100% zgadzam.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 13. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Na początek Ostrołęka po spotkaniu prezydenta miasta z dyrektorami szkół. Jak zaznaczył Paweł Niewiadomski, choć szkoły działają dziś normalnie, to na lekcje poszła tylko 1/4 uczniów. Przed budynkami są patrole policji, straży miejskiej oraz wolontariusze z lokalnego stowarzyszenia.
2: Te procedury, które wdrożyłem kilka dni temu odnośnie zwiększonej liczby nauczycieli, jeżeli chodzi o dyżury w szkołach, kontrolę łazienek, no i korytarzy odnośnie potencjalnych plecaków i toreb, które są pozostawione, ale również odnośnie ograniczenia dostępu do szkół, kontrolowania tego, kto do tych szkół wchodzi i na pewno przez następny jeszcze tydzień te obostrzenia w szkołach zostaną.
1: Przedwczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli jednej ze szkół. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. W serwisie Kijów po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną są przerwy w dostawach prądu. Służby potrzebują czasu na naprawy. W części dzielnic ukraińskiej stolicy nie jeżdżą tramwaje i trolejbusy. Ograniczenia dotknęły metro. Tymczasem ukraińskie wojsko wysłało drony w kierunku centrum danych firmy technologicznej Yandex. To drugi z rzędu dzień uderzeń na obiekty tej firmy. Yandex jest największą w Rosji wyszukiwarką internetową. Navy Pillay tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. To południowoafrykańska prawniczka i sędzia, jedna z najbardziej szanowanych postaci prawa międzynarodowego. W uzasadnieniu norweski komitet noblowski podkreślił, że laureatka z wyjątkową odwagą i uczciwością przyczyniała się do ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Decyzję komitetu komentuje dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie, między innymi Międzynarodowy Trybunał Karny.
1: Więcej o laureatce tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla na naszej antenie po 16.40 w kąciku noblowskim. Na koniec jeszcze tenis. W Pekinie właśnie powinien się zaczynać mecz Igi Świątek z Elise Mertens. To ćwierćfinał turnieju w stolicy Chin. Jeśli Polce uda się wygrać z Belgijką, to w półfinale jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Qin Wen Zheng. Chinka wygrała z Eliną Świtoliną z Ukrainy 6-3, 7-6. W drugim półfinale Rosjanka Mirra Andrzejewa i Czeszka Nikola Bartunkowa. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Najbliższy weekend upłynie pod znakiem zdecydowanego ochłodzenia, a to w związku z przemieszczającym się frontem atmosferycznym i wpływem Zatoki Niżu z Nadbałtyku. Temperatura w ciągu dnia przeważnie będzie dochodzić maksymalnie do około 15 stopni. Powrócą także opady deszczu, a największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, których prędkość w piątek, czyli dziś na północnym wschodzie kraju, może dochodzić do 75 km na godzinę, na wybrzeżu do 90, a w strefie nadmorskiej na Pomorzu Gdańskim nawet do 105 km na godzinę.

0: Tak jest. Jesse Ware, I could get used to this. No ale czy
1: mogłabym się do tego przyzwyczaić?
0: Nie muszę też.
1: Ale mógłbyś.
0: Ale mógłbym.
1: Mógłbyś.
0: Moglibyśmy się do tego przyzwyczaić, ale nie musimy, proszę państwa.
1: Poza tym, czy my zdążymy się przyzwyczaić? To jest całkiem inna
0: właśnie
1: sprawa.
0: Jest osobny temat, tak zwany.
2: W środku dnia.
1: 8 minut po godzinie 13. Rafał Lewandowski, Jan Niebudek, Agnieszka Lipka-Barnett. My jak zwykle z państwem do 14 dzisiaj.
0: I teraz uważajcie na gagatka z południowego Londynu.
3: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: Ray. Beware the South London Lover Boy, proszę państwa. No i to jest ten dzień, 9 października. Dzień zresztą kolejna rocznica urodzin zarówno Agnieszki Osieckiej, jak i Magdy Umer. Tak się składa, że dziś wieczorem dwa wydarzenia z tymi datami związane, z tą datą właściwie. Po pierwsze w teatrze Rampa będzie miał swoją premierę spektakl muzyczny Osiecka Dzikość Serca w reżyserii Leny Frankiewicz. We wtorek rozmawialiśmy z Leną o tym przedstawieniu. No i to będzie i Agnieszka Osiecka, ale też trochę taki, powiedziałbym, linczowski klucz, no zresztą Dzikość Serca, nieprzypadkowo właśnie taki tytuł, no ale też drugie wydarzenie w Teatrze Polonia wieczorem, koncert Leny Piękniewskiej, między innymi w towarzystwie Michała Pepola, koncert dedykowany Magdzie Umer. Także dzisiaj piękne wydarzenia się szykują.
1: No a propos Teatru Polonia, to mamy dla państwa zaproszenie do Teatru Polonia. Tyle, że no nie na ten koncert, a na koniec Czerwonego Człowieka, chociaż to przepraszam, to w Och Teatrze, chociaż to wiadomo, że Teatr Polonia i Och Teatr są ze sobą bardzo blisko związane, więc mamy dla państwa zaproszenie na 11 października, czyli na niedzielę na godzinę 16 na koniec Czerwonego Człowieka w Och Teatrze, albo też na 11 października, też na 16, tyle że no to już w Teatrze Polonia na spektakl Matka. Także jeżeli mają państwo ochotę wybrać się albo na koniec Czerwonego Człowieka, albo na Matkę do Och Teatru, albo do Teatru Polonia, w każdym razie w niedzielę na 16, to proszę pisać w środku dnia małpanowyświat.online. Obydwie sztuki są absolutnie świetne.
0: A w takim razie teraz muzycznie przed nami wspomnienie i magia radia tutaj musi zadziałać.

Dwa błękity myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł.

0: Magda Umer, Oczy tej małej, Agnieszka Osiecka, proszę Państwa. I ta data, 9 października, data urodzin obu przyjaciółek i wspaniałych polskich artystek. 18 minut po godzinie 13, tak mamy w radiu taki zwyczaj, mówimy, co się później nie wiadomo jak spuentować. 18 minut po 13.
1: Tak, ale po co ty to wydajesz? Po co ty to wydajesz?
0: Nie można mówić przecież wszystkiego.
1: Nie musiałeś.
0: Kuchnię otworzyłem.
1: A propos kuchni, to za chwilę przyjdzie tutaj zgotować Państwu serwis dobrych wiadomości.
0: Zgotować.
1: Olga Szygenda, ha, ha.

0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To już?
2: Dzień dobry.
1: Witamy się serdecznie.
0: To już, poprosimy w takim razie.
3: Dobre wiadomości.
1: Na turnizach.
2: Tak to by Państwo nie wiedzieli, że z czym tu Olga Szyganda przychodzi, a tak to Państwo wiedzą.
1: Ja tylko w jednym celu. W piątki o tej porze tylko w jednym celu.
2: No Olga Szyganda myśli tylko o jednym, o dobrych wiadomościach.
0: Pan Jarosław w takim razie ukuł nową definicję, ukuł nowego słowa. Szygendyzm, moja droga. Wiesz, co to jest szygendyzm?
1: Nie mam pojęcia, ale jestem bardzo ciekawa.
0: Według najnowszego słownika języka polskiego, tego, który jeszcze nie powstał, szygendyzm to nauka zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentowaniem samych dobrych wiadomości.
1: O Jezu, jest mi niesamowicie miło, czuję się zaszczycona. Myślę, że cała moja rodzina teraz uśmiecha się pod nosem. Dziękuję bardzo, ale wielka moc wiąże się z wielką odpowiedzialnością. To cytat ze Spidermana. I swoją drogą dzisiaj przy wręczeniu Nagrody Nobla też się pojawił sparafrazowany, więc chyba po prostu...
0: No to już się szykujesz, tak?
1: Jeszcze trochę, dajcie mi czas. Ale dobrze, bardzo dziękuję. Nawet, ojej, jak tak mnie zaskakujecie, to ja potem nie wiem, co mam powiedzieć i tak mi jest tutaj. A w radiu trzeba mówić, bo radio nie znosi ciszy, prawda? Ja po prostu przejdę wcale nieskrępowano, ale jest mi bardzo miło, dzięki. Do dobrych wiadomości. I zaczynamy od informacji z Wysp Brytyjskich i tutaj uśmiecham się do kolegi Niebudka, który podesłał mi to, za co bardzo dziękuję, bo ja bardzo lubię, jak wy mi tak wysyłacie takie miłe rzeczy i ciekawe. Otóż będzie mowa o pieniądzach. Będzie mowa o pieniądzach, będzie mowa konkretnie o banknotach. I o tym, że do tej pory na brytyjskich banknotach można było zobaczyć m.in. Winstona Churchilla, Jane Austen, Alana Turinga, matematyka. No i fajnie, fajnie, ale chyba już tyle wystarczy, bo teraz zastąpią ich m.in. Właściwie nie między innymi, bo cztery zwierzęta. Maskonur, płomykówka, trzmiel ziemny i jeż europejski. Dlatego, że odbył się, nie wiem czy można powiedzieć konkurs, konsultacje społeczne. I w tych konsultacjach społecznych wzięło udział prawie 500 000 Brytyjczyków. Oddawali głosy na to, co ich zdaniem powinno znaleźć się na nowych banknotach. No i tutaj właśnie... wygrały te zwierzaki. Najwięcej głosów dostały płomykówka, trzmiel i jeż, a maskonura wybrano tak w ramach przedstawiciela morskiej przyrody. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak maskonur wygląda, ale wydaje mi się, że jest na tyle atrakcyjny wizualnie, że zdecydowanie będzie banknoty...
0: Ozdabiał,
1: dokładnie.
2: Słuchajcie,
1: tak?
2: Czy mogę zrobić mały nawias i przeczytamy tylko po angielsku, jak one się nazywają, bo się też fajnie nazywają.
0: Możemy.
2: The Atlantic Puffin, Owl, przepraszam. Buff-tailed Bumblebee, to jest najpiękniejsza nazwa.
1: No i to European. Trzmiel, tak?
2: Tak. No, European Hedgehog.
1: Tak, okej, okay. Czyli wszystko wiemy. No mamy sówkę, mamy trzmiela, szkoda, że nie mamy pieska.
0: Piesek się domaga też uwagi.
1: Tak.
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo dzisiaj tutaj zwierzęco. W każdym razie tak, będzie na nowych banknotach w ciągu najbliższych kilku lat. W Wielkiej Brytanii, bo tam jesteśmy i tak zastanawiałam się, co z wizerunkiem monarchy, już nie monarchini, ale monarchy. Otóż też będzie chyba po drugiej stronie z tego, co tam się doszukałam.
0: A mogliby
1: w każdym
0: na przykład wstawić korgi.
1: Byłoby
0: dlaczego
1: świetnie. Uważam,
2: to właśnie myślisz, że będzie monarcha po drugiej stronie w tym roku?
1: To nie będzie w tym roku.
2: Na
1: banknotach, tak. Na banknotach. Nie wiemy tego jeszcze, które ze zwierząt będzie dopasowane do którego nominału. Tutaj na pewno się okaże to wszystko w najbliższym czasie. Ale wydaje mi się, że to jest fajna zmiana. Zresztą to chyba nie jest jedyne miejsce na świecie przecież, gdzie zwierzaki są, no przecież choćby chorwackie kuny z kunami na monetach, prawda? To są monety, dobrze kojarzę. Nie chcę tutaj czegoś palnąć.
0: No, w każdym Zelandii razie też są zwierzęta.
2: Spokojnie, myślę, że tutaj możesz palnąć, bo już to się tyle razy wydarzyło. W sensie my, że wiesz.
1: No, ale trzymajmy się, przynajmniej próbujmy. W każdym razie dobrze. To jest informacja z Wysp Brytyjskich. Teraz chciałabym się przenieść do Azji, bo w Tokio odbyły się dość nietypowe zawody, a mianowicie odbyła się rywalizacja w spaniu. I mówię o tym dlatego, że ja w ostatnich dniach wchodzę w jakiś taki tryb niedźwiedzi i myślę sobie, że mogłabym przypadkiem, gdybym trafiła do Tokio, to mogłabym tam zdeklasyfikować po prostu zawody. zawodników. W każdym razie zawody polegały na jak najszybszym zaśnięciu. To nie chodzi o długość spania tak ogólnie, tylko jak najszybsze zaśnięcie i kilkudziesięciu zawodników miało dokładnie 90 minut, żeby zasnąć i żeby zasnąć jak najgłębiej. Ten ich sen był monitorowany. To w ogóle jest bardzo ciekawe, że są takie specjalne urządzenia, które sprawdzają to, czy na przykład nie udajemy. No nie, no bo mógłby to też być konkurs aktorski na przykład, gdyby nie to. W ogóle cały konkurs zorganizowała firma, która produkuje materace i nie były to żadne badania. Chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na niedobór snu, bo też nie wiem, czy państwo wiedzą, nie wiem, czy wy wiecie, ale w Japonii Japończycy śpią średnio 7 godzin 24 minuty na dobę i jest to chyba najmniej na świecie, albo jakoś tam są generalnie bardzo nisko. Jak się mówi 7 godzin 24 minuty średnio, to nie brzmi jak mało, ale pamiętajmy, że to jest średnia, nie? I że faktycznie kultura pracy w Japonii jest bardzo taka rygorystyczna i ten sen schodzi zdecydowanie na drugi plan i też już parę razy tak spotkałam się z tą informacją, tak, że Japończycy generalnie śpią mało, że śpią za mało. No i zawody, o których mówię, wygrała Suimi, pani tak się nazywa, w nagrodę dostała około 50 tysięcy dolarów, to są 2 miliony jenów, to jest dobra, nieważne. I bardzo mi się podobało to, co powiedziała, co zrobi z nagrodą, bo powiedziała, że część pieniędzy przeznaczy na przeprowadzkę, okej, a za resztę chce sobie kupić takie królewskie łoże, łóżko jak u księżniczki. I wydaje mi się, że to jest to, co trzeba zrobić z pieniędzmi ze spania, no nie? Także tak. Tak, także Japończycy rywalizują w śnie, my nie, ale jeżeli można, to ja jeszcze...
0: sami ze sobą, jeżeli chodzi o sen, także...
1: Tak, jeżeli można, to ja chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej para rywalizacji, bo nie wiem, czy tu o prawdziwej rywalizacji można mówić, ponieważ trwa jeszcze tydzień noblowski, w poniedziałek oficjalnie się zakończy, prawda? Właśnie dzisiaj poznaliśmy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla, a ja bym chciała powiedzieć o laureatkach alternatywnego Nobla. Jest to nagroda Right Livelihood Award i właśnie jest nazywana alternatywnym Noblem i w tym roku wyróżnienia trafiły do dwóch kobiet i dwóch organizacji za działania na rzecz praw człowieka, demokracji, kobiet i odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji, co jest też ciekawostką i w zasadzie nowością, bo to na przestrzeni ostatnich lat ta ten aspekt w ogóle został jakiś tak nagłośniony. No i jedną z laureatek jest badaczka AI, Timnit Gebru, która zwraca uwagę między innymi na uprzedzenia w algorytmach i na wpływ technologii na społeczeństwo. Nagrodzono też pakistańską prawniczkę Jalile Haider, która pomaga mniejszościom, uchodźcom, osobom transpłciowym w Pakistanie właśnie, a pozostałe wyróżnienia otrzymały organizacje. Jest to Rural Women's Assembly, która zrzesza ponad 178 tysięcy rolniczek w Afryce oraz gruzińskie Stowarzyszenie Młodych Prawników, które zajmuje się ochroną praw obywatelskich i ochroną demokracji w Gruzji. No i te nagrody również zostaną wręczone w Sztokholmie, podobnie jak prawdziwe Noble, ale dopiero 1 grudnia, także być może będziemy to w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że transmitować, bo transmitować nie, ale postaram się nagłaśniać o tym wspomnieć jeszcze bliżej grudnia. W każdym razie tak, myślę, że to też jest taki pozytywny aspekt dzisiejszego dnia.
0: I już?
1: Mhm.
2: Bliżej grudnia. No właśnie, bliżej grudnia i to...
1: To już prawie, prawda?
0: W sklepach to już od dawna akurat.
1: Wszystkich świętych, Mikołajki, święta i znowu nowy rok.
2: Tak.
0: I znowu,
2: a dlaczego
0: i znowu
2: tego w drugą stronę
1: znowu jesień.
2: Że znowu lato będzie.
1: Tak, nie, przepraszam, macie rację. Ja tu jestem w konkretnym celu, więc muszę mówić w ten sposób, że a tam tylko wszystkich świętych, nowy rok i już znowu wiosna i maj, kwitnący.
2: No. To jest szklanka do połowy pełna
1: wtedy. Tego się trzymajmy właśnie.
2: A jak ktoś oczywiście lubi jesień, zimę, no to wtedy do połowy pusta.
1: Ja na przykład lubię.
0: Grunt, że jest szklanka, to już wystarczy.
2: Jak jest szklanka, to
1: połowa. Tak,
0: skupmy się na tym, że jest szklanka. Olga Szygenda, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Little Simsy, Lydia Kitto, Only. Tylko 25 minut zostało do godziny 14, ale mamy jeszcze dla Państwa zaproszenia. Cały czas czekają zaproszenia do Och Teatru na koniec Czerwonego Człowieka. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ten spektakl 11 października, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, w niedzielę o godzinie 16 w Och Teatrze. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. O. Pies też Państwa zaprasza, o ile go Państwo słyszą. Jestem ciekawa, czy Państwo go słyszą. Myślisz, że słyszą?
1: To do Państwa pytanie jest.
0: No właśnie.

0: mlecze i minie jesień. Tak, to a propos tego, o czym rozmawialiśmy.
1: Wszystko minie w ogóle, proszę Państwa, więc to jest też pozytywna rzecz, myślę.
0: To prawda. Za chwilę przeniesiemy się do Lublina, bo tam, jak
1: Lublin
0: Państwo
1: nie
0: wiedzą...
1: Minie. Lublin będzie.
0: Nie, Lublin będzie, tak. Lublin będzie, to zdecydowanie tak. No i w Lublinie jest i pewnie też będzie Klaudia Kowalczyk. No i będzie w sobotę wernisaż Open City, najstarszego polskiego festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej. On odbywa się właśnie w Lublinie. No i co? I więcej opowie Państwu o nim Klaudia Kowalczyk, ale najpierw jeszcze Lala Hathaway i 47th Street.

0: dzięki działaniom artystycznym możemy daną przestrzeń zredefiniować i spojrzeć na nią w taki sposób, w jaki potocznie jest pomijany. Czyli z jednej strony może pojawić się jakaś ciekawa instalacja, która zmienia nasze rozumienie przestrzeni, z przestrzeni, która służyła, dajmy na to, niczemu, albo przestrzeni, która w jakiś sposób została przykryta szablonami, reklamami, billboardami. Cezary Hunkiewicz, kurator Open City. Możemy z jednej strony coś odsłonić, a z drugiej strony możemy wprowadzić jakąś wartość, chociażby działaniem na styku sztuki i architektury, czy poprzez przywrócenie czystej formy, jak chociażby będzie się to działo na targu przy ulicy Wileńskiej, gdzie odwołujemy się po pierwsze do Hansenów, a po drugie też do lubelskich spotkań plastycznych, których 50-lecie w tym roku obchodzimy.
1: Chciałam właśnie nawiązać do tej ulicy Wileńskiej, do LSM-u, do Hansenów, bo to jest to, czym Lublin się chwali, a ty chcesz to pokazać w tej formie pierwotnej.
0: Tak, znaczy to jest zawsze duży dylemat, bo balans, żeby zbudować balans sztuki w przestrzeni miejskiej, musimy pamiętać, że to nie chodzi o to, że tej sztuki ma być dużo. Ona nie musi być totalna, żeby nas zmieniać jako obywateli. Czasem wystarczy zaimplementować bardzo drobną rzecz i ona już wywoła dyskusję. Na pewno takich elementów w przestrzeni miejskiej się kilka pojawi, ale być może jakąś formą unikalną, taką też bardziej efemeryczną jest to, że czasem nie trzeba nic robić, czasem nie trzeba do przestrzeni nic dodawać, nic włączać, nic malować, nic rzeźbić, innymi słowy mówiąc. Ta wartość czasem może być ukryta i rolą naszą jako Open City jest to, żeby uwypuklać wartości, które w mieście są.
1: Jak się wraca do Lublina z doświadczeniem już innych terenów, innej sztuki, innych miejsc?
0: Ja będę zawsze lubelakiem, jestem, ale ten przywilej, który w pewnym momencie się pojawił na jakimś tam etapie kuratorowania i realizowania działań czy wydawniczych, czy kuratorskich, wystawienniczych, sprawił, że mogłem działać też w niemal na całym świecie, proponując w różnych miejscach różne działania. A Lublin jest tym miejscem szczególnym. Być może też czucie tego miasta i rozumienie, bo przez 40 lat tutaj byłem, sprawia, że mam jakąś na to propozycję i to nie jest propozycja, która jest wypracowana w 2 tygodnie. Takiemu już troszkę innemu spojrzeniu, które nie było dotychczasowo mocno obecne w instytucjach w Polsce, ale na zachodzie jakby są bardzo mocno powielane, stąd też obecność między innymi Xawerego Kirklewskiego, czy Blazyka Przemysława, czy Brada Downeya, czy Juliana Fargotena, no to są artyści chociażby dwóch ostatnich wspomnianych, no to między innymi przy Dokumenta pracował Julian ze swoimi rzeczami. Brad też bardzo ciekawe interwencje, to jest artysta pochodzący ze Stanów, realizował. Nie chcę oczywiście mówić, co będziemy robić, bo to jest jakby też moja taka chęć zademonstrowania premierowego tego w czasie wernisażu, no bo też nie mówimy przed wejściem do galerii sztuki, jakie obrazy będą wisieć i co na nich jest, po to się spotkamy na wernisażu, bo wówczas będziemy mogli zarówno ja jako kurator, jak i artyści i artystki opowiedzieć o swoich dziełach i o swoich zamysłach i swoich odpowiedziach na tytułowy rewers. Gorąco zapraszam na rewers, czyli spojrzenie na Lublin od zupełnie innej, nieoczywistej strony. Te spojrzenie nasze będzie wspólne, bowiem odbędzie się poprzez wernisaż, który rozpocznie się o godzinie 14, 10 października, to jest sobota, a startujemy spod Rozdroży, spod Centrum Kultury, w samym centrum miasta i objedziemy cały Lublin, a transport oczywiście będzie zapewniony, więc mam nadzieję, że każdy wygodnie spędzi z nami te popołudnie i coś zyska.
2: Super. Open City, City of Lublin, oczywiście, proszę Państwa, Polska.

0: Tribe Called Quest i no, kto wypowie pięknie ten tytuł, piękny, Bonita
1: Applebum.
0: Applebum. Bam czy bum?
1: No właśnie, bam, nie wiem, bum. Szczerze, chyba bam.
0: Bam.
1: W każdym razie za bam. Chwilę będzie inna Bonita na scenie. Na scenie 14 października w warszawskiej Stodole pojawi się Cat Power.
0: Yes.
1: To już niesamowite swoją drogą, że to już 20 lat minęło od wydania The Greatest albumu, który no, jest chyba jednym z największych.
0: Ale właśnie wciąż jest The Greatest?
1: Cat Power. No chyba tak, chyba właściwie.
0: Ryzykowne wydawać.
1: Prorocza nazwa.
0: Albo przewrotnie. Mm. Taka przewrotka.
1: No w każdym razie z tej właśnie okazji artystka ruszyła już chyba w światową trasę. No i wystąpi na jednym koncercie w naszym kraju 14 października w Stodole. A my mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Ha, bardzo proszę, w środku dnia małpanowyświat.online.
0: O. Bardzo to jest proste.
1: Bardzo proste. Proste jak biały mustang.

0: biały Mustang, oryginalnie u Lany Del Rey i wciąż u Lany Del Rey taki, taki jeden jest. Inaczej trochę brzmi po prostu u Lany, ale znaczy u Lany, w sensie nie, że on jest... Dobra.
1: Dobrze.
0: To był przedostatni utwór, a ostatni to grupa The Strokes. My się żegnamy, dziękujemy bardzo.
1: Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i miłego weekendu życzymy i do usłyszenia.
0: Po prostu, tak jest.

0: Jeśli choć raz przeszło Ci przez myśl pytanie, co tu mogę zrobić, to ja już podpowiadam. Zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a Ty zyskujesz m.in. nieograniczony dostęp do naszych podcastów, zaproszenia na specjalne wydarzenia i przede wszystkim współtworzysz to radio z nami. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Na Mazowszu dziś 49 zamkniętych szkół. Decyzja zapadła po wydarzeniach z ostatnich dni po atakach nożowników. Jesteśmy po nadzwyczajnej naradzie z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Policji i władz wojewódzkich. Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych.
1: Policja zapowiedziała wzmocnione patrole w szkołach w całej Polsce, a za chwilę konferencja z udziałem szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Resortu Edukacji. Komisja Europejska wskazała kilkadziesiąt strategicznych projektów. Mają one ograniczyć zależność europejskiego przemysłu od dostaw z państw trzecich, głównie z Chin, mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Stéphane Séjourné. Budujemy prawdziwy europejski łańcuch wartości od górnictwa po recykling, ponieważ spośród tych 46 projektów 8 dotyczy wydobycia surowców, 11 przetwarzania, 19 recyklingu, co jest najlepszym sposobem wykorzystania surowców już obecnych na europejskiej ziemi. Trzy projekty będą realizowane w Polsce, a czwarty w ramach współpracy Polski z innymi państwami. Mowa o zagospodarowaniu przez KGHM złoża miedzi Redków-Grodziszcze. Inny projekt dotyczy recyklingu miedzi i niklu. Bruksela wyróżniła także projekt spółki TDM Electronics. Chodzi o odzyskiwanie surowców. Polacy uczestniczą też w międzynarodowym projekcie CRM for Defense, realizowanym wspólnie z Włochami, Francją i Wielką Brytanią. To ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie dojdzie do debaty między kandydatami. Sztaby Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej nie porozumiały się w sprawie organizacji takiego wydarzenia. Mimo to Monika Piątkowska będzie czekała na Łukasza Gibałę o 17 na Rynku Głównym. Łukasz Gibała zapowiedział symboliczne zakończenie kampanii o 23 na Rondzie Mogilskim. Od północy cisza wyborcza, głosowanie w niedzielę od 7 do 21. I jeszcze tenis po 8 porażkach. Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza. W drugiej rundzie turnieju ATP Masters w Szanghaju Polak wygrał z Serbem 6-4, 6-3. Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Włoch Lorenzo Musetti lub Chińczyk Yi Zhou. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pomiędzy.

To już ponad 30 lat temu, w maju roku 1996, Tracy Thorne i Ben Watt wydali jako Everything But The Girl płytę Walking Wounded, płytę dziewiątą w ich dorobku, no i jednocześnie album, który zapisał się w kanonie brytyjskiej muzyki alternatywnej i pokazał, że to zespół, który wcale nie jest One Hit Wonder, jak się niektórym wydawało. Otworzyliśmy dziś utworem, który utwiera również ten fantastyczny album i te nieśpieszne elektroniczne inspiracje będą się pojawiały jeszcze dzisiaj. Będą elementy tego ambient dżunglowego grania, ale to wszystko w swoim czasie. Zapraszamy na spotkanie w przestrzeni pomiędzy, jak zwykle, w składzie Rafał Lewandowski i Kuba Ferlin, a dzisiaj w programie cała masa muzyki z bardzo różnych stron świata i tego świata muzycznego i świata w kontekście geograficznym. Będę o tym mówił więcej, ale na razie zaczniemy od dwóch tegorocznych nagrań, od dwóch bardzo zdolnych wokalistek z Antypodów.

Też jesiennie, ale tym razem gitarowo z północy Anglii. Jednym muzycznym skokiem przenieśliśmy się do nowej południowej Walii, tej na antypodach oczywiście, a tam Julia Jacqueline, australijska piosenkarka, kompozytorka, jak to się ładnie na zachodzie mówi, singer-songwriterka, która niedawno zaprezentowała nowy krążek, płytę The Jam, czwartą w jej dorobku i chyba z tychże czterech jest to album najbardziej udany, chociaż chwilę mi to zajęło, żeby nadrobić te płytę, dlatego dopiero kilka tygodni po premierze się tutaj u nas w przestrzeni pomiędzy pojawia. A zaraz po Julie Jacqueline, Courtney Barnett, również Australijka, również z tegorocznego krążka Creature of Habit. No ale z tym albumem była okazja już dobrze się zapoznać na początku tego roku na antenie Radia Nowy Świat. No ale warto do niego wracać, szczególnie przy takiej już lekko rdzawej jesiennej aurze, bo warto pamiętać, że chociaż ta płyta ukazała się w marcu, no to przecież w Australii to była właśnie pora jesienna i to takie brzmienia, które idealnie pasują do naszego października, listopada, więc na pewno jeszcze do Courtney Barnett będziemy wracać, bo to też jest bardzo, bardzo udana płyta, ale tymczasem opuszczamy Australię i czym prędzej sięgamy do nowości i to z ziemi polskiej.

Druga płyta grupy Zachwyt, wyczekana, choć do ostatnich tygodni trzymana w tajemnicy. Pojawiały się single, które regularnie Państwu graliśmy, ale jednak informacje o płycie pozostawały nieujawniane. No ale teraz jest już w całości album. Chciałbym być jak Wojtek Nowak, taki jest tytuł tej płyty. Będzie pewnie okazja porozmawiać z Miłoszem Boińskim, liderem grupy Zachwyt, o tym, co oznacza ten tytuł i o tym, co ta płyta ze sobą niesie, ale na razie gorąco Państwu polecam zajrzeć do tego wydawnictwa w całości, bo naprawdę Zachwyt cały czas pokazuje, że to jest ścisła czołówka polskiej muzyki alternatywnej. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną nowość. W połowie polską Tramhaus to co prawda zespół z Niderlandów, ale ich najnowszy krążek Blister ukazał się nakładem, częściowo w zasadzie, nakładem warszawskiej wytwórni Peloton Records, a więc blisko nas.

Prosto z Rotterdamu, ale z warszawskim akcentem. Tram House z płyty Blister, wydanej dokładnie dzisiaj. Ale my, szanowni państwo, nie zatrzymujemy się w Rotterdamie, chociaż to jest miasto, które na mnie zrobiło wielkie wrażenie i no tak można się poczuć tam jak w Stanach Zjednoczonych prawie, że wielkie wieżowce, wielkie mosty, wszystko wielkie. No ale nie Rotterdam, a Kornwalia będzie teraz celem naszej kolejnej muzycznej podróży, bo obiecałem kolejne elektroniczne akcenty w naszym dzisiejszym spotkaniu i tak się teraz stanie. Już państwo słyszą, że no któż mógłby to być, jak nie Richard D. James, jeśli chodzi o elektronikę z Kornwalii.

Jeśli jeszcze tego Państwo nie wywnioskowali sami dzisiaj jesiennie w playliście, tak pewnie będzie przez najbliższy czas, ale pewnie też będziemy się wyciągać w ramach leczenia jesiennej chandry jakimiś brazylijskimi albo afrykańskimi brzmieniami w przyszłych tygodniach. No a dzisiaj tak dosyć stonowanie w playliście to Aphex Twin i Flim, jeden z moich ulubionych utworów Richarda D. Jamesa i jeden ze sztandarowych jesiennych utworów na długie spacery, ale jak się okazuje pasuje też do pisania pism procesowych. Tak wskazuje patron Krzysztof z Poznania. Bardzo pozdrawiamy i życzymy oczywiście powodzenia, aby to pismo było skuteczne i przyniosło zamierzone rezultaty. A my tymczasem wracamy na wyspy za sprawą Aphex Twina i wracamy do sekcji świetnych wokalistek i ich tegorocznych płyt, a to za sprawą Kate LeBon.

Kate Le Bon. Od razu mówię, że nie powiązana z Simonem Le Bon, wokalistą Duran Duran. Jej utwór Heaven is No Feeling, jeden z najładniejszych fragmentów jej tegorocznej płyty Michelangelo, czy też Michelangelo Dying. To kolejny pokaz tego, że Kate Le Bon, mimo że jej muzyka nie należy do najprostszych i najbardziej takich radiowo porywających, to cały czas pozostaje nie tylko czołową postacią sceny alternatywno-popowej, ale też, że cały czas ma na siebie ta artystka nowy pomysł i cały czas nie boi się przecierać szlaków na tej scenie. No i szlakiem przetartym właśnie przez walijkę Kate Le Bon tym razem wyruszymy na północ. To są raczej przestrzenie geograficzne, których nie zwiedzamy często w audycji pomiędzy, ale Per O Olof, zespół właśnie z Malmö, ostatnio zachwycił mnie swoją nową płytą, więc przyniosłem ją dla Państwa.

Zdradzę Państwu, że na co dzień mój widok za nowoświatowym biurkiem konstytuuje nasz kochany, lokalny skandynawista i znawca wszystkiego, co północne, Janek Janczy. I dlatego, kiedy uznałem, że chciałbym zagrać Per Olof na antenie w audycji Pomiędzy, skonsultowałem się z nim co do tytułów płyty i piosenek tego zespołu i mogę na jego odpowiedzialność wypowiedzieć te nazwy. Joglimda Not Hus Day to właśnie album, nazwa albumu Per Olof oznacza Czegoś u ciebie zapomniałem, a te dwa utwory, które przed chwilą wybrzmiały, to Horde Kvardier Glemda Husday i Jaskille Vilja Trefadej. Więc jakby się ktoś zastanawiał, to warto do Janka w takich kwestiach uderzać, kolokwialnie mówiąc, i on zawsze radą co do skandynawskich rzeczy i ich nazw służy. No a to premiera czerwcowa, która dopiero niedawno wpadła w moje ręce i uznałem, że jest to na tyle dobry materiał muzyczny, że warto tym skandynawskim szlakiem podążyć. I jeszcze go nie opuścimy, bo jeden trochę bardziej znany nawet szwedzki zespół przed nami, Dynien.

Kiedy zapytałem się Google, jak wypowiedzieć nazwę zespołu Düngen, wyszło mi 9 różnych wersji wymowy tego słowa. Uznajmy, że Düngen czy Dünyen to jest ta obowiązująca, to właśnie ten skandynawski zespół szwedzki, już nie będę wypowiadał trzeci raz tej nazwy, i współpraca z Amerykanami z Woods, to płyta Myths 003, rok 2018. I ostatni skandynawsko-amerykański punkt w dzisiejszej selekcji. Przed nami jeszcze kilka państw, ale jak co tydzień musimy się wybrać do Azji. Tym razem będzie to kierunek bardzo rzadko muzycznie uczęszczany, a zupełnie niesłusznie. Przystanek Taszkent.

Tak się dziś rozgadałem, że nie dość, że z bólem muszę zagadywać piękną muzykę braci Gutierrez, to jeszcze trzeba było zmieszać ze sobą świat muzyki uzbeckiej właśnie z inspiracjami meksykańskimi. To też materiał z nowej płyty Hermanos Gutierrez i gwałtowna muzyczna podróż przez pół świata. Wrócimy jeszcze i do jednych, i do drugich części świata, ale na dziś już czas nam się kończy, a na pożegnanie mam dla Państwa utwór monumentalny wręcz, który ostatnio w te długie wieczory klei się do mnie i nie chcę odczepić, ale może to dobrze, bo to rzecz niezwykłej urody. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Nick Cave na koniec z jego najpiękniejszego albumu Push the Sky Away. Can't remember anything at all.

0: listen at home.
1: Minęła 15. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Po trzech atakach nożowników w szkołach służby zatrzymały w całym kraju 19 osób, przekazał szef MSWiA. Jesteśmy po odprawie służb i spotkaniu ministra Marcina Kierwińskiego i szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej z szefem policji generałem Markiem Boroniem.
2: Podkreślam to na dzień dzisiejszy. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
3: Ja zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym.
4: Odbudujmy zaufanie dzieci do dorosłych. To jest nasze podstawowe zadanie dzisiaj.
1: Jak dodał szef MSWiA, ruch w internecie monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i partnerami europejskimi. Dyrektorzy szkół zapowiadają zwiększone środki bezpieczeństwa. Michał Tarnowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, mówi o wymianie monitoringu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania.
5: Odwiedziła nas policja, mieliśmy przed każdą pierwszą lekcją przeprowadzoną przez nauczyciela spotkanie, odprawę taką, aby nie siać paniki, aby uspokoić uczniów, uspokoić nauczycieli. Sam mogę Państwa zapewnić, że jako rodzic w dniu dzisiejszym odstawiłem moje dzieci i do przedszkola, i do szkoły, ponieważ darzę te placówki zaufaniem i wiem, że dzieci są co do bezpieczne.
1: Do południa policjanci odwiedzili 15 tysięcy szkół w całym kraju. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw, mimo rządowego pakietu CPN. Jak wyjaśnia Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl, wpływ na ceny mają drożejąca ropa i słabszy kurs złotego.
6: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
1: I wiemy już, jakie będą maksymalne ceny paliw od jutra do poniedziałku. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85 zł, a oleju napędowego 8,06 zł. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, w związku z tym pora otworzyć już po raz kolejny podwoje naszej Akademii Rocka, gdzie w tym tygodniu posłuchamy być może nowości, być może staroci, być może pojawią się utwory trochę bardziej niesamowite, trochę bardziej konwencjonalne. Na pewno będzie nietypowo, tak jak zawsze, drodzy Państwo. No i na dowód tego rozpocznijmy utworem co najmniej szalonym, to znaczy nosi nazwę Metal Health, w nawiązaniu oczywiście do Mental Health. Jest to kompozycja Quiet

Ja tutaj niby tak trochę tajemniczo, to znaczy nie chcę wyjawić, tak jak zawsze, kto się pojawi w naszym spotkaniu w ciągu najbliższej godziny, ale czasem nie trzeba, bo czasem wystarczy, że te kilka pierwszych utworów mówią same za siebie i niewątpliwie jedną z takich piosenek jest piosenka Metal Health w nawiasie Bang Your Head. No i moje pytanie jest takie, czy państwo Bang Your Head w trakcie tej piosenki proszę pisać do mnie na adres adam.stasiak@nowyświat.online, a my

czasem nie uspokoimy się, a sprawimy, że temperatura będzie tylko dalej rosła razem z napięciem, jak u Hitchcocka. Będzie to Aerosmith w utworze z albumu Pump.

Uwielbiam cały ten krążek, drodzy Państwo, to znaczy płytę Pump z roku 89. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych płyt w dorobku Aerosmith, a piosenka, której wysłuchaliśmy, to chyba jeden z najlepszych żartów, jaki im się udał muzycznie kiedykolwiek. No cóż, uspokoimy się. To znaczy, posłuchamy w końcu hardrockowego gitarzysty, który zaprezentuje nam raczej balladę, ale będzie to ballada prawdziwie przejmująca. To znaczy, ballada z pierwszego solowego krążka Slasha, nagrana razem z Adamem Levine'em z zespołu Maroon 5. I zdaje mi się, że to chyba najlepsza kompozycja, na jakiej Adam znalazł się kiedykolwiek. Posłuchajmy.

prawda, że przejmująca, mówiłem, można się wzruszyć i nie tylko przy tej piosence z albumu Slash, to znaczy płyty, która ukazała się w roku 2010, ale także przy paru innych utworach, między innymi przy na przykład Crucify the Dead, gdzie śpiewa Ozzy Osbourne nieodżałowany, czy Promise, gdzie śpiewa również nieodżałowany Chris Cornell. No ale nie zatracajmy się kompletnie w tym molowym nastroju. Pamiętajmy o tym, że rock and roll jest przede wszystkim na chwałę życia, memento vivere. W związku z tym pamiętajmy o tym, jak to vivere się manifestuje przede wszystkim w muzyce rockowej, a manifestuje się za pomocą gitary, szczególnie gitary elektrycznej, i właśnie teraz posłuchamy naprawdę wysmakowanej i wyrafinowanej gitary elektrycznej, trochę mniej gangsterskiej niż u Slasha, bardziej spokojnej i takiej pełnej naprawdę rockowo-soulowego przekonania o tym, że gitara zawsze będzie najważniejszym instrumentem w historii.

wszyscy na pewno się zastanawiają, kimże jest Jeremy Green i dlaczego grinduje, to znaczy o co mu konkretnie chodzi w tytule piosenki He is Grinding, He's Grinding konkretnie. Otóż Jeremy Green to muzyk sesyjny, podobnie jak muzycy, którzy przygrywają mu na albumie In Motion, który ukazał się 17 lipca tego roku. Mam na myśli Willa Lee, Marka Lethieri, a także Keitha Carlocka. No, są to muzycy sesyjni, których można by powiedzieć, że twory muzyczne, które współtworzą, osiągnęły dosyć sporą rozpoznawalność. Im się to niestety nie udało, ale tworzą takie nietypowe muzyczne ciekawostki, jak właśnie His Grinding. Przenieśmy się do krainy bardziej konwencjonalnego heavy metalu i wysłuchajmy Stone Sour.

0: Stone Sour i Rumor of Skin. Jedna z najbardziej konkretnych propozycji w ich dyskografii, przynajmniej moim zdaniem. No, a to, że Corey Taylor posiada tak wiele odmian własnej osobowości muzycznej, która manifestuje się w tak wielu przeróżnych projektach, takich jak właśnie jego solowy, czy Stone Sour, czy Slipknot, moim zdaniem to po prostu wspaniałe. No cóż, chyba najwyższa pora, żeby przenieść się ekspresowym lotem do Comedy Rockers.
1: Comédie Rockers.

No to się trafiło w tym tygodniu naprawdę coś nietypowego. Stóp flip wit, chyba tak należałoby czytać nazwę tej piosenki. Stóp flip to również nazwa wykonawcy, fit Cadillac. Jest to francuski kolektyw, którego muzyka celowo wymyka się prostym kategoriom, jakkolwiek to nie brzmi, to znaczy mieszają rock, rap, elektronikę i absurdalny, wykreowany przez samych siebie świat wymyślonych postaci. No i właśnie ta piosenka Stóp Flip Wit otwiera właściwą część albumu The Hypno Flip Invasion z 2011 roku. No i trudno mi zdecydować, co to jest, ale akurat to, że trudno mi zdecydować, jaki gatunek tutaj najbardziej wychodzi na prowadzenie, to wydaje mi się jedną z najciekawszych rzeczy a propos tego tworu muzycznego. Przenieśmy się na trochę bardziej konwencjonalne tory i wsiądźmy do pociągu glam metalu, hard rocka z lat 80. Bon Jovi.

Born to be my baby. Przerażająco brzmi dzisiaj ten tytuł, przerażająco kiczowato, ale również wspaniale, ponieważ to Bon Jovi w swoim klasycznym składzie, to znaczy John Bon Jovi, Richie Sambora i oczywiście, no jakżeby inaczej, genialny autor przebojów Desmond Child. Sam utwór doszedł aż do trzeciego miejsca Billboard Hot 100. Nic dziwnego, bo to prawdziwy stadionowy hicior, jak zresztą wiele innych piosenek Bon Jovi. A propos hiciorów, będzie teraz utwór, który stał się w niezamierzony zupełnie sposób przebojem, w niezamierzony, ponieważ jest to kompozycja, którą napisał syn dla swojego ojca, kiedy jego ojciec po prostu odszedł na tamten świat.

Jedna z najbardziej rozbrajających historii w historii rocka i metalu w ogóle, a mianowicie historia miłości ojca i syna Ediego i Wolfganga Van Halena, zaklęta w utworze Distance, który zdaje się, że był debiutanckim solowym singlem Wolfganga Van Halena i projektu Mammoth. Van Halen kojarzą się z gitarowym graniem, w związku z tym zagramy teraz coś w zupełnej opozycji i odczarujemy trochę naszą antenę. Będzie to propozycja muzyczna zakrawająca niemal o alternatywę. Oczywiście wciąż będzie to rock, ale z elementami, uwaga, elektroniki.

No i tym sposobem niestety dopłynęliśmy do końca. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. To była Akademia Rocka, mówił Adam Stasiak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się mocnym uderzeniem od Dino Jelsica. Piosenka nazywa się Divide and Conquer, czyli dziel i rządź. To wspaniałe hasło, żeby rozpocząć weekend. W związku z tym życzę miłego weekendu rockowego przede wszystkim i rockowego tygodnia aż do następnej Akademii Rocka. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Minęła 16. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Prawniczka z Republiki Południowej Afryki, Navy Pillay, została tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pragnę zadedykować to wyróżnienie wszystkim osobom, które przetrwały zbrodnie międzynarodowe, a także obrońcom międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, których współczucie i odwaga nieustannie sprawiają, że bezkarność nie może zatriumfować. Noblistka dodała, żyjemy w czasach, w których prawo międzynarodowe i prawa człowieka są przedmiotem silnych ataków politycznych, co szczególnie widać w przypadku ataków wymierzonych w Międzynarodowy Trybunał Karny, powiedziała Navy Pillay. Docelowo armia zawodowa i terytorialna ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy, a rezerwa wysokiej gotowości kolejnych 200 tysięcy. Takie są plany władz resortu obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w obchodach Święta Rezerwy w Żaganiu. Służba musi być atrakcyjniejsza, ocenił szef MON-u.
1: Żeby zwiększyć stawiennictwo i zachęcić żołnierzy. Mamy przygotowany pakiet zmian również, który w sposób bezpośredni, w sposób bardzo wymierny będzie umacniał szczególnie żołnierzy aktywnej rezerwy, ale każdego rezerwistę w Polsce.
0: Planowane zmiany mają objąć m.in. system informatyczny rekrutacji oraz przepisy dotyczące służby rezerwistów. Sejm, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja przyjęła raport z 8 zarzutami dotyczącymi m.in. finansowania deficytu budżetowego i naruszenia apolityczności prezesa, mówi poseł Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum.
2: W momencie, kiedy w 2023 roku prezes NBP wysyłał informacje do Ministerstwa Finansów, sugerując, że będzie zysk, już wtedy wiedział, że będzie strata. Celowo wprowadził Ministerstwo Finansów w błąd. Punkt drugi. Cały proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje

Południowy program, który usłyszą Państwo teraz do godziny 19. Państwo też mogą coś do tego wszystkiego dołożyć, jak zawsze, pisząc, komentując. Na Facebooku jestem już obecny, w grupie osób wspierających, patronujących. I numer telefonu, przypomnę, 224 280 280.

0: To nagranie nosi tytuł Limit. 7 minut po 16. Czas biegnie, nikt tego nie zatrzyma. Do godziny 19 ruszamy. No to na początek policja po serii zatrzymań nastolatków w całym kraju. Funkcjonariusze apelują o spokój i rozwagę, a politycy? Politycy z jednej strony szukają rozwiązań, z drugiej winnych.
1: Na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię.
2: Prezydent Karol Nawrocki zdezerterował, kiedy polskie dzieci potrzebowały pomocy. Odwrócił się do nich plecami i dzisiaj wstydzi się za to cała kancelaria i dlatego pan tutaj przyszedł, żeby kłamać.
0: Klaudiusz Slezak będzie Państwu o tym opowiadał za kilka chwil, a później Klaudia Kowalczyk o tym, kim jest południowoafrykańska prawniczka Nawenet Mpilay, laureatka tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla.
3: Komitet Noblowski dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa.
4: Aby świat był możliwie najbardziej pokojowym miejscem.
0: To jeszcze przed 17, a w drugiej godzinie, czy ratując czyjeś życie, zawsze sami jesteśmy chronieni?
5: Podbiegł do mnie ten mężczyzna, złapał mnie za poły kurtki i zaczął na mnie krzyczeć, że z przekleństwami, że on nie chciał jej zabić, że mam ją ratować.
0: Anna Rokicińska opowie historię kobiety, która podróżując w delegacji postanowiła ratować ofiarę wypadku. Jak skończyła się ta historia i dlaczego nie zawsze będąc w delegacji jesteśmy chronieni tak, jakbyśmy byli w pracy? Jak pogodzić prawny obowiązek udzielania pomocy ciążący na każdym z nas ze świadomością, że nie wszystkie ewentualne konsekwencje naszego działania objęte są ubezpieczeniem? O tym Ksenia Maćczak porozmawia także z mecenasem nas Joanną Torbę-Jacko, specjalistką prawa pracy. A na koniec, gdzie mail nie może, listonosza pośle.
6: Listonosze, którzy u nas pracują, przechodzą sobie dziennie po kilkanaście kilometrów.
7: W jednym rejonie może być wyzwaniem zagrożenia psy, tak, wiadomo, biegające luzem na wioskach. W innym tak zwane sypialnie, stare sypialnie, gdzie tam te klatki są takie trochę niebezpieczne, zwłaszcza w porze takiej już jesiennej, gdzie już się robi szaro. Ponuro. Praca listonosza jest od zawsze taka lekko niebezpieczna.
0: Kacper Badura opowie o tym, co najbardziej przeszkadza w pracy listonoszom, doręczycielom i kurierom. W tej pracy trzeba być czasem grafologiem, rozszyfrującym bazgroły na kopertach oraz mistrzem dyplomacji, aby przekroczyć bramę zamkniętego osiedla, czasem wchodząc, a czasem próbując wyjść. Moim i Państwa gościem po 18.30 będzie Wojciech Witek, dyrektor operacyjny sieci Speedmail. Jak rekrutuje się osoby dostarczające listy, paczki czy przekazy pieniężne, czy listonosz, doręczyciel, kurier mogą cieszyć się w Polsce podobnym zaufaniem społecznym co policjant, strażak, lekarz czy prawnik. W popołudniowym programie przy okazji jeszcze listy do redakcji. Popołudnie @nowyświat.online.

0: Polska policja apeluje o spokój i rozwagę po serii zatrzymań nastolatków w całym kraju. Od rana komendy w kilku województwach informowały o ujęciu nieletnich, którzy wnosili lub próbowali wnieść do szkoły niebezpieczne narzędzia albo publikowali w sieci groźby. Przedstawiciele służb podkreślają, że choć sytuacja jest traktowana z najwyższą powagą, na razie nie ma potwierdzenia, by za incydentami stało jakieś zorganizowane cyberwyzwanie. Trwa intensywne śledztwo, a sprawami zatrzymanych zajmie się sąd rodzinny. Głos w tej sprawie, w sprawie napiętej sytuacji w placówkach oświatowych, zabierają również politycy, apelując o działania ponad podziałami. I o tym też będzie opowiadał Państwu Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam Ci się bardzo nisko. No tak, politycy dzisiaj bardzo mocno zabierali głos w tej sprawie, zresztą od wczoraj. Tę sprawę komentują, no bo właściwie ta polityka jest wszędzie i w każdej sprawie i nawet jeżeli są wezwania o jedność i spokój, to też przy okazji można oczywiście się o tę sprawę pokłócić, no bo jakżeby inaczej się o tę sprawę
0: Tak, bo przecież premier Donald Tusk wprost powiązał brutalne ataki w szkołach z wcześniejszym wetem prezydenta Karola Nawrockiego do przepisów o usługach cyfrowych. Jak na te oskarżenia zareagował Pałac Prezydencki, jak zareagowała opozycja?
1: No to już z wczorajszej reakcji też, od wczoraj wieczora, bo minister Bogucki był w Sejmie, to one były bardzo ostre reakcje, zresztą dodajmy, które niektórzy nazywają hienizmem, co za chwilę usłyszysz, a niektórzy, że hienizm to za mało powiedziane, bo już ta granica została przekroczona. Zaraz przejdę do reakcji polityków, obiecuję. Na początek powiem, że od wczoraj wieczora ta sprawa wśród nastolatków bardzo mocno żyje. Wiem to z własnego doświadczenia, bo w domu mam dwoje nastolatków właśnie, którzy w wieku licealnym są. Więc oni wczoraj wieczorem na łączach ze wszystkimi możliwymi znajomymi przesyłali sobie zdjęcia mniej lub bardziej drastyczne, mniej lub bardziej prawdziwe. I co zresztą powiem, że mimo moich rozmów z nimi i mimo tłumaczeń, że to na pewno próba też wywołania pewnej paniki, no oni jednak wczoraj zdecydowali, poprosili mnie o to, żeby mogli dzisiaj nie iść do szkoły, bo tak szybko rozprzestrzeniały się informacje o rzekomym, podkreślam to słowo, rzekomym krwawym piątku. Zresztą te informacje też podbijane przez niektórych pracowników mediów, różnych, nie wymieniając ich z nazwiska, że posiedli jakąś tajemną wiedzę na temat tego, że faktycznie ma się dokonać jakiś krwawy piątek w ramach tego wyzwania czy challenge'u internetowego właśnie miało to wyzwanie polegać na tym, że się zrani albo na przykład zabije tyle osób, ile się ma lat. Więc wczoraj to rozgrzewało wyobraźnię nastolatków, że to może u nich w szkole właśnie się wydarzyć. Rozgrzewało oczywiście po tych wszystkich relacjach, no bo rzecz działa się, tutaj też powiem, że mamy trochę inną perspektywę w Warszawie, rzecz działa się na Mazowszu, w tych okolicznych miejscowościach, więc zawsze jest tak, że ktoś gdzieś kogoś, na przykład w Wyszkowie, przecież znał, tam się do niego dodzwonił, okazywało się, że on chodził do szkoły z tym kimś, więc to wszystko potęgowało też wczorajszy taki nastrój. I dodam jeszcze jedną rzecz, to nie jest tak, że to tylko rzecz i sprawa dotyczy moich dzieciaków, ale przecież obaj jesteśmy na WhatsAppowej grupie, gdzie zazwyczaj rozmawiamy o rowerach, a tam też są przecież nauczyciele na tej grupie.
0: Tak.
1: I nie wiem, czy czytałeś dzisiaj wpisy nauczycieli, że oni sami, takie wpisy przeczytałem, dzisiaj z duszą na ramieniu do szkoły, że na grupach nauczycielskich, na różnych komunikatorach rozmawiają o tym, czy przypadkiem gazu dzisiaj do szkoły nie zabrać ze sobą, czy nie kupić. Ta sytuacja już nie jest taka, że właśnie nie należałoby pomyśleć o tej samoobronie. Mnie dzisiaj, muszę powiedzieć, chyba najbardziej, bo politycy, no to wiadomo, zaraz opowiem o tym, jak to wyglądało politycznie, ale najbardziej przejmująca dla mnie była opowieść dyrektora w tej szkole pod Wyszkowem właśnie, tego, który zatrzymał 15-latka tego w czasie ataku. Ta opowieść jest, przyznaję, przejmująca. O tyle, że no właśnie, tam mam dwoje nastolatków, czasem złośliwe, mówię, co wy macie w głowach w tym wieku. Też mają trochę w pamięci, co ja miałem w głowach, ale jednak ta relacja pokazuje, jak bardzo ci, którzy popełniali te zbrodnie, no bo tutaj doszło oczywiście do morderstwa, chyba nie do końca też zdają sobie sprawę z tego, co robią, zresztą sam posłuchaj.
2: W momencie, kiedy go już odepchnąłem, on chyba poprzez ten wysiłek, wydaje mi się, że tak jakby został odłączony od czegoś, bo coś do mnie powiedział.
3: co powiedział?
2: Że już nie chce tego robić, czy nie wiem, tak jakoś... Ja nie, do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku. Ale że nie chce tego robić, chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże. I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył. Jeszcze taki był troszeczkę spanikowany. Kazałem mu usiąść, zdjąć kask. No nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale tak mniej więcej to wyglądało.
3: Jak reagował dalej? On się poddał?
2: Tak, ja myślę, że on w tym momencie to już się poddał. Natomiast ja oczywiście byłem czujny, bo te noże musiałem stamtąd zabrać. Gdzieś tam do toalety odrzuciłem. Myślę, że tak. W tym momencie to on już się chyba poddał. Ja tej pewności nie miałem, dlatego bezpiecznie tą tablicą się zasłaniałem i próbowałem z nim rozmawiać. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc i tak w skrócie nawet doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić. Ale ja w międzyczasie, widząc, że on już siedzi w miarę grzecznie, czekając na policję, pobiegłem zobaczyć, co się dzieje tam z tyłu. Szczególnie byłem zaniepokojony ranną nauczycielką, bo wydawało mi się, że była mocno ranna. Okazało się, że tylko draśnięcie. I jak wracałem do niego, to on się podniósł z tej ławki, ale też grzecznie, bo chciał zobaczyć, co on zrobił chyba.
1: Nie wiem, czy to wysłyszałeś, Michale. Chciał ten 15-latek po tym, jak zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, żeby go przytulił. Dyrektor tej szkoły, do której wszedł. To chyba właśnie jakieś, nie wiem, czy nagle otrzeźwienie, czy co przyszło, sam dyrektor nie do końca wiedział. To słowo, tak jakby się od czegoś odłączył, też mnie w tym wszystkim zastanowiło. I mimo, że dzisiaj minister Kierwiński mówi, że wszyscy funkcjonariusze postawieni na nogi, zwłaszcza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, potwierdzają, że nie było żadnego challenge'u, że nie było mowy o żadnym krwawym piątku i że to wszystko są fake newsy i rozbuchana panika, to jednak funkcjonariusze dzisiaj postawieni w stan gotowości, nie tylko ci dbający o bezpieczeństwo w internecie, ale ci dbający zazwyczaj o bezpieczeństwo na ulicach, weszli do szkół, no i tam sprawdzali, pokazywali się też, dbając o to bezpieczeństwo, panując nad rozsianymi od wczoraj emocjami.
4: Policja jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski. Skontrolowano do godziny 12:15 tysięcy placówek. Także policjanci wchodzili do szkół. Oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące policjantów. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach. Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą.
1: Dodajmy, że w kilkudziesięciu szkołach w całym kraju odwołano zajęcia. W wielu szkołach w całym kraju też były specjalne pogadanki z uczniami, wyjaśnianie i przypominanie zasad ewentualnego bezpieczeństwa i zachowania się. Trwają też prace różnego rodzaju nad tym, co można zrobić, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Są na razie zapowiedzi. Zobaczymy, co z tych zapowiedzi wyjdzie. Ale pytałeś mnie też o te emocje polityczne.
0: Tak.
1: One od kilkudziesięciu godzin oczywiście w Sejmie buzują. No jak to w Sejmie? Bo mówiłem, że przyszedł minister Bogucki z Kancelarii Prezydenta wczoraj do Sejmu. Tam próbował powiązać premiera Tuska za jego wczorajsze wystąpienie na tej pilnej naradzie z ministrami i służbami. Tej, na której premier przypomniał, że ustawa dotycząca możliwości blokowania treści w internecie została zablokowana, notabene przez prezydenta, zawetowana. Co prawda, rozmawialiśmy o tym wczoraj, Michale, że część z tych przepisów weszła w życie, ale główna część, ta pozwalająca na natychmiastową reakcję służb, jednak gdzieś tam w Sejmie była. Zresztą wczoraj Sejm tę ustawę, tę drugą część tej ustawy w trybie pilnym wieczorem przegłosował, a minister Bogucki tak odnosił się do premiera Tuska.
5: Państwo nie może być ani cyfrowym durszlakiem, ani nie może być bezzębne. Panie premierze, państwo to także nie kanał na YouTubie. Państwem nie tylko trzeba zarządzać. Odpowiedzialny premier Państwem powinien rządzić. Pan tego nie robi niestety. I na koniec chciałem powiedzieć, że pan często wskazuje na przyzwoitość. Kiedy pan szedł do władzy, mówił pan o przyzwoitych ludziach. O przyzwoitości. Tak, na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię. Niech pan się z tego wycofa. Niech pan się z tego wycofa.
1: To wy jesteście winni tej sytuacji, odpowiadał wicepremier Krzysztof Łapkowski, który odpowiedzialny jest w rządzie za cyfryzację. To wy nie chcieliście z nami rozmawiać o ustawie, to wy. Mówi o kancelarii prezydenta. Mhm. Oczywiście nie przychodziliście na wszystkie spotkania w tej sprawie, na wysłuchania publiczne. To was ta ustawa nie interesowana, jesteście i byliście zainteresowani tylko wetowaniem tego i niedbaniem o bezpieczeństwo dzieci.
6: Panie ministrze Bogucki, przychodzi pan do Sejmu Rzeczypospolitej w takim dniu i w taki ordynarny sposób kłamie. W taki ordynarny sposób kłamie i obraża polski parlament i wszystkich obywateli. Pytał pan, panie ministrze, o odpowiedzialność. Ja panu powiem o odpowiedzialności. To pana szef, prezydent Karol Nawrocki, zdezerterował z odpowiedzialności za bezpieczeństwo w internecie i jego nie zapewnił Polkom i Polakom. Prezydent Karol Nawrocki zdezerterował, kiedy polskie dzieci potrzebowały pomocy. Odwrócił się do nich plecami i dzisiaj wstydzi się za to cała kancelaria i dlatego pan tutaj przyszedł, żeby kłamać, żeby próbować mataczyć. Macie to we krwi w Pałacu Prezydenckim, mataczenie, macie to we krwi.
1: I teraz ustawa, jak mówię, wczoraj została przyjęta, ale w tej okrojonej wersji, tej wersji, na którą ewentualnie mógłby zgodzić się Karol Nawrocki. Zapowiedzi premiera są takie, że w Senacie zostaną dołożone jeszcze te przepisy, te, na które do tej pory prezydent się nie zgadzał. No więc to jest oczywiście to połączenie, gdzie opozycja zarzuca premierowi i rządowi, że próbuje żerować na tej tragedii, że próbuje tę tragedię wykorzystać. No i stąd jest to słowo hienizm, które się od wczoraj pojawia.
7: Ja siedziałem na fotelu i czekałem na to spotkanie, dlatego że wszyscy byliśmy absolutnie zdruzgotani tym, co się stało. Nie tylko tym zabójstwem wczorajszym, ale serią, która się wydarzyła. I czekałem, że pan premier w sposób odpowiedzialny, wraz z panią minister odpowiedzialną za edukację, podejdą do tego w sposób odpowiedzialny i powiedzą, co ludzie mają robić. Tymczasem połowa tego spotkania, jak pan wczoraj widział, to był haniebny atak Tuska na pana prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie, która nie ma najmniejszego związku z tym, co się wczoraj stało. Haniebny atak, który ja nazywam po prostu hienizmem politycznym i mam nadzieję, że państwo dziennikarze zwrócicie uwagę rządzących, że mają święty obowiązek, nie prawo, zająć się sprawą, a nie hienizmem politycznym i atakowaniem prezydenta w sprawie kompletnie niezwiązanej z tym, co się wczoraj stało. Pan redaktor wie, że ja nie jestem premierem, pan też nie. Gdybym był premierem, albo przynajmniej ministrem, nie używałbym ataku na prezydenta, tylko bym apelował w sprawach, które są dzisiaj do zrobienia i uspokajał sytuację, a nie zaogniał rzeczywistość polityczną. To wczoraj zrobił premier rządu, do niego niech pan ma pretensje.
1: I dodajmy, że to ten sam Przemysław Czarnek, który też dzisiaj i też na tej samej konferencji prasowej apelował, żeby jednak uspokajać nastroje, apelował do polityków i mówił, że no tak, politycy też powinni trochę uderzyć się w pierś, bo są winni wywoływania dużych emocji w społeczeństwie. Po czym właśnie tego typu słowa. Wspominałem o Senacie i o tym, że tam właśnie teraz trafi ustawa. Ustawa jest procedowana w trybie pilnym, no bo trzeba jak najszybciej mieć narzędzia. Tłumaczy rząd, tak też będzie już w przyszłym tygodniu. Izba Wyższa się nią zajmie, mówiła jego marszałku.
8: Ta ustawa znajdzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu. Zdajemy sobie sprawę, że ona powinna być bardzo pilnie procedowana. i mam nadzieję, że Senat z tej pracy wywiąże się bardzo dobrze.
9: Czyli będziecie chcieli jakieś poprawki wnosić? No, znaczy, ja wiem, że to wszystko od senatorów zależy, no ale jeśli tryb czy w ogóle istnieje tryb pilny w Senacie?
8: Jeżeli będzie potrzeba coś w tej ustawie poprawić, oczywiście senatorowie to zrobią, ale tryb jest pilny. Wydaje mi się, że to przedłożenie, które złożył Sejm, jest w pełni odpowiada zapotrzebowań na to, co musimy mieć w prawie, żeby móc zatrzymać to straszne dezinformacje, te straszne działania w internecie. Rząd dostanie i państwo narzędzia do działania, więc ta ustawa powinna być w trybie pilnym przyjęta i mam nadzieję, że zrobię to w przyszłym tygodniu.
1: No bo dodajmy, że proces wygląda tak, że jeżeli Senat nie dokłada żadnych poprawek, ta ustawa może trafić prosto na biurko prezydenta, prosto z Senatu. No a jeżeli poprawki są, no to ustawa musi wrócić do Sejmu. Posłowie mogą się na te poprawki zgodzić lub je odrzucić i dopiero może ustawa wylądować na biurku prezydenta, więc no to oczywiście wydłuży jakąś chwilę cały proces legislacyjny, pod warunkiem oczywiście, że prezydent na taką ustawę, na którą już raz się nie zgodził, tym razem się zgodzi. Ma na to nadzieję Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier odpowiedzialny za cyfryzację.
6: Nie wiem, kto łączy weto prezydenta z tym, co się dzieje w szkołach. Mamy do czynienia z sytuacją, w której mogły być narzędzia przez państwo wdrożone 9 miesięcy temu, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od Platformy natychmiastowego wyłączenia takich transmisji. Dzisiaj nie można z tego skorzystać, dlatego że ma brak tych przepisów. Przypominam,
10: przepis zatrzymałby nóż.
6: Niegrzecznie się pan zachowuje, bo nie pozwala pan odpowiedzieć na pytania, które pan zadaje. Albo pan się grzecznie zachowuje i zadaje pytanie, odpowiadam, albo niech pan nie pyta. Więc wracając do pana pytania, nikt nie zatrzyma noża przez internet, ale możemy wszyscy zatrzymać transmisję, jeżeli ktoś by chciał zrobić krzywdę i to transmitować. I proszę pamiętać o tym. Człowiek, który zabił panią Woźną, miał kamerę na głowie założoną, chciał to transmitować. I proszę nie robić z tego śmiechów i mówić, że się nic nie wydarzyło. Bezpieczeństwo w internecie to odpowiedzialność, żeby inni ludzie nie byli narażeni na takie treści.
1: No i co prawda rząd nie może dzisiaj tak szybko blokować tych treści, ale Michale, przypomnijmy jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ dzisiaj co najmniej kilkanaście, ale wiele wskazuje na to, że kilkadziesiąt młodych osób miało kontakt z policją, zostało przez nich zatrzymanych w związku z albo chwaleniem się, że przyniosą jakiś nóż, wrzucaniem jakichś zdjęć do internetu, albo robieniem sobie jakichś nagrań, które, jak potem tłumaczyli ci nastolatkowie, miały być tylko i wyłącznie głupim żartem, no ale tu też zazwyczaj będą musieli za to odpowiadać i razem z rodzicami też często będą musieli stawać przed sądem i przed sądem to tłumaczyć. Więc może też przy okazji przypomnienie, zanim zrobi się taki głupi żart, warto wziąć 3 głębokie oddechy i zastanowić się, czy na pewno konsekwencje są warte tego głupiego żartu w tej sytuacji.
0: Tak, bardzo dziękuję Klaudiuszu za tę opowieść, za połączenie tych wszystkich wątków. Pan Tomasz jeszcze zainspirowany, zacytowanym przez ciebie fragmentem wypowiedzi pana dyrektora napisał, że przecież nawet najbardziej rosły, najbardziej inteligentny, najbardziej samodzielny dzieciak to zawsze dzieciak, którego trzeba przytulać. Ja bym tu słowo dzieciak podmienił, niech będzie człowiek. Każdy z nas po prostu czasem potrzebuje bliskości i wysłuchania. A wielce wstrząsająca była ta relacja i ta historia, gdy dochodzi do takiego jakiegoś porozumienia, ale już po tak tragicznym wydarzeniu. Bardzo dziękuję. Klaudiusz Slezak. Za 28 minut godzina 17, czyli prognoza pogody już niebawem. Misia Furtak z Darią ze Śląska jeszcze przez moment. Aha, dodam Klaudiuszu też w uzupełnieniu twojej relacji odnośnie całej technicznej strony. Klaudiusz Slezak dzisiaj korzystał z tak zwanego zapasowego urządzenia nadawczego, co było słychać i zwrócili na to państwo uwagę. Nigdzie nie wychodzimy, żaden dziennikarz z domu nie wyjdzie bez zapasowego urządzenia nadawczego, prawda?
1: Właściwie, no tak, przyznać się muszę, że w pośpiechu kabla po prostu do właściwego urządzenia zapomniałem, więc skorzystałem z tego, co miałem pod ręką i musiałem się tak ratować zapasem. Ale na szczęście działa i na szczęście udało nam się połączyć. Jeśli to było odczuwalne, to przepraszam za gorszą jakość.
0: Nie, nikt nie narzekał na jakość. Właściwie odebrałem sygnały od słuchaczy zmartwionych, którzy na przykład prosili, jak Ktoś tutaj, to pan Tomasz chyba też zwrócił uwagę, żebym wyjął Klaudiusza ze studni. Ale ty nie byłeś w studni, dlatego odpowiedziałem.
1: Studnia będzie wyjęta już od poniedziałku rano.
0: Tak, a w poniedziałek, bo to nowe zasady obowiązują, w poniedziałek po pierwsze Klaudiusz Slezak z podcastem i z Katarzyną Kasią z Poszukiwaczami Politycznego Złota, a poza tym usłyszymy się w poniedziałek, Klaudiuszu, tuż po 16. Wyjątkowo będę miał okazję zapowiadać
1: cię. Wyjątkowo, bo Ksenia będzie odpoczywała.
0: Tak, bo Ksenia będzie odpoczywała.
1: Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, prawda?
0: Nie, nie, w poniedziałek już o 16 zorientują się państwo. Zresztą już wcześniej, obserwując nasze media społecznościowe, zorientują się państwo, że będę redaktorem zastępowym, etykietą zastępczą popołudniową. Klaudiuszu, dzisiaj to już wszystko. Misia Furtak, Daria ze Śląska.
1: Dziękuję.
0: W ten oto sposób muzycznie domykamy klamrą tę część, pierwszą połowę pierwszej godziny popołudniowego programu. Przed siebie ten utwór znajdą państwo w zestawie do głosowania, a zestaw do głosowania jeszcze do 19 znajdą państwo na stronie i w aplikacji, bo jest piątek. W piątek o 19 kończymy przyjmowanie głosów, a jutro od 20 kolejna pierwsza dwudziestka tip-top listy.

0: Pogoda.
1: W ostatnich godzinach nad Polską podróżował chłodny front atmosferyczny, wypychając na wschód kontynentu ciepłe powietrze. Tymczasem w rejonie Islandii znajduje się już kolejny niż zmierzający w stronę Wysp Owczych i Morza Norweskiego. Synoptycy zapowiadają, że związany z nim ciepły front atmosferyczny dziś wieczorem dotrze nad zachodnie regiony Polski. Mówiąc krótko, zakończył się czas spokoju w pogodzie, czas spokojnej, słonecznej i ciepłej pogody. Właściwie złota polska jesień rozpocznie się wraz ze złotem na liściach, na drzewach w postaci liści, a dziś od rana deszcz na razie na wschodzie i o ile tamte chmury odleciały już nad Białoruś, Ukrainę, to na północy i północnym wschodzie pojawiły się kolejne przelotne opady, poza tym sporo ładnej pogody jeszcze, ale wieczorem na zachodzie synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia, co będzie zapowiedzią zbliżającej się kolejnej strefy frontowej. Termometry w tej chwili pokazują od niecałych 10 stopni w Zakopanem do ponad 14 w Legnicy. W kolejnych dniach przez naszą część Europy będą podróżowały kolejne niżej związane z nimi fronty atmosferyczne. Jutro Polska będzie pod wpływem niżu z nadmorza północnego oraz południowej Skandynawii. Już nocą z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a rano na zachodzie poczujemy chłodny front, który będzie podróżował w głąb kraju. Napłynie cieplejsze powietrze, które w dzień będzie wypierane przez chłodniejsze polarne, morskie. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, Jeleniej Górze i Zakopanem do 17 w Rzeszowie i Szczecinie. Za 21 minut 17.

0: nawiązując do prognozy pogody, a właściwie zapowiedzi silnego wiatru. Pani Małgorzata z Warmii napisała, że z dala od miejscowości, w których prąd właściwie płynie z każdej możliwej strony, są takie miejsca, gdzie po silnym wietrze wyłączają i wtedy tylko zapasowe zasilanie w postaci dużych powerbanków jest w stanie utrzymać Państwa w łączności. Z nami i z innymi oczywiście. My łączymy się z Państwem internetowo, Państwo internetowo z nami, bo to jest internetowe radio. Radio na cały świat, radio Nowy Świat. Już za chwilę porozmawiamy o laureatce tegorocznej Nagrody Pokojowego Nobla.
1: Komitet Noblowski dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa.
2: Aby świat był możliwie najbardziej pokojowym miejscem.
0: Nawenatem Pillay, laureatka tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, to prawniczka. Czym zajmuje się dziś, czym zajmowała w ostatnich latach, że zasłużyła na to wyróżnienie? Klaudia Kowalczyk opowie za kilka chwil. Big

0: Young Star. 13 minut do godziny 17. Popołudniowy program w Radiu Nowy Świat, w którym teraz porozmawiamy o laureatce pokojowego Nobla. Głos tych, których próbowano uciszyć. Twarda strażniczka globalnego prawa. Południowoafrykańska sędzia, nazwana tym Navi Pillay, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Norweski komitet nagrodził 85-letnią prawniczkę za trwającą dekady walkę o prawa człowieka. Pillay w czasie apartheidu broniła Nelsona Mandelę, a jako sędzia międzynarodowych trybunałów doprowadziła do przełomu. To dzięki niej gwałt podczas wojny uznano oficjalnie za zbrodnię ludobójstwa.
1: Tydzień noblowski.
2: Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka i sędzia, jedna z najbardziej szanowanych postaci prawa międzynarodowego. Norweski Komitet Noblowski nagrodził ją za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. W uzasadnieniu podkreślił, że z wyjątkową odwagą i uczciwością przyczyniała się do ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, komentuje dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie, między innymi Międzynarodowy Trybunał Karny. Instytucji i organizacji, które nie są poważane w tej chwili przez obecną administrację, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, łącząca bardzo wiele wątków. Bardzo odważna decyzja w tym sensie, że rzeczywiście wskazanie takiej osoby wiąże się także z bardzo intensywnym w tej chwili dyskusją i dyskredytowaniem działań tejże osoby. Podejrzewam, że będzie to bardzo mocno podkreślane.
2: Navi Pillay urodziła się w Durbanie w rodzinie o tamilskich korzeniach w czasach apartheidu. Jako adwokatka broniła Nelsona Mandeli i innych przeciwników segregacji rasowej. Dziś zasiada w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie, w której Mjanma jest oskarżana o ludobójstwo. To między innymi dzięki niej Trybunał dla Rwandy uznał, że gwałt i przemoc seksualna mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości, a nawet ludobójstwo. W tej samej sprawie po raz pierwszy postawiono zarzut podżegania do ludobójstwa wyłącznie za szerzenie propagandy, komentuje profesor Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Moją uwagę w uzasadnieniu przyznania nagrody Navi Pillay zwróciło podkreślanie wielokrotne roli prawa międzynarodowego w tym, aby świat był możliwie najbardziej pokojowym miejscem. My od już ładnych nastu pewnie lat żyjemy w świecie, w którym coraz częściej mamy do czynienia z kwestionowaniem zarówno porządku międzynarodowego, jak i porządków krajowych, pomniejszaniem znaczenia prawa. Coraz częściej widzimy również w polityce międzynarodowej zachowania, które są oparte, że tak powiem, na woli tego, kto akurat dysponuje przewagą, czy to militarną, czy jakąś inną.
2: W 2026 roku do Komitetu Norweskiego zgłoszono kilkaset kandydatur, 208 osób i 79 organizacji. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Warto dodać, że sama laureatka zadedykowała wyróżnienie wszystkim ofiarom konfliktów na świecie, a uroczyste wręczenie nagrody 10 grudnia w Oslo. To nasz tydzień noblowski i Klaudia Kowalczyk. Bardzo dziękujemy. To nasz telefon 224 280 280 i jeszcze adres popołudnie@nowyswiat.online.

0: Sam Fender i popołudniowy program i Państwo piszą, komentują, Państwo facebookowo i telefonicznie 224 280 280. Także to, o czym dziś, właściwie od wczoraj mówi cała Polska, dziś Klaudiusz Slezak także cytował wypowiedzi polityków.
1: Od 2021 roku w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie dające możliwość blokowania patostreamu w internecie. Od 2 lat w Polsce obowiązuje ustawa o antyterroryzmie, która też daje możliwość blokowania patostreamu w internecie. Pan premier i pan Gawkowski, powołując się na to, że nie ma takiej możliwości blokowania tego patostreamu, nie mówią prawdy i robią to dla korzyści politycznych.
0: 224, 280, 280 i Franek Wójcicki dziś przy telefonie. Przypomnijmy jeszcze, że ustawa o zakazie patostreamingu weszła w życie 23 sierpnia 2026 roku. Za chwilę serwis informacyjny, bo to będzie 17, a po 17 opowiemy historię pewnego wypadku.
2: Podbiegł do mnie ten mężczyzna, złapał mnie za poły kurtki i zaczął na mnie krzyczeć, że z przekleństwami, że on nie chciał jej zabić, że mam ją ratować.
0: To Anna Rokicińska i historia kobiety, która podróżując w delegacji była świadkiem wypadku i próbowała ratować jego ofiarę. Czy jesteśmy w takich sytuacjach chronieni, czy jesteśmy chronieni zawsze?

0: Jeśli choć raz przeszło Ci przez myśl pytanie, co tu mogę zrobić, to ja już podpowiadam. Zalogować się na stronie nowyświat.online i dołączyć do osób patronujących Radio Nowy Świat lub też odnowić istniejącą już subskrypcję, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK. To ważne, bo za taki wybór formy płatności to BLIK przeznacza radiu 30 zł więcej przy pierwszej wpłacie, a Ty zyskujesz m.in. nieograniczony dostęp do naszych podcastów, zaproszenia na specjalne wydarzenia i przede wszystkim współtworzysz to radio z nami. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. 24 tysiące funkcjonariuszy skontrolowały już co najmniej 15 tysięcy placówek w całym kraju i zatrzymało 19 osób. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, służby nie potwierdzają powiązań między atakami ani doniesień o rzekomym internetowym wyzwaniu określanym jako Krwawy Piątek. Działania policji mają na celu opanowanie dezinformacji i zapewnienie bezpieczeństwa.
2: W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, coś chcecie zweryfikować, coś chcecie potwierdzić, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie.
1: W reakcji na niepokojące wydarzenia zajęcia odwołano dziś w blisko 50 szkołach, głównie na Mazowszu. W Berlinie słychać głosy oburzenia po wizycie byłego kanclerza Gerharda Schrödera na urodzinach Władimira Putina w Moskwie. Szef niemieckiego rządu Friedrich Merz uznał to zachowanie za głęboko niemoralne i działające na szkodę Europy, wskazując na cierpienie i ofiary cywilne wywołane rosyjską agresją w Ukrainie. Były lider socjaldemokratów, krytykowany od lat za bliskie powiązania biznesowe z Rosją, świętował w środę 74. urodziny prezydenta Rosji. Wizyta wywołała powszechną falę krytyki wśród niemieckich polityków. Tymczasem w Belgii, w centrum Brukseli, na ulicę wyszli uczniowie, którzy na wzór francuskich licealistów chcą zwiększenia budżetu na edukację. Młodzi Belgowie protestują przeciwko warunkom w szkolnictwie, wysokim kosztom edukacji oraz przepełnionym klasom. Zamaskowani demonstranci obrzucali funkcjonariuszy butelkami i koszami na śmieci, na co policja odpowiedziała gazem łzawiącym oraz armatkami wodnymi. Doszło do licznych zatrzymań, komunikacja miejska została sparaliżowana, a brukselskie linie lotnicze odwołały część swoich połączeń. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: A tu jeszcze raz dzień dobry i prawie dobry wieczór i popołudnie i piątek. Nie no, piątek to mamy raz w tygodniu, ale popołudniowy program zdarza się częściej. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami.
4: Nowy Świat po południu.
3: Wiem, że są Państwo z nami, bo wyrażają Państwo swoją obecność poprzez wysyłanie listów popołudnie@nowyświat.online, informując mnie także, gdzie zaczęło wiać mocniej, a gdzie przestało padać. Przelotnie to potwierdza zapowiedzi synoptyków o tym, że to jednak przelotny deszcz. Będą nad nami przelatywały jeszcze nie raz, o czym zdążę też Państwu dziś po 17:30 i 18:30 opowiedzieć. Bardzo dziękuję za uzupełnianie mojej wiedzy. Za uzupełnianie niewiedzy, jak zawsze, też bardzo dziękuję i zapraszam do grupy facebookowej, tej, w której pojawiają się osoby patronujące. Kto jeszcze nie ma konta patronackiego, proszę rozważyć założenie albo przywrócenie konta jak najszybciej. A może by tak z płatnością powtarzalną BLIK? Szczegóły na nowyświat.online/, czy też łamaniec BLIK. 4 minuty po 17:00, srebrne wesele już gotowe.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Wiem, że Państwo się przyzwyczaili do tego, że w tym cyklu prezentujemy muzykę, ale tym razem zaczniemy od krótkiego wstępu mówionego, a potem obiecuję, a potem rozkręci się utwór.
2: Yo, stop the tape, hold on. Listen, man, this Swiss, it's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Scorpion, sting that ass. And we doing this for the...

0: Mamy to, czego Państwo potrzebują. Get What You Need. O ile potrzebują Państwo piosenek z 2001 roku. Nawet artysta piosenkująco śpiewający powiedział, że to z 2001, zatem mamy dowód. EVE. Tak nazywa się wokalistka, czyli Eve Jeffers z kolegami wyśpiewała, wyhiphopowała, czy też wyrapowała Państwu to i owo. Natomiast jeśli chcą Państwo jeszcze podpowiedzieć nam, co z 2001 warto po 25 latach przypomnieć, wspomnieć, zaprezentować w popołudniowym programie po 17, to przecież w poniedziałek cykl powróci. Jak zawsze sugerujemy się, chociaż zdarza się, że Państwo proponują piosenki, które już w cyklu wybrzmiały od stycznia, czyli coś mi mówi, że nie słuchają nas Państwo wystarczająco uważnie. W każdym razie proszę pisać popołudnie@nowyswiat.online. Będziemy czerpać z tych inspiracji. A tymczasem zajmiemy się przypadkiem, wypadkiem, o którym już za chwilę opowie Państwu Anna Rokicińska.
1: Podbiegł do mnie ten mężczyzna, złapał mnie za poły kurtki i zaczął na mnie krzyczeć, że z przekleństwami, że on nie chciał jej zabić, że mam ją ratować.
0: To już za moment. Historia kobiety, która podróżując w delegacji ratowała ofiarę wypadku. Wspomnienia tamtej sytuacji wywołały traumę, z którą kobieta została sama. Jak zatem pogodzić prawny obowiązek udzielenia pomocy ciążący na każdym z nas z tą świadomością, że nie wszystkie ewentualne konsekwencje naszego działania objęte są ubezpieczeniem, nawet gdy jesteśmy w pracy, a w tym przypadku w delegacji. Anna Rokicińska. Tę historię Państwu za moment opowie, a Ksenia Maćczak po 17.30 porozmawia z mecenas Joanną Torbę-Jacko, specjalistką prawa pracy.

0: 14 minut po 17. To może się przydarzyć każdemu z nas, jeśli poruszają się Państwo samochodem. Właściwie każdy może być świadkiem wypadku. Jednak przebieg i konsekwencje historii, o której opowie Państwu za chwilę Anna Rokicińska, jest wyjątkowy. Te konsekwencje są także wyjątkowe pod wieloma względami. Będą tu zwroty akcji, wątek psychologiczny i opis pewnej niesprawiedliwości. A chodzi o osobę, która chciała jedynie wypełnić swój obywatelski obowiązek i udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku.
1: To będzie historia wręcz nieprawdopodobna. Wszystkich wrażliwych słuchaczy chcę uprzedzić, że będą w niej także drastyczne obrazy, bo bez ich opisania nie zrozumiemy tego, jakie konsekwencje ponosi obecnie bohaterka. Jeśli więc ktoś jest mało odporny na sceny związane z wypadkiem samochodowym, radzę momentami zatykać uszy. Będę uprzedzać. Jest rok 2021. Nasza bohaterka Marta Cieślik odwozi samochodem służbowym do domów dwóch chorych pracowników firmy, w której pracuje. Nie wie, że po drodze spotka ją sytuacja, która całkowicie odmieni jej życie.
2: Jest mnóstwo części samochodu, na drodze porozwalane barierki i mężczyzna, który biegał między dwoma pasami, wyrywając sobie włosy z głowy, więc no ja sobie nie wyobrażam nie zatrzymać się i nie zapytać, czy chociażby nie trzeba pomóc. Wysiadając z tego auta, podbiegł do mnie ten mężczyzna, złapał mnie za poły kurtki i zaczął na mnie krzyczeć, że z przekleństwami, że on nie chciał jej zabić, że mam ją ratować. Nie wiem, czy on pomyślał, że ja jestem ze służb medycznych, bo ja jestem BHP-owcem i wtedy byłam ubrana w odblaskowe ubrania, jak ratownicy są, więc może też pomyślał właśnie, że jestem. Okazało się, że on wpadł między mur oporowy a domek jednorodzinny, taki powiedzmy 3 metry w dół i myślałam, że ta pani tam jest. On nie uświadomił, że to daleko coś, co widziałam na chodniku, do którego ludzie podchodzili i uciekali wymiotując. Właśnie to tam była ta pani. Ja wiele razy udzielałam pierwszej pomocy. Ja się takich rzeczy absolutnie nie brzydzę, ale pierwszy raz miałam do czynienia z tak zniszczonym, żywym, ludzkim ciałem.
1: No i tu drobna dygresja. Nie możemy tak sobie odjechać z miejsca wypadku. Kodeks karny nakłada na nas pewne obowiązki, o czym przypomina młodszy brygadier dr Tomasz Kubiak, strażak i ratownik medyczny.
3: Miejmy też świadomość, że każdy obywatel jest zobligowany do udzielania pierwszej pomocy, a pierwszą pomocą również jest podejście do danej osoby, bycie z tą osobą, a nie tylko wyzwanie zespołu ratownictwa medycznego. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę.
1: Sprawę możemy sobie zdawać. Nie każdy, a właściwie bardzo niewiele osób jest gotowych na taki widok i realia, z którymi przyszło się mierzyć pani Marcie. Na miejscu okazało się, że jeszcze nikt nie wezwał karetki, bo wszyscy byli w szoku i stresie. Na takie sytuacje można się przygotować jedynie systematycznie ćwicząc udzielanie pierwszej pomocy, o czym dr Michał Kucap z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
4: Najlepszą metodą wyzbycia się tego strachu i nabrania takiej umiejętności kodyfikacji mięśniowej czy takiej automatycznej reakcji w trakcie stresu są szkolenia z pierwszej pomocy. Jak najczęstsze korzystanie z tych szkoleń i nauka, dlatego że to jest właśnie ten aspekt, który jest pierwszorzędny, żeby wyrobić sobie te pewne nawyki, jeżeli spotka ich nieszczęśliwa sytuacja.
1: No i pani Marta właśnie z taką miała do czynienia. Przypomnę, że to osoba szkoląca z udzielania pierwszej pomocy, niejednokrotnie jej udzielająca. Jednak i widok, i bierność służb oraz to, co w ogóle się wydarzyło, przerosło zdolności psychiczne jej organizmu. I tu będzie opis. Uprzedzam, że niestety drastyczny. To uwaga dla osób wrażliwych oraz rodziców, bo niekoniecznie dzieci powinny tego słuchać. Zamieszczam go tylko dlatego, że bez niego trudno zrozumieć, co i dlaczego działo się z panią Martą.
2: Głowa tej kobiety pękła na pół, można tak powiedzieć, po poziomie. Mnóstwo odłamków kostnych było, a na krawędzi jej czaszki, a chodnikiem leżał jej mózg po prostu. Nie wiem, czy myślałam wtedy, czy nie. Po prostu starałam się tamować ten krwotok, bo ten krwotok był tak bardzo masywny z tej głowy, że złapałam ten mózg, delikatnie go wsadziłam głębiej, naciągnęłam skalp, położyłam te większe części ciemieniowe czaszki na ten jeden wielki otwór i przycisnęłam moją lewą dłonią z jałowymi gazami. Ta moja lewa dłoń wpadła do środka głowy tej pani, więc uczucie było no, traumatyczne. Okazało się, że ta pani się ocknęła i próbowała wstać, a że była tak bardzo połamana, nie było jej to dane. No i co? Skóra twarzy zerwała jej się i wisiała po prostu jak szmatka. Wszyscy uciekli, wszyscy. Zostałam z nią sama i wstyd mi powiedzieć, ale ja pierwszy raz w życiu chciałam sama zostawić ofiarę wypadku i uciec, bo to był widok jak po prostu z horrorów, ale nogi odmówiły mi posłuszeństwa i nie potrafiłam się nawet ruszyć. I ta kobieta patrzyła na mnie i mówiła, że mam jej pomóc, bo ją głowa boli. I za sobą zaczęłam słyszeć te służby, po które ja dzwoniłam. Nie pamiętam niestety, co się stało. Po prostu jakby mnie tam przez chwilę nie było, mój psychiatra powiedział, że to był ten moment, w którym mój mózg stwierdził, że on musi wyjść, bo jak nie, to oszaleje.
1: Były też kłótnie z ratownikami medycznymi, żeby mimo wszystko ratowali tę kobietę, co się ostatecznie stało. Natomiast pani Marta została z sobą i swoim doświadczeniem oraz później ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. To już nie będzie tak drastyczne w opisie, ale wciąż uprzedzam.
2: Tak, miesiąc później zaczęłam dziwnie się zachowywać. Zawsze mówię, że jak nas coś fizycznie boli, to się nie wstydzimy powiedzieć, czy głowa mnie boli, łokieć, noga, a mi się po prostu zaczęło coś w głowie, w duszy robić, nie umiem tego nawet nazwać, tak w środku głęboko. Nie mogłam patrzeć na nic czerwonego, bo mi wszystko przypominało tą gęstą krew, w której siedziałam. Moja córka dziwiła się, jak to jest, że wróżka zębuszka zostawia i kasę pod poduszką, a zęba nie bierze. Ale najgorsze było to, że ja przez rok i 3 dni nie byłam w stanie dotknąć głowy moich dzieci, a swoją głowę, miałam takie włosy długie za tyłek w tym wypadku, to swoją głowę dotknęłam po roku i 108 dniach. Dlaczego? Bo za każdym razem, kiedy próbowałam dotknąć głowy swojej albo moich dzieci, to ona mi się dosłownie tak zapadała i wpadała mi tak jak moja lewa dłoń do środka głowy tej kobiety. Było to tak somatycznie prawdziwe, że dostawałam takich ataków paniki, że odlatywałam.
1: Pani Marta nie mogła pracować, opiekować się dziećmi. Wystąpiła o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Nie otrzymała go, poszła do sądu. Sąd obu instancji nie uznał jej racji, bo zgodnie z naszym prawem, w momencie kiedy wysiadła ze służbowego auta, cytuję, zerwała związek z pracą. Dlaczego? To już w rozmowie po relacji. I na koniec coś, co pewnie wszystkich interesuje, a co jest nadzwyczaj pozytywną informacją w tej całej historii. Co się stało z ofiarą wypadku? To nieprawdopodobne, ale tak, jest szczęśliwe zakończenie.
2: Ona ma dzisiaj 85 lat, jest przesympatyczną babeczką, ona nie dojrze, że żyje, to jeszcze sobie proszę wyobrazić, że chodzi po drabinie sama i zmienia firanki. Niesamowita babeczka. Bo ja mam z nią kontakt, jeżdżę, spotykam się z nią. Świetny jabłecznik piecze. Ma świetne poczucie humoru, jest przesympatyczna. To ona nie dojrze, że liczy, śpiewa, wszystko robi. Nie ma żadnego takiego jakby neurologicznego urazu. O, to jest no niemożliwe, no ja jej mózg w rękach trzymałam, więc powinna, a tu nic.
1: Ale pani Marta nie chce, aby nic nie zostało po jej sprawie. Chce, żeby zmieniły się polskie przepisy i dawały ochronę także tym osobom udzielającym pierwszej pomocy, które nie są medykami. Dodam jeszcze, że sprawca zdarzenia miał ponad 1 promil alkoholu we krwi i został skazany na 4 lata pozbawienia wolności.
0: Teraz już można wziąć głęboki oddech i zapraszam od razu Państwa, już teraz zapraszam na rozmowę, która po godzinie 17.30 na naszej antenie. Jak godzić prawny obowiązek udzielania pomocy, taki obowiązek mamy przecież wszyscy, z odmawianiem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznania wypadku przy pracy. Czy można skutecznie przed sądem udowodnić PTSD jako uraz powypadkowy? To pytania, na które postara się odpowiedzieć w rozmowie z mecenas Joanną Torbejacko, Ksenia Maćczak. Eagles, is it true?

pomaganiu. Państwo piszą i o sytuacjach, które w trakcie pomagania mają miejsce, a potem zostają z nami na długo. Pisze słuchacz, że wyrósł w czasach, gdy pomagało się sobie nawzajem. Czasem przypominają mi się osoby nieprzytomne, które ratowałem. Cóż, to tylko wspomnienia, ale wiem, że gdybym wówczas nie zatrzymał się i nie podjął reanimacji, to te wspomnienia wracałyby tak samo, tylko nie mógłbym usprawiedliwić tego faktem, że nie podjąłem próby pomocy, bo dlaczego? Popołudnie małpa.nowyświat.online, listy do radia, radio z muzyką, to Queen Latifah i z prognozą pogody. To za chwilę.

0: Pogoda.
1: Do Polski dotarł układ niżowy nazwany przez niemiecką służbę meteorologiczną Felicia. Wraz z nim chmury, opady deszczu oraz ochłodzenie. Wieje dość silny wiatr w porywach do 65 na północnym wschodzie i nad morzem do 80, w Sudetach do 90, w Karpatach do 80 km na godzinę. Na południu kraju odczuwają Państwo wpływ atlantyckiego wyżu. W wielu miejscach mogą się pojawić przelotne opady. Na wschodzie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w tej chwili od niecałych 9 stopni w Zakopanem do 14 stopni w Legnicy. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają ochłodzenie, co będzie związane z przemieszczającym się nad Polską frontem atmosferycznym i wpływem niżu z nadbałtyku. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15 stopni, powrócą także opady deszczu. Największym zagrożeniem będą jednak silne porywy wiatru dochodzące do 75 km na godzinę, na wybrzeżu do 90, a w strefie, tak zwanej strefie nadmorskiej na Pomorzu Gdańskim, nawet do 105 km na godzinę. W popołudniowym programie Arlo Parks.

Za 26 minut 18 popołudniowy program. W jakich sytuacjach jesteśmy chronieni, gdy pracujemy w pracy, a co gdy jesteśmy poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych, ale w czasie ich wykonywania, jak bohaterka historii, o której opowiadała Państwu kilkanaście minut temu, Anna Rokicińska. To już za moment. Na ten temat Ksenia Maćczak.

0: nie da rady.
1: Kilka minut temu usłyszeli Państwo historię, którą trudno sobie wyobrazić. No to jeszcze raz, wyobraźmy sobie, że jedziemy służbowym samochodem, widzimy dramatyczny wypadek, zatrzymujemy się, ratujemy człowieka, udaje się, ale obrazy z tego wypadku zostają z nami na długo. Pojawia się trauma, a przez tę traumę nie możemy pracować. I wtedy dowiadujemy się, że to, co nam się przydarzyło, nie jest wypadkiem przy pracy, bo ratując człowieka, przestaliśmy wykonywać obowiązki służbowe. To sprawa kobiety, która po udzieleniu pomocy ofierze wypadku zachorowała na zespół stresu pourazowego. Sądy nie uznały zdarzenia za wypadek przy pracy. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. A ja pytam, czy polskie prawo nadąża za zwykłą ludzką przyzwoitością? I właśnie o tym teraz porozmawiam z mecenas Joanną Torbę-Jacko, prawniczką, specjalistką prawa pracy. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Pani mecenas, to zacznijmy od pewnego paradoksu. Gdyby ta kobieta nie zatrzymała się przy wypadku, być może nigdy nie straciłaby zdrowia i pracy. Ale zatrzymała się, uratowała życie i została bez ochrony wynikającej z przepisów wypadkowych. Czy z punktu widzenia prawa bardziej opłaca się nie być dzisiaj bohaterem?
2: Ja bym powiedziała tak. Prawo nie wymaga od nas bohaterstwa, ale my musimy trochę rozgraniczyć pewne kwestie. To znaczy po pierwsze, jeżeli my widzimy człowieka, który jest w takim położeniu, że grozi mu takie bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to my mamy prawny obowiązek udzielenia pomocy w takiej sytuacji, kiedy możemy jej udzielić, nie narażając siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo. Problem jest taki, że my akurat jeżeli chodzi o urazy psychiczne, nie jesteśmy w stanie, to jest troszkę inna sytuacja niż wtedy, kiedy widzimy, że nie wiem, płonie samochód i my nie jesteśmy w stanie już komuś bez narażenia siebie na uszczerbek na zdrowiu pomóc, a inną sytuacją jest doznanie urazu psychicznego, który zazwyczaj pojawia się już po wypadku. Mhm. I teraz generalnie nam przepisy mówią, że my mamy prawny obowiązek udzielenia pomocy, jeżeli widzimy kogoś, komu bezpośrednio zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a możemy bez takiego bezpośredniego uszczerbku dla siebie tej pomocy udzielić. Nieudzielenie takiej pomocy grozi nam odpowiedzialnością karną do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Tak? Pani mecenas, ale to przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, ale to oznacza, że tak naprawdę możemy wybrać numer 112 i już ta odpowiedzialność na nas nie ciąży. I dziękuję. Tylko, że to, czy się zatrzymamy, czy nie, czy komuś udzielimy tej pomocy, może wpłynąć na to, czy ten człowiek przeżyje, czy nie.
2: Jeżeli widzimy kogoś, kto jest w tym bezpośrednim niebezpieczeństwie, to wówczas samo wykręcenie 112 nie jest, jak gdyby to nie jest wszystko, co my możemy zrobić. My mamy obowiązek takiego osobistego udzielenia komuś pomocy, tak? W pozostałych przypadkach, czyli w tych przypadkach, kiedy jest niebezpieczeństwo, ale ono nie grozi taką bezpośrednią utratą życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, albo kiedy my moglibyśmy doznać jakiegoś uszczerbku, wtedy rzeczywiście mamy już w ogóle inną ustawę, bo wtedy mamy ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która mówi, że w ramach swoich możliwości mamy niezwłocznie powiadomić służby medyczne.
1: Pani mecenas, jak my to mamy ocenić? Po pierwsze, czy temu człowiekowi zagraża realnie coś bardziej niebezpiecznego niż to, co go spotkało, a z drugiej strony, czy nam się coś nie stanie? No bo w takiej sytuacji, wie pani, to są emocje też, tak? Które towarzyszą tej pomocy.
2: To są emocje i to są sekundy tak naprawdę, kiedy my musimy tą decyzję podjąć z myślą, że możemy za nią odpowiadać nawet karnie, tak? To prawda. A za tym jeszcze idzie to, o czym pani redaktor powiedziała na samym początku, czyli że my możemy finalnie zostać Nie powiedziałabym, że bez pomocy, bo my mamy ustawę, to jest zupełnie inna ustawa niż ta ustawa wypadkowa, tak, dotycząca wypadków przy pracy. My mamy ustawę, która mówi o tym, że to jest ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach i tam wyraźnie jest wymienione, że do świadczeń mają prawo osoby, które doznały uszczerbku przy ratowaniu innych osób. Z tym, że problem jest taki, że jeżeli coś uznamy za wypadek przy pracy, to my mamy prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, do zasiłku chorobowego 100%. Mamy do takich stałych świadczeń, tak? Natomiast w przypadku tej drugiej ustawy, o której mówię, my nie mamy nie ma odrębnego zasiłku, nie ma odrębnego świadczenia rehabilitacyjnego. Dodatkowo, żebyśmy dostali jednorazowe odszkodowanie, to my musimy mieć całkowitą niezdolność do pracy. Czyli mamy takie dwa reżimy pomocy, przy czym gdybyśmy uznali to zachowanie tej kobiety jako wypadek przy pracy, to dostałaby takie duże zabezpieczenie, tak? Natomiast jeżeli zakwalifikujemy to pod tą drugą ustawę, to te świadczenia są po prostu niewspółmiernie mniejsze.
1: Czyli inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadku przy pracy, czym innym jest wypadek, który zaistnieje w zupełnie innych okolicznościach. To spróbujmy wyjaśnić coś, co wydaje się pani mecenas absurdalne, bo kobieta jedzie służbowym samochodem, wykonuje obowiązki zawodowe, zatrzymuje się, żeby ratować człowieka i w tym momencie, zdaniem sądów, zrywa związek z pracą. Czy naprawdę tak łatwo można wyznaczyć granicę między pracą a nie pracą i co właściwie decyduje o jej przekroczeniu?
2: Nie, ta granica między pracą a nie pracą nie przebiega tak prosto, jak to by się mogło wydawać. I ja muszę powiedzieć, że ja mam duże wątpliwości. Jak słyszę o tej sprawie, oczywiście trudno mi to ocenić, nie znając pełnego materiału w tej sprawie, ale mam duże wątpliwości, jak słyszę o tej sprawie, czy nie można by jednak zakwalifikować tego jako wypadek przy pracy. Żeby jakieś zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy, to przede wszystkim właśnie powinno mieć związek z pracą. I my wiemy, że na pewno w związku z pracą nie ma sytuacji, kiedy ktoś sobie wyszedł na zakupy podczas pracy, kiedy poszedł na imprezę podczas pracy, tak? Natomiast tutaj sytuacja jest nietypowa, to znaczy ja nie robię czegoś, ja nie robię czegoś zupełnie dowolnie, ja nie przerywam tego związku z pracą na skutek podjęcia decyzji, że ja będę załatwiał jakieś swoje sprawy prywatne, tylko ja realizuję obowiązek prawny, tak?
1: Tak, przemieszczam się między miastami, tak? Między miejscowościami.
2: Dokładnie. Dodatkowo jeszcze, jeżeli osoba jest w podróży służbowej na przykład, to my mamy bardzo szeroką ochronę osoby, która jest w podróży służbowej. Więc ja mam tutaj wątpliwość, czy nie można by jednak potraktować tego jako wypadek przy pracy, bo właśnie to, o czym pani redaktor mówi, to ten związek czynności z pracą nie jest tutaj tak oczywisty, jak on zwykle bywa oczywisty. O, może tak.
1: Pani mecenas, bo żeby nie zostawiać naszych słuchaczy z żadną wątpliwością, rozumiem, że gdyby ta sama kobieta ratowała koleżankę z pracy, jej sytuacja prawna mogłaby dzisiaj wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy, że właśnie prawo traktuje inaczej to ratowanie życia w zależności od tego, czy poszkodowany jest naszym współpracownikiem, czy zupełnie obcym człowiekiem. Bo łatwo sobie wyobrazić, że na przykład w tę delegację jedziemy z kolegą, z koleżanką, tak? I ktoś na przykład, nie wiem, traci świadomość, coś się wydarzy podczas tej podróży.
2: Mamy takie sytuacje dość często, że mamy wypadki przy pracy, na przykład jakiś wybuch, tak? I drugi pracownik udziela pomocy, dogasza, reanimuje, tak? Takie przypadki zdarzają się dość często przy wypadkach, zwłaszcza ciężkich. I teraz tak, rzeczywiście dochodzi do pewnego takiego sprawiedliwościowego, to znaczy prawo tutaj generuje pewien taki absurd z punktu widzenia zasad etyki i sprawiedliwości, tak? Dlatego, że w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ratowaniem pracownika albo kiedy ratowanie wchodzi w zakres naszych obowiązków służbowych, to na pewno ten związek z pracą się nie przerywa i w związku z tym my mamy obowiązek udzielenia pomocy. Pracodawca też ma tu obowiązki zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pomocy, wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy i w takim przypadku nie mamy wątpliwości, że to jest wypadek przy pracy. Mhm. Wątpliwość, która tutaj się pojawiła, polega po prostu na tym, że najprawdopodobniej, tak, sądy uznały, że w momencie podjęcia akcji ratowniczej ta kobieta realizowała tą normę, którą mamy w kodeksie karnym i która nakazuje nam ratować człowieka, ale jednocześnie absolutnie nie wiązało się to z jej obowiązkami. I jest to pewna sytuacja, która z punktu widzenia zasad etyki i takiej sprawiedliwości społecznej budzi wątpliwość.
1: Ale gdyby ta kobieta się nie zatrzymała, a widziała, że są tam urazy takie, które rzeczywiście, no jej reakcja może wpłynąć na to, czy ta kobieta przeżyje, czy nie, to gdyby zadzwoniła tylko pod numer alarmowy 112, to by wystarczyło?
2: Jeżeli widziała osobę, której groziło takie niebezpieczeństwo, a mogła udzielić pomocy bez narażania siebie albo innej osoby na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to musiała udzielić tej pomocy, bo jest obowiązek prawny i nieudzielenie tej pomocy groziłoby karą pozbawienia wolności do lat 3. Prawo nie wymaga od nas bohaterstwa, to znaczy nie wymaga tego, żebyśmy ryzykowali własne życie ratując innych, czyli jeżeli widzę, że ten samochód się pali i może nastąpić wybuch i wiem, że mogę zginąć, prawo nie wymaga ode mnie tego ratowania. Natomiast jeżeli widzę poważny wypadek, w którym rzeczywiście obrażenia są poważne, ale ja jadę obok i mogę wysiąść z samochodu i udzielić pomocy, to ja muszę. Prawo nakłada na mnie obowiązek udzielenia pomocy.
1: No właśnie, pani mecenas, tylko tu nie widzę w tym logiki, no bo z jednej strony państwo wymaga od nas określonego zachowania, a z drugiej strony niekoniecznie zapewnia ochronę, gdy poniesiemy tego konsekwencje. Gdzie jest w tym logika?
2: To prawda i ja tego prawa absolutnie nie bronię, dlatego że widzę i uważam, że to jest coś, co należałoby podnosić i może dobrze, że takie sprawy wypływają, żeby pokazywać, że po pierwsze prawo wymaga od nas pod groźbą odpowiedzialności karnej udzielenia pomocy, a jednocześnie nas samych później nie chroni, tak? A jeszcze dodatkowo tworzy dwa reżimy tak naprawdę tej powiedzmy ochrony czy rekompensaty, tak? Inne dla kogoś, kto doznaje uszczerbku w związku z pracą, a inne dla kogoś, kto doznaje uszczerbku poza pracą, ratując człowieka, tak? Bo ten reżim ochrony jest, ale on jest niewspółmiernie mniejszy. I teraz w takich sytuacjach, kiedy właśnie pokazujemy to, o czym pani redaktor mówi, to jakby ta pani ratowała koleżankę z pracy, to by miała te większe świadczenia, a jak to była obca osoba, a zrobiła to samo, to ma mniejsze świadczenia. No,
1: większe pieniądze, leczenie, odszkodowanie, być może nawet renta. Tam szereg jest okoliczności, które by się zadziały, jeżeli byłaby to na przykład moja koleżanka z pracy.
2: To pokazuje pewien absurd przepisów. Ustawodawca też nie zawsze jest w stanie nadążyć za przewidzeniem wszystkich sytuacji. To tyle mogę powiedzieć na usprawiedliwienie tutaj ustawodawcy. Natomiast jest to na pewno dobra sprawa, żeby odwoływać się dalej, tak? I pokazywać, że stworzenie takiego systemu jest po prostu społecznie niesprawiedliwe. Może być społecznie niesprawiedliwe.
1: Pani mecenas, to powtórzę pytanie, które gdzieś nam tam uciekło. No to gdzie się kończy obowiązek ratowania drugiego człowieka, a zaczyna prawo do ochrony samego siebie?
2: Wyznacza go dokładnie artykuł 162 kodeksu karnego, który mówi, jeżeli miałbym narazić siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogę nie udzielać pomocy i tylko wezwać pogotowie. Jeżeli natomiast widzę kogoś, komu grozi takie niebezpieczeństwo właśnie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku i mogę bez takiego samego uszczerbku udzielić tej pomocy, to mam obowiązek tej pomocy udzielić. W pozostałych przypadkach, kiedy widzę, nie wiem, lekką stłuczkę, nikomu nic się nie stało albo jak gdyby nie ma takiego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogę tylko wezwać pogotowie. Problem jest w tym, co powiedziała pani redaktor, tak? Że to są sytuacje nagłe, że my nie mamy fachowej wiedzy, że to są sytuacje absolutnie w sekundach liczone i podjęcie takiej decyzji, zastanowienie się po pierwsze, w jakim stanie jest ten człowiek, czy to jest ciężkie, czy mu grozi ciężki uszczerbek, czy mu grozi niebezpieczeństwo utraty życia, czy mi grozi ciężki uszczerbek jako pomagającemu, albo niebezpieczeństwo utraty życia jest bardzo trudne, a błąd może bardzo, bardzo dużo kosztować.
1: No i tu jest jeszcze jeden wątek, bo ta kobieta, nie wiem, nie złamała nogi, nie złamała ręki. Ona doznała traumy, która na długo wyłączyła ją z życia zawodowego. Jak traktuje polskie prawo, ten uraz psychiczny. Zespół stresu pourazowego, to się tak nazywa, PTSD, to jest to, z czym zmaga się ta kobieta. Ale przecież ona nie mogła tego przewidzieć w trakcie udzielania tej pomocy, że to się pojawi później.
2: Powiedziałabym tak, że my już coraz częściej, na szczęście coraz częściej traktujemy uszczerbek na zdrowiu psychicznym, ponieważ dużo się o tym mówi, nie tylko ze sprawą wypadku przy pracy. Traktujemy już jako coś, co i może być wypadkiem przy pracy, i może być kwalifikowane właśnie jako taki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pod kątem sankcji karnych, czyli powiedzenie nie udzielę pomocy, bo ja mogę mieć zespół stresu pourazowego, to tutaj myślę, że sądy karne by nie przyjęły takiej argumentacji, bo to jest po prostu nie do wykazania, czy ktoś, czy kogoś ten uszczerbek dotknie, czy nie. I tutaj widzę pewną taką może do doprecyzowania jeszcze, czy do popracowania nad tymi przepisami, które trochę nie nadążają właśnie za rzeczywistością, bo tutaj przepisy trochę nie przewidują takich przypadków na takim mocnym styku pracy, obowiązku prawnego, tak, i zerwania tego związku z pracą, no bo tak naprawdę mamy styk takich trzech obszarów.
1: Załóżmy czysto hipotetycznie, że coś takiego może się wydarzyć każdemu z nas, także naszym słuchaczom. Czy poza ubezpieczeniem wypadkowym istnieją jakieś inne drogi dochodzenia odszkodowania?
2: Jeżeli nie zostanie taka sytuacja zakwalifikowana jako wypadek przy pracy, chociaż namawiałabym na to, żeby właśnie dochodzić tego, jak słusznie zrobiła bohaterka tego państwa reportażu, to drugą ścieżką jest ustawa o wypadkach w szczególnych okolicznościach. Natomiast tam możemy dostać jednorazowe odszkodowanie i rentę, natomiast tam musimy mieć albo całkowitą niezdolność do pracy, albo częściową niezdolność do pracy. Ale wtedy ratowanie innych osób nie wymaga tam związku z pracą, ale świadczenia są niewspółmiernie mniejsze. No i namawiałabym bardzo do zgłoszenia się też do pracodawcy, bo to są sytuacje, w których oczywiście prawo nie nakazuje pracodawcy kompensowania terapii, tak?
1: Prawo. Ale czy pracownik, pracodawca z własnej inicjatywy może objąć takiego pracownika pomocą, właśnie nawet kiedy prawo nie uznaje zdarzenia za wypadek drogowy?
2: Zwłaszcza w takiej sytuacji, o jakiej mówimy, tak? Jest prawo czegoś nie przewidziało, czy jest trudność, w ogóle trudność. Powiedziałabym, że to jest sprawa trudna, wątpliwa, pod jakie przepisy to zakwalifikować, tak? To nikt nas nie zwalnia z przyzwoitości. I jeśli wiem, że odpowiadam za swoich pracowników i stało im się coś w czasie pracy tak naprawdę, tak? Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy realizowali ten prawny obowiązek ratowania życia, to jeżeli tylko pracodawca może, bo oczywiście są pracodawcy, którzy nie mogą, którym powiedzmy mają jakieś problemy, czy finansowe, czy niefinansowe, ale jeżeli tylko mogą, to uważam, że pracodawcy powinni tutaj, i mówię to jako ktoś, kto zawsze stoi po stronie pracodawców, powinni wykazać się przyzwoitością i takim osobom jednak świadczenia, wsparcie zapewniać.
1: Czyli mówiąc krótko, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firma zachowała się po prostu przyzwoicie. Panie mecenas, to na zupełny koniec. Czy my potrzebujemy nowych przepisów, które będą chronić ludzi pomagających innym, czy raczej innego sposobu interpretowania tych, które już mamy? Bo może najważniejsze pytanie brzmi, czy państwo powinno wymagać od obywateli odwagi, jeżeli później nie jest gotowe, żeby część kosztów ponieść?
2: Gdybym na kanwie tej sprawy, którą znam z Państwa relacji i z relacji prasowej, miała powiedzieć, co można by do przepisów wprowadzić, to powiedziałabym, że do ustawy tej wypadkowej o wypadkach przy pracy powinien zostać wprowadzony jasny przepis, który mówi, że nawet jeżeli jest zerwany związek z pracą, a pracownik w czasie pracy udziela pomocy, do której jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, czyli właśnie tej, o której sobie mówiłyśmy, to uznaje się takie zdarzenie za wypadek przy pracy, pomimo tego, że związek z pracą mógł zostać przerwany. I to by rozwiązało zero-jedynkowo problem, o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: Pani mecenas, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mecenas Joanna Torbę-Jacko, prawniczka, specjalistka prawa pracy, dziś razem z nami w popołudniowym programie.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Redaktor.
0: Bardzo dziękujemy, Kseni Maćczak. Także dziękujemy za przygotowanie tej rozmowy. Pan Mariusz wspomina szkolenie przygotowane w pracy oczywiście, z którego wyniósł informację, że telefon na 112 to forma pomocy i to wystarczy. Ale jest jeszcze pytanie, sam zadaję to pytanie w komentarzu. Czy my sami chcielibyśmy, aby przy naszym wypadku ktoś ograniczył się tylko do telefonu 112?
3: Mieszkam w Krakowie i kiedyś po prostu znalazłem pijanego Anglika, jak to w Krakowie w weekend na plantach. No dusił się własnymi wymiotami i zadzwoniliśmy na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że kompletnie się to nie należy do ich obowiązków, w związku z tym sobie odpuszczą. To nas mocno zaskoczyło. Zadzwoniliśmy na pogotowie. Pogotowie powiedziało, że jej sprawa nie okaże się być poważna. Będziemy musieli własnej kieszeni zapłacić za przyjazd kredytu pogotowia. Okazało się być poważna i Anglik został uratowany. Ale cała sytuacja, muszę przyznać, nas mocno zbulwersowała.
0: A jak dobrze słyszę, zakończyła się tak, jak zakończyć się w tej sytuacji powinna. To właściwie chyba cieszy, trzeba powiedzieć, cieszy, że po jednym z takich telefonów następuje kolejny. Franek Wójcicki dziś czeka przy telefonie, naszym telefonie 224 280 280. Rozmawiamy nie tylko o pomaganiu i o tym, jakie prawa ma ratownik. Ratownik amator, ratownik z przypadku, bo wszyscy możemy być ratownikami. Po godzinie 18 po serwisie informacyjnym zmiana tematu. Zostają Państwo z nami do 19. Mam nadzieję. Waluś, Kraksa, Kryzys.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. To już ostatnie godziny kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Do bezpośredniej debaty między kandydatami jednak nie doszło. Sztaby Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej nie zdołały porozumieć się co do warunków takiego spotkania. Monika Piątkowska pojawiła się o 17:00 na Rynku Głównym, gdzie w jednostronnym wystąpieniu po raz kolejny odniosła się do ostatnich incydentów w polskich szkołach. Z kolei Łukasz Gibała zaplanował symboliczne zakończenie swojej kampanii o 23:00 na Rondzie Mogilskim. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza, a lokale będą otwarte w niedzielę od 7:00 do 21:00. Teraz kontrowersyjne zapowiedzi za oceanem. Pentagon planuje przeprowadzić pierwszą od ponad 90 lat publiczną egzekucję, która po raz pierwszy ma być transmitowana na żywo w internecie. Chodzi o wyrok na byłym majorze i psychiatrze armii USA, Nidalu Hassanie, skazanym na śmierć za zastrzelenie 13 osób w bazie Fort Hood w 2009 roku. Był to atak radykalnego islamisty w mundurze, wewnątrz własnych szeregów. Sprawca stanie przed plutonem egzekucyjnym złożonym z żołnierzy tak, jak powinno być. Upewnimy się, że ludzie będą mogli to obejrzeć. Muszą zrozumieć, że są poważne konsekwencje takiego postępowania. Mówił Pete Hegseth. Egzekucja wstępnie została wyznaczona na 3 grudnia. W Stanach Zjednoczonych rozgorzał ostry spór prawny i polityczny wokół tego precedensu. Obrońcy praw człowieka oraz eksperci przestrzegają przed zamienieniem kary państwowej w widowisko publiczne. Kontrowersyjna decyzja zapadła też kilka dni po nieskutecznej egzekucji Christy Pike, która wywołała szeroką dyskusję o zasadności kary śmierci. Komisja Europejska wyznaczyła 46 strategicznych projektów surowcowych, które mają uniezależnić unijny przemysł od dostaw z państw trzecich, przede wszystkim z Chin, podkreśla wiceprzewodniczący komisji Stéphane Séjourné. Budujemy prawdziwy europejski łańcuch wartości, od górnictwa po recykling, ponieważ spośród tych 46 projektów 8 dotyczy wydobycia surowców, 11 przetwarzania, a 19 recyklingu. To jest najlepszym sposobem wykorzystania surowców już obecnych na europejskiej ziemi. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się 4 projekty z polskim udziałem. Chodzi m.in. o zagospodarowanie złoża miedzi Redków Grodzisze przez KGHM, recykling miedzi i niklu, odzyskiwanie surowców przez spółkę TDM Electronics oraz międzynarodowy projekt zbrojeniowo-surowcowy realizowany wspólnie z Włochami, Francją i Wielką Brytanią. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Radio Nowy Świat, program popołudniowy i popołudniowi słuchacze, czyli popołudnie @nowyswiat.online. Tu piszemy, tu telefonujemy 224 280 280.
2: Nowy Świat po południu.
1: Państwo słuchają do 19:00, my cały czas po tej stronie. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk. Jeszcze przed chwilą Rafał Lewandowski, ale teraz Kuba Strączyński program realizuje. Kuba Ferlin program czyni bardziej muzycznym, bo to redakcja muzyczna Radia Nowy Świat i Michał Porycki przed mikrofonem.

0: 8 minut po 18. Tu popołudniowy program, no ale do 19 nie tylko program, także czas na wysyłanie głosów. Mówiłem Państwu o tym już kilkukrotnie dziś i za każdym razem, gdy przypominam o głosowaniu, od razu odzywają się ci, którzy dziękują, pisząc, że mało brakowało, a zapomnieliby, choć normalnie to pamiętają. Ale ja wiem, że nie każdy piątek wygląda tak samo. Wiem, że choć lubią Państwo piątkową rutynę, to ona nie wygląda tak, jak wyglądała przed tygodniem. I muszę przyznać, że trochę Państwu zazdroszczę. Każdy piątek nieco innym piątkiem u Państwa jest. Proszę pamiętać, na stronie i w aplikacji głosowanie do 19. Każdy, kto ma konto, takie konto patronackie, konto na stronie internetowej ma 10 głosów. Każdy, kto patronem, patronką jeszcze nie jest, może się zalogować, ale wtedy tylko jeden głos, czyli wsparcie jednej piosenki, jednego artysty. A na razie zapraszam do pisania listów, niekoniecznie elektronicznych. Już za chwilę o niełatwej pracy listonosza opowiemy.
1: Listonosze, którzy u nas pracują, przechodzą sobie dziennie po kilkanaście kilometrów.
2: W jednym rejonie może być wyzwaniem zagrożenia psy, tak, wiadomo, biegające luzem na wioskach. W innym tak zwane sypialnie, stare sypialnie, gdzie tam te klatki są takie trochę niebezpieczne, zwłaszcza w porze takiej już jesiennej, gdzie już się robi szaro, ponuro. Praca listonosza jest od zawsze taka lekko niebezpieczna.
0: Ciekawe, czy znają Państwo imię swojego listonosza, albo przynajmniej poznają Państwo, gdy nadjeżdża z daleka, widząc jego samochód. A może te czasy już minęły. Pytamy o to dziś w Światowym Dniu Poczty, znaczka pocztowego, a także w Międzynarodowym Dniu Pisania Listów. Czy dostali Państwo ostatnio jakiś naprawdę napisany, ręcznie napisany list? A może zostały już tylko te z banków czy z urzędów? Niemniej listonosz wszystkie musi dostarczyć. Listonosz, kurier, doręczyciel, o ich niełatwej pracy już za moment Kacper Badura, a po 18.30 moim i Państwa gościem będzie Wojciech Witek, dyrektor operacyjny sieci Speedmail. Jak długo jeszcze będą nam towarzyszyli listonosze? Jak długo będzie się opłacało takie dostarczanie przesyłek?

0: Państwu ostatnio przyniósł listonosz. I proszę nie pisać, że awizo, bo wiem, że to właśnie awizo często w skrzynce Państwo znajdują, choć wcześniej słyszą Państwo dzwonek domofonu i pytając, kto tam, słyszą poczta. No to jest zawsze jakaś wiadomość. W każdym razie, czy są to głównie pisma z sądów, z banków albo z innych instytucji, urzędów? Co z prywatnymi listami i pocztówkami? Kto ostatnio znalazł w skrzynce pocztówkę, nawet taką zaginioną, sprzed lat? Czy wciąż jeszcze roznoszą emerytury w gotówce? A przecież dojechać muszą wszędzie tam, gdzie mieszkają adresaci i odbiorcy przesyłek. I to niezależnie od pogody. O pracy listonoszy opowiada Kacper Badura.
1: Listonosz pokonuje pieszo każdego dnia od kilku do kilkunastu kilometrów i choć zna rejon jak własną kieszeń, zdarzają się niespodzianki, o czym Piotr Saugut z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Listonoszy Poczty Polskiej.
2: W jednym rejonie może być wyzwaniem zagrożenia psy, tak, wiadomo, biegające gruzem na wioskach, w innym tak zwane sypialnie, stare sypialnie, gdzie tam te klatki są takie trochę niebezpieczne, zwłaszcza w porze takiej już jesiennej, gdzie już się robi szaro. Ponuro. Praca listonosza jest od zawsze taka lekko niebezpieczna. No tu jest różnie. Ogólnie praca listonosza nie jest łatwa. Tych obowiązków ma bardzo dużo. Musi znać topografię, musi znać klientów, czasami z imienia i nazwiska, bo czasami się powtarzają nazwiska, więc musi to mieć wszystko opanowane. Nie oszukujmy się, pensja listonosza w tej chwili nie jest wysoka. Przez wiele lat te nasze zarobki spadały na poczcie, ale zdarzają się przypadki, że ludzie przychodzą i zostają na dłużej.
1: Doświadczony listonosz chodzi nie po numerach, a po nazwiskach. Wie, gdzie kto mieszka, ale nowe osiedla są coraz bardziej zamknięte. Żeby dostać się do mieszkania na piętrze w nowym bloku, nieraz trzeba skorzystać z trzech domofonów. Jak listonosze sobie z tym radzą, mówi Wojciech Witek, dyrektor operacyjny sieci Speedmail.
3: Wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe udostępniają naszym listonoszom na przykład kody dostępu czy to do klatek schodowych, czy do osiedli zamkniętych. I tutaj znowu wraca temat tego zaufania społecznego, bo nie możemy takich kodów udostępnić osobie do tego nieupoważnionej. Czasami problemem w dostaniu się do klatki czy do osiedla bywają zupełnie prozaiczne rzeczy, jak na przykład uszkodzony domofon. Zdarza się oczywiście, że uda się zastać jakiegoś adresata, czy ktoś listonosza machającego spod bramy zauważy. Natomiast no, bywa tak. Te osiedla zamknięte, czy na przykład skrzynki oddawcze umieszczone za domofonem, to jest bardzo często problem dla listonosza.
1: Który przynosi coraz częściej listy poważne i oficjalne, wskazuje Piotr Saugut.
2: Teraz większość to jest tylko listów urzędowych, czyli to są banki, sądy, jakieś tam instytucje, które docierają do klientów, natomiast listów takich typowo prywatnych jest coraz mniej, aczkolwiek jeszcze funkcjonują w okresach świątecznych, czasami wakacyjnych, jak ktoś jedzie na wczasy, to też lubi przekazać taką kartkę z czasów, więc zdarzają się, aczkolwiek jest tego dużo mniej, dlatego też te rejony troszkę są teraz większe, bo tej korespondencji kiedyś była jeszcze dodatkowo prasa, tej prasy jest też również mniej, bo wszyscy wiemy, że w dobie internetu to ludzie sobie radzą w inny sposób, nie każdy chciałby już otrzymać tą korespondencję tradycyjną, aczkolwiek jest jeszcze tego sporo.
1: W końcu listonosze nadal rzadko, ale jednak przynoszą emeryturę w gotówce. Żeby w zawodzie się odnaleźć, trzeba lubić chodzić i rozmawiać. Niektórzy lubią też występować przed kamerą, jak Piotr Kadryś, autor internetowego profilu Listonosz z Wilczej, gdzie pokazuje realia codziennej pracy, czy słońce, czy deszcz, albo siarczysty mróz.
4: Niestety dzisiaj zdalnie nie możemy pracować, nie możemy z domu online, musimy wyjść w teren. Odczuwalna ponad minus 25 stopni. Nie, ale dajemy radę. W takim mróz dzisiaj to wszyscy będą siedzieć w domu. Żadnych awis, wszystko dzwonimy. 15 minut zajęło mi dotarcie do pierwszego budynku w rejonie. Palce trochę tylko na razie skostniały, ale zaraz wejdę na klatkę zwykłe, rozrzucę, to się wszystko jakoś po kościach rozejdzie.
1: Na rynku pojawia się też coraz więcej dostawców i firm kurierskich, ale jak przyznają moi rozmówcy, wszyscy żyją ze sobą w zgodzie. W końcu praca kuriera, dostawcy jedzenia i listonosza sprowadza się do jednego celu. Trzeba w porę dostarczyć list albo pudełko, pokonując po drodze liczne przeszkody. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pani Monika pochwaliła się, że dostaje kartki pocztowe. Z Elbląga napisała. Co prawda ostatnia dotarła po kilku miesiącach od wysłania, ale nic to. Gdybyśmy chcieli, żeby, pani Moniko, umówmy się, gdybyśmy chcieli, żeby kartki pocztowe przychodziły po kilku dniach, chwilach wręcz, to wysłalibyśmy je SMS-em, prawda? Nie o to chodzi w kartce pocztowej. Przypominam, dziś Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów także, dlatego o niełatwej pracy tych, którzy listy nam dostarczają, chcemy porozmawiać z Państwem. Czy młodzież garnie się do tej pracy? Jak rekrutuje się listonoszy? O tym wszystkim po 18.30 z Wojciechem Witkiem, dyrektorem operacyjnym sieci Speedmail. Będę rozmawiał z Państwem, jak zawsze. Rozmawiam przez cały czas. 224 280 280.

Okazuje się, że mają Państwo nawet swojego najlepszego listonosza. To akurat przypadek z ulicy Paulińskiej w Krakowie był, być może nadal jest, pisze nasza słuchaczka, najlepszy listonosz, najbardziej zabawny, miły, zawsze uśmiechnięty. Człowiek wyczekiwał i biegał po piętrach kamienicy, by ten nie musiał się wiecznie wspinać. Pani Basia z kolei chwali się, że dostaje kartki z podróży od córki, czyli tradycja jednak nie zaginęła. A, jeszcze mam wiadomość z Francji. Tam listonosz może dojechać do nas z przesyłkami małym, wygodnym, cichym, elektrycznym autem. Przynajmniej u mnie, pisze Vero, na południu skrzynki są tak usytuowane, by był do nich dostęp bez wychodzenia z samochodu. Tego małego. Elektrycznego oczywiście. Listonosz i praca tych, którzy dostarczają nam paczki, przesyłki, karty, karteczki, czy to głównie dzisiaj tylko pisma z banków i z urzędów, a może jest coś takiego, co ostatnio Państwa zaskoczyło, być może sam listonosz swoją obecnością i znajomością tego, o której godzinie najczęściej jesteśmy w domu, żeby przesyłkę nam doręczyć, zaskoczył Państwa. Proszę pisać, proszę mówić. Popołudnie @nowyswiat.online.

0: Andrew Bird. Napisał pan Mateusz, że kurier dziś przyniósł paczkę z cebulkami czosnków ozdobnych. Już posadzone, by w maju i czerwcu cieszyć oko, pisze nasz słuchacz. Przy okazji pozdrawiono. Tak, tego nie da się wysłać mailem. To znaczy wiadomość na ten temat. Tak, nawet zdjęcia, kto wie, ale paczki absolutnie. I jakbym miał wspomnieć to, co państwo najchętniej otrzymują w formie takiego papierowego listu, właściwie nie listu, to są to właśnie pocztówki. Pocztówki, karty pocztowe wysyłane z podróży. Kocham otrzymywać i wysyłać pocztówki. Mam znajomą, z którą nadal wysyłamy sobie, pisze nasza słuchaczka, ale pani Jolanta napisała, że znalazła niedawno list, to prezent z przeszłości, prawdopodobnie z początku lat 50. List od mojej prababci do babci. No i tam piękny wstęp i ciąg dalszy tego listu. Gdyby chcieli państwo poznać historię, proszę odwiedzić grupę osób patronujących, czyli facebookowo proszę się do nas zbliżyć. Radio Nowy Świat, jest 18:30.
1: Pogoda.
0: Zacznę od temperatury, tej najniższej i najwyższej w tej chwili, Zakopane wciąż najchłodniejszym miejscem w Polsce, 7 stopni Celsjusza. Legnica, tam najcieplej, 13 stopni, a nocą nad Polską z zachodu w głąb kraju będą podróżowały opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 do 11 stopni, najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie i w Karpatach. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem w porywach powieje do 60 km na godzinę. W Karpatach do 70, w Sudetach nawet do 100. Jutro najwięcej słońca na zachodzie Polski. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu na termometrach od 11 stopni w Kotlinach Sudeckich do 18 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w Karpatach powieje do 60, w Sudetach do 70 km na godzinę. To za moment wrócimy do niełatwej pracy listonosza, doręczyciela, kuriera, dostawcy, osoby, która dba o to, żeby wszystko, co miało do nas przyjść, przyszło. No, na jego albo na jej nogach. Porozmawiamy o tym, jak długo to wszystko będzie się jeszcze opłacać.

0: Przepytanie.
1: A gościem cyklu Przepytanie jest dziś Wojciech Witek, dyrektor operacyjny sieci Speedmail. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór słuchaczom.
1: Panie dyrektorze, czy doręczyciele mają coś takiego jak wewnętrzny ranking, może listę kroków, które udało im się wykonać każdego dnia? Czy liczą w pracy kroki, a może raczej kilometry przejechane różnymi środkami transportu?
2: Niektórzy liczą. Wiem nawet, że chwalą się tymi wynikami w mediach społecznościowych, ale zapewniam pana, panie redaktorze, że nie chciałby pan redaktor z nimi rywalizować w tej konkurencji.
1: Nie dałbym rady, nie ma takiej wycieczki.
2: Tak, i wyniki są bardzo imponujące. W naszej firmie większość listonoszy podczas doręczania przesyłek porusza się pieszo. Mhm. Oczywiście nie wszyscy. Mamy także pracowników, którzy korzystają z samochodów, rowerów, skuterów, albo mieszają te sposoby poruszania się.
1: Ale to oznacza, że są osoby, które pracują w tym zawodzie, muszą być osobami zdrowymi, bo przecież wielu specjalistów od zdrowia, długiego, szczęśliwego życia mówi, trzeba chodzić, długo chodzić.
2: To prawda. Mamy wśród naszych listonoszy również emerytów, którzy bardzo sobie chwalą taką pracę. I jak się na nich patrzy, to widać, że to są ludzie, którzy są w znacznie lepszej formie niż takie nasze standardowe wyobrażenie emeryta. Także na pewno ta praca i ten codzienny ruch potrafią służyć.
1: W rankingu najbardziej poważanych zawodów przygotowanym przez SW Research na pierwszych trzech miejscach znajdziemy ratownika medycznego, strażaka i pilota samolotu pasażerskiego. Listonosz znalazł się na 24. miejscu i to spory spadek o 5 pozycji, podobnie jak sprzedawca w sklepie. Z tym, że sprzedawca jest niżej, bo na 29. miejscu. Czy myśli pan, że listonosz, doręczyciel, kurier powinien znaleźć się na oficjalnej liście zawodów zaufania publicznego?
2: Nie sądzę, żeby to było konieczne. Formalnie zawodu listonosza rzeczywiście nie ma na tej liście, podobnie zresztą jak zawodu policjanta, nauczyciela, czy zdaje się księdza. A jednak każdy z tych wymienionych zawodów jest uważany za zawód o charakterze zaufania społecznego, prawda? Podobnie rzecz ma się w przypadku zawodu listonosza. Według badań przeprowadzonych bodajże w 2025 roku ponad 53% badanych deklarowało, że darzy listonoszy wysokim zaufaniem. To pokazuje, że z punktu widzenia obywatela, adresata, listonosz jest osobą zaufania publicznego. Ma w końcu dostęp do danych adresowych,
1: do
2: tajemnicy pocztowej, do zachowania której jest zobowiązany. Dostarcza przesyłki, na które ktoś czeka, a co ważniejsze, termin dostarczenia tych przesyłek może rodzić poważne konsekwencje dla odbiorcy.
1: Tak.
2: Formalnie więc na liście, oficjalnej liście zawodów zaufania publicznego listonosz nie występuje, ale zwyczajowo zawód listonosza jest uważany za zawód zaufania publicznego.
1: Zacząłem się zastanawiać, kiedy listonosz zaczyna odczuwać, kiedy ma taki dowód na to, że jest kimś wyjątkowym, że nie jest tylko po prostu dostawcą jakiejś przesyłki. To znaczy, w jakich sytuacjach może to odczuć i jak takiej osobie dać znać, że jest kimś wyjątkowym, bo czekaliśmy na przesyłkę, bo jesteśmy zadowoleni, że wreszcie do nas dotarł. Pewnie pracownicy, z którymi pan się styka każdego dnia, opowiadają takie historie.
2: No, myślę, że dobre słowo ze strony adresata jest zawsze przyjemnością, jest zawsze jakimś docenieniem pracy listonosza. Zdarza się nawet bardzo często, że spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe udostępniają naszym listonoszom kody do klatek. Jest to jakaś forma zaufania, prawda? Ponieważ osoba, która nie mieszka w danej lokalizacji, może sobie bez trudu wejść do klatki i w celu wrzucania listów. No, żeby takiej osobie zaufać, to osoba musi być tego zaufania godna.
1: Tak. Zastanawiam się też, jak nasi słuchacze dają znać albo wysyłają takie pozytywne emocje listonoszom, z którymi się spotykają, bo wciąż Państwo piszą i komentują temat ostatniej godziny popołudniowego programu. Pani Alicja chwali się, że bawi się w postcrossing. Ja nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Wysyłanie pocztówek. Mam wrażenie, że wysyłanie ręcznie pisanych listów czy pocztówek dziś jest już hobby, które można porównać do samodzielnego wywoływania klisz fotograficznych i robienia odbitek. No, przechodzi powoli do historii, ale listonosz wciąż jest potrzebny. Jak dziś rekrutuje się osoby, które chciałyby dostarczać listy, paczki, przekazy pieniężne, jak pan powiedział, osoby, które no, muszą się cieszyć dużym zaufaniem? Kto ma największe szanse, aby wejść do tego zawodu? Jakie cechy charakteru są dziś najważniejsze? Już wiemy, że musi lubić chodzenie, spacerowanie.
2: Tak, no ustaliliśmy już, że skoro listonosza można uznać za osobę zaufania publicznego, to kandydat musi przede wszystkim na to zaufanie zasługiwać. Powinien się także wykazywać dość wysokimi zdolnościami komunikacji. Mm-hmm. Listonosz, panie redaktorze, jest osobą, bardzo często jest osobą na wizytę, której się czeka. Szczególnie to widać na przykładzie osób starszych. Dla części seniorów, czy na przykład osób samotnych, wizyta listonosza to jest taki ważny kontakt z drugim człowiekiem. Jest to bardzo często ważny moment dnia dla takich osób. Dlatego umiejętność prowadzenia takiej krótkiej rozmowy jest z punktu widzenia dobrego listonosza bardzo istotna. Poza tym, tak jak już wspomnieliśmy, no, kondycja fizyczna ma niemałe znaczenie.
1: Tak.
2: Znam przypadki osób, które nie dały rady w tej pracy ze względu na zbyt duży wysiłek, ale znam jeszcze więcej przypadków listonoszy, którzy bardzo sobie cenią tę pracę, tak jak mówiłem, właśnie ze względu na ruch na świeżym powietrzu, nawet jeśli nie zawsze pogoda gra po stronie listonoszy. Myślę, że dla kandydatów na listonoszy istotny jest też fakt takiej pewnej elastyczności tego stanowiska. Ja tu mam na myśli możliwość podjęcia pracy jako głównego źródła dochodu, ale także może to być sposób na tak zwane dorobienie sobie do pensji. W Speedmail mamy listonoszy, którzy pracują na przykład tylko jeden albo dwa dni w tygodniu, albo na przykład popołudniami, czyli wtedy, gdy nie mają innych obowiązków.
1: Mm-hmm. Pani Grażyna napisała, że ma sposób na to, aby przewidzieć wizytę kuriera w domu, bo napisała, że zawsze zdarza się to, gdy jest, tu cudzysłów, tak napisała w komentarzu facebookowym, gdy jest niewyjściowa. To wtedy wie, że kurier zaraz się pojawi. I jeszcze Vero, która pisze, że podoba jej się amerykański zwyczaj dawania napiwków, na przykład z okazji świąt, takich rocznych napiwków listonoszom oczywiście. Nie tylko listonoszom, ale to jest jakiś sposób doceniania ich pracy. Mam wrażenie, że to na naszym polskim rynku też się zdarza, panie dyrektorze.
2: Zapytam listonoszy, czy byliby zainteresowani taką formą wynagradzania. Nie wiem, jaka będzie odpowiedź, ale się domyślam.
1: Ja też. W jaki sposób firmy logistyczne radzą sobie dzisiaj z czymś, o czym mówią wszyscy przedsiębiorcy, rosnącymi kosztami prowadzenia działalności? Gdzie najłatwiej szukać oszczędności i w jak dużym stopniu to poszukiwanie oszczędności to właśnie mogą być koszty zatrudnienia?
2: Panie redaktorze, szukanie oszczędności to nigdy nie jest łatwe zajęcie. Być może nie jest trudno o oszczędności kosztem jakości, ale akurat jakość, czy to koszt, utrata jakości nie może być celem takiej firmy jak Speedmail. Na rynku usług logistycznych to właśnie jakość jest, to jest jedna z takich cech, które wyróżniają firmy logistyczne. Firmy próbują się wyróżniać na tej konkurencji właśnie jakością. Moim zdaniem oszczędności należy szukać w optymalizacji procesów, w wprowadzaniu innowacji. Według mnie koszty zatrudnienia to jest ostatni koszt, który należy rozważać przy oszczędnościach. Rozpoczynanie wprowadzania oszczędności od tego kosztu, w moim przekonaniu jest to takie pójście na łatwiznę i na dłuższą metę jednak spore ryzyko dla firm.
1: Choć mówi się, że branża CAP, tak w skrócie nazywa się branżę, która zajmuje się logistyką szeroko rozumianą, to jest właśnie to zagłębie czasem umów, które nie są umowami o pracę, czy też umów B2B.
2: To prawda, tak bywa. Niejednokrotnie jest tak, że listonosze nie oczekują umowy o pracę. Zatrudniamy na umowę o pracę, listonosze zatrudniamy również na umowy zlecenia. Jeśli chodzi o B2B, nie jest mi wiadomo, żebyśmy zatrudniali listonosze w tej formie. Czasami, tak jak powiedziałem, listonosze, którzy pracują dorywczo, którzy traktują tą pracę jako pracę dodatkową, dla nich wygodniejsza jest forma zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia.
1: Tak, tak, o ile to jest wybór i efekt negocjacji, to tutaj pełna zgoda. Bartłomiej Michałowski, ekspert w dziedzinie nowych technologii z Instytutu Sobieskiego, w rozmowie z dziennikarzami portalu Na Temat, mówił niedawno tak. Funkcja listonosza ewoluuje. Nie jest to już osoba dostarczająca pocztę do rąk własnych odbiorcy, lecz pracownik logistyczny dowożący przesyłkę do punktu odbioru. Miał na myśli między innymi maszyny, z których wyjmujemy paczki, zwane paczkomatami. W jak dużym stopniu, panie dyrektorze, te nowoczesne technologie zmienią branżę logistyczną w przyszłości? Czy to już, czy pozostaje nam tylko sztuczna inteligencja, a może raczej drony, no i właśnie ten brak kontaktu doręczyciela, listonosza z adresatem?
2: No tak, no trudno się nie zgodzić z cytowanym przez pana panem. Bez wątpienia usługi logistyczne, w tym również pocztowe, no, ulegają zmianom. Każdy z nas codziennie korzysta z usług kurierskich i jeśli sobie przypomnimy, jak wyglądało wysyłanie czy też odebranie paczki przed 10 laty, jak wygląda dzisiaj, to jest to olbrzymia zmiana. W przypadku doręczania przesyłek pocztowych zmiany również są widoczne. Niedawno, a może nie tyle niedawno, ale niedawno było głośno o wdrożeniu e-doręczeń, z których może skorzystać każdy obywatel obecnie. Ale oprócz tego firmy, w tym Speedmail, również wprowadzają innowacje, które wspomagają pracę listonosza, jak na przykład elektroniczne potwierdzenie odbioru, czy monitoring listów zwykłych, tych wrzucanych do skrzynki odlawczej. Nasza firma z powodzeniem stosuje od samego początku naszej działalności taki monitoring. To zwiększa bezpieczeństwo przesyłek, pozwala lepiej zarządzać całym procesem doręczeń. Natomiast myślę, że no nie czuję się kompetentny, żeby wyrokować, w którym kierunku te zmiany pójdą i czy wizja drona dostarczającego list polecony to jest realny kierunek, czy jednak raczej kategoria science fiction.
1: A właśnie wspomniał pan o e-doręczeniach. Jak na liczbę dostarczanych codziennie przesyłek wpłynął ten system, który już jest od początku miesiąca obowiązkowy dla przedsiębiorców, ale tak jak pan powiedział, każdy może sobie taką skrzynkę założyć. Widać to w ruchu, w liczbie przesyłek?
2: Na razie jeszcze takich statystyk nie mamy. Jest troszeczkę za mało czasu minęło od tego obowiązkowego wprowadzenia e-doręczeń. Natomiast no, nie ma się co łudzić, wprowadzenie tego systemu oczywiście zmniejszy liczbę przesyłek papierowych. Podobne zjawisko zauważyliśmy po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF w tym roku. Jednak trzeba pamiętać, że obecnie z e-doręczeń korzystają głównie firmy i instytucje.
1: Tak.
2: Wśród osób prywatnych nie jest to popularna forma komunikacji, na przykład z urzędami. Być może dlatego, że nadal wiele osób woli otrzymywać korespondencję papierową. Kiedyś przeprowadzaliśmy, czy właściwie zleciliśmy przeprowadzenie badań bodajże 2 lata temu i wtedy niecałe 70% badanych deklarowało, że woli papierową formę korespondencji, a co znamienne, wśród osób w wieku 55+, ten wskaźnik rósł do ponad 85%.
1: Oh.
2: Ja akurat sam założyłem skrzynkę do doręczeń jeszcze w 2023 roku, kiedy tylko to zostało umożliwione. Muszę panu powiedzieć, że przez 3 lata dostałem na nią tylko jeden list i była to korespondencja powitalna. Natomiast oczywiście ta forma komunikacji będzie w przyszłości zyskiwać na znaczeniu, tu nie mam wątpliwości.
1: To na koniec porozmawiajmy o tym, jak długo jeszcze będzie się opłacało dostarczanie przesyłek w takiej formie, właśnie chodząc od drzwi do drzwi, bo wielu ekspertów branży mówi, że no to jest po prostu coś, co za chwilę, czy z powodu tych technologii, nowoczesnych technologii, o których pan jeszcze nie chce mówić, bo wiem, to trudno się mówi o przyszłości, ale co może być takim punktem zwrotnym w działalności firm z branży KEP, po którym okaże się, że człowiek jest w tej pracy potrzebny? potrzebny, ale tylko do sortowania, przygotowywania paczek, ale już nie do noszenia. Jak długo to będzie się jeszcze opłacało?
2: Rynek tak zwanej tradycyjnej poczty jest wciąż bardzo duży.
1: Mhm.
2: Natomiast widzimy, że zmienia się jego struktura. My zauważamy, że jakby ciężar przesuwa się z korespondencji tak zwanej transakcyjnej na przesyłki marketingowe. I ten segment rynku polegający na dostarczaniu przesyłek marketingowych adresowanych do konkretnej osoby wciąż jest uważany za skuteczny sposób dotarcia do klienta. Istnieją oczywiście prognozy, które mówią, że za 10-15 lat tradycyjne listy będą usługą niszową. Już teraz wiele osób zauważa, że liczba przesyłek od osób prywatnych nie pojawia się w ich skrzynkach. Mm-hmm. Pojawiają się jeszcze listy od instytucji, tak, ale osoby prywatne już ze sobą w ten sposób się nie komunikują. Chociaż przyzna pan redaktor, że bardzo miło jest otrzymać kartkę pocztową
1: przez
2: przyjaciół z wakacji.
1: Największe zaskoczenie czasami dnia, tygodnia.
2: Tak. No, wracając do pytania, jak pan redaktor pewnie świetnie wie, kiedyś to samo mówiono o radiu, prawda? Które miało zostać zastąpione przez telewizję i nawet piosenki o tym powstały. Papierowe książki też miały zostać wyparte przez e-booki. Ja nie mam wątpliwości, że praca listonosza, praca całej branży pocztowej będzie się zmieniać. Natomiast pozwolę sobie sparafrazować słowa Marka Twena. Pogłoski o śmierci zawodu listonosza uważam za przesadzone.
1: Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, Wojciech Witek, dyrektor operacyjny sieci Speedmail, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.

0: nasza przemiła listonoszka, która przychodzi do naszej firmy i przynosi nam pocztę od czasu do czasu, mówi, że nie dość, że poczta, oddział pocztowy zmusza ją do sprzedawania rzeczy, długopisów, zapalniczek, kartek, kalendarzy, bo jeżeli nie będzie tego sprzedawała efektywnie, to nie będzie dostawała premii. Dodatkowo ostatnio nam powiedziała, że nie może chwilę z nami porozmawiać, jak tutaj było mówione, że ze starszymi osobami listonosze mają rozmawiać, dlatego że oni są kontrolowani, czy nie stoją za długo w jednym miejscu.
1: O proszę, to druga strona tego samego medalu, o którym wspominamy, o którym Państwu opowiadamy dziś, bo dziś przypominam, jest ten wyjątkowy dzień, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Pan Marek napisał, że zawód listonosza jest zawodem niebezpiecznym, a za to listonosze to osoby zdrowe, bo się nachodzą. Tak, to są takie osoby, które zawsze do czegoś tam dojdą w życiu. Natomiast
2: albo do kogoś.
1: Albo do kogoś. Diana Giurow już się włącza do dyskusji. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Natomiast piszą Państwo także o fajnym panu listonoszu, to pan Bartłomiej, który jest emerytem, obsługuje rejon, gdzie mam biura. W lipcowe upały chodził w meksykańskim kapeluszu, ale dyrekcja poprosiła go, aby nie ośmieszał firmy. Tak napisał nam słuchacz, pan Bartłomiej, i żeby kapelusz zdjął. No przecież to najlepsza promocja i reklama. Firmo droga i dyrekcja droga.
2: Też tak uważam.
1: Weź to pod uwagę. Listonosz w meksykańskim kapeluszu. Specjalnie bym sam sobie listy wysyłał, tylko żeby do mnie przychodził. Diana Giurow po 19:00. Diana Giurow już teraz. A po 19:00 co usłyszymy?
2: A po 19:00 usłyszymy absolutny miszmasz, jak zawsze. W związku z tym, że byłam na Podlasiu, proszę Państwa, i musiałam dużo słuchać tej muzyki w drodze na Podlasie, to słuchałam i jazzu, i soulu, i przypomniałam sobie kilka polskich utworów. No i tak oto powstała nieplanowana lista, bo dzisiaj miałam grać inaczej, ale to sobie przełożyłam na za tydzień.
1: Proszę zostać, proszę posłuchać, niekoniecznie jadąc. My dziękujemy. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Rafał Lewandowski realizujący wcześniej, Kuba Strączyński teraz realizujący, Kuba z Państwem zostanie, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jutro lista od 20:00. Proszę włączyć, proszę być razem z nami. Dziękuję, do usłyszenia. YouTube na pożegnanie.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od decyzji sądów po atakach w mazowieckich szkołach. Sąd rejonowy w Ostrołęce zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 19-letniego Jakuba Z., który w środę ranił nożem 9 osób w szkole średniej. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za wczorajszy atak koło Wyszkowa, w którym zginęła pracownica szkoły, trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Biegli psychiatrzy ocenią, czy nastolatek będzie mógł odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Ukraińska delegacja najwyższego szczebla przybyła do Miami w Stanach Zjednoczonych na rozmowy przygotowawcze przed ewentualnymi rokowaniami trójstronnymi z udziałem Rosji. Amerykańskimi gospodarzami spotkania są specjalny wysłannik Steve Witkow oraz Jared Kushner, którzy jeszcze przed końcem października mogą udać się do Moskwy na kolejne rozmowy z Władimirem Putinem. Kijów sygnalizuje gotowość do dyskusji o punktowym zawieszeniu broni. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen na stacjach mimo obowiązującego pakietu CPN. Jak wyjaśniają analitycy rynku, wzrost stawek to efekt rosnących cen ropy naftowej oraz osłabienia polskiej waluty.
2: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
1: Mówił Grzegorz Maziak z epetrol.pl. Znamy już maksymalne limity cen paliw, które będą obowiązywać od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 kosztować będzie maksymalnie 6 zł i 97 groszy. Benzyna 98 7 zł i 85 groszy, a olej napędowy 8 zł i 6 groszy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: czułe dźwięki.
1: Dobry wieczór, już w stałym składzie i jak miło, ponieważ z wojaży wrócił nasz realizator Kuba Strączyński i jest już ponownie z nami. Oto moja kolejna audycja. No i właśnie. Ciekawa jestem, czy spodziewają się Państwo, co dzisiaj przygotowałam. A zacznę od tego, co już dobrze znamy. Będzie to Ezra Collective. No i mamy tutaj takie piękne połączenie z wokalem Lily Ike. Jeżeli znacie utwór I Chase the Devil Maxa Romeo, to tutaj mamy bardzo mocne i przyjemne nawiązanie do tego klasyka. No i cóż, z takich ciekawostek dodam jeszcze, bo chyba nie miałam okazji o tym mówić, że Ezra Collective został nagrodzony Mercury Prize i Brit Award. To oczywiście brytyjski kwintet jazzowy z Londynu, który łączy współczesny jazz z afrobeatem, soulem i muzyką karaibską.

To był taki utwór pocieszający, bardzo pozytywny, bardzo sympatyczny, optymistyczny i utulający, tak mi się wydaje. No a teraz kolejna przystawka. Proszę Państwa, będzie to utwór pod tytułem Woman, bardzo cenionej i jednej z najlepszych raperek współczesnych czasów, czyli Little Sims. A gościnnie do współpracy została zaproszona wokalistka R&B Cleo Sol. Utwór ten został wydany w maju 2021 roku i był to drugi singiel z albumu Sometimes I Might Be Introvert. Czasami jestem introwertyczny. Piosenka ciepła, afirmujący list miłosny, hołd dla kobiet na całym świecie, dla ich siły, różnorodności, inteligencji i sprawczości. No i właśnie, ja postuluję również, byśmy tworzyli świat, w którym kobiety wspierają kobiety. A jeśli chodzi o brzmienie, to mamy tutaj retro hip-hop. No i jest on oparty na absolutnie ciepłych partiach instrumentów klawiszowych oraz sprężystych soulowych bębnach.

0: the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: W związku z tym, że mamy jesień i że oczywiście znowu szukałam cytatów związanych z tym stanem przyrody, to chciałabym Państwu przytoczyć cytat z Jarosława Grzędowicza, a dokładnie Pana Lodowatego Ogrodu. Jest bardzo ciekawa seria, jeśli ktoś lubi fantasy, polecam. No i brzmi on następująco. Wychodzę, oznajmiam. W razie czego wiecie, gdzie rosnę. Jestem zajęty. Muszę zrzucić liście. Jesień. Rozumiecie. Pełne gałęzie roboty. A w związku z tym, że to jest właśnie ten czas i staramy się żyć raczej tu i teraz, no to chciałabym Państwu przypomnieć jeden, no chyba jeden z najbardziej ikonicznych utworów, a może też najbardziej organiczny utwór w dyskografii polsko-irlandzko-brytyjskiego duetu Moloko, czyli Mleko. Piosenka

była głównym singlem z ich przełomowego albumu Things to Make and Do i dotarła do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Z pewnością znacie Państwo ten utwór. The Time Is Now.

Tak jak w tym utworze, tak i w tej audycji kwiaty kwitną nawet jesienią i zimą i będą kwitły, to Państwu mogę obiecać. No a teraz kolejna propozycja naszego przyjemnego spotkania. Będzie to znowu Ezra Collective, nagranie z Color Studios. Utwór nazywa się Enter the Jungle, czyli wejście do dżungli w wersji Diptych. No i jest to bardzo ciekawe połączenie, niespodziewane spotkanie, ponieważ tu dołącza trzeci gracz. Dom perfumeryjny Diptych dokładnie. Zawsze mam jakiś taki problem z tym językiem francuskim, proszę mi wybaczyć. No i zamienili sesję live w wielowymiarowe doświadczenie zmysłowe. Dlatego chcę Państwu zaprezentować ten utwór, bo słucham go w kółko i absolutnie mi się nie nudzi.

Jakże Państwu podobała się ta uczta? Wyśmienite spotkanie artystyczne, bardzo dużo ciekawych dialogów w postaci sola instrumentalnego. Bardzo dużo ciekawej dyskusji, nie monologów. To akurat bardzo doceniam, jeśli chodzi o Ezre Collective. Potrafią ciekawie ze sobą rozmawiać. Instrumenty właśnie. No a teraz ciekawa propozycja w postaci wokalu Lian La Havas. Usłyszymy ją w utworze Green and Gold, czyli zielony i złoty. A dlaczego zielony i złoty? Już wyjaśniam. Są to bezpośrednie nawiązania do barw narodowych Jamajki, ponieważ piosenkarka ma mieszane korzenie jamańsko-greckie. Mamy tu również nawiązania do kultury greckiej, które usłyszycie Państwo w utworze. A utwór opowiada historię o poszukiwaniu swoich korzeni, ponieważ wokalistka udaje się w podróż, by dowiedzieć się czegoś więcej o swojej babci oraz o miejscu, z którego pochodzi jej tata. Ja lubię takie historie. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, to mamy tutaj śmietankę brytyjskiego soulu. Choć piosenka brzmi niezwykle organicznie i lekko, nad jej brzmieniem pracowali naprawdę wyśmienici artyści. Współautorem i współproducentem utworu jest kultowy brytyjski wokalista i eksperymentator soulowy Jamie Liddell oraz Matt Hales, znany jako Aqualung.

Bardzo przyjemny, ciepły klasyk. Myślę, że pięknie ogrzewa i taki swoisty grzejniczek w Państwa domach. I takie było zadanie zaprezentowania tego utworu. No a teraz kolejna propozycja. To będzie Favorite Kind of Girl, czyli ulubiony typ dziewczyny. Utwór z 2020 roku. Bardzo klimatyczny, odpowiada za nie brytyjskie trio producenckie God's Street Park. No i tutaj artyści zaprosili do udziału, do spotkania wokalistkę Flickę. Piosenka ukazała się pierwotnie na mini albumie Volume 2 i błyskawicznie stała się, no podobno, jednym z największych hitów w dorobku obu tych artystów. Mamy tutaj kwintesencję stylu Slow Burn. Piosenka opiera się na takim leniwym, dość głębokim hip-hopowym bicie połączonym z surowym soul jazzowym basem i vintage'owymi klawiszami. Natomiast krytycy muzyczni ze Stereo Fox porównywali ten niespieszny, magnetyczny klimat do twórczości legendarnego amerykańskiego trio Crew and Bing, który też niebawem zagramy i przypomnimy sobie.

Ile delikatności w tym utworze, jakiejś takiej niewinności. Naprawdę przyjemnie się tego słucha i jestem ciekawa, jak brzmią inne utwory z tej płyty. Zapoznam się z tym, obiecuję Państwu, że odrobię dogłębnie pracę domową, jeśli chodzi o tę wokalistkę. No a teraz mam inną ciekawą propozycję. I myślę, że to będzie coś innego, wierzę w to. BPE, skrót od Black and Brown People Everywhere. Hipnotyzujący, bardzo głęboki utwór z listopada 2024 roku. No i jest to serce wspólnego transatlantyckiego mini-albumu zatytułowanego Anais i Grupo Cosmo. I teraz tak, pomimo ukrytych, bardzo polityczno-społecznych treści, na wierzch wychodzi to ciepłe, wręcz medytacyjne brzmienie, ponieważ mamy tutaj intymny śpiew z przestrzenną, minimalistyczną sekcją rytmiczną, no i perkusjonaliami. A teraz tak, jeżeli chodzi o klip do utworu, no to był współreżyserowany przez Anais, Rona McKenzie'ego i Tayo Rapoporta. I to jest wizualny poemat. Artystce bardzo zależało na tym, by pokazać, jak tradycje i duchowe rytuały przodków łączą się ze współczesnym życiem czarnoskórych społeczności. Anais mówi o sobie, że jest obywatelką świata. Kim jest grupa Cosmo? Jest to unikalny studyjny kolektyw, który został powołany specjalnie na potrzeby tego projektu. Dużo tu się dzieje i jestem głęboko przekonana, że bardzo się to Państwu spodoba.

Piękne te skrzypce, takie klasyczne bardzo. Chciałabym Państwu przypomnieć o tym, że możecie Państwo się ze mną kontaktować, wysyłając wiadomość na diana.giurow@nowyświat.online. I przypominam też o tym, dlatego że jestem w posiadaniu podwójnej wejściówki na koncert francuskiego artysty J3PO, który odbędzie się w Warszawie 13 października. Także jeśli ktoś z Państwa może wybrać się o godzinie 20 na koncert, to zapraszam, chętnie przekażę Państwu te bileciki. No i teraz zaprezentujemy utwór teksańskiego artysty neo-soulowego Leona Bridgesa, który ukazał się w lipcu tego roku jako część trzyetapowego projektu, który właśnie zapowiada jego piąty album studyjny Happiness Anytime, czyli szczęście jest wszędzie albo szczęście wszędzie. Premiera tej płyty miała miejsce właśnie chyba pod koniec września tego roku. Utwór to będzie Illusion, iluzja. Całość została wyprodukowana i współtworzona przez J. Lloyda Watsona oraz Lydię Kito, liderów brytyjskiej, niezwykle popularnej formacji taneczno-soulowej Jungle.

Ileż w tym energii, aż biodra same poruszają się z prawa na lewo. Bardzo przyjemny. No a teraz wyjątkowy utwór. Utwór, który miał niedawno swoją premierę, ponieważ został wydany 18 września tego roku. To wspólny singiel duetu Fishimadę Tworzywo oraz gdyńskiego rapera Szczyla. To jest z pewnością jeden z najbardziej utalentowanych raperów obok Astmy, jeśli chodzi o hip-hop nowej

0: Nie. Mianem jednego ze swoich absolutnie ulubionych reprezentantów tej nowej fali. Jest to takie ciekawe spotkanie mistrza z uczniem.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy raz

Ciekawe spotkanie dwóch wyjątkowych poetów, powiedziałabym nawet. Pan Artur napisał, że siedzi w ciemnej altanie, stara wieża Sony mruga bezładnie przemokniętymi diodami, a on słucha, czuje ciepły chłód, czułość i jest bosko. No i ja się cieszę, panie Arturze, że coś pan w związku z tym wszystkim odczuwa, ponieważ jest to również dla mnie wyjątkowa uczta, taka wspólna z państwem. No i teraz, jeżeli szukamy takiego dusznego, pełnego napięcia klimatu, to zawsze gwarantem takich emocji jest Kasia Linz. A do projektu zaprosili ją artyści należący do trójmiejskiego psychodeliczno-jazzowego kwartetu Nene Heroin. No i połączyli siły z królową polskiego mrocznego popu i alternatywy. A jak im to wyszło? No właśnie. Czy udało im się odejść od ortodoksyjnego jazzu i wejść w stronę może dubu postroka, czerpiąc z jazzowych harmonii? To chyba jakoś tak.

0: Drodzy Państwo, żegnamy się. Niestety to już jest ten moment. W składzie Diana Giurow, Kuba Strączyński. Za chwilę usłyszycie przepiękny polski utwór poetycki, ale w nowej odsłonie, na pewno nie nowej dla Państwa, natomiast nowej, ponieważ jest to wykonanie, które na tapet wzięła Kasia Nosowska. Jak ta mroczna, rokowo-alternatywna wrażliwość wokalistki współgra ze skomplikowaną psychiką i poezją autorki tekstów, którą jest Osiecka. Jak to wyszło? Za chwilę się Państwo przekonacie. Wiem, pamiętam z jakiegoś wywiadu bodajże, gdzie Kasia Nosowska mówiła o tym, że nagranie tej płyty, zmierzenie się z twórczością innego artysty było dla niej niezwykle trudne i było to swego rodzaju paraliżem emocjonalnym. I wydaje mi się, że jest to zrozumiałe, ponieważ stanąć twarzą w twarz z twórczością, czułością, wyczuciem innego człowieka, artysty musi być wyjątkowo trudne. Ale jednocześnie uważam, że wyszło to znakomicie. Kasia Nosowska w utworze Uciekaj moje serce. Dobranoc.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało. Moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za postawieniem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja przyjęła raport zawierający 8 zarzutów. Dotyczą one m.in. finansowania deficytu budżetowego oraz złamania zasady apolityczności.
1: W momencie, kiedy w 2023 roku prezes NBP wysyłał informacje do Ministerstwa Finansów, sugerując, że będzie zysk, już wtedy wiedział, że będzie strata. Celowo wprowadził Ministerstwo Finansów w błąd. Punkt drugi. Cały proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa.
0: Mówił Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum. Decyzję ostro krytykują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Arendt złożyła wniosek o uchylenie głosowania, przekonując, że działania wobec szefa NBP stanowią polityczną próbę przejęcia kontroli nad polskim systemem finansowym.
2: O to chodzi, żeby był skok na naszą złotówkę. Chodzi o to, żeby wprowadzać euro. Chodzi też o to, żeby złoto, które jest w Narodowym Banku Polskim, żeby wyjechało do Niemiec, żeby przejęły to inne kraje, kraje europejskie, nasze złoto. To jest skok na pieniądze Polaków.
0: Ostateczne rozstrzygnięcie należy do Sejmu, który ma teraz 3 tygodnie na zapoznanie się z dokumentem. NATO zapowiada rozpoczęcie corocznych manewrów nuklearnych Steadfast Noon, które ruszą 13 października we Włoszech. W dwutygodniowych ćwiczeniach weźmie udział 17 państw członkowskich. Ich celem jest przetestowanie gotowości bojowej sił odstraszania nuklearnego sojuszu oraz procedur bezpieczeństwa. Przewidziano m.in. operacje z udziałem samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Przedstawiciele NATO podkreślają rutynowy i przewidywalny charakter ćwiczeń, apelując do Moskwy o zachowanie spokoju. Przedstawiciele sojuszu zaznaczają, że manewry nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu i nie stanowią powodu do obaw. W serwisie jeszcze sport i piłka nożna. Po meczach reprezentacji na boiska powróciły rozgrywki ekstraklasy. W pierwszym dzisiaj spotkaniu Wieczysta Kraków pokonała przed własną publicznością Wisłę Płock 3-0. A już za pół godziny, bo o 20:30, na murawę wyjdą zespoły Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Na czele ligowej tabeli bez zmian liderem pozostaje Górnik Zabrze, a tuż za nim plasują się Legia Warszawa oraz Lech Poznań. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, nie interesuje mnie sukces. Drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej. Czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty. A nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, a niewielki jest z tego pożytek? Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu? Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit? Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna piersi jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5

0: to wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic.
0: Potrzebujemy impulsów,
2: emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu, gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na targ?

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna seks ci, bo biały świat umiera. Okej, okay, Gemini, wytłumacz mi lux maxing. Weź zrób jak waglescy w klipie i z japy ze zrób plastik. Szczerze to mam to kurwa w chipie, oproszę to blusk maxing. Otwórz jakąś książkę cycu, nazwij to mózg maxing. Media społecznościowe? Prędzej te media są antyspołeczne. Weź o tym pomyśl, jak lubisz swą głowę. Nie lubisz być pionkiem, to planuj ucieczkę.
1: Planuj ucieczkę.
0: Z telefonu emanuje zło kunsztowne. Głowa do góry,
1: dosłownie.
0: I nie bój się zmiany na lepsze, także kasu Insta serio, kasu TikTok. Żeby żyć tak, trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę. Czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni. Chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów. Mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku. Wzroku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę

0: po czystą wodę. Jutr mówiąc, faktycznie dosyć ciepły czerwiec. Ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów. Bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów.

potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic.

0: Radioaktywni.
1: A państwa i moim gościem jest Bartek Waglewski, czyli Fisz, raper, zabytek, człowiek nie do końca, współautor płyty Człowiek nie do końca, Fisz MAD, ale nie tworzywo. Dobry wieczór, Bartku.
2: To jestem ja, pan Bartek Fisz.
1: To jesteś ty. Słuchaj, co się stało z tworzywem? Odszedł z Fisz MAD?
2: Wyrzuciliśmy tworzywo.
1: Ale jeszcze 25 to było tworzywo, a ta płyta muzycznie, stylistycznie aż tak bardzo się nie różni. Kwestie formalne, wytłumaczmy.
2: Tak, różni się troszkę, bo jednak przy 25 współpracowaliśmy z chłopakami, ruszyliśmy w trasę, która trwa, właściwie do dziś trwała. Bo teraz zaczynamy kolejną. Natomiast, wiesz, no tworzywo to jest dla nas zespół, który występuje później na żywo, cały. Czyli tam jest tych 5 osób, jest z nami razem, chyba tak. Coś takiego, nie wiem, nie jestem dobry w matematyce, ale wydaje mi się, że 5. To wiesz, i to jest, tworzywo to jest bardzo eklektyczna opowieść o muzyce takiej troszkę miejskiej, ale nie boimy się mieszać gatunków wszelakich. Mm-hmm. Czyli to traktujemy muzykę troszkę tak, jak to kiedyś traktował Frank Zappa, czyli jako jakieś takie tworzywo właśnie do kombinowania i do zaskakiwania samych siebie też przy okazji. A Fisz MAD to dlatego jest, że my we dwójkę zrobiliśmy tą płytę zupełnie. I tak ją graliśmy przez jakiś czas i to jest taki powrót, za którym zatęskniliśmy, bo w ogóle ta płyta to nie miała być płyta taka długa.
1: Jak to nie miała być płyta? Chcieliście epkę wydać,
2: tak,
1: singla?
2: Tak, epkę. Chcieliśmy 6 numerów, jako tak zapowiedziałem i tak obiecałem naszym fanom starym, którzy lubią tą pierwszą część, chociaż mamy też takich fanów, co lubią jedną i drugą część naszej twórczości. Obiecaliśmy, że do 25 dołożymy jeszcze takie utwory właśnie w starym, rapowanym klimacie.
1: Bo suplement.
2: Taki suplement. No, tak to się nazywa. Kurczę, nieźle.
1: No, a ty tutaj złamałeś słowo i jednak nagrałeś
2: całą płytę. Złamałem, a to wszystko przez Taco Hemingwaya. Dlatego, że Taco Hemingway nam obiecał, że nam się dogra i to byliśmy bardzo, bardzo rad, bo Taco wychował się na naszej muzyce.
1: Kogo ty wychowałeś?
2: A mój syn na taku i zresztą ja też mówiłem tak. I to było w ogóle taki moment, kiedy my opuszczaliśmy Asphalt Records, a Taco właśnie się tam pojawił. A przez to, że Taco wydawał swoją płytę, grał jeszcze koncerty, a mieszka w tylu krajach naraz, że to trudno go złapać. To czekaliśmy, ale powiedzieliśmy, że będziemy czekać na tą zwrotkę. No jak czekaliśmy, to się trochę nudziliśmy i dokombinowaliśmy kolejne 7 utworów, nie?
1: Utwór Impuls, który dzisiaj ma premierę z Taco Hemingwayem. Może Taco nas nie słucha, więc ja tylko powiem, że tak naprawdę fajny jest ten Taco na płycie i goście też, zaraz o nich więcej. Ale mam takie wrażenie, że gdyby nie ci goście, ta płyta też byłaby bardzo dobra. I w ogóle jakoś, wiesz... Nie widzę u ciebie nawet takiej gigantycznej potrzeby, żeby mieć te wszystkie featuringi.
2: Featuring. Wiesz co, u nas jest bardzo... A to miłe słowa, więc dziękuję ci, chociaż nie postawiłem.

0: ci za to obiadu.
1: Ale zaraz dzisiaj będą mnie miłe.
0: To dobrze, to czekam. Bo nie przepadam przecież za tobą, wiesz, wiadomo.
1: Ja za tobą również.
0: Więc wiesz co.
1: No, brat jest fajny, brata pozdrawiamy.
0: Tak, wszyscy wolą brata. Ten, co ja chciałem, bo mnie zbiłeś z pantałyku totalnie.
1: O ojcu mówiliśmy, że jest też fajny z Maglewskich.
0: Tak, że to mi wszystko załatwił, to mój tata oczywiście.
1: To wiemy, tak. Że sobie radzicie bez gości. W ogóle
0: że
1: wzięliście...
0: bez gości sobie, tak. No ale wiesz co, ci goście są nie dlatego, że nam się tak zachciało, tylko przy okazji wcześniej się spotkaliśmy. Mhm. Bo ze Szczylem spotkaliśmy się przy okazji koncertu Wojtka Mazalewskiego.
1: Szczyl mógłby być twoim synem, nie wypominając ci.
0: No, tak, no. A to wszystko jest taka energia i takie myślenie o rapie, które nam towarzyszyło, bo tako jest bardzo narracyjny, Szczyl ma taki artystowski, fajny, fajny, abstrakcyjny pomysł, więc pojawiło się bardzo dużo ludzi, którzy, z którymi moglibyśmy po prostu naturalnie się pojawić na scenie, a nie zawsze wcześniej tak było, bo byliśmy takim rodzynkiem troszkę przez jakiś tam czas.
1: No właśnie. No, słuchaj, powiedziałeś, że Taco Hemingway wychował się na twojej muzyce, waszej muzyce.
0: No między innymi, no już nie przeszkadzajmy, ale
1: no tak.
0: Jeszcze słuchał tam
1: pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy go zepsuły. Ale słuchaj, czy ty masz takie poczucie odpowiedzialności? Bo na przykład, wiesz, moje córki też słuchają was, nie? I zawsze muszę chrząkać, kiedy przeklinasz, więc ja chciałbym powiedzieć, żebyś nie przeklinał tyle.
0: Tyle lat nie przeklinałem, że muszę sobie wreszcie ten ulżyć.
1: No, ale nie, serio, to poczucie odpowiedzialności ty masz na tym, kto cię szuka? Czy w ogóle, wiesz, nie myślisz w ten sposób, bo inaczej byś zwariował?
0: Ja jestem totalnie odcięty, jak robimy płytę, egoistycznie zawsze podchodzimy do tematu, czyli robimy coś, za czym sami się stęskniliśmy i opowiadamy o tym. I tak, wiesz, cały czas robimy i się udaje tych 10 osób zebrać, nie? Więc to jest bardzo dobre, wydaje mi się, dla mózgu twojego, że nie myślisz, jak się przypodobać na przykład młodym. Chociaż oczywiście ja mam nadzieję, że jak jest tako, to teraz będą młodzi przychodzili na koncerty.
1: I będziesz artystą stadionowym z bratem.
0: to jest,
1: ale słuchaj,
0: to jest
1: ale wy nie będziecie marzenie. Dobrze wyglądać na tym stadionie, was dwójka tylko, nie? Bo wy idziecie w taki budżetowy bardzo skład. Ja wiem, że paliwa są drogie i ogólnie rzecz biorąc jest lekko, no ale jak widziałem was na męskim graniu, no to wiesz... Nie wiem, czy dało się jeszcze bardziej po taniości.
0: No da się, bo moja córka podwoziłem ją ostatnio na koncert rapowy zagranicznego. Niestety nie pamiętam, jakiś Osama coś tam. I pan wyszedł, miał lasery, ale był sam na tej scenie i nawet powiem ci, że to co rapował leciało z tego z laptopa.
1: A to by się zdarzyło kiedyś z playbacku lecieć?
0: Nie, nigdy w życiu.
1: Nigdy w ogóle nic? Nic z jakiejś telewizji?
0: Znaczy ja bym też nie potrafił te wszystkie teksty udawać, że macham tym ustami.
1: Pamiętam,
0: bardzo trudne.
1: Pamiętam w pandemii, jak już trochę lepiej było, Ian Brown ze Stone Roses robił koncerty solowe sam, jeden. Aha. I podkład był w tle, to nawet go w końcu fani wygwizdali. Ten koncert na męskim graniu w Warszawie, to tak właśnie będzie wyglądało teraz? We dwójkę z bratem? Perkusja, tam jakieś urządzenie i ty za mikrofonem?
0: Nie, no bo koncert będzie trwał jednak te półtorej, a właściwie 2 godziny. W ogóle z doborem... Teraz zorientowałem się, jak my jesteśmy starzy, bo musiałem wybrać jakieś utwory, które będziemy grać i jak tak zacząłem wybierać, to się zrobiło 3 godziny, a nie chcemy tego robić w publiczności naszej. Więc będzie podzielone taki na 2 części, że zaczynamy w duecie, później przejmują pałeczkę muzycy, grając też niektóre utwory właśnie z tej płyty. I będziemy kończyć w duecie, więc będzie tak napięcie rosło, wiesz, jak w amerykańskim starym dobrym filmie.
1: No dobrze, jeżeli chodzi o kwestie niemiłe, o rany boskie, bardzo creepy ta okładka.
0: Ona taka miała być właśnie przecież.
1: Straszna, w ogóle to jest pierwsza płyta, którą ja sobie oprawię w gazetę. Tak jak kiedyś książki z biblioteki się pożyczało i w gazetę. Więc...
0: Ale to masz wszystko wyrzucić.
1: A to ty zrobiłeś,
0: masz wszystko, tak?
1: Tak,
0: ale to patrz. Nie, to masz... to,
1: wiesz, wyrzucam i będzie jak, wiesz, kiedyś płyta Massive Attack chyba taka wyszła, czy jakieś DVD. No dobrze, dlaczego zrobiłeś, Bartku, taką brzydką okładkę? Bo ty jesteś autorem.
0: Dlaczego taką brzydką?
1: Tak, i skończyło się
0: miło. A ja zrobiłem
1: miło.
0: Same brzydkie okładki.
1: No nie.
0: Ja pamiętam, jak zrobiliśmy okładkę do Dronów, gdzie jest syn mojego kolegi z bez zębów, bo to jest piękny okres 6-latka, jaki dostaliśmy łomot, że jak możemy taką brzydką okładkę wypuścić.
1: Co, te dzieci bez zębów są piękne.
0: No właśnie, więc widzisz, to
1: pozdrawiam,
0: jest
1: moją córkę Ninę.
0: Ja też uwielbiam ten okres.
1: Nie, mieliście ale... ładne okładki, przecież okładka z MAD.
0: Z MAD? Kto
1: no
0: to
1: tak,
0: jest?
1: Nie wiem, ręce z...
0: No pewnie, 25, jaką ładną wyrysowałem. Nie, no to jest oczywiście cały cały koncept. On pięknie wygląda na winylu, bo kompaktu w ogóle miało nie być. Ale że kilku fanów się obraziło, to zrobiliśmy kilka. I nie wiem, czy dobrze na tym wyjdzie, bo kompakt akurat nurkuje totalnie. Już ci mówię, to jest cała opowieść o tym właśnie człowieku nie do końca. Tam jest silikonowy makijaż plus troszkę też techniki, na przykład cały tył. Na płycie to jest jeszcze tak polakierowane specjalnie, a w środku jest jeszcze maska do wycięcia.
1: No bo to jest mówisz właśnie... o winylu, tak?
0: Tak, tak.
1: Mamy CD, z racji, że u chłopaków się nie przelewa, wersja budżetowa, to przywieźli tylko, Fish przywiózł tylko CD.
0: Dokładnie.
1: Którego miało nie być. Ale słuchaj, ale to nie jest AI, to jest zrobione w makijażu
0: nie,
1: i tak dalej?
0: Nie, tutaj AI jest photoshopowy AI, bo AI już jest wszędzie, ale to nie na mordzie, tylko na tych, na włosach. Dlatego one się tak ładnie błyszczą. No bo to jest właśnie opowieść o tym, nie?
1: No oczywiście, jak patrzę, to masz troszkę inne włosy.
0: No. O człowieku nie do końca, nie? Czyli o tym, jak technologia zmienia nasze pokolenia i cóż to będzie dalej.
1: No właśnie, człowiek nie do końca. Jeden z utworów na tej płycie wynotowałem sobie wszystkie te rzeczy, o które chciałem cię zapytać w tych utworach. Chciałbym, żebyś rozwinął myśl z utworu Człowiek nie do końca. Jedyne, co robię do końca, to seks.
0: Mm-hmm. Tak. Jest takie piękne, poetyckie stwierdzenie. Nie, ale ogólnie utwór i cała płyta i nie do końca to jest to, że ja w sumie lubię to, że człowiek ma swoje te ułomności przeróżne, nie? I odpowiedzią na to jest właśnie ta plastikowa okładka z różem zresztą w środku. Bo ciągle dążymy do jakichś takich ideałów i nie możemy ich później dogonić, no to sobie stworzyliśmy. Na razie próbujemy stworzyć AI, czyli jakiś taki nowy gatunek. Oczywiście on na razie to utyka, bo to jest wszystko zależne od człowieka. Ale nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, ale chodzi mi o to, że właśnie te wszystkie photoshopowanie i tak dalej, a my nagraliśmy bardzo surową płytę, która stoi bardzo w kontrze do tego, co jest na tej okładce. No i to był taki cały zamiar zabawy troszkę w Kena Plastic. Jesteśmy tam w garniturach, wyglądamy jak kandydaci też do parlamentu amerykańskiego troszkę, więc tam wiesz, no... jest to ogólnie rzecz biorąc żart. W ogóle dużo żartów jest na tej płycie, one są takie gorzkie, ale ale bym zwariował, gdybym tego dystansu w muzyce nie uprawiał od czasu do czasu.
1: Rapujesz tam, że nie do końca jesteś popularny i bogaty. A ja mam takie wrażenie, że ten utwór Człowiek nie do końca, to też jest trochę o was, bo wy też nie do końca byliście z tej sceny hip-hopowej. Zawsze gdzieś tam, jak powiedziałeś, byliście rodzynkiem.
0: No, to znaczy robiliśmy to troszkę inaczej, natomiast nie, ja uważam się, że nasze porządki były ze sceny, wiesz, no, bo chodzimy z Ursynowa, obok mieliśmy Molestę, obok w klatkach niedaleko Morwua. Nagrywaliśmy z Voltem, wydaliśmy naszą pierwszą płytę i byliśmy bardzo długo związani z Asphalt Records, czyli z Marcinem Grabskim, Tytusem. Więc byliśmy wtedy, gdy to się wszystko tworzyło i gdy zaczynaliśmy, było jeszcze Stare Miasto na przykład, wiesz, Finkadelik w Łodzi i tak dalej. Natomiast,
1: taki bardziej delikatny.
0: Tak, taki refleksyjny, taki do bujania. Natomiast czasem po prostu, wiesz, bo rap jest bardzo wielogatunkowy, tylko o tym zapominamy. Pierwszy przebój rapowy z Sugar Hill Gang to był przecież utwór dyskotekowy. Jeszcze jamajscy DJ-e przekładali płyty z rhythmami i rapowali do tego. Jeszcze było, co tam było, Lest Poets przecież, no tak. Właśnie, którzy taką zaangażowaną politycznie poezję opowiadali na płytach, więc to jest wielogatunkowy gatunek, natomiast rzeczywiście wszędzie tym głównym motorem i głównym takim sukcesem stał się i to pochodne od gangsta rapu, albo też u nas od takiego ulicznego rapu. Natomiast rap, hip-hop to jest ogromna półka. Samo rapowanie to wiesz, no to od słowa rap, kiedyś używanego jako po prostu gadanie. I wydawało mi się, i zawsze miałem takie wrażenie, że to jest taki trochę Hyde Park, że każdy bierze mikrofon i zależy co w życiu przeżył, albo o czym chce opowiedzieć, to tak wyglądał jego rap. Jak to mówi Ryszard Peja, taki rap, jaka rzeczywistość, więc coś w tym jest i my nigdy nie byliśmy z ulicy, ale mieszkaliśmy na tych samych podwórkach, mieliśmy te same przygody, jeździliśmy na deskorolkach, czasami baliśmy się zanurzyć na osiedle obok, bo można było stracić wszystko włącznie z plecakiem pod tytułem kostka. I taka była nasza rzeczywistość. Dla mnie najistotniejszym zespołem swojego czasu to był Beastie Boys, dlatego że to byli biali. A my mamy zawsze taki kompleks, że kradniemy Afroamerykanom czarnym muzykę. Czy to jest blues, czy jazz, czy nawet jak ten Black Sabbath twój ulubiony sobie słuchasz, no to tam też jest mnóstwo bluesa. I wiesz, no i było pytanie, czy da się to przełożyć bez takich amerykańskich kompleksów.

0: empatię, zrobić koncert, no to to...
1: Po prostu znamienne wtedy jest to, że...
0: tak odmładza człowieka, nie?
1: Znamienne jest to, że oni nie wracają jak Beastie Boys. Dwóch cały czas żyje, podobnie jak Run DMC, przecież wiesz, goście z samej nazwy zespołu żyją i mogliby dalej, jednak... No to jest szacunek. Ale wspomniałeś o Pei. Teraz wychodzimy ze strefy komfortu. Wystąpiłbyś dla Karola Nawrockiego?
0: Nie, nie wystąpiłbym, ale dla Donalda Tuska i Zandberga też bym nie wystąpił. Ja bym nie wystąpił dla polityków, bo oczywiście uważam, że muzyka jest... to Eldo wystąpił, nie Peja z tego, a Peja tam chyba miał zdjęcie z Karolem.
1: Okej, no to Peja, no. tak.
0: Zresztą pozdrawiam Peja, co tym się widzieliśmy tutaj na Ursynowie, graliśmy koncert. Wiesz co, ja bym, znaczy ja nie, dla mnie artysta jest jednak człowiekiem wolnym i może podejmować różne decyzje, natomiast muzyka rap i w ogóle muzyka, czy to punkowa, czy rockowa, czy takie, jak się nasłuchaliśmy, pewnie podobnej, ona zawsze rezonowała ze światem, który jest wokół. Natomiast...
1: No masz, wiesz, Chucka D. Flava, którzy,
0: tak,
1: wiesz,
0: oczywiście
1: przybijają piątkę z Obamą, czy tak, z politykami.
0: Tak, tak. Tylko, że wiesz, no... no, tak to mówię. Natomiast ja uważam, że muzyka jednak powinna patrzeć na ręce politykom, a nie się z nimi... bratać. No w przypadku Obamy to co innego, bo Obama był rzeczywiście wielkim melomanem. On sam robił te koncerty jakieś takie.
1: Fajne są jego te listy utworów, które
0: tak,
1: słucha.
0: Tak, raz dużo słucha. No, nie wiem, być może prezydent nasz obecny ma na swojej playliście akurat Peje i Eldo. Natomiast wiesz, no podjął taką decyzję. Wydaje mi się, że Eldo jest w ogóle już od jakiegoś czasu zaangażowany w takie prawicowe różne kluby dyskusyjne, więc dla niego to jest naturalne. Mnie się to osobiście nie podoba do końca, ale z drugiej strony Bruce Springsteen też wspierał, wiesz, demokratów.
1: No tak.
0: I tak dalej, więc no tyle. Polski rap jest, ten starszy jest bardzo, był zawsze bardzo prawicowy, nie? Ale jednak też taki antysystemowy. No tutaj się coś zmienia.
1: No zmienia się, chociaż Peja też mówił, że był przeciwnikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jedyna flaga...
0: Bo teraz jakiś wywiad był, no
1: tak. Jedyna flaga, pod którą on akceptuje, to flaga tego kraju, Polski.
0: Wiesz, no ja Ryszarda szanuję, bo to jest taki człowiek, który nikogo nie udaje i mówi co ma na myśli. Oczywiście z tym zupełnie nie zgadzam, ale ja sobie pomyślałem, że wiesz, no dzisiaj jest taka sytuacja, że wojenna, ale to, że mamy różne poglądy, to jest właśnie zasługa tego, że jesteśmy krajem wolnym, a my uprawiamy zawód wolny, więc każdy może się wypowiadać. Ja też się wypowiadałem dość długo w okolicach płyty Balady i Protesty i, no, no i tak to jest. No, oczywiście się z tym zupełnie nie zgadzam, bo nie, że w ogóle lubię Europę. Sama Unia ma swoje wady, ale każdy jednak lud stworzony przez ludzi, jakikolwiek, wiesz, jakakolwiek działalność polityczna czy organizacyjna będzie miała wady. Natomiast no... o tyle mnie to dziwi, że Peja jest z Poznania. Ja mam akurat żonę z Poznania, znam dobrze Poznań i to jest takie bardzo liberalne, otwarte miasto, więc które samo było kiedyś, to w ogóle było takie, wiesz, bardzo, bardzo do przodu. Bardzo do przodu był ten Poznań przez swoje targi, przez bliskość z Berlinem. Pierwszy Poznań był takim miastem bardzo, bardzo, bardzo europejskim, więc, no ale wiesz, no, nie ma tutaj z nami Pei, więc trudno jest dyskutować, natomiast ja uważam, że Polska zrobiła taki, kurczę, niesamowity krok do przodu. No są państwa, które nam zazdroszczą tego, że właśnie z tej naszej wschodniej, wiesz, flanki. Tylko Czechy się z nami mogą konkurować, no a już tam Rumunia, Bułgaria i tak dalej jest dużo, dużo gorzej. Więc wiesz, no to długie rozmowy, natomiast Jak tak sobie myślę o tej Warszawie właśnie lat 90., o którą też czasami tam opisuję.
1: Tak, sporo to jest takich resentymentów.

0: Tak, to co się dzisiaj dzieje, no to są dwa różne światy. Myślałem, że tak brzydkie miasto, tak zniszczone przez okupację niemiecką, a później przez pana z Rosji, Ruska, Stalina, będzie trudno połatać, a zmienia się, moim zdaniem, fantastycznie. I wiesz, więc ja nie widzę tych, nie widzę aż takiego, nie widzę takiego jakiegoś zagrożenia akurat tam, gdzie Peja je widzi, ale pochodzimy też troszkę z innych dzielnic, inne życie wiedzieliśmy, więc tak, no, ja się z tym nie zgadzam, natomiast kiedyś tak było ładnie, że potrafiliśmy się różnić, opowiadać inne rzeczy i ze sobą dyskutować. Dzisiaj to jest chyba niemożliwe, między innymi przez te algorytmy, nie?
1: Że każdy mówi do siebie. Kiedyś to już były bify, prawda? I się atakowaliście.
0: Bify, to jest akurat, wiesz, no...
1: Kultura bifu chyba trochę zanikła.
0: Trochę zanikła, a bify by były fajne, gdyby właśnie ludzie mieli więcej dystansu, bo wiesz, bo zaczynało się od dystansu, typu ty jesteś słaby i tak dalej, a później już dochodziło do wyrzucania wszystkiego, co twoja matka zrobiła i twój ojciec i twój pradziadek i dziadek i później chłopaki nie chcieli sobie podawać ręki, tak jak wtedy.
1: No i tak się niektórym skończyło.
0: Tak.
1: Słuchaj, przerywamy twoje wypowiedzi po to, żeby nadać twoje wypowiedzi. 6 minut mądro. Fish MAD, słuchaj, na różnych tutaj platformach streamingowych tworzywo występuje, zmieńcie to.
0: No tak, bo to będzie znowu taka zadyma, no. Kiedyś jeździłem na koncerty, to przyszedł pan i powiedział, kurde, myślałem, że to Fish zmarli, on chciałem zwrócić bilet, ale w sumie mi się nawet podobało, nie?
1: No to teraz nie ten Fish z Marillion, tylko Fish z tych Waglewskich. Fish MAD, 6 minut mądrości, uwaga, będą przekleństwa.

taką i w tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: Wracamy do rozmowy z Bartkiem Waglewskim, Fiszem. 6 minut mądrości za nami, a przed nami kolejne prawie 17 minut mądrości już na żywo. Słuchaj, ja właściwie to nie powinienem z tobą rozmawiać, tak sobie zdałem teraz sprawę z tego. No bo jestem nieobiektywny, bo słucham tych tekstów i mam poczucie, że nie tylko mi się to wszystko podoba, to jest kolejna płyta, która mi się podoba, no ale też utożsamiam się tekstowo z tym, co ty tutaj mówisz. I mam wrażenie, że nie tylko ja utożsamiam się z tymi tekstami.
1: No może tak być, ale to ja przepraszam bardzo. Ja ten.
0: No dobrze, to chciałbym, żebyś
1: się poprawił. Ja chciałem być malarzem, ale tak wyszło.
0: Znam takich.
1: No właśnie, ale naprawdę chciałem być. I to później polepione dźwięki wyszły u Tytusa i się okazało, że na koncert przyszło za dużo ludzi. Ja byłem wtedy przerażony.
0: Bo... Ach, ten ojciec jak załatwi ten... karierę, to
1: no
0: naprawdę.
1: Tak, bo on się rozkręcił od razu. Ja mu mówiłem, nie. I wiesz, no chciałem dodać, dlatego nie dodałem Fisz Waglewski, bo wtedy by było w ogóle, bym sobie już nie dał rady.
0: Słuchaj, ale ta muzyka też muzycznie...
1: Ale muzyka muzycznie, no.
0: Znaczy muzyka, chcę powiedzieć, że muzycznie ta płyta to jest taki powrót do hip-hopu, ale takiego właśnie miękkiego. Mam wrażenie, że to jest dużo neo-soulu, wiesz, taki trochę Maxwell w podkładach, D'Angelo, come on,
1: a
0: wiesz.
1: A to już z Piotkiem gadaj, Bezkres. Bezkres, co to jest za utwór? A tak, no to, no ale to jest taki
0: Czekanie z Bezkresem,
1: na
0: co czekasz w życiu.
1: Tribe-owy. No tak, ale my się z tego wywodzimy, z
0: no
1: Native
0: tak, Tones, Tribe
1: bo
0: Quest,
1: to był, tak,
0: Mos Def. Quest,
1: tak, to były rzeczy, które nas akurat, wiesz, kręciły.
0: A jak to muzycznie wygląda? Jak wy tworzycie te kawałki od strony technicznej?
1: Tutaj to wszystko Piotrek prowadził. Ja tam miałem pomysły jakieś, żeby tutaj bas dograć jakieś coś, ale to wszystko Piotrek, nie? Bo pracowaliśmy, dlatego właśnie to jest Fiszemadę, tak jak kiedyś, że Piotrek robił bity, ja powiedziałem ewentualnie, że ten nie, ten tak, a tamten nie potrafię do takiego i fajnie się to ułożyło. Ja
0: tam pojawiasz tam miejscami gitara, ale tam są jeszcze jakieś żywe instrumenty poza perkusją?
1: Tak, są basy, jest wibrafon właśnie w Bezkresie. Są chórki, jest Marek Pospieszalski właśnie.
0: O, goście, właśnie.
1: Tak, to jest ważne.
0: Marek Pospieszalski robi tu piękną robotę
1: no nie,
0: na saksofonie.
1: No to jest, dla mnie to jest numer jeden saksofon w ogóle, bo on tak myśli. Jak ja bym potrafił grać na saksofonie, to bym chciał tak grać jak Marek, ale nie potrafię. Ja w ogóle dmuchałeś jakiś saksofon, strasznie trudny instrument jest do wydmuchania jakiegokolwiek dźwięku, więc tak.
0: Tylko taki dziecięcy.
1: Tak, ale bardzo lubię saksofon. Gdzieś słyszałem, że mój tata, który mi załatwił karierę i ma nazwisko Waglewski tak jak ja, chciał właściwie grać na saksofonie, a nie na gitarze.
0: A ja no ale wyszło inaczej.
1: Nie wierzę.
0: Kariera mu nie wyszła.
1: Tak, no my wszystko spapraliśmy. Ja miałem być malarzem i ewentualnie bym chciał grać na pianie, a na pianie też mi nie wychodzi tak, jakbym chciał.
0: Słuchaj, jeżeli wspomniałeś o tacie, a co z tym Waglewskim Fiszem AD? To jeszcze coś się wydarzy?
1: A to nie wiadomo, no bo wiesz, no mój tata ma swój zespół, coś tam koncertuje.
0: No ale wtedy też mieliście swój zespół, jak powstały trzy płyty.
1: Tak. No ale ja nie wiem, bo mój tata jest inny i ja jestem trochę inny i jak my się spotkamy, to czasami zażera, a czasami nie zażera. I to jest akurat ciekawe, fajne, ale myślę, że siłą tego grania z tatą jest to, że to jest bardzo wyjątkowe. I
0: dobry muzyk swoją drogą.
1: Ten, mój tata.
0: Tak.
1: No, gra na gitarze swojej.
0: Dobry instrumentalista.
1: Ale gitara to już jest przeżytek, człowieku. Teraz to się tak robi, że bierzesz mikrofon i AI, zrobisz tak. Poprosisz AI, żeby to przerobił na sekcję smyczkową i masz to w kilka sekund. Więc ja nie wiem, po co on się tyle ćwiczy na tej gitarze.
0: No, trudno zostanie z tą gitarą jak Himmelsbach z angielskim. No. A Kim Nowak? To Senevrati, czy
1: Jezus,
0: jak?
1: Kim Nowak. Nie wiem właśnie, nie wiem. Ja bym chciał nagrać
0: ludzie
1: taką płytę,
0: ludzie wspominają bardzo dobrze koncert z Hydrozagadki.
1: No, ale ja...
0: Nisko sufit,
1: tak. Ale wiesz co, to jest tak, że to jest bardzo hobbystyczne, ale ja ostatnio nawet słuchałem sobie coś tam i tak pomyślałem, że jakbyśmy nagrali Kim Nowak teraz, to tylko w jedną stronę byśmy mogli iść, w totalny hałas i nie wiem, no i kupisz?
0: Tak, kupię. Nawet na winylu, nawet na CD kupię.
1: No to jak kupisz ty, no to powiem chłopakom, może coś zrobimy.
0: Coś zagram, więc może jeszcze kilka osób kupi.
1: Nie, wiesz co, my nie, ale tak już szczerze, to my w ogóle tego nie planujemy, dlatego jesteśmy tacy chaotyczni i tacy, ale tak my tak funkcjonujemy 20 minut.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o kolejne utwory, powsze czasy, tak się zrobiło tutaj romantycznie w tym utworze, znaleźliśmy się jak dwa księżyce na wzburzonym niebie. Trochę no taki gawliński Ira.
1: No prawie tak. A on nie miał nigdy dwóch księżycy, więc to jest ten. A nie, ale wiesz co, te dwa księżyce to jest akurat, to jest taka mała zagadka, że to jest z powieści Murakamiego jednej, a ona jest dla nas ważna, to znaczy to mnie dla mojej żony, więc to jest taka zagadka, którą tylko rozszyfruje moja żona, a skoro teraz powiedziałem, to ty też będziesz wiedział.
0: No dobrze, ale lecimy dalej. Jestem wdzięczny.
1: Ale to jest ładny utwór, więc go tutaj nie disuj, tak. Bo pięknie tam Marek zagrał.
0: No już i nie disuj, chciałem, żeby było miło.
1: Jedyny jest, nie, bo akurat ten numer lubię i jest jedyny taki śpiewający i fajny, pociachany tak jazzowo i tak dziwnie zagrany, fajny.
0: Ale są na tej płycie nowe elementy, na przykład Rozum Chłopski to trochę takie ragamuffin. Nie było czegoś chyba takiego wcześniej u Fisza, MADA, nawet u Tworzywa.
1: To może, ale nie wiem, czy ty dobrze mówisz, bo Rozum Chłopski to jest taki, że sam z bęblami tam sobie walę. To jest taki pół freestyle'owany właściwie numer.
0: Tak, a taki może, początek
1: no,
0: jakiś jest.
1: No jest. I karykaturalność to jest też taki ragamuffin, bo ja tam tak podśpiewuję. No, ale było, wiesz, kiedyś mieliśmy taki numer, o sobie przypomnieliśmy, Serce się nazywa z Piątek 13. To jest ta miłość, co leczy me serce, nie jest tak egzotyczna jak tercet. I to też było takie ragamuffinowe trochę.
0: Mm-hmm, okej, okay. A więc... Londyn też ma takie delikatne tło.
1: Tak, Londyn to w
0: trochę
1: ogóle
0: taka,
1: jedyny
0: takie
1: numer... Tak, to jest takie Sisters. Ale...
0: Rafał Sadik bardziej, ale to, właśnie.
1: Ale to wiesz co, ale to, bo chcieliśmy mieć przebój wreszcie. Ale nie wyszło do końca, bo mój menadżer nie lubi tego numeru. A poza tym to jest tak, że to Piotrek robił z Epromem i to Eprom też dorobił drugą część. Więc Piotrek powiedział, że to nie może być singiel, bo on będzie musiał się dzielić tymi tantiemami.
0: No dobrze. Są to utwory jak 14 piętro singlowy, z którym myślę, że wiele osób
1: to
0: może
1: wielki
0: się...
1: przebój jest przecież, nie? A w ogóle wybraliśmy, każdy numer ma po 7, 6, 8 minut. Tego jeszcze nie powiedziałeś. Więc no to właśnie. Jest bardzo singlowa płyta.
0: Ładna jest karykaturalność, fajny beat, melodia, no i te słowa, że się od smutku kurczysz. Bardzo się cieszę, że się od tego smutku nie skurczyłeś.
1: A tak, to jest moja oda do włosów, bo ja już totalnie nie mam czym się chwalić. Ty tam zaczesujesz, widzę.
0: No tak, ale przodu, możemy ale... się złożyć na jakiś wyjazd do Turcji.
1: No właśnie, tak, to jest nowa.
0: Ty płacisz za hotel, ja
1: no Nick Cave wczasnął sobie i patrzę, jak
0: ładnie
1: wygląda.
0: I co, i masz pretensje do Nicka Cave'a, że się
1: nie,
0: on,
1: no
0: wiesz,
1: świetnie wygląda.
0: Trzasnął, farbuje w ogóle? No super, właśnie. Dokładnie. Ale jeżeli chodzi o kolejne teksty, mam do ciebie pretensję, że uwieczniłeś Grzegorza Brauna w Impulsie.
1: No pewnie. Ale wiesz w ogóle, wiesz o czym, wiesz jak ten tekst powstał?
0: Nie było tam.
1: No nie, ale to jest prawdziwa historia, że ja przez rok zbierałem Google Trends, czyli to, co Polacy wyszukują w wyszukiwarkach. I wszystkie dlaczego Brown ma zakryte oko.
0: Czyli pytania ludzi, które
1: to są prawdziwe pytania. Okay. Tak. I dlaczego pierś jest mniejsza od drugiej, to też jest pytanie.
0: No dobrze. Utwór, który też był jednym z promujących płytę, to był utwór Duchy. Rozmawiałem krótko po tym, jak wasza mama odeszła z Wojtkiem. I dla mnie to była trudna rozmowa, co dopiero dla Wojtka. Ty tutaj wszystko jakby wyrzucasz. Nawet dzisiaj czytałem ten tekst, sam tekst, bez muzyki. No i kurczę, rusza i to bardzo rusza. Jak sobie radzić ze stratą, taką stratą?
1: No ja to właśnie sobie radzę tak, muzyką, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. A mama, ja byłem bardzo blisko z mamą, zresztą Piotrek też, bo to była taka osoba, wiesz, tata jeździł, był takim duchem, że tak powiem, huraganem. A mama była tym spokojem, to była bardzo zaskakująca śmierć i ja nie umiem o tym opowiadać, więc napisałem piosenkę. Ja w ogóle miałem taki problem, że nieskładnie mówię, zacinam się a gdy słyszę muzykę, to jakoś to mi łatwo przychodzi, o dziwo. Pamiętam, jak mój dziadek nieżyjący już był pierwszy raz na naszym koncercie, to nie mógł uwierzyć, że ja przez 2 godziny cały czas paplam bo byłem taki, wiesz, że mało paplałem. Więc muzyka, dlatego ja piszę. Ja się uważam, że za tekściarza najbardziej niż. Mimo, że tam na Wikipedii wyczytasz, że jestem muzykiem, ale bardziej jestem tekściarzem.
0: Posłuchajmy utworu Duchy.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Duchy, Fish, MAD. Co dalej? Koncerty, sława, telewizja?
2: No oczywiście to wszystko musi być naraz. Bo ja bym też planuję jakąś stację benzynową otworzyć na emeryturę.
1: Okej.
2: Okay. Śledzie swoje Fish, bo ja myślałem, żeby wykorzystać właśnie pseudonim, jakoś tak pójść grubiej.
1: Ale to może, wiesz co...
2: Bo to już emeryturę trzeba, bo...
1: Ale ja mam pomysł
2: dla ciebie. Wiesz co, ja byłem ostatnio w takim radiu i tak. Tam nikt nie wiedział, kto ja jestem. To znaczy, to
1: mówili,
2: nie jest
1: że
2: szok, tylko
1: syn
2: że...
1: tego Wojtka.
2: Nie, właśnie też nie, bo Wojtek to już w ogóle nie wiedzieli, bo to byłem w młodzieżowym bardzo radiu.
1: O.
2: No i musiałem tłumaczyć, że ja, że jestem.
1: Słuchaj, zaproponuj zespołowi Marillion, reunion z Fishem.
2: No, nie wiem, czy pani jeszcze ci... A dobra.
1: Tak, żyją, no. Są, więc wiesz. No dobrze, czyli co? Koncerty gracie w Warszawie niedługo, widziałem, w Paladium.
2: W Warszawie i to będzie taki fajny, bo tam się pojawi też troszkę gości i będzie fajny. Znaczy ja tak zapowiadam, zobaczymy jak to się skończy.
1: Rozmawiałem jakiś czas temu z Arturem.
2: Tam mało już biletów zostało, ostatnie, więc proszę kupować.
1: Okej, okay. Każdy tak mówi, ja widziałem, nic się nie sprzedało prawie. Dwa, chyba tylko ty z bratem kupiliście. Słuchaj,
2: nie,
1: rozmawiałem...
2: Mój tata wykupił tak. Przecież, już ze 300 nawet.
1: Rozmawiałem ostatnio z Arturem Rojkiem, on powiedział, aha, że on chciałby być artystą stadionowym.
2: Chciałbym.
1: Mamy kilku takich, a ty?
2: No,
1: a ty?
2: Nie, nie chciałbym, bo ja, i to nie jest kokieteria. Ja po prostu bardzo lubię kluby, ja się źle czuję. Ja nawet jak męskie granie gram, to jest za duże dla mnie. Nie, nie chciałbym, ale chciałbym być malarzem, który maluje na przykład obraz i sprzedaje go za 2 miliony złotych. To bym się nie obraził. No.
1: No ale wystawiasz się? Są jakieś rzeczy twoje, bo ty tworzysz, prawda?
2: Tworzę, można sobie obejrzeć nawet moje obrazki, bo w tym momencie dostałem jakiegoś maniakalnego malowania i może kiedyś wystawię, bo muszę na emeryturę cały czas myśleć, co ja będę robił. Bo jest, no bo muszę coś zacząć robić, kurde, 50 lat niedługo.
1: No to wystawiaj
2: ile można rapować, kurde.
1: No to proszę państwa, na kolejną rozmowę z Fishem umawiamy się z okazji wystawy, wernisażu.
2: No, pewnie.
1: Trzymam
2: tak będzie.
1: Za słowo.
2: Będzie za 5 lat pewnie, 8 albo 25, ale będzie.
1: Wiesz co, Bartek, w naszym wieku ja bym już nie czekał. Nie odkładaj niczego na jutro, bo może nie być żadnego jutra.
2: No właśnie, a poza tym ja czytam, że artyści narzekają na te, na emerytury, a ja nie będę narzekał, bo zobaczysz, zrobię taki interes na tym, że szok.
1: Jeżeli się nie uda, to zawsze pozostaje...
2: Radio.
1: Nie, zespół Marillion z Fishem. Piruety na koniec, Fish, Szczyl, Bartek Waglewski, Fish, w poniedziałek, Człowiek nie do końca, nowa płyta Fish MAD. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za wizytę.
2: Dzięki.
1: Człowiek nie do końca, raper zabytek, lecimy.
0: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ponad 24 tysiące policjantów i blisko 35 tysięcy skontrolowanych szkół. To bilans akcji służb przeprowadzonej w całym kraju po atakach w szkołach na Mazowszu. Od wczoraj policja odebrała ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach i zatrzymała 59 osób.
1: Będziemy utrzymywać tę akcję, dopóki będą przesłanki. Kolejnym zadaniem, niezwykle ważnym z punktu widzenia policji, są działania związane z wykorzystywaniem tej tragedii, z manipulacją czy próbą wywoływania paniki. I w tym zakresie policja jest bardzo skuteczna. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie bardzo ostro działać z punktu widzenia wszystkich podejmowanych prób dezinformacji, wywoływania paniki.
0: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Służby apelują, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych informacji w mediach społecznościowych. Komisja Europejska bierze pod lupę twórców najpotężniejszych programów sztucznej inteligencji. Urzędnicy wysłali oficjalne pytania do czołowych firm technologicznych, w tym amerykańskich gigantów OpenAI i Anthropic oraz firm z Chin. Bruksela chce sprawdzić, czy ich technologie są bezpieczne i czy materiały użyte do ich szkolenia nie naruszają praw autorskich. Bruksela ostrzega przed ryzykiem wypuszczania na rynek nieprzetestowanych algorytmów i zapowiada egzekwowanie przepisów unijnego AI Act. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen podkreśliła również, że Europa musi pilnie budować własne, bezpieczne systemy sztucznej inteligencji. UOKiK sprawdził 10 modeli pilarek łańcuchowych, spalinowych i elektrycznych. Kontrola miała wykazać, czy sprzęt dostępny w sprzedaży spełnia wymagania bezpieczeństwa. Wnioski nie są jednak optymistyczne. Jak mówi Agnieszka Kowalska z UOKiK, wykryte nieprawidłowości mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkowników.
2: W 3 modelach pilarek elektrycznych po teście upadkowym doszło do uszkodzeń. Z kolei w przypadku 4 modeli pilarek spalinowych wykryliśmy nieprawidłowe osłony. Tego typu wady to nie drobnostki, mogą stwarzać realne ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.
0: UOKiK przypomina, aby zawsze przed użyciem pilarki dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. To był serwis Radia Nowy Świat.

up, you keep turning up in candy.

0: Next time, don't be so fucking eager.
1: Radioaktywni. Dobry wieczór, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni, wydawanego przez Kubę Strączyńskiego. Zapomniałem się przedstawić w pierwszej godzinie, proszę wybaczyć, ale ten fisz, wszystko jego wina. Mieliśmy rozmawiać dłużej, ale tak nam się dobrze rozmawiało, a Bartek był umówiony na kolejną rozmowę, że dosłownie wchodzili do studia i wyciągali go źli ludzie. Wilki wręcz. Nowa płyta Fisza MAD w poniedziałek. Polecam. Bardzo dobra płyta, do której wracać będziemy. Tak jak wracamy często do muzyki z filmu Natural Born Killer, Urodzeni Mordercy Olivera Stone'a, i to było

0: zobaczyć, co tam się dzieje. Niezbyt wiele się dzieje niestety w obozie zespołu The Fall. The Fall, ponieważ Mark Smith nie żyje niestety, no ale są pośmiertne nagrania Marka Smitha, które ułożyły się w album Postscript, który tak się zaczyna, The Fall.
1: You start recording from the start.

30 Degrees i The Fall z płyty Postscript. Steven Wilson przygotowuje nową płytę, która premierę będzie miała 6 listopada i drugi promujący tęże płytę single On Chapel Slope podoba mi się chyba jeszcze bardziej niż pierwszy. Steven Wilson.

On Chapel Slope, Steven Wilson. Czekamy na nową płytę Requiem for Village. Pani Niunia pisze, że już odlatuje, więc żeby troszkę obudzić i pobudzić, Punk Rock Arama, Dead Bob, którzy to wystąpią trzykrotnie w Polsce 15 października w Katowicach, 16 października w Warszawie, w Hydrozagadce i 17 w Krakowie, w Alchemii, a przed Dead Bob Steve Martins. Dead Bob.

Dead Bob już w przyszłym tygodniu na 3 koncertach w Polsce, nie tylko dla fanów No Means No, przed Dead Bob Steve Martins. A 31 października w Atlas Arenie Łódzkiej Fontaines DC. Od Proximy do hali. To jest kariera. Fontaines DC.

Dopamine Chamber, tak nazywa się nowa płyta zespołu Fontaines DC, która będzie miała premierę już za tydzień. Ja już ten album znam i powiem Państwu, że warto czekać, tym bardziej warto się wybrać na koncert grupy do Łodzi. 31 października w Atlas Arenie Fontaines DC. A jeżeli jesteśmy już przy Łodzi, no to teraz zespół z Łodzi, zespół Hedone. Maciek Werk, dyrektor festiwalu Sound Edit, zaprasza na kolejną edycję festiwalu. 3 dni. Dużo będzie się działo, bo to nie tylko koncerty Hugh Cornwella z The Stranglers, Howiego B, Lecha i Janerki, ostatni występ w Łodzi, Dezertera, ale też wielu, wielu, wielu innych. Proszę się zainteresować. I w piątek 23, w sobotę 24 i w niedzielę 25 października stawić się w Łodzi. Tam też między innymi Mark Almond, Kasia Lins, The Wolfgang Press i wielu, wielu innych. Ale wracamy do zespołu Hedone. Maciek Werk z zespołem Hedone, tak jak porządni artyści typu Depeche Mode czy Nine Inch Nails, jak wydaje single, to robi to porządnie, z remiksami, różne wersje na singlu Nie Mogę Ci Nic Powiedzieć znajdują się, aż 4 różne wersje tego utworu. My zagramy pierwszą, Wrong Remix, Nie Mogę Ci Nic Powiedzieć, Hedone.

Nie mogę ci nic powiedzieć. Hedone, Wrong Remix. Proszę posłuchać też innych wersji tego utworu zespołu Maćka Werka. No i przyjechać 23 do Łodzi na Sound Edit Festival. Piątek, sobota, niedziela. Będzie się działo. Grzesław. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak Grzesio Nawrocki się przemianował, przyjął taki pseudonim Grzesław, no i teraz jest Grzesław Nawrocki, a nie Grzegorz Nawrocki. Niech mu będzie. Bawole serce to kolejny kawałek, który jest zapowiedzią nowej płyty Grzesława Nawrockiego. No i też myślę, że Państwu ta płyta się spodoba, Grzesia Nawrockiego, bo to będę to powtarzał cały czas. Uważam, że dzisiaj w Polsce nie ma lepszego autora ładnych piosenek niż właśnie Grzesław Nawrocki. Pozdrawiamy Grzesia. Bawole serce z Olą Bilińską.

Bawole Serce, Grzesław Nawrocki i Ola Bilińska. Czekamy na płytę Grzesia i czekamy też na płytę zespołu Muzyka Końca Lata. Tydzień temu miałem zagrać, ale często tak się zdarza, że za dużo kawałków sobie przygotuję, a później niestety z czegoś trzeba zrezygnować. A z muzyki końca lata rezygnować nie powinno się, bo to nie tylko dobra muzyka, ale też ważne słowo, które jakoś sprawia, że człowiek czuje się lepiej. Mówisz o mnie rzeczy. Muzyka końca lata.

Mówisz o mnie rzeczy. Muzyka końca lata. Płyta nowa, Małe Dionizje, ukaże się 16 października. No i muzyka końca lata również rusza w trasę koncertową. 26 wystąpiła już września w Augustowie. Był Sztabin. Będzie Warszawa 15 października. Później Mińsk Mazowiecki 16, Białystok 17, 23 Gorzów Wielkopolski, 24 Poznań, a 13 listopada Kraków, tam z zespołem Komety. I ostatnio w ogóle te koncerty w Białymstoku, Gorzowie w Poznaniu i właśnie w Krakowie razem z Kometami. A teraz zespół, którego jeszcze nie grałem, ale warto posłuchać.

Physis. Zapamiętaj mnie, zespół Physis mógłby wystąpić przed zespołem Pussifer, który już 28 października w warszawskiej Stodole.

Lucifer, self-evident. Żona pisze mi, że za dużo tych ogłoszeń. Siostra pyta, kto to ten Grzesław Nawrocki. No więc już więcej nic nie zapowiadam. No może tylko zespół Down, Phila Anselmo, The Myth. Tak nazywa się utwór zapowiadający nową płytę zespołu Phila Anselmo i kolegów, która ukaże się już 20 listopada. Down.

The Myth. Czekamy na nową płytę z Down Volume 5. No i czekamy na więcej takich koncertów jak ten, który wczoraj był w Łodzi. Deep Purple. Pięknie panowie zagrali. Ponad 70 lat mają. Każdy z nich bliżej już 80 nawet, a show było niesamowite. Full Atlas Arena była wypełniona, full ludzi. No i Black Knight również wybrzmiało. Dla pani Barbary Blues specjalnie, która również tam gdzieś hasała. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia za tydzień. To był program Radioaktywni, realizowany przez Kubę Strączyńskiego. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz i żegnam państwa. Wsiadam na rower i do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy, Black Knight, Deep Purple.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według deklaracji amerykańskiego przywódcy, Moskwa ma natychmiast dostarczyć na rynek amerykański i światowy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, a w kolejnych tygodniach i miesiącach następne transze sięgające łącznie kilku milionów ton. Trump wyraził przekonanie, że rosyjskie dostawy paliwa połączone z, tu cytat, pełną kontrolą USA nad cieśniną Ormus, doprowadzą do gwałtownego i rekordowego spadku cen oleju napędowego na świecie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło Panamę, poinformowała amerykańska agencja USGS. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w południowej części kraju, a bardzo silne drgania odczuli również mieszkańcy stolicy oraz sąsiedniej Kostaryki. Na ten moment nie ma doniesień o poważnych zniszczeniach ani ofiarach. Wydano ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia fal tsunami dla wybrzeży Ameryki Środkowej i Południowej oraz Hawajów. Eksperci zaznaczają jednak, że ze względu na epicentrum zlokalizowane na lądzie, ryzyko wywołania fali jest ograniczone. Poznaliśmy tegorocznego laureata, a właściwie laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. O szczegółach Klaudia Kowalczyk.
1: Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka i sędzia, jedna z najbardziej szanowanych postaci prawa międzynarodowego. Norweski Komitet Noblowski nagrodził ją za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. W uzasadnieniu podkreślił, że z wyjątkową odwagą i uczciwością przyczyniała się do ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, komentuje profesor Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Moją uwagę w uzasadnieniu przyznania nagrody Navi Pillay zwróciło podkreślanie wielokrotne roli prawa międzynarodowego w tym, aby świat był możliwie najbardziej pokojowym miejscem. My od już ładnych nastu pewnie lat żyjemy w świecie, w którym coraz częściej mamy do czynienia z kwestionowaniem zarówno porządku międzynarodowego, jak i porządków krajowych, pomniejszaniem znaczenia prawa. Coraz częściej widzimy również w polityce międzynarodowej zachowania, które są oparte, że tak powiem, na woli tego, kto akurat dysponuje przewagą, czy to militarną, czy jakąś inną.
1: W 2026 roku do Komitetu Norweskiego zgłoszono kilkaset kandydatur, 208 osób i 79 organizacji. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Laureatka zadedykowała przyznaną jej Nagrodę Nobla wszystkim, którzy przeżyli zbrodnie międzynarodowe. Wyraziła też przekonanie, że przywódcy międzynarodowi mają obowiązek prawny nie wywoływać wojen. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.
1: Mam nadzieję, że byli Państwo w słuchawkach. Wdzierający się pod skórę trans przywitał nas i mam nadzieję, że nie opuścimy go aż do końca audycji. Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Zapraszamy na 2 godziny z muzyką nocy.

Ten remix przykrywa nas niczym nocna mgła i właśnie w takich mglistych objęciach, z jednej strony lekkiej, a z drugiej ciemnej, bardzo intymnej elektroniki, trwać będziemy, bowiem Elena Tonra we wtorek obdarowała nas kolejnym singlem z nadchodzącej płyty, premiera 30 października, przypomnę. I mimo że dokłada te elektroniczne elementy, oddalając się tym samym od wyrazistości gitary, do której nas przyzwyczaiła, to jej muzyka nie traci tego charakteru wyznania. Wciąż mamy poczucie, jakby czytała nam swoje najskrytsze myśli. I to wciąż szarpie tę najbardziej ukrytą wewnętrzną strunę w nas.

Kiedy wróciłam wczoraj po koncercie Finka z Progresji, moim oczom ukazała się ta nowość, ten cover, który przykleił mi, nie ukrywam, ogromny uśmiech i wywołał trzepot serca, bo piosenka More Jana Blomqvista przypomina mi o jego koncercie na Ostrava Festival lata temu, który był ostatnim tamtej edycji i ten trans przedłużany celowo przez niego i ten taniec, to był jakiś wielki zew młodości i ta ciepła noc, fajne wspomnienie. Dzieliłam się nim przed chwilą z Kubą, ale czułam się trochę jak taka ciotka Klotka, która opowiada, jak było kiedyś. No to bycie w tańcu i nie myślenie o czymkolwiek innym. Równie sentymentalnie, chociaż chyba nawet bardziej, poczułam się wczoraj. Od samego początku występu Finiana, bo na start wybrzmiał utwór, dzięki któremu kilkanaście lat temu poznałam twórczość Finka i już z nią zostałam.

Wczoraj pewna wyjątkowa osoba zapytała mnie, jakie są moje wrażenia po koncercie Finka, a ja napisałam, że chyba nie umiem nic powiedzieć. To tak jest, że praca pod presją i czasu, i odpowiedzialności sprawia, że trudno jest po całym dniu nagle wejść w tryb otwartości, w tryb wrażliwości. I dzieje się to długo. Natomiast na szczęście wciąż się dzieje. I to będzie zabawne, co powiem, ale nawet ta wczorajsza, ostatnia w tym roku pewnie, ciepła noc i ta mrzawka i zapach liści, to doświadczanie ogółem zmysłami rzeczy pozwoliło osadzić się w tym koncercie, a po koncercie zauważać więcej takich właśnie małych rzeczy. To też jest dowód na to, że występ zadziałał. Na mojej facebookowej stronie pani Beata napisała: było wspaniale, jak lekarstwo na zło naszego świata. I miałam podobne odczucia. Fink dał publiczności bardzo dużo ciepła, niewymuszonego, po prostu będąc sobą, cały będąc muzyczną szczerością.

w trakcie piosenki We Watch the Stars urodziłam pierwszą łezkę podczas koncertu Finka, na którym pojawiły się też skrzypce. I uważam, to było genialne rozwiązanie, bo wbrew pozorom one nie dodawały liryzmu, melancholii, tak jak w nagraniach studyjnych, a jakąś przedziwną przenikliwość, głębię, a nawet elektroniczno-rockowy klimat, co sprawiło, że ten występ był jeszcze bardziej charakterny. Bo to, co zawsze zachwycało mnie w muzyce Finka, to fakt, że z jednej strony on komponuje utwory w klimacie folk rock. Wydawałoby się, że wiemy, na czym to polega. Gitara, głos, ogromna dawka szczerości. I oczywiście to gatunek bardzo poruszający, według mnie najbardziej intymny, wielokrotnie o tym mówiłam, ale opierający się na pięknej prostocie. Natomiast w przypadku Finka te dźwięki, ten głos mają jednocześnie przedziwną zmysłowość, pewien powab, atrakcyjność, magnetyzm. I myślę, że to sprawia, że ta twórczość ma naprawdę wielką siłę oddziaływania.

Jeśli byli Państwo na koncercie Finka, to zachęcam do dzielenia się przeżyciami, czy na mojej facebookowej stronie, czy mailowo. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyświat.online. Finian Greenal, czyli Fink, to według mnie niezmiennie jedna z najważniejszych postaci na folkowej scenie współczesnej. I wczorajszy koncert tylko to potwierdził. Bardzo podobała mi się też intymność tego koncertu. To, że nie staliśmy w ścisku jak 12 lat temu. Uwielbiam obserwować twarze słuchaczy i to, jak przeżywają muzykę w ciele z zamkniętymi oczami, każdy po swojemu. To piękne i to jeden z najważniejszych walorów prezentowania muzyki. Móc wywołać takie reakcje. Odcięcia się, bycia w swoim doświadczaniu, w relaksie, w sobie, przy sobie. Fink swój występ spiął wzruszającą dla mnie klamrą. Wtedy już musiałam się bardzo pilnować, żeby się nie rozemocjonować. I wiem, że jest wielu przeciwników płyty Hard Believer, bo mainstreamowa, bo rock popowa, a dla mnie wciąż jedna z najlepszych i najważniejszych i broni się na żywo. I to właśnie piosenka z tego albumu pojawiła się na bis, a mi automatycznie zaszkliły się oczy, gardło zacisnęło i pomyślałam sobie, że to wielka moc być w stanie przenieść już dorosłego człowieka we wspomnienia tych młodych lat, kiedy muzykę przeżywało się każdą komórką ciała maksymalnie. Fink między innymi dlatego będzie dla mnie zawsze jednym z najważniejszych artystów.

aż jesień nam się na antenie zrobiła. Bardzo trudno było mi zejść na ziemię po koncercie, a to przecież z czwartku na piątek pojawiają się muzyczne premiery, więc nie było zmiłuj, mimo że trwać chciało się tylko w głosie Finka, zasiadłam do odsłuchu i moim uszom w cudzysłowie ukazała się jako pierwsza ta oto płyta Amour autorstwa Ester Abrami, na której odmienia muzyczne motywy miłości z przeróżnych dekad, wieków przez przypadki swojej wrażliwości. Ostatnie dwa lata są dla niej bardzo udane i płodne. Wydała świetną książkę, niestety jeszcze nie została przetłumaczona z francuskiego na polski, ale czytałam recenzję o kobietach w muzyce, które były największą inspiracją dla Ester. Otrzymała Opus Classic Awards, najważniejszą nagrodę muzyki klasycznej w krajach niemieckojęzycznych, a w swojej ojczyźnie Francji występowała w największych programach telewizyjnych przed milionami widzów z serią koncertów. No, wieść o niej niesie się szeroko. Płyta Amour, mam nadzieję, nie jest tylko zwieńczeniem tego dobrego czasu, a wielkim początkiem.

place and the radio's on. It feels like the end and everyone.

Moje gadulstwo wcześniejsze sprawiło, że nie mamy teraz czasu i pewnie Państwo wszyscy śpią. Ale mogę napomknąć jedynie, że pani Leaf wydała kolejną płytę i znów robi nam to wzruszające wszystko swoim głosem. Album nosi tytuł Yesterday for Tomorrow.

Określenia i szuflady nie mają znaczenia. Ważne, co ta muzyka z nami wyprawia, napisał pan Mariusz na Facebooku. A ja dodam na przykład kolejna nowość. Przedwczoraj wydana ścieżka dźwiękowa do filmu Love of Your Life. Przed państwem Dustin O'Halloran.

Niemiecki kompozytor Dirk Massen dziś wydał płytę Eden i muszę szczerze przyznać, że według mnie najlepsze utwory to te, które już znamy, czyli single. O, na przykład taki.

Night swimming. No teraz to już na pewno wszyscy śpią, a my na przekór dodamy trochę gitarowego brzmienia i zgodnie z nazwą będziemy płynąć na nim przez noc.

Taka mała pobudka, choć część z Państwa pisze na Facebooku, że wcale nie śpi. A na koniec zaśpiewa nam nowa Natalia. Dziękujemy za dziś, za wyrozumiałość i cierpliwość do moich wywodów. Czas układać sobotnią audycję. Spis utworów za chwilę pojawi się na mojej facebookowej stronie, a byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

Nie przedstawiałem tych dwóch piosenek, ponieważ są to dosyć znane piosenki. Tę piosenkę, którą teraz wykonamy, przedstawię, bo nie wszyscy z Państwa ją pamiętają. Myślę, że na sali są osoby, które pamiętają tę piosenkę. Śpiewają Wanda Warska, jedna, jak się mówi współczesnym językiem, jedna z freaków tamtejszego czasu lub wykonawczyń, które odbiegały od ogólnie przyjętego standardu, co jest udowodnione na zbiorze Pięć Oceanów, jako jedyna śpiewa w dość niekonwencjonalny sposób i dość niekonwencjonalną piosenkę.

W piosence, która teraz nastąpi, pomimo upływu kilkudziesięciu lat, kwota, którą operujemy, niewiele się zmieniła i związane z nią troski również.

Mieli zebrani państwo w jednym miejscu, to nie koniec niespodzianek. Następną niespodzianką jest, to jest bardzo piękna, dobra niespodzianka i bardzo sympatyczna niespodzianka. I jeszcze jaka niespodzianka może być? Niespodzianka, niespodziana niespodzianka dla was. A dla mnie już nie jest niespodziana, bo ja już znam tą niespodziankę. To jest dla was niespodzianka. I też dla Agnieszki Osieckiej niespodzianka. Zapraszam na scenę moją bardzo bliską przyjaciółkę, Hania Śleżyńska.

Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ myśmy tutaj przez, nie wiem jaki jest czas, ale od dłuższego czasu to my się angażujemy w tę czynność, no wy też, ale wy w pauzach, a my między pauzami. W związku z tym przygotowaliśmy dla was utwór instrumentalny, właściwie instrumentalną wersję utworu śpiewanego. Nie musicie śpiewać zwrotki, wystarczy, że zaśpiewacie refren. Refren jest nośny, znany, lubiany oraz nieszybki.